To była pierwsza symfonia Kazimierza Serockiego. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Michała Klauze. Katarzyna Głowicka to kompozytorka, która wypowiada się w różnych gatunkach – muzyce koncertowej, filmowej, tworzonej dla teatru. Często wykorzystuje środki elektroniczne. Posłuchajmy czterech sonetów do słów Williama Szekspira zatytułowanych Spring's Day, przeznaczonych na kontratenor, kwartet smyczkowy i elektronikę. Oto tytuły: When My Love Swears, Love Is Too Young, Sweet Love, All Naked. Śpiewa Arnon Zlotnik, kontratenor, towarzyszy mu Rubens Quartet w składzie Sara Kapustin, pierwsze skrzypce, Tali Goldberg, drugie skrzypce, Roland Jagers, altówka, i Joachim Eilander, wiolonczela. Dyskretne wsparcie elektroniki w niektórych momentach to dzieło kompozytorki.

To był utwór Katarzyny Głowickiej Spring's Day. Cztery sonety do słów Williama Szekspira na kontratenor, kwartet smyczkowy i elektronikę. Przypominamy wykonawców. Aaron Zlotnik kontratenor i Rubens Quartet w składzie. Sara Kapustin pierwsze skrzypce, Tali Goldberg drugie skrzypce, Roland Jägers altówka, Joachim Eilander wiolonczela i Katarzyna Głowicka elektronika. Utwór Krzysztofa Wołka Below's Breath na akordeon i orkiestrę smyczkową to studium możliwości akordeonu, instrumentu o wielorakich możliwościach technicznych i wyrazowych. Na akordeonie gra Rafał Woods. Towarzyszy mu Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso pod dyrekcją Marka Mosia. Nagranie powstało podczas Festiwalu Prawykonań, który odbył się w 2025 roku.

To był utwór Krzysztofa Wołka Bellows Breath na akordeon i orkiestrę smyczkową. Przypominamy wykonawców. Rafał Łódz akordeon i orkiestra kameralna miasta Tychy Auxo, którą dyrygował Marek Moś. Nagranie powstało podczas Festiwalu Prawykonań, który odbył się w 2025 roku. Triptych na zespół instrumentalny Agaty Zubel został zamówiony przez Radio France i Ensemble Inter Contemporain. Prawykonanie odbyło się w lutym 2021 roku podczas festiwalu Présence. Już we wrześniu tego samego roku utwór zabrzmiał podczas koncertu inaugurującego Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Posłuchajmy nagrania z tego koncertu. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyryguje Wincent Kozlowski.

Wybrzmiał triptyk na zespół instrumentalny Agaty Zubel. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyrygował Wincent Kozłowski. Słuchaliśmy nagrania z Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień z 2021 roku. A teraz nostalgia na dwa kwartety smyczkowe i media elektroniczne Ewy Trębacz. Ten utwór wydaje się usytuowany na krawędzi tradycji i nowoczesności, zaś wskazówką do zrozumienia intencji kompozytorki mogą być dość sarkastyczne tytuły obu części. Oto one: Blue Rust, czyli niebieska rdza, oraz Iron Orchids, żelazne orchidee. Podczas festiwalu prawykonań w Katowicach utwór Ewy Trębacz grały dwa zespoły: Neokwartet oraz Kwartet Śląski.

Neokwartet w składzie Karolina Piątkowska-Nowicka pierwsze skrzypce, Paweł Kapica drugie skrzypce, Michał Markiewicz-Altówka i Krzysztof Pawłowski wiolonczela oraz Kwartet Śląski w składzie Szymon Krzeszowiec pierwsze skrzypce, Arkadiusz Kubica drugie skrzypce, Łukasz Syrnicki-Altówka i Piotr Janosik wiolonczela. To byli wykonawcy utworu Ewy Trębacz Nostalgia na dwa kwartety smyczkowe i media elektroniczne. Słuchaliśmy nagrania z Festiwalu Prawykonań, który odbył się w Katowicach w 2025 roku. Tytuł utworu Pawła Henrycha Allo Populo oznacza odmienne populacje, wyjaśnia autor komentarza Krzysztof Stefański. Specjalny program komputerowy pozwala w nowy sposób kształtować przebiegi dźwiękowe przez nakładanie na siebie niezależnych układów harmonicznych, rytmicznych, melodycznych, kształtować artykulację i dynamikę. Oto Allo Populo na orkiestrę kameralną, skrzypce solo i komputery Pawła Henrycha. Grają Adam Bałdych skrzypce i orkiestra muzyki nowej, którą dyryguje Szymon Bywalec.

Allo Populo na orkiestrę kameralną, skrzypce solo i komputery Pawła Henrycha grali Adam Bałdych skrzypce i orkiestra muzyki nowej, którą dyrygował Szymon Bywalec. Je Partie na harfę i wibrafon Marty Ptaszyńskiej to utwór, który powstał w 1970 roku w Paryżu. Napisany w formie dialogu dwóch instrumentów, oparty jest na cytacie ze średniowiecznego zbioru monodii znalezionych w Bibliotece Paryskiej. Oto Je Partie na harfę i wibrafon Marty Ptaszyńskiej. Grają Zuzanna Elster, harfa, i Leszek Lorent, wibrafon.

To był utwór Marty Ptaszyńskiej Je Partie na harfę i wibrafon. Słuchaliśmy Zuzanny Elster grającej na harfie i Leszka Lorenta grającego na wibrafonie. To było nagranie z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne.

2019 roku. Zabrzmi teraz utwór Pawła Pietruszewskiego Riffonia na orkiestrę smyczkową. Oryginalny tytuł swojego utworu kompozytor tłumaczy pragnieniem ukazania kontrastu między narracją bliską witalności rockowych riffów i frazą muzyczną kształtowaną na wzór klasyczny. Oto Riffonia na orkiestrę smyczkową Pawła Pietruszewskiego. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Dyryguje Anna Duczmal-Mróz.

To była Rifonia na orkiestrę smyczkową Pawła Pietruszewskiego. Grała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczpan-Brus. A teraz współczesna wizja tradycyjnej formy. Piąte Concerto Grosso na klarnet kontrabasowy, marimbę i orkiestrę kameralną Macieja Jabłońskiego. Grają Michał Górczyński klarnet, Paweł Nowicki marimba i Orkiestra Muzyki Nowej. Dyryguje Szymon Bywalec. Słuchamy nagrania z Festiwalu Prawykonań w Katowicach z 2019 roku.

Wybrzmiało piąte koncerto grosso na klarnet kontrabasowy, marimbę i orkiestrę kameralną Macieja Jabłońskiego. Przypominamy wykonawców. Michał Górczyński klarnet, Paweł Nowicki marimba i orkiestra muzyki nowej dyrygował Szymon Bywalec. To było nagranie z Festiwalu Praw Wykonań w Katowicach z 2019 roku. Fiddler's Green and White Savannah's Nevermore na chór męski i orkiestrę kameralną Aleksandra Nowaka to utwór, który powstał w 2006 roku na zamówienie Fundacji Przyjaciół Warszawskiej Jesieni w ramach projektu stypendialnego Fundacji Siemensa. Pozwoliło to ówczesnemu studentowi ostatniego roku kompozycji, Aleksandrowi Nowakowi, na odbycie podróży morskiej do wybrzeży Arktyki. Owocem tej podróży jest utwór, który za chwilę usłyszymy. Kompozytor w tytule i warstwie muzycznej nawiązuje do szant. Fiddler's Green to legendarna żeglarska kraina wiecznej szczęśliwości, o której opowiada popularna pieśń. Oto wykonawcy. Grupa męska Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice, Camerata Silesia. Orkiestra Muzyki Nowej. Dyryguje Szymon Bywalec.

Fiddler's Green and White Savannah's Nevermore na chór męski i orkiestrę kameralną Aleksandra Nowaka wykonała grupa męska zespołu śpiewaków miasta Katowice Camerata Silesia oraz orkiestra muzyki nowej. Dyrygował Szymon Bywalec. A przed nami Concerto Harmonium na akordeon amplifikowany i orkiestrę Aleksandra Lasonia. Utwór składa się z trzech nierównych części, burzliwej uwertury przechodzącej bez przerwy w najdłuższą część środkową, określoną jako sinfonia concertante, i króciutkiego finale. Oto wykonawcy. Marek Andrysek, akordeon amplifikowany, i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyryguje Szymon Bywalec.

To było koncerto harmonium na akordeon amplifikowany i orkiestrę Aleksandra Lasonia. Wykonawcami byli Marek Andrysek, akordeon amplifikowany i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyrygował Szymon Bywalec. Serce nocy, cykl pieśni na baryton i orkiestrę Kazimierza Syrockiego do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego powstał w 1956 roku. Kompozytor posłużył się w utworze techniką dodekafoniczną, ale połączył ją z wyrafinowanym kolorytem brzmieniowym. Tytuły kolejnych pieśni: Noc, Epistoła dla zakochanych, Spotkanie z matką, Sanie, Księżyc. Śpiewa Robert Gierlach, baryton, z towarzyszeniem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, którą dyryguje Michał Klauza.

donzanie, dzień drogami ciągnie. Coś nie dzieżeli czapka futrzana, wierzby straszą, śnieg skrzy się. Trójdzwonkiem koniak czodnik, kuranty wydzwania. Ruszają się sanie, leży śnieg.

wybrzmiał cykl pieśni Kazimierza Serockiego Serce nocy, skomponowany do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Śpiewał Robert Gierlach, baryton, z towarzyszeniem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, którą dyrygował Michał Klauza. Dobromiła Jaskot lubi czerpać idee i pomysły dla swojej muzyki z różnych kultur i tradycji. Tytuł utworu Hagalas na klarnet, wiolonczele i fortepian wywodzi się ze znaków runicznych. Celna uwaga Jana to

Polskiego, że styl kompozytorki w pewnym okresie został ukształtowany poprzez skupienie się na samym dźwięku, jego rozwoju i barwie. W pełni stosuje się i do tego utworu. Oto Hagalas na klarnet, wiolonczele i fortepian. Gra zespół Triartet w składzie Julian Paprocki klarnet, Maciej Piszek fortepian i Karol Marianowski wiolonczela. Słuchamy nagrania z festiwalu 3-4 Konteksty, Kontrasty, Konfrontacje, który odbył się w Warszawie w 2021 roku.

To był utwór Dobromiły Jaskot Hagalas na klarnet, wiolonczele i fortepian. Grał zespół Triartet w składzie Julian Paprocki klarnet, Maciej Piszek fortepian i Karol Marianowski wiolonczela. Odtworzyliśmy nagranie z festiwalu 3-4 Konteksty, Kontrasty, Konfrontacje, który odbył się w Warszawie w 2021 roku. Usłyszymy teraz 5 pieśni kurpiowskich na chór żeński a cappella Stanisława Moryty. Kompozytor sięgnął, podobnie jak Karol Szymanowski, do zbioru księdza Władysława Skierkowskiego, Puszcza Kurpiowska w pieśni, stąd podobieństwo niektórych melodii. Oto tytuły pieśni: A pod Borem, U Jeziorecka, Siwa Gunska Siwa, Z tamtej strony Młyna, Leć Głosie Porosie. Śpiewa zespół żeński chóru opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Solo sopranowe piątej pieśni wykonuje Marta Wróblewska, dyryguje Violetta Bielecka.

Usłyszeliśmy 5 pieśni kurpiowskich na chór żeński a cappella Stanisława Moryty. Śpiewał zespół żeński chóru opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Solo sopranowe w 5. pieśni wykonała Marta Wróblewska. Dyrygowała Wioletta Bielecka. W 1979 roku Juliusz Łuciuk skomponował utwór na kameralną orkiestrę smyczkową, któremu nadał tytuł Wiklina. Jest to suita 5 utworów o różnym charakterze z częstymi odniesieniami do muzyki ludowej. Posłuchajmy. Gra zespół smyczkowy Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, dyryguje Michał Klauza.

Zespół smyczkowy Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy grał Wiklinę, 5 utworów na kameralną orkiestrę smyczkową Juliusza Łuciuka. Na dwupłytowym albumie wytwórni Anaklasis, poświęconym twórczości Kazimierza Serockiego, znalazły się awangardowe utwory kompozytora, jak i te pochodzące z czasów, kiedy pożądaną tendencją w twórczości było sięganie do folkloru. Oto Suita Kurpiowska na alt solo i 9 instrumentów z 1955 roku. Tytuły utworów: Już się rozzidniwa, W zielonym gaiku, W kalinowym lasku, Wysła dziewczyna, Cyrwunem siała. Śpiewa Urszula Kryger-Alt, towarzyszy jej Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Auxo, dyryguje Marek Moś.

To była Swita Kurpiowska na alt solo i 9 instrumentów Witolda Szalonka. Śpiewała Urszula Kryger, alt z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy Aukso, którą dyrygował Marek Moś. Nagranie pochodzi z płyty firmy fonograficznej Anaklasis. Na zakończenie fantazji całkowita zmiana nastroju. Utrzymane w stylu przedwojennych amerykańskich jazzbandów melorytmy Juliusza Łuciuka. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Dyryguje Wojciech Rodek.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, którą dyrygował Wojciech Rodek, z werwą wykonała Melorytmy Juliusza Łuciuka. Tym utworem kończymy Fantazję Polską. Za uwagę dziękuję. Autorka audycji Małgorzata Gąsiorowska i Maciej Gudowski.

0: muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
1: Nowe przestrzenie sztuki, premiery, wielkie powroty i wyjątkowi artyści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. W nowym sezonie na widzów czekają odważne premiery, wielkie dzieła operowe i baletowe, cykl symfoniczny oraz recitale. Wśród premier m.in. Salome, Poławiacze Pereł, Opowieści Hoffmana i baletowa Coppelia. Na scenę powrócą także Madame Butterfly, Dracula, Rigoletto, Androidy, Tosca i Giselle. Bilety dostępne są w kasach teatru oraz na teatrwielki.pl.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Najpiękniejszy Chopin, najsłynniejszy Dworzak, najlepsi wykonawcy. Filharmonia Narodowa zaprasza na koncert w ramach festiwalu Centralny Plac Muzyki. Już 2 lipca o godzinie 20.15 wystąpi Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Krzysztofa Urbańskiego. Solistką wieczoru będzie Kate Liu. W programie dwa arcydzieła, koncert fortepianowy F-moll Fryderyka Chopina oraz 9. Symfonia z Nowego Świata Antonina Dworzaka. Wielka muzyka na letni wieczór. Zapraszamy. Patronem medialnym jest program drugi Polskiego Radia. Narodowe Forum Muzyki od 3 do 13 września zaprasza na 61. w Ratislawie Kantans, której tematem przewodnim jest Smuga Cienia. Kantaty Bacha pod batutą Andrzeja Kosendiaka wykonają Giovanni Antonini, Wrocław Barok Ensemble i soliści chóru chłopięcego NFM. Ostatniego dnia festiwalu Staatskapelle Dresden, prowadzona przez Daniele Gattiego, zaprezentuje 6. Symfonię Mahlera. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Bilety dostępne są w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.

0: Reklama.
1: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła siódma. Magdalena Wojtulanis i Karol Furtak. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w niedzielę. To 28 dzień czerwca, czyli 170 dzień 2026 roku, do końca którego pozostało 186 dni. Dopiero co rozpoczęło się astronomiczne lato, do jego końca pozostało jeszcze dni 86, a Słońce w znaku Raka wzeszło dziś o 4:17. Zajdzie o 21:01, a dzień potrwa zatem 16 godzin 44 minuty i będzie dłuższy od najkrótszego w tym roku o 9 godzin i 2 minuty. Imieniny obchodzą dziś Olga, Adrian, Ireneusz, Józef, Leon, Lubomir, Miłosz i Paweł. Zanim na dobre zaczniemy dzisiejszy niedzielny poranek dwójki, pozwolą zatem Państwo, że w imieniu redakcji złożę wszystkim życzenia wszystkiego najlepszego. No a w studiu o poranku jest z nami także Maria Czok, która przygotowała i poda wiadomości kulturalne.
1: Dzień dobry Państwu. Pierwsze nagrody specjalne rozdane. W Toruniu został zainaugurowany 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Bella Toffee Fest. Bohaterami wieczoru byli tegoroczni laureaci, między innymi Złotych Aniołów. Kto je odebrał? O tym Iwona Muszytowska-Rzeszotek z Polskiego Radia PIK.
2: Złoty Anioł dla damy polskiego kina powędrował do Doroty Stalińskiej.
3: Jedną z najmocniejszych ról jest Krzyk, bardzo niepokorny w tamtych czasach. Niedawno obejrzałam Historię niemoralną i zobaczyłam, że ten film właściwie się nie zestarzał. Myślę, że to jest jedna z największych moich ról.
2: Drugiego Złotego Anioła w Toruniu odebrała Agata Kulesza, tym razem za niepokorność twórczą.
4: Wydaje mi się, że ja jestem niezwykle pokorną aktorką, ale później zaczęłam się zastanawiać, o co chodzi z tą moją niepokornością i tak pomyślałam, chyba Agata, to jest dobrze i chyba chcą cię nagrodzić za to, że jesteś w zgodzie z samą sobą i że jesteś odważna uprawiać ten zawód po swojemu.
2: Niepokornym jest także Tomasz Szuchart.

0: czym jest niepokorność. Wydaje mi się, że czymś, czym należy się kierować w sztuce. Nie wiem, czy ja do końca to robię, ale też jakoś specjalnie z nurtem nie idę.
1: Swoje statuetki odebrały w Toruniu także Agata Turkot, nagroda dla europejskiej aktorki Bella Woman, oraz Magdalena Czerwińska, która otrzymała nagrodę marszałka województwa kujawsko-pomorskiego imienia Poli Negri.
2: 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Bella to FiFest potrwa w Toruniu do 3 lipca. Poznań nie zapomina o historycznych wydarzeniach z 28 czerwca 1956 roku. Tłum protestujących wyszedł wtedy na ulicę wykrzyczeć komunistycznej władzy swoje postulaty. Dziś w stolicy Wielkopolski odbędą się główne uroczystości rocznicowe poświęcone tamtym wydarzeniom.
3: Doktor Piotr Grzelczak przypomina, że był to pierwszy bunt społeczeństwa przeciw komunistycznej władzy, który stał się impulsem do kolejnych wystąpień w kraju.
4: To jest ten pierwszy kamyk, który uruchomi tą lawinę, sekwencję wydarzeń w ramach kolejnych polskich miesięcy. Marzec 68, zwłaszcza grudzień 70, czerwiec 76, wreszcie sierpień roku 80. To są polskie miesiące, a czerwiec był pierwszym krzykiem.
3: Historyk wskazuje, że mieszkańcy Poznania upomnieli się 70 lat temu o podstawowe wartości. Żądali godnej pracy i płacy.
4: Wychodzą na ulicę w geście takiego już takiej bezradności absolutnej. No albo wyjdziemy i wykrzyczymy to władzy w twarz, no, albo będą dalej nas upokarzać. A sytuacja geopolityczna temu sprzyjała, żeby wreszcie można było wyjść.
3: W rewolcie, która rozpoczęła się w Poznaniu 28 czerwca 1956 roku, wzięło udział nawet 100 tysięcy osób. Co najmniej 58 zginęło, a kilkaset zostało rannych. Represje po buncie dotknęły setek uczestników. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Uroczystość główna obchodów rocznicowych rozpocznie się dziś o 17.30 w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Prace 9 polskich malarzy od wczesnego romantyzmu po okres międzywojenny złożyły się na wystawę Korzenie i niebo w krakowskich sukiennicach. Ekspozycja prezentuje wybór niepokazywanych dotąd w Polsce prac obecnych w kolekcji jednego z najważniejszych muzeów Ukrainy, czyli Kijowskiej Narodowej Galerii Sztuki. To obrazy olejne, grafiki i rysunki m.in. Henryka Siemirackiego czy cenionego w Ukrainie Wilhelma Kotarbińskiego. Warto oglądać tę ekspozycję właśnie w kontekście stałej wystawy w sukiennicach, podkreśla Beata Studziszba-Kubalska z Muzeum Narodowego w Krakowie.
5: To jest bardzo wartościowa kolekcja sztandarowych polskich artystów, no bo Orłowski, Siemiracki, Kotarbiński, przecież też czołowy akademik, choć może się ostatnio o nim tak wiele nie mówi, ale przecież też eksponowany w galeriach muzealnych i stałych też. No jest też Wyczółkowski, jedna z prac związanych są z tym cyklem Legendy Taczańskie.
2: Wystawa będzie dostępna do 18 października w Galerii Muzeum Narodowego w Krakowie w Sukiennicach. Dziś na zakończenie Święta Morza i z okazji stulecia Gdyni odbędzie się koncert piosenek morskich. Na scenie ustawionej na plaży Śródziemie, Śródmieście wystąpi 9 zespołów, tłumaczy organizator Sławomir Klubś.
6: Będą zespoły grały tylko po 25 minut zaledwie, ale myślę, że to będzie super fajny koncert, który zwieńczy nam ten jubileusz zarówno miasta, jak i jubileusz 40. Bałtyckiego Festiwalu Piosenki Morskiej. Wystąpią takie zespoły jak EKT Gdynia, Mietek Folk, Atantyda, Chór Zawiszy Czarnego, Trzy Majtki, Guru Band, Stare Dzwony. Będzie to takie podsumowanie tego, co działo się w Gdyni w muzyce morskiej przez te ostatnie 40 lat. Zespoły mają krótko grać, ale zaprezentować wszystko to, co najlepsze.
2: Początek koncertu o 17. Zespoły śpiewające morskie piosenki będą występować na plaży Śródmieście w Gdyni do 21.30. To były Wiadomości Kulturalne, kolejny serwis o 9, a więcej na naszej stronie. dwójka.polskieradio.pl.
7: Pogoda.
8: Anonsowane od kilku dni prognozy nie zmieniły się. Dziś temperatura wynosić będzie od 34 do 39 stopni Celsjusza, przynajmniej w przeważającej części kraju, bo miejscami na zachodzie także może zdarzyć się, że temperatura ta wyniesie aż 42 stopnie Celsjusza. Nieco chłodniej będzie dziś tylko na wybrzeżu i w rejonach podgórskich. Tam ta temperatura powinna wahać się w okolicach 30 stopni. Wiać generalnie nie będzie, a na niebie nie możemy spodziewać się raczej zbyt wielu chmur, choć na zachodzie popołudniem i wieczorem mogą pojawić się zachmurzenia, a wraz z nimi opady deszczu oraz burze. Burze dość porywiste, prawdopodobnie także z gradem.
9: Autopromocja.

0: Venezia.
1: Jedna z najwybitniejszych altowiolistek swojego pokolenia. Solistka, kameralistka, pedagog, związana z orkiestrą Sinfonia Varsovia. Artystka od lat obecna na najważniejszych estradach koncertowych. Ceniona za wyjątkową kulturę brzmienia i muzyczną wrażliwość. Gościem najbliższego wydania Cafe Muza będzie Katarzyna Budnik. Porozmawiamy o najnowszych przedsięwzięciach, ostatnich nagraniach, o brzmieniu altówki i repertuarze pisanym na ten wyjątkowy instrument. Zapraszam już dziś o 10:00. Klaudia Baranowska.
0: Autopromocja.
2: Tymczasem jest 8 po 7, to już najwyższy czas, by rozpocząć tę pierwszą muzyczną część naszego dzisiejszego spotkania. W audycji jednak, jak doskonale Państwo wiedzą, nie tylko muzyka. O 7:30 magazyn Lumen, potem o 9:30 magazyn Kunstkamera. Ja będę miał dla Państwa nie tylko muzykę, ale także krótki przegląd prasy. To w programie drugim Polskiego Radia po 9:00. Rzecz jasna chodzi o muzyczną, międzynarodową prasę. Poza tym natomiast sporo zaproszeń. No i tak to się dziś złożyło, że jest ich na tyle dużo, że od jednego takiego zaproszenia rozpoczniemy. Mam dla Państwa muzykę Ferenca Liszta. Zabrzmi jego Un sospiro, czyli westchnienie w D-dur z jego trzech etiud koncertowych.

To właśnie etiuda koncertowa Un Sospiro z trzech takich etiud Ferenca Lista w katalogu jego dzieł zapisanych pod numerem 144. A było to nagranie, które ukazało się na płycie w 2011 roku. Płycie zatytułowanej Mój bohater fortepianu. Pianistą, którego interpretację państwo usłyszeli, był Lang Lang. I dziś to nazwisko pojawia się w związku ze zbliżającym się koncertem z udziałem Orkiestry Polskiego Radia. Już jutro, w poniedziałek, wieczorem podczas festiwalu Centralny Plac Muzyki na estradzie zbudowanej tuż przy Warszawskim Pałacu Kultury i Nauki, Lang Lang wraz z Orkiestrą Polskiego Radia wykona, no właśnie, nie muzykę tego, którego dzieła nazywał tymi bohaterskimi w swoim życiu, czyli Ferenca Lista, a twórczość Ludwika van Beethovena, bo zabrzmi piąty koncert fortepianowy tego akurat kompozytora, wydany jako opus 73, znany powszechnie jako koncert cesarski. Orkiestra Polskiego Radia poprowadzi Basse Makiki, a poza muzyką Beethovena usłyszą państwo w tym programie także uwerturę Coriolan opus 62 Beethovena akurat, ale poza tym jeszcze jedną kompozycję Jürga Widmana, utwór zatytułowany Con Brio. No właśnie, usłyszą państwo, nawet jeżeli nie mają państwo możliwości albo ochoty w te upały wybierać się w okolice warszawskiego Śródmieścia i słuchać tego koncertu w plenerowych warunkach pod Pałacem Kultury i Nauki, bo będzie on na falach radiowej dwójki transmitowany. Rozpoczęcie tego wydarzenia jutro o 20.15, no a całość słowem wiążącym opatrzy dla państwa Marcin Majchrowski, który wybiera się na festiwal Centralny Plac Muzyki, na którym pobrzmiewają m.in. interpretacje Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Zabrzmiała muzyka Ferenca Lista, twórczość, o której dość często zapomina się w odniesieniu do tego, jak ważnym źródłem inspiracji była naprawdę dla wielu kompozytorów, których utwory często brzmiały radykalnie inaczej niż twórczość samego Ferenca Lista. Do takich należy choćby dorobek Claude'a Debussy'ego i właśnie ten mam teraz dla państwa. Najbliższe kilka minut spędzą państwo w towarzystwie drugiej części jego kwartetu smyczkowego G-moll, wydanego jako opus 10. To Assevient à bien rythme, a usłyszą państwo nagranie kwartetu Jeruzalem.

kwartet Jeruzalem. No i to jakże charakterystyczne skerco inspirowane muzyką Dalekiego Wschodu z kwartetu smyczkowego Claude'a Debussy'ego. Jest 7:21, pozostaniemy przez chwilę przy tradycjach muzyki francuskiej, ale będzie to twórczość zdecydowanie starsza niż ta Debussy'ego. Ważna dla całego pokolenia kompozytorów, które tworzyło ten nowy kształt francuskiej kultury muzycznej na przełomie XIX i XX stulecia, czyli francuska muzyka dawna. Wracamy pamięcią zatem do XVII stulecia, do muzyki towarzyszącej nie tylko królom, ale także całemu dworowi na, no właśnie, królewskim dworze. Mam dla Państwa fragment twórczości scenicznej Jean-Baptiste Lully'ego. Zabrzmi scena z satyrą i głupcem. Tak, temat ewidentnie z przymrużeniem oka, no a to fragment utworu zatytułowanego Le plaisir de l'île enchantée, czyli rozrywki albo przyjemności czarującej wyspy. I choć jest jeszcze wcześnie rano, to myślę, że za sprawą twórczości Lully'ego i tej krótkiej muzyczno-słownej satyry jakoś można wyobrazić sobie, że czasem czeka na nas naprawdę wiele przyjemności. Śpiewają Alain Bue i Benjamin Aluni, no a towarzyszy im zespół Capriccio Stravagante prowadzony przez Skipa Sempe.

Skip Sempe poprowadził zespół Capriccio Stravagante. Śpiewali francuscy artyści Alain Bue, bas, i Benjamin Aluny, baryton. No a ta krótka satyryczna scena z utworu Le plaisir de l'île enchantée to także krótka filozoficzna refleksja.

a Jean-Baptiste Lully umuzycznił ten tekst na potrzeby wielkiego festiwalu, który odbył się na dworze Ludwika XIV w związku z nowym otwarciem wersalskich ogrodów. Skoro była mowa o festiwalu Centralny Plac Muzyki, to jakoś może warto pamiętać, że dawniej takie wydarzenia także odbywały się, choć dostęp do nich był, mówiąc kolokwialnie, nieco ograniczony. Choć zdają sobie Państwo z tego, ile osób mogłoby pomieścić się w dawnych wersalskich ogrodach, to dopowiem, że Ludwik XIV zaprosił na to wydarzenie zaledwie 600 odbiorców. Jest 7:28. Dotknęliśmy tematu muzyki pisanej na potrzeby dworu. Ja mam dla Państwa zatem na koniec tej części naszego dzisiejszego spotkania jeszcze króciutki polonez Mikołaja Kleofasa Ogińskiego.

0: Znają Państwo doskonale te interpretacje z przeróżnych audycji programu Drugiego Polskiego Radia. To był polonez B-dur Ogińskiego, nagranie z 2020 roku z udziałem Irminy Obońskiej i Marka Toporowskiego grających na instrumencie historycznym. Jest 7:31. Do muzyki wrócimy za mniej więcej kwadrans.
1: Lumen. Magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Jan Pniewski. Apologetyka kojarzy się często z obroną wiary przed zarzutami. Tymczasem jej zadanie jest znacznie szersze. Ma pokazywać, że chrześcijaństwo jest wiarygodną odpowiedzią na najgłębsze pytania człowieka. Powstaje jednak pytanie, jak to robić we współczesnym świecie. Czy wystarczą argumenty, czy potrzeba także świadectwa i odwołania do ludzkiego doświadczenia? To właśnie wokół tych pytań koncentrował się 15. Maraton Apologetyczny zorganizowany na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tegoroczna edycja została poświęcona świętemu Augustynowi. Skąd pomysł, by właśnie jego uczynić przewodnikiem współczesnej refleksji nad teologią fundamentalną i apologetyką? Wyjaśnia organizator wydarzenia, ksiądz profesor Przemysław Artemiuk.
3: Można powiedzieć, że pomysł był bardzo prosty, bo kiedy został wybrany

0: wybrany obecny papież, Leon XIV, to pierwsza myśl moja była taka, kiedy dowiedziałem się, że jest augustianinem, no to kwestia świętego Augustyna i pomyślałem sobie, że to jest jakieś zadanie dla nas, dla teologów, żeby lepiej rozumieć papieża, to trzeba najpierw poznać i zrozumieć, o ile to będzie możliwe, świętego Augustyna. I dlatego też zaproponowałem ten temat, mając świadomość, że święty Augustyn jest obecny w rozmaitych cytatach, w wątkach, w pewnych motywach, ale żeby może tak głębiej w niego wejść, żeby tak mocniej się jemu przyjrzeć, żeby rozpoznać, co ze świętego Augustyna jest nie tylko ważne w teologii fundamentalnej, ale co jest wyzwaniem dla teologii fundamentalnej i na co powinniśmy zwrócić uwagę. I postanowiłem zaprosić do konferencji profesorów, którzy prezentują różne dyscypliny czy subdyscypliny teologiczne, nie tylko teologiczne, ale także filozoficzne, żeby zaprezentowali jakieś wybrane wątki myśli świętego Augustyna, które mogą być dla nas ważne. Więc bezpośrednią inspiracją był wybór kardynała Prevosta i misja biskupa Rzymu, który rozpoczął. I jako augustianin sam siebie zapytałem, czy jest augustianinem i czy jest także augustynikiem, czyli się zajmuje myślą świętego Augustyna. Okazało się, że dosyć często myśl świętego Augustyna pojawia się i pewne wątki, szczególnie dotyczące Kościoła u obecnego papieża, są bardzo mocno obecne i dlatego postanowiliśmy zająć się świętym Augustynem na 15. maratonie apologetycznym.
1: Wśród referatów pojawiły się takie, które próbowały pokazać wkład myśli Augustyna w rozwój apologetyki, zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch wieków. Jeden z referatów pokazywał, jak zmieniał się paradygmat prowadzenia rozważań apologetycznych w XIX wieku i na początku wieku XX we Francji. Augustyn dał impuls do tego, żeby odejść od takiej apologetyki bardzo racjonalistycznej, uprawianej w duchu świętego Tomasza, w duchu scholastyki.
0: Ten referat był niezwykle interesujący, ponieważ on wydobył Augustyna obecnego w tym przewrocie apologetycznym, tak byśmy mogli to powiedzieć. Ponieważ Augustyn, jego zarówno motyw pragnienia, jak i motyw doświadczenia wiary, no skłoniły też apologetyków przełomu XIX i XX wieku do tego, żeby w jakiś sposób przeorientowali apologetykę i żeby z tych torów takich, powiedziałbym, racjonalistycznych, czy intelektualnych jedynie, czy torów, które były bardzo teoretyczne, żeby pokazać, że dobrze, będziemy uprawiali apologetykę, ale niejako oddolnie, od człowieka, od doświadczenia, od jego przeżyć. I żeby zobaczyć, że apologetyka będzie wtedy aktualna, kiedy będzie podmiotowa, kiedy będzie apologetyką rozpoznającą adresata i jakby mówiącą z głębi. I wydaje mi się, że ta apologetyka, ona też stała się jakimś zarzewiem dla potem dynamicznie rozwijającej się w dobie soborowej teologii fundamentalnej, ale tutaj jeden z prelegentów uchwycił to w sposób bardzo interesujący, pokazując tę przemianę, to przejście. Chociaż zwrócił uwagę też na to, że wielu apologetyków XIX-wiecznych wprost tak mocno, wyraźnie nie odwoływało się do konkretnych dzieł, jednak ten duch Augustyna, duch związany z nawróceniem, z doświadczeniem, z przylgnięciem, z pragnieniem, o którym mówi bardzo wyraźnie i artykułuje, szczególnie w Confessiones, te motywy ich zainspirowały i były obecne w ich apologetyce.
1: Tu bardzo istotne okazuje się to, że właśnie człowiek jest pewnego rodzaju całością, a nie samym intelektem, nie samym rozumem i trzeba apologetycznie apelować do całego człowieka, jednocześnie nie opierając się na sile samych argumentów, ale uwzględniając kontekst, w jakim dany człowiek się znajduje.
0: Kontekst i kondycję tego człowieka, tak bym jeszcze powiedział, ponieważ rzeczywiście człowiek, który jest adresatem objawienia, bo głównie ta kwestia objawienia i jego wiarygodności była obecna i jest obecna dzisiaj w teologii fundamentalnej, wcześniej w apologetyce, za przyczyną świętego Augustyna i jego osobistych doświadczeń i potem sposobu uprawiania przez niego teologii była prowadzona w ten sposób, że apologetyka odniosła się do jego myśli i zaczerpnęła pełnymi garściami, żeby zobaczyć adresata objawienia, adresata też apologetyki i jeśli mówimy o sile argumentacji, która może mieć ogromną wartość, merytoryczną, to nie mniejsza jest w tej argumentacji waga adresata i jego podmiotowości, chociażby jego otwartości na Pana Boga, jego jakichś inklinacji psychicznych, pragnienia, poszukiwania sensu, głębi, to co dzisiaj także jest rozpoznawane przez teologię fundamentalną, kiedy mówimy o drogach człowieka do Pana Boga i o drogach właśnie poszukiwania też wiarygodności chrześcijaństwa.
1: Wiemy dobrze, że Sobór Watykański II przeorientował myślenie Kościoła o sobie i o świecie i ten przewrót w myśleniu próbowali przybliżyć w swoim

0: wspólnym referacie ksiądz profesor Damian Wąsek i ksiądz profesor Marek Gilski. Zwracali uwagę, że u podstaw tego dokumentu, który najbardziej otwiera Kościół na świat, Gaudium et Spes, właśnie, że na ten dokument wpływają inspiracje augustyńskie i że nie byłoby dzisiejszego otwarcia tak naprawdę Kościoła na świat, gdyby znowu nie sięgnięcie do Augustyna.
1: W Gaudium et Spes, bo obaj profesorowie z Krakowa tym dokumentem się zajmują i prezentowali ten dokument najpierw w takim kluczu najważniejszych wątków, które są obecne i formowania się dokumentu, a potem nawiązując do motywów świętego Augustyna, zwrócili uwagę na to, że duch Augustyna w wielu momentach dokumentu jest obecny, chociaż mniej jest niż można by się było spodziewać cytatów z dzieła Augustyna, ale jak powiadam, sam duch Augustyna jest obecny. No i sam dokument, który akcentuje bardzo mocno znaki czasu, kontekst, w jakim znalazło się chrześcijaństwo, stara się dać odpowiedź na to, co ludzkość nosi w sobie i pokazać chrześcijaństwo czy Kościół katolicki, no nie w kontrze do świata, ale w zrozumieniu tego świata. I tutaj jest ogromny wkład świętego Augustyna i w tych różnych polach, czy to będzie właśnie sprawa relacji, czy to sprawa osoby ludzkiej, czy to sprawa małżeństwa, rodziny, czy w końcu jakiegoś ładu politycznego, pokoju. W każdym z tych wymiarów odnajdywali te wątki augustyńskie i zwracali uwagę, że dokument jest tym duchem świętego Augustyna przepełniony w takim sensie, że święty Augustyn chciał zrozumieć człowieka i chciał konkretnemu człowiekowi zanieść Ewangelię i rozpoznać kondycję tego człowieka, więc w takim kluczu też sam dokument rodzi się, bo nie chce, jak powiedziałem, ustawić się w kontrze do świata i nie chce pokazać, że Kościół zawsze wszystko wie lepiej, ale Kościół też słucha świata i Kościół chce światu i ludzkości dać adekwatną odpowiedź na problemy, na sytuacje, na doświadczenia, które ludzkość w sobie niesie.
0: W programie 15 maratonu znalazło się kilkanaście wystąpień. My zatrzymamy się przy jednym z nich, gdyż dotyka pytania, które powraca w chrześcijaństwie od wieków. Jaką rolę w drodze do wiary może odegrać filozofia? Czy jest jedynie intelektualnym ćwiczeniem, czy potrafi rzeczywiście przygotować człowieka na spotkanie z Bogiem? W życiu świętego Augustyna odpowiedź na to pytanie ma wymiar bardzo konkretny. W jego nawróceniu bowiem ważną rolę odegrał kontakt z myślą neoplatońską, która doprowadziła go bardzo blisko Boga. Okazała się czymś niezbędnym, ale zarazem niewystarczającym w drodze do niego. Podczas spotkania mówił o tym w swoim referacie ksiądz profesor Tomasz Stępień.
2: Tak jest, dokładnie. To znaczy Augustyn, ten neoplatonizm uważał za szczyt filozofii w ogóle, za coś najlepszego. Zresztą w swojej historii był już sceptykiem, był już manichejczykiem. Zawsze tam były jakieś poglądy na temat świata, człowieka, na temat Boga przede wszystkim. No i okazuje się, że te poglądy neoplatońskie rozwiązały Augustynowi wiele problemów. Rozwiązały mu problem tego, że Bóg jest niematerialny. Przede wszystkim były najlepszą odpowiedzią na pytanie o istnienie zła. I teraz Augustyn doskonale przyjmuje jak gdyby to, że neoplatonizm proponuje dojście do Boga, czyli jest filozofią nie tylko w znaczeniu teorii, jak to dzisiaj rozumiemy, ale w znaczeniu takim, jak rozumie ją Pierado, czyli jako pewną drogę do osiągnięcia doskonałości, drogę do zjednoczenia z Bogiem. I w związku z tym neoplatonizm ma całkowitą rację w tym, że wie, że szczęście człowieka jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie mógł oglądać Boga. Tylko Augustyn pokazuje, że chociaż neoplatonicy to dokładnie wiedzą i nawet mogą osiągać zjednoczenie z Bogiem na chwilę, mogą osiągać jakieś widzenie Boga, to jednak tak naprawdę nie znają drogi, która do tego prowadzi. I właśnie w wyznaniach kluczowe jest to, że Augustyn, kiedy czyta księgi platoników, prawda, nie wiem dokładnie co to było, ale raczej z dużą prawdopodobieństwem na Dyplotyna i fragmenty Porfiriusza, to znajduje tam wszystkie te prawdy, znajduje prawdę o nieśmiertelności Boga, o nieskończoności Boga, o tym, że widzenie Boga jest dla człowieka konieczne, ale nie znajduje prawdy o wcieleniu.
0: I nawet udaje mu się osiągnąć takie mistyczne widzenie Boga na gruncie zupełnie naturalnym.
2: Tak, tak, właśnie to jest też bardzo ciekawe, że w pewnym sensie wystawia neoplatonikom bardzo pozytywne świadectwo, ponieważ mówi, że udało mu się w wyniku tych ćwiczeń, które proponowali neoplatonicy, ćwiczeń intelektualnych, wysiłku intelektualnego, osiągnąć widzenie Boga, ale tylko na chwilę. I tutaj właśnie dochodzimy do chyba głównego wątku, a tym głównym wątkiem jest to, że po prostu neoplatonicy uważają, że człowiek może swoim własnym wysiłkiem osiągnąć zjednoczenie z Bogiem. Tymczasem zjednoczenie z Bogiem, wyzwolenie duszy i zbawienie to jest dar. To może być osiągnięte tylko poprzez przyjęcie. Tylko dlatego, że Chrystus się wcielił, tylko dlatego, że Chrystus daje człowiekowi możliwość zbawienia,

0: to zbawienie może być osiągnięte. Czyli to nie jest tak, że człowiek jest w stanie własnym wysiłkiem coś osiągnąć. I tutaj Augustyn właśnie mówi, że chociaż udało mu się na chwilę zobaczyć Boga, jest jakaś wizja, która trwa przez chwilę, to jednak ta wizja natychmiast się kończy, ponieważ mój własny ciężar, mówi Augustyn, pondus meus, czyli mój ciężar, który jest oczywiście spowodowany winą, grzechem pierworodnym, słabością duszy, słabością woli, prawda, nie pozwala człowiekowi trwać przy Bogu. I dlatego właśnie konieczne jest zbawienie, konieczny jest dar, konieczna jest przede wszystkim pokora, to uznanie, że wyznanie tego, konfesjo, że tylko Bóg może dać mi zbawienie.
1: W pewnym momencie neoplatończycy także sobie zdają sprawę z tego, że jest niezbędny pośrednik, dlatego że człowiek o własnych siłach nie jest w stanie do tej najwyższej rzeczywistości dotrzeć.
0: No właśnie w późniejszych dziełach Augustyna, to znaczy mam tu na myśli przede wszystkim o Państwie Bożym, święty Augustyn jakby czyta tych późniejszych neoplatoników, czyta dzieło Porfiriusza, które właśnie mówi o tym wstępowaniu duszy do Boga, którego nie znamy, prawda, bo znamy je tylko z tego, co pisze święty Augustyn. I tam widać wyraźnie, że neoplatonicy, zresztą nie tylko Porfiriusz, z nim oczywiście są tu pewne problemy, bo tak mało o nim wiemy i tak mało jego dzieł znamy, ale późniejsi neoplatonicy dochodzą do przekonania, że sama kontemplacja, samo ćwiczenie intelektualne nie wystarczy, że do podniesienia duszy na wyższy poziom konieczny jest rytuał i ten rytuał teurgiczny, czyli taki rytuał magiczny, ale magii nie świeckiej, tylko magii służącej do podnoszenia duszy na wyższy poziom właśnie, w tej magii konieczne jest pośrednictwo demonów, czyli jakichś istot, które są pomiędzy bogami a ludźmi, tych istot, o których już pisał Platon, i że takie istoty właśnie mogą pomóc człowiekowi na tej drodze. I święty Augustyn też, pokazując to, że neoplatonicy doszli sami do takiego przekonania, jednocześnie pokazuje, że ich koncepcja pośrednictwa jest błędna po prostu. Dlatego, że demon to jest istota, to daimonion, czyli mniejsze bóstwo od greckiego daimon, czyli bóstwo, to jest ktoś, kto jest pośrodku, pomiędzy tym, co boskie i tym, co ludzkie. Ale Augustyn mówi, że w związku z tym nie ma jakby pełni bóstwa i do części boskiego wymiaru dodaje niedoskonałość ludzką, czyli dodaje ludzkie namiętności. Czyli jakby demon nie może dać boskości człowiekowi, dlatego że nie jest w pełni Bogiem. I tylko Chrystus, który jest i w pełni Bogiem, i w pełni człowiekiem, jest w stanie dać człowiekowi to, co boskie, a jest w stanie dać, dlatego że jest jednocześnie w pełni człowiekiem. W związku z tym jest jedynym pośrednikiem zbawienia.
1: Czego doświadczenie Augustyna uczy współczesnego człowieka, który także próbuje wchodzić w jakiś kontakt z filozofią? Nie jest to filozofia neoplatońska, ale jednak.
0: Przede wszystkim Augustyn nam pokazuje, że szukanie prawdy jest kluczowe. To znaczy Augustyn, opisując swoje przeżycia w wyznaniach, mówi nam bardzo dużo o tym, że popełniał błędy, że to jego pragnienie często wiodło go na manowce, że robił rzeczy, których później żałował, ale w tym wszystkim jak gdyby widział pewną drogę. I najważniejsze jest tutaj z tego punktu widzenia to pragnienie prawdy. To znaczy jeśli w człowieku jest pragnienie prawdy, to choćby nawet błądził, to ma tę perspektywę, czy może ufać temu, że dojdzie do pełni prawdy, czy jakby dojdzie do takiego stanu, w którym rozwiąże wszystkie swoje problemy i dojdzie do takiego stanu, w którym zostaje zaspokojone to jego pragnienie prawdy. Czyli dzisiejszemu człowiekowi święty Augustyn mógłby powiedzieć: pragnij prawdy. I jeśli naprawdę będziesz wierny prawdzie, to prędzej czy później dojdziesz tam, gdzie ta prawda jest, czyli dojdziesz do Boga.
1: O 15. maratonie apologetycznym mówili organizator wydarzenia, ksiądz profesor Przemysław Artemiuk oraz uczestnik spotkania, ksiądz profesor Tomasz Stępień. Za uwagę dziękuję, Jan Pniewski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
2: Czyli o 7.30. Tymczasem jest 7.46. My wracamy do muzyki, a na początek tej części dzisiejszego porannego pasma w programie Drugim Polskiego Radia będę miał dla Państwa, jak się Państwo za chwilę przekonają, nie w nawiązaniu do dzisiejszego magazynu Lumen, twórczość Andreasa Hakenbergera. Zabrzmi jego Veni in Hortum Meum, czyli pieśń do słów zaczerpniętej z pieśni nad pieśniami, wejdź do ogrodu mojego. To nagranie artystów działających pod szyldem Waza Consort, a zespołem kieruje organista Marcin Szelest.

Muzyka Andreasa Hakenbergera i jego Veni in Hortum Meum. Interpretacja artystów z Vasa Consort pod kierownictwem Marcina Szelesta. Ci artyści wystąpią na tegorocznym festiwalu Omnia Beneficia w środę i koncert ten będziemy dla Państwa transmitować. Zapraszam w imieniu Magdaleny Łoś. Środowy wieczór od 19.30 w programie tego koncertu Muzyka XVII-wiecznych organistów gdańskich. To zresztą dobry moment, by przypomnieć Państwu, że już jutro funkcjonować będziemy według letniej ramówki, a zatem generalnie wieczorami będziemy się z Państwem spotykać nieco wcześniej. Filharmonia Dwójki rozpoczynać będzie się o 19.00. Pewne zmiany zajdą także w tym, jak wyglądać będą koncerty w porze lunchu, ale o tym za chwilę. Najpierw mam dla Państwa krótki fragment z jednego z triów fortepianowych Józefa Haydna.

To koncertowe nagranie finału tria fortepianowego B-dur z 15 rozdziału katalogu Hobokena Józefa Haydna. Grali artyści Weronika Eberle, skrzypce, Marie Elisabeth Hecker, wiolonczela, no i Martin Helmsen, fortepian. A to nagranie pojawiło się, by zaprosić Państwa do słuchania audycji Koncert w porze lunchu we wtorek. Spotka się z Państwem Joanna Grodkowska, prezentować będzie kolejne koncertowe nagrania z udziałem Weroniki Eberle i Orkiestry Szwajcarii Włoskiej pod dyrekcją Lorenza Viottiego, a spotkanie to potrwa do 16, bo w wakacje, począwszy od jutra, koncert w porze lunchu trwał będzie 2 godziny, a w trakcie tego czasu będziemy mieli dla Państwa także pytania. Wraca bowiem konkurs Płyta na lato. W tym tygodniu zainaugurowany zostanie także festiwal Schleswig-Holstein. By zaprosić Państwa na transmisję tego wydarzenia, mam dla Państwa muzykę Witolda Lutosławskiego.

0: To Fujarka z małej suity Witolda Lutosławskiego, nagranie Norddeutscher Rundfunk Elbphilharmonie Orchester pod batutą Krzysztofa Urbańskiego. Tradycyjnie to właśnie ten zespół w weekend zainauguruje festiwal Schleswig-Holstein. Koncert, który odbędzie się w niedzielę wieczorem, będziemy transmitować. W programie co prawda nie będzie muzyki Lutosławskiego, a twórczość Dworzaka i jego koncert wiolonczelowy z Anastazją Kobekiną w partii solowej oraz pierwsza symfonia Mahlera, czyli Tytan. Orkiestrę poprowadzi Karina Kanellakis, a ja zapraszam Państwa do słuchania tego koncertu na falach radiowej dwójki w niedzielę wieczorem w imieniu Adama Suprynowicza. Do muzyki w najbliższym czasie wrócimy za mniej więcej godzinę.
1: Autopromocja.
2: To się czyta. Angelika Gorodischer. Cesarstwo, które nigdy nie istniało. Ktoś z Was był kiedyś w bezpośredniej bliskości cesarskiego pałacu? Ktoś widział wieże, niezliczone dziedzińce, czarne mury, fontanny? Nie, ja też nie. A teraz raczej małe są na to szanse. Dlatego ta historia będzie też należeć do innych.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Gorąco polecam. Sławomir Grzymkowski.
1: Autopromocja.
4: Minęła ósma. Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marcin Witan. Zapraszamy Państwa do wysłuchania nabożeństwa Kościoła Chrześcijan Dnia Sobotniego ze zboru w Brennej. Kazanie wygłosi pastor Roman Witek.
5: Śpiewajcie Mu, grajcie Mu, opowiadajcie o wszystkich cudach Jego. Chlubcie się imieniem Jego świętym. Niech raduje się serce szukających Pana. Szukajcie Pana i mocy Jego. Szukajcie zawsze oblicza Jego. Pamiętajcie o cudach, które uczynił, o znakach i wyrokach ust Jego. Cześć Wam. Witam Was na kolejnym uwielbieniu. Bardzo bym Was chciała zaprosić do dzisiejszego uwielbienia i do tego, żeby nasze serca się dzisiaj radowały, żeby uwielbiały naszego Pana. Zapraszam Was, żebyśmy uwielbili naszego Boga.

Panie, jesteś głosem prawdy. Odrzucamy wszelkie kłamstwo. Chcemy słyszeć Twój głos, który nam mówi, jakie mamy powołanie, gdzie mamy iść, co mamy robić, Panie.

Szanowni słuchacze, jednym z istotnych elementów naszego życia jest podróżowanie. Zaledwie rok od narodzin człowiek stawia pierwsze kroki. Początkowo czyni to niezdarnie, jednak po upływie pewnego czasu robi to coraz lepiej. W ten sposób każdego dnia przemieszczamy się do wielu miejsc i nie zawsze zdajemy sobie sprawę, z jak wielkiej dogodności korzystamy. Jednak od samego początku człowiek chciał przemieszczać się szybciej i wygodniej. Do tego celu służyły m.in. zwierzęta, konie, osły, wielbłądy i wiele innych. Miniony i obecny wiek dostarczył wiele wynalazków myśli technicznej. Rowery, motocykle, samochody, pociągi, samoloty. Poruszając się o własnych siłach, w ciągu godziny możemy przemieścić się zaledwie o kilka kilometrów. Jednak w przypadku samolotu odległość ta może wynieść 1000 i więcej kilometrów. Nie trudno się domyślić, że postęp w tej sprawie sprawił, że pobijane będą kolejne rekordy prędkości, a dostęp do tych środków będzie coraz powszechniejszy. Chciałbym teraz krótko opisać niezwykłą historię zapisaną na kartach Słowa Bożego. Drogę, jaką pieszo musiał pokonać naród izraelski, zamieszkały wówczas w Egipcie. Jego początki datowane są na okres życia Józefa, syna Jakuba, który został podstępnie sprzedany przez swoich braci. Kupcy zawieźli swoją zdobycz właśnie do Egiptu. Jako młody mężczyzna przeżył on wiele doświadczeń z dala od swoich najbliższych. Jego talent został szybko dostrzeżony przez Potyfara, dworzanina Faraona. Nasz bohater zarządzał całym jego majątkiem. Poważne problemy zaczęły się wówczas, kiedy żona Potyfara postanowiła uwieść młodego i przystojnego Józefa. Jednak ten stanowczo odmówił. Niewiasta ta wskutek intrygi doprowadziła do tego, że został on osadzony w więzieniu. Bóg jednak błogosławił temu młodzieńcowi. Po pewnym czasie uzyskał on wolność i sprawował służbę u samego Faraona. To za sprawą Bożego prowadzenia Józef ostrzegł tego władcę o suszy, która trwać miała 7 lat. Dzięki niezwykle mądremu zarządzaniu Egipcjanie mogli przeżyć ten trudny okres, nie zaznając głodu. Był on tak dotkliwy, że za pożywieniem do Egiptu udawali się mieszkańcy pobliskich ziem. Tak uczynili bracia, a później ojciec Józefa. Bóg sprawił, że za

zgodą faraona cała jego rodzina, w sumie 70 osób, zamieszkała na żyznym terenie Egiptu. Rodzina ta rozmnożyła się do takiego stopnia, że w następnych pokoleniach lud izraelski był liczniejszy i potężniejszy od Egipcjan. Panujący wówczas władca, obawiając się poważnego zagrożenia, postanowił gnębić ten naród ciężkimi pracami. Doszło nawet do tego, że położne hebrajskie zmuszano do zabijania narodzonych chłopców. One jednak tego nie czyniły. Wówczas faraon rozkazał Egipcjanom rzucać te maleństwa do Nilu. Ten tragiczny los miał spotkać narodzonego Mojżesza. Jednak Bóg po raz kolejny okazał swoją wielkość. Jego matka włożyła 3-miesięcznego syna do koszyka i popłynął on z nurtem rzeki Nil. Bóg tak sprawił, że maleństwo to zostało wyciągnięte przez córkę faraona i wychowane na jego dworze. W wieku 80 lat Mojżesz otrzymał szczególne zadanie, zadanie swojego życia, wyprowadzić swój naród z Egiptu. Zadanie to od samego początku nie było łatwe, gdyż faraon nie dopuszczał myśli o wypuszczeniu tak dużej ilości Żydów będących tanią siłą roboczą. Chcąc wymusić decyzję, Bóg zsyłał bardzo dotkliwe plagi. Po każdej z nich faraon obiecał wypuścić ten naród. Tak jednak się nie stawało. Dopiero ta ostatnia była wyjątkowo dotkliwa, gdyż śmierć dotknęła wszystkich pierworodnych, zarówno zwierzęta, jak i ludzi. Zginął również pierworodny syn faraona. Ten fakt spowodował, że Izraelici mogli wreszcie opuścić Egipt, w którym przebywali ponad 400 lat. Była to wyjątkowa podróż, gdyż udało się w nią kilka milionów Żydów. Były to zarówno dzieci, ludzie dorośli, jak i starcy. Zabrali oni ze sobą swój dobytek, również bydło. Ich celem było dotarcie do ziemi kananejskiej. Już na samym początku ta potężna grupa ludzi zmierzyła się z wyjątkową sytuacją. Przed nimi rozpościerało się Morze Czerwone, a za nimi w pościgu pędziło wojsko egipskie. Bóg jednak sprawił, że naród Boży przeszedł przez morze suchą nogą. Natomiast dla Egipcjan była to ostatnia podróż. Wody morza pochłonęły ich ciała. Dalsza podróż również nie należała do łatwych. Wystarczy tylko wspomnieć, że trwała ona 40 lat. Odbywała się głównie na własnych nogach. Nocowano w namiotach. W takich warunkach rodziły się dzieci, inni umierali. Droga ta nie była równa, oznaczona znakami. Mojżesz z łaski Bożej był wybitnym przywódcą, człowiekiem odważnym i niezwykle skromnym. To dzięki niemu pokonanych zostało wiele kryzysów, buntów, niedogodności. Jednak nie dane mu było wstąpić do Kanaanu, ziemi obiecanej, w której przed laty mieszkał Jakub i jego rodzina. Mojżesz, jak czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, 34 rozdziale, tuż przed śmiercią udał się na górę Nebo. Jego oczom Bóg ukazał znaczny obszar ziemi, do której pod wodzą Jozuego miał wejść naród izraelski. Do ziemi obiecanej Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Była to ostatnia podróż tego wybitnego człowieka, który w wieku 120 lat został zabrany z doczesności. Chciałbym obecnie poświęcić czas innej, wyjątkowej osobie, jaką bez wątpienia był Jezus Chrystus. Jego droga życiowa również nie należała do łatwych. Urodził się z Marii jako najstarsze dziecko. Posiadał też liczne rodzeństwo. Był on synem cieśli, stąd nie trudno się domyślić, że musiał wykonywać wiele trudnych i męczących prac. W wieku około 30 lat rozpoczął on publiczną służbę, oddając się jej bez reszty. Udawał się do wielu miast i wiosek. Spotykał się z ogromną ilością ludzi. Dokonywał wielu cudów. W krótkiej chwili przywracał zdrowie nieuleczalnie chorym. Wskrzeszał zmartwych. Apostoł Jan, pisanej przez siebie Ewangelii, wydał takie świadectwo o działalności naszego Pana.
Wiele też

innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. Jednak celem misji naszego Pana nie były cuda, lecz potrzeba zwrócenia uwagi na porzucenie grzechu, zmianę życia, uświadomienie o zbliżającej się Jego śmierci i roli, jaką ona wywrze na przyszłości ludu Bożego, zarówno Żydów, jak i narodów pogańskich. Zapowiadane zmiany były tak głębokie, że wielu Żydów nie dopuszczało myśli, że ich duchowe życie tak bardzo się zmieni. Klasycznym tego przykładem jest historia opisana w drugim rozdziale Ewangelii Jana. Nasz Pan po wypędzeniu przekupniów ze świątyni został zagadnięty przez Żydów o podanie znaku, że ma prawo tak postępować. Odpowiedzi usłyszeli, cytuję, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Słuchacze nie mogli się pogodzić z tym faktem i od razu sprzeciwili się tym słowom. Czytamy dalej. 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Nasz Pan wskazywał jednak na moment swojej śmierci, zmartwychwstania i przełomu, jaki zostanie dokonany. Zdarzały się nierzadko przypadki, kiedy szczególnie faryzeusze i nauczeni w piśmie próbowali usidlić naszego Pana trudnymi pytaniami po to tylko, aby znaleźć powód do jego oskarżenia. W 10 rozdziale Ewangelii Jana opisana jest jedna z wielu historii rozliczenia naszego Pana ze swojego postępowania. Jak czytamy, Żydzi naznosili kamieni, aby go ukamienować. Jego rzekomą winą było bluźnierstwo, iż będąc człowiekiem, czynił siebie Bogiem. Mimo jasnego wytłumaczenia, nasz Pan odszedł z tego miejsca, gdyż groziło mu poważne niebezpieczeństwo. Tak jak powiedziałem wcześniej, takich przypadków było bardzo dużo. Kiedy nasz Pan ratował się przed śmiercią, umykając z zagrożonych miejsc. Jednak przysłowiowa pętla coraz bardziej zaciskała się na jego szyi. W Ewangelii Łukasza, rozdział 20, czytamy. Śledzili go więc, nasłali szpiegów, którzy udając sprawiedliwych, mieli go przyłapać na jakimś słowie, aby go wydać władzy i mocy starosty. Po pewnym czasie nastał moment, kiedy, jak czytamy, w tym czasie zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu arcykapłana, którego zwano Kajfasz, i naradzali się, aby Jezusa podstępnie pojmać i zabić. Tak się też stało. Judasz, będący najbliższym uczniem, za 30 srebrników wydaje swojego mistrza, wskazując na niego Rzymianom poprzez pocałunek. Tym razem nasz Pan nie próbował niczego tłumaczyć. Nie umykał w ustronne miejsce. On dał się pojmać. Męczeńska śmierć zbliżała się szybkimi krokami. Naszego Pana przyprowadzono w nocy do arcykapłana Kajfasza, uczonych w piśmie i starszych. Wówczas okazało się, że głównym oskarżeniem były słowa Jezusa Chrystusa dotyczące zburzenia świątyni, którą odbuduje w ciągu 3 dni, o czym mówiłem wcześniej. Po krótkiej rozmowie zgromadzenie orzekło: winien jest śmierci. Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami, mówiąc: prorokuj nam, Chrystusie, kto cię uderzył. Jednak nasz Pan milczał. Milczał tak bardzo, że poirytował samego Piłata. W Ewangelii Mateusza, 27 rozdziale, czytamy: i stawiono Jezusa przed namiestnika i zapytał go namiestnik: czy ty jesteś król żydowski? I Jezus odpowiedział: ty sam to mówisz. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy rzekł mu Piłat: czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie? Lecz on nie odpowiedział mu na żadne słowo, tak iż namiestnik bardzo się zdziwił. Najgorsze jednak było przed naszym Panem. Piłat, zgodnie z obowiązującym zwyczajem, przed świętem Paschy wypuszczał więźnia na wolność. Obok Jezusa Chrystusa postawiono Barabasza, mordercę, człowieka niebezpiecznego. Wydawać by się mogło, że w tej konfrontacji zdecydowanie w korzystniejszej sytuacji

sytuacji znajdował się nasz Pan. Przez wiele miesięcy cudownie karmił, uzdrawiał tysiące ludzi, wskrzeszał. Jak to się miało do Barabasza, który był groźnym mordercą? A jednak Żydzi wołali głośno: ukrzyżuj go! Piłat, będąc Rzymianinem, nie mógł zrozumieć, dlaczego ten niewinny człowiek ma być wydany na śmierć. Żeby nie było żadnych wątpliwości, Żydzi trzykrotnie wołali: ukrzyżuj go! Tak się też stało. Naszego Pana czekała ostatnia w doczesnym życiu droga. Tuż przed nią jego ciało poddane zostało okrutnemu biczowaniu, po czym nasz Pan wziął na siebie krzyż i podążał na Golgotę. Skrajnie wycieńczony położył się na nim, a do jego rąk i nóg wbijano długie gwoździe. Zawisnął pomiędzy dwoma skazańcami. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, jak potworny ból przeszywał jego ciało, jego psychikę. Znawcy tematu twierdzą, że część skazańców w takich momentach traciła zmysły. Ból przechodził wszelkie wyobrażenia. I w takim właśnie momencie Pan Jezus polecił Janowi swoją matkę pod opiekę, a kiedy zwrócił się do niego Łot o łaskę, wówczas otrzymał zapewnienie o darowaniu mu życia wiecznego. Tak wyglądała ostatnia droga człowieka, który bez reszty poświęcił się drugiemu człowiekowi. Zapłatą za to poświęcenie była śmierć okupiona potwornymi męczarniami i milczeniem. A jak wyglądała ostatnia droga Judasza, który zarobił na zdradzie Jezusa? Tuż przed śmiercią naszego Pana żałował, co uczynił. Zwrócił zarobione pieniądze, które posłużyły na zakup pola przeznaczonego na cmentarz dla cudzoziemców i powiesił się. Ale wróćmy do naszego Pana, który zakończył doczesne życie jak ostatni przestępca, z którym każdy robił, co chciał. Wszystko ma jednak swój czas, również ta sprawa. Tuż po włożeniu jego ciała do grobu, arcykapłani i faryzeusze przypomnieli sobie słowa Jezusa, że po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni nie brali tego faktu pod uwagę, jedynie to, że Żydzi wykradną zwłoki z grobu. Chcąc się uchronić przed takim rozwojem wydarzeń, grób został zapieczętowany ciężkim kamieniem. Dodatkowo miejsce to pilnowane było przez straż rzymską. Po trzech dniach stało się jednak to, czego ci ludzie się nie spodziewali. Bóg posłał anioła, który odrzucił kamień. Grób został opuszczony przez zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Kiedy na to miejsce udali się najbliżsi, po ich mistrzu pozostały prześcieradła i chusta. Krótko potem ich oczom ukazał się nie obity i opluty skazaniec, lecz prawdziwie zmartwychwstały Syn Boży. Jego ostatnia życiowa droga, choć tak tragiczna, stała się drogą, po której my wszyscy możemy chodzić i tak wiele osiągnąć. Apostoł Paweł w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków napisał: mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Wejdźmy za nią ze szczerym sercem, pełni wiary, oczyszczeni w sercu od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Jeszcze przed śmiercią Pan Jezus wyraźnie powiedział: ja jestem droga i prawda i żywot. To za jego sprawą świątynią nie jest okazała budowla, budowana przez wiele lat, którą włożono ogromną ilość pieniędzy. Świątynią nowotestamentową jest budowla ciała Jezusa Chrystusa, zbudowana w ciągu trzech dni poprzez śmierć i zmartwychwstanie. Budowla, której my jesteśmy żywymi kamieniami. Takiej świątyni nie zbudował i nie zbuduje żaden człowiek. To mógł uczynić tylko niewinny Jezus Chrystus, którego ostatnia droga w jego doczesnym życiu prowadziła na Golgotę. Wspomniałem krótko historię Mojżesza, który wyprowadził naród izraelski z Egiptu, jego ostatnią drogę na górę Nebo. Wspomniałem naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego ostatnia droga wiodła na Golgotę.

a jednak w odróżnieniu od Mojżesza i wszystkich ludzi, dała początek czegoś nowego, czegoś wyjątkowego. Do tego przede wszystkim potrzebna jest wiara, o której mówił sam Pan. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Odpowiedzmy na to pytanie sami, każdy z osobna, gdyż warto, naprawdę warto. Warto również zastanowić się nad naszą drogą, uświadomić sobie, że przyjdzie taki dzień, taka chwila, że będzie to nasza ostatnia droga na tej ziemi. Rzecz jednak w tym, że nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, kiedy i jak to się stanie. Jakiś czas temu nasz kraj obiegła wiadomość, która miała miejsce w Gliwicach. Otóż 13-letnia dziewczynka, idąc chodnikiem, usłyszała głos dzwoniącej komórki dobiegający z zarośli. Kiedy udała się ona w tym kierunku, obok komórki leżały zwłoki kobiety, do której akurat ktoś dzwonił. Członkowie rodziny stwierdzili, że kobieta ta wyszła z domu z zamiarem opalania się, jednak do celu nie doszła. To była jej ostatnia droga. Kilka lat temu zostałem zszokowany wiadomością o śmierci mojego wieloletniego przyjaciela, z którym spędziłem wiele miesięcy, między innymi na koloniach i obozach. Federalnego dnia przebywał w swoim mieszkaniu, do którego w odwiedziny udał się jego ojciec. Zastał on jednak zamknięte drzwi, a do jego uszu docierał głos śpiącego syna. Ojciec ten udał się po klucze zapasowe. Kiedy wreszcie otworzył drzwi, stwierdził, że jego syn nie żyje. Śmierć przyszła nagle i niespodziewanie. Ostatnią drogą dla tego mężczyzny było jego własne mieszkanie. Przytoczę jeszcze tragedię, jaka miała miejsce kilkanaście lat temu w czasie wakacji. Samolot malezyjskich linii lotniczych przewoził około 200 pasażerów, w tym około 180 Holendrów. Na pokładzie znajdowała się duża grupa dzieci i młodzieży udających się na wakacje. Lot odbył się najkrótszą trasą. Samolot przelatywał nad obszarem Doniecka, dotkniętego działaniami wojennymi. Został on w sposób bezmyślny zestrzelony. Zginęli wszyscy pasażerowie wraz z obsługą. Jakaż to była zaskakująca śmierć dla tak dużej grupy ludzi. Ostatnia droga miała miejsce w powietrzu. Te i wiele innych przykładów pokazują nam, że na naszej cielesnej drodze nigdy nie zabezpieczymy się do końca. Jest rzeczą oczywistą, że w jakimś stopniu możemy się ustrzec przed bezmyślną śmiercią. Jednak ona przyjdzie prędzej czy później, w mniej lub bardziej zaskakujący sposób. Ona na pewno przyjdzie do każdego z nas. Salomon napisał słowa, które wszyscy bez wyjątku znamy. Wiedzą żywi, że muszą umrzeć. Jeśli sprawa ta postawiona jest w tak oczywisty sposób, to jakie kroki mamy podjąć, aby dzień ten nas nie zaskoczył? Otóż najważniejszą sprawą dla każdego z nas jest pojednanie się z Bogiem, które jest źródłem pokoju. Apostoł Paweł w 5 rozdziale listu do Rzymian napisał: usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Na innym miejscu apostoł Paweł napisał: w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Słowo Boże wyraźnie nas zachęca i ostrzega. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Tekstów o podobnej treści jest o wiele więcej. One mówią nam, abyśmy sprawy Boże zawsze traktowali priorytetowo. Nie odkładali niczego do jutra, gdyż jest to niebezpieczne. Pokój Boży to wyznane grzechy, pojednanie w krwi Jezusa Chrystusa i czyste, uświęcone życie. Pokój Boży jest wartością, która, jak czytamy, przewyższa wszelki rozum ludzki. Dlatego tak bardzo powinniśmy o niego zabiegać i mieć go w swoich sercach.
Kolejną ważną sprawą jest, abyśmy w każdej chwili mieli wszystko załatwione ze swoimi najbliższymi, z każdym

człowiekiem, gdyż czasami jest za późno. Przypominam sobie jedną z uroczystości pogrzebowych, kiedy pewna niewiasta stała nieruchomo nad trumną swojego ojca. Po uroczystości pozostaliśmy na cmentarzu przez kilkanaście minut, a ta kobieta nadal stała nad mogiłą. Zapytałem kogoś z rodziny zmarłego, dlaczego ona stoi w takim zamyśleniu. Odpowiedzi usłyszałem, to jest córka, która nie zdążyła załatwić pewnych spraw ze swoim ojcem. Szkoda, wielka szkoda. Śmierć może nadejść w podeszłym wieku, jak również dużo wcześniej. Stąd nie zwlekajmy z pewnymi sprawami, abyśmy niczego nie żałowali. W Dziejach Apostolskich czytamy historię Saula, który prześladował chrześcijan. Kiedy na jego drodze stanął sam Pan Jezus Chrystus, wówczas jego życie doznało raptownego zwrotu. Jego serce zostało napełnione Bożym pokojem. Od tego momentu człowiek ten stał się wielkim apostołem, który pozyskał wielu pogan dla Jezusa. Napisał 14 listów i wniósł wiele do życia każdego z nas. Czy jego droga usłana była przysłowiowymi różami? Nasz bohater tak w skrócie opisał swoje życie. Więcej pracowałem, częściej bywałem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często byłem w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimnie i na gości. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. I tak też się stało. Zarówno Paweł, jak i pozostali apostołowie, oprócz Jana, zakończyli swoje życie męczeńską śmiercią. Pojednani z Bogiem, czerpiący radość ze służby dla Niego, podobnie wyglądało życie pierwszych chrześcijan, którzy masowo ginęli dla Chrystusa. Dla nich ostatnia droga była wielkim koszmarem. Rozrywani przez dzikie zwierzęta, przecinani piłą, paleni na stosach. Historia, zarówno ta odległa, jak i obecna, dostarcza wiele informacji na temat prześladowań chrześcijan, męczarni, jakie przeżywali i nadal przeżywają. Dlaczego to robili? Odpowiedź jest jedna. W ich sercach było tyle Bożego pokoju, tyle spokoju, że oddanie życia dla Boga i Jezusa Chrystusa, mimo wielu cierpień, było przyjemną ofiarą. Dołóżmy wszelkich starań, abyśmy już dziś byli pojednani z Bogiem, mieli wszystko załatwione ze wszystkimi ludźmi. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, co może nas spotkać w najbliższym czasie, jaka będzie nasza ostatnia droga. Ona prędzej czy później nastąpi. Jeśli jednak kroczyć będziemy Bożą drogą, wówczas po krótkim śnie grobowym Pan Jezus Chrystus zaprowadzi nas do domu Ojca. Wówczas na pewno zrozumiemy, że warto było. Życzę Wam tego z całego serca. Amen.

kościoła chrześcijan dnia sobotniego ze zboru w Brennej. Kazanie wygłosił pastor Roman Witek. Pieśni w najciemniejszą z nocy, Chcemy Ciebie wielbić oraz Chrystus wystarczy mi wykonywał zespół zboru.

0: Dwójka, jesteś na miejscu, Łukasz Kuropaczewski.
1: Minęła dziewiąta, jeśli dopiero Państwo do nas dołączyli, dzień dobry, jeśli słuchają nas Państwo wytrwale od samego rana, przypominam, że przy konsolecie Magdalena Wojtulanis, przy mikrofonie Karol Furtak. Trwa niedzielny poranek dwójki, a dzisiejszy dzień to 28 dzień czerwca, a zarazem 170 dzień 2026 roku, do końca którego pozostało jeszcze 186 dni. Słońce w znaku raka wzeszło o 4:17, a zajdzie minutę po 21:00, co oznacza, że dzień potrwa aż 16 godzin i 44 minuty i będzie dłuższy od najkrótszego w tym roku o 9 godzin i 2 minuty. Do końca astronomicznego lata pozostało 86 dni. Dzisiejszy dzień to Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca. Dokładnie 28 czerwca 1956 roku w Poznaniu rozpoczął się pokojowy protest przeciwko trudnym warunkom życia. Protest, który następnie poskutkował walkami ulicznymi z milicją i wojskiem. Zginęło wtedy mniej więcej 80 osób. Imieniny obchodzą dziś Olga, Adrian, Ireneusz, Józef, Leon, Lubomir, Miłosz i Paweł. Tradycyjnie wszystkiego najlepszego. Równie tradycyjnie tę godzinę dzisiejszego spotkania rozpoczynamy od wiadomości kulturalnych, które przygotowała i poda Maria Czok.
2: Dzień dobry. Spotkanie z nominowanymi do Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii poezja oraz wieczór literacko-muzyczny. Tak między innymi zapowiada się drugi dzień Festiwalu Miłosza w Krakowie. W tym roku odbywa się on pod hasłem Przeciwko nim. Motto wydarzenia jest inspirowane tytułem utworu z poematu O czasie zastygłym, czyli debiutanckiego tomu poetyckiego Czesława Miłosza. Kurator festiwalu Szymon Kloska wskazuje, że hasło prowokuje do zadawania pytań o rolę poezji we współczesnym świecie i jej sprawczy potencjał.
3: Miłosz przeciwko świństwom się buntował do końca swojego życia, a jeżeli my mamy poczucie nieodpowiedniej reakcji na to, co się dzieje za oknem, no to pewnie dlatego, że ilość rzeczy koszmarnych, które się dzieją za oknem, po prostu nas przerasta. Nie sposób nie mówić o tym na festiwalu. Natomiast na pewno jest on wiecznym, ostrym, bezlitosnym komentatorem tego, co się dzieje, i robił to często właśnie wykraczając poza jakieś tam nasze nawykowe rozpoznania.
2: Festiwal Miłosza w Krakowie potrwa do 5 lipca. Dzisiaj poznamy laureatów 60. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Od 66 roku pozostaje on najważniejszym wydarzeniem poświęconym muzyce ludowej w Polsce. To festiwal kilku pokoleń, ale są też tacy, którzy byli na nim od samego początku. Wśród nich dziennikarz i miłośnik kultury ludowej Andrzej Wojtan.
4: Jako 10-letni chłopiec już czytałem nie tylko Świerszczyk i takie dziecinne czasopisma, ale prasę lubelską. I w lubelskiej prasie napisali, że jest, bo to nie nazywało się jeszcze wtedy oczywiście Festiwal Ogólnopolski Kapel, tylko to był taki festiwal kapel, lokalna impreza. I ja rodziców przekonałem, że musimy na to wydarzenie pojechać.

0: jechać, no jeszcze nie wiedząc o randze, o znaczeniu, co tu się wydarzy i co tu będzie. I ta muzyka padła mi tak mocno do serca, że powiedziałem, że w roku następnym też przyjedziemy.
1: Do 17 na rynku w Kazimierzu Dolnym potrwają targi sztuki ludowej, a wieczorem podczas gali festiwalu poznamy laureatów. Laureatów w kategoriach kapele ludowe, zespoły śpiewacze, śpiewacy, instrumentaliści oraz w kategorii mistrz i uczeń. Dzieje Tatarów w Polsce, ich dziedzictwo kulturowe, religijne, język i literatura. To tematy letniej Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich. Spotkanie odbywa się w Białymstoku, a dwudniowa konferencja zgromadziła badaczy i pasjonatów nie tylko z województwa podlaskiego. Ich zdaniem starania o wpis na listę UNESCO meczetów i mizarów Skruszynian i Bohonik są istotne nie tylko na Podlasiu.
2: To są najstarsze meczety, które znajdują się w Polsce.
3: Profesor Joanna Kulwicka-Kamińska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2: Ale też mniej więcej z tego czasu mamy meczety na Litwie i też na Białorusi, więc jest ta korelacja też i czasowa, jeśli chodzi o architekturę odnośnie meczetów, odnośnie mizarów.
4: To nie jest dziedzictwo podlaskie, tylko ten wpis do UNESCO mówi o wpisie na światową listę.
3: Prezes Podlaskiego Oddziału Związku Tatarów Artur Konopacki.
4: Dla nas to jest olbrzymie znaczenie, dla samego Podlasia.
1: Decyzja końcowa dotycząca wpisania meczetów i mizarów w Bohonikach i Kruszynianach na listę dziedzictwa UNESCO może zapaść najwcześniej w 2031. Poznaliśmy dwie kolejne polskie gwiazdy tegorocznego Ladies Jazz Festivalu w Gdyni. Podczas 22. odsłony wydarzenia obok między innymi amerykańskiej wokalistki Stacey Kent czy brazylijskiej pianistki Eliani Elias wystąpią Polki. Agnieszka Wilczyńska z programem La Loba Wilcza Pełnia i Sonia Bohosiewicz z koncertem pod hasłem 10 sekretów Marilyn Monroe. Współorganizator wydarzenia Maciej Farski zaznacza, że obie artystki zagrają kameralne koncerty w Konsulacie Kultury.
5: Agnieszka Wilczyńska przedstawi swój program zainspirowany świetną książką, bestsellerem wręcz, Tańcząca z wilkami. Będzie o kobiecie, będzie o jej mocy, o możliwościach. 10 piosenek. A Sonia Bohosiewicz będzie śpiewała piosenki Marilyn Monroe, która podobnie jak Gdynia w tym roku obchodziłaby swoje stulecie. Z różnych jej filmów, ale nie tylko. Piosenki z epoki. I przedstawi te 10 sekretów.
1: Na program 22. Ladies Jazz Festivalu złoży się 13 koncertów. Wydarzenie odbędzie się między 20 a 26 lipca w Gdyni i Wejherowie. I tak kończymy dzisiejszy serwis. Po więcej informacji zapraszam jak zawsze na naszą stronę. A ja mówię do usłyszenia.
6: Pogoda. Przypominamy, że dziś przypada pik, co tu dużo mówić, chorobliwej fali upałów, która przelewa się ostatnio przez Polskę. O ile zwykle raczej cieszymy się z wysokich temperatur, o tyle przy tych, które czekają nas dziś, raczej warto na siebie uważać. Temperatura wahać będzie się od 34 do 39 stopni Celsjusza, przy czym nieco chłodniej będzie w rejonach Karpat i na wybrzeżu. Tam temperatura wyniesie około 30 stopni. Natomiast na zachodzie będzie najcieplej. Tam mogą się Państwo spodziewać temperatur sięgających aż 42 stopni Celsjusza. Także tam popołudniem i wieczorem możliwe są także burze i to burze gwałtowne, być może także z gradem. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale. Potem powinno spadać.
7: Reklama. Narodowe Forum Muzyki od 3 do 13 września zaprasza na 61. w Bratysławie Kantans, której tematem przewodnim jest Smuga Cienia. Kantaty Bacha pod batutą Andrzeja Kosendiaka wykonają Giovanni Antonini, Wrocław Barok Ensemble i soliści chóru chłopięcego NFM. Ostatniego dnia festiwalu Staatskapelle Dresden, prowadzona przez Daniele Gattiego, zaprezentuje 6. symfonię Mahlera. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Bilety dostępne są w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, 13,
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.

0: Habemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Reklama.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, jest 9:09. To oznacza, że rozpoczynamy ostatnią już część naszego porannego spotkania, część, która potrwa do 10:00. Potem na moim miejscu usiądzie Klaudia Baranowska wraz z gościem, bo to przecież czas, w którym w programie Drugim Polskiego Radia pora na poranną kawę w Café Muza. Ja do tego czasu poza muzyką będę miał dla Państwa przegląd prasy. Dziś wątki związane między innymi z polityką pamięci i tym, w jaki sposób, czasem kontrowersyjny, oddziałuje ona na programy festiwali, w tym festiwalu w Bayreuth. Poza tym dwa zdania o specyficznych badaniach, które dotykają problemu odczuwania muzyki w sali koncertowej, zestawionego jakby z dawnym sposobem postrzegania muzyki i jej roli dla fizyczności człowieka. Zaczynamy jednak od muzyki Szymona Laksa. Mam dla Państwa Vivace non troppo, czyli trzecią część jego kwintetu fortepianowego. Proszę posłuchać, jak ta muzyka brzmi w interpretacjach polskich artystów. To nagranie z udziałem Grzegorza Mani, fortepian, Jakuba Jakowicza i Marii Machowskiej, skrzypce, Katarzyny Budnik, altówka i Bartosza Koziaka, wiolonczela.

Tak oto dość sennie i marzycielsko kończy się trzecia część kwintetu fortepianowego Szymona Laksa. Mam nadzieję, że dziś o poranku mają Państwo szansę budzić się właśnie w takiej marzycielskiej, sennej jeszcze atmosferze. Przypomnę, to było nagranie z udziałem Grzegorza Mani, Jakuba Jakowicza, Marii Machowskiej, Bartosza Koziaka i Katarzyny Budnik. To właśnie ta altowiolistka odwiedzi studio programu Drugiego Polskiego Radia za mniej więcej 45 minut. Spotka się z nią Klaudia Baranowska. Pytać będzie zapewne o to, co sprawia, że Katarzyna Budnik tak wiele uwagi poświęca specyficznemu, ciepłemu brzmieniu altówki. Zapewne panie pomówią o repertuarze, o, nie chcę powiedzieć wyzwaniach, ale o realiach, które związane są z partnerowaniem innym muzyką, no i o tym, dlaczego altówka przez tak wiele lat była instrumentem niedocenianym. Kafe Muza to także okazja, by Państwo pomówili z Katarzyną Budnik. Zachęcam zatem do zastanawiania się, o co chcieliby Państwo zapytać tę polską altowiolistkę, solistkę i kameralistkę. Tymczasem jest 9:15. Ja zdążyłem już Państwu wspomnieć, że mam dla Państwa trochę wiadomości na temat nowych badań, choć szczerze powiedziawszy, chyba lepiej powiedzieć na temat pewnego eksperymentu. Autorką tego pomysłu jest Bettina Warwick, profesor Uniwersytetu w Cambridge, a o jej pracach na łamach magazynu The Guardian pisze publicysta Tom Service. Cały artykuł rozpoczyna się tak. W XVII i XVIII wieku słuchacze doświadczali muzyki w zaskakująco żywy i fizyczny sposób. W ramach fascynującego projektu naukowego zastanawia się, to znaczy Bettina Warwick, czy nie powinniśmy pozwolić sobie na to, by muzyka poruszała nas znacznie bardziej i skłaniała do ruchu. Ponadto pyta o spuściznę, o to, w jaki sposób muzyki słuchano dawniej. Ten pomysł Warwick związany jest z jej refleksją dotyczącą tego, jak dziś w salach koncertowych wymaga się od publiczności, by zostawić oddech, puls i swoje odczuwające ciała za drzwiami, jak pisze o tym ta muzykolog z Uniwersytetu w Cambridge. Postanowiła w ramach tego swojego przedsięwzięcia na warsztat wziąć utwór szczególny, jeżeli chodzi o siłę ekspresji, bo to pasja według świętego Jana Sebastiana Bacha. Warwick zorganizowała swego rodzaju warsztaty. Polegały one na tym, by muzycy z Królewskiej Akademii Muzycznej, między innymi skrzypaczka Margaret Faultless, wykonywali fragmenty pasji według świętego Jana Bacha w sposób fizycznie zaangażowany. By w jakimś sensie podeprzeć naukowo te swoje idee, Warwick odwołała się do wspomnień Hektora Berlioza, podkreślając, że to nie tylko kompozytor, ale przecież z wykształcenia lekarz. Przypomina ona te słynne słowa Berlioza, które dotykały twórczości Beethovena i jego późnego kwartetu smyczkowego op. 131. Czułem, jakby ciężar przygniatał mi pierś. Czułem mrowienie we włosach, zęby mi szczękały, a wszystkie mięśnie się napinały. Od muzyków nie wymagano tego, by zaczęli tańczyć albo grać, klęcząc na podłodze. Ale ostatecznie to doświadczenie z otwartym wykonywaniem muzyki Jana Sebastiana Bacha poskutkowało takimi oto zabiegami, powiedzmy, performatywnymi. Szczególnie mocno wspomniane już skrzypaczce Margaret Faultless zapadły w pamięć doświadczenia związane ze wsłuchiwaniem się w dwie arie z pasji Janowej, to Ach, mein Sinn oraz słynne Erwege, wie sein Blut gefärbter Rücken. Zastanów się, jak jego splamione krwią plecy, etc. Znają Państwo doskonale ten fragment. Jak wspomina Faultless, było to mierzenie się z muzyką i znaczeniem, które przewyższyło wszystko to, czego dotychczas jako artystka miała okazję w życiu doświadczyć. Muzycy klękają, zwracają się z błaganiem do nieba, z wyciągniętymi

Piankoma, wsłuchując się w siebie nawzajem z większą intensywnością i intymnością niż zazwyczaj, pozwala na to tradycyjny koncert, komentuje ta skrzypaczka, podkreślając, że jej zdaniem efekty interpretacyjne i artystyczne, które osiągnęli podczas tych warsztatów, zdecydowanie przewyższają tradycyjny koncert. To wszystko do przemyślenia. Wiedzą Państwo, jak to jest z etykietą koncertową i tym, jak ona się zmienia. Na koniec dodam tylko, jak profesor Warwick motywuje swoje pomysły dotykające tego otwarcia się, innego sposobu otwarcia się na interpretację. Mam utopijne wizje, w których taki poziom fizycznego i emocjonalnego zaangażowania między wykonawcami a publicznością staje się normą w świecie muzyki klasycznej. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ja mogę zapewnić Państwu na razie słuchanie muzyki Jana Sebastiana Bacha, choć biorąc pod uwagę, że słyszymy się o 9:20 rano, może nie będzie to pasja Janowa, a fragment koncertu brandenburskiego D-dur Schmider 1050.

Danny Dan Consort pod kierownictwem Johna Batta. To właśnie ci artyści wykonali Allegro z koncertu brandenburskiego D-dur Schmider 1050 Jana Sebastiana Bacha. Gazeta Die Deutsche Welle donosi o, powiedzmy, kłopotach z polityką informacyjną dotyczącą polityki historycznej festiwalu wagnerowskiego w Bayreuth. Chodzi dokładnie o kłopot z koncertem, który zaplanowany był na 26 lipca. Koncertem Verstumme Stimmen, czyli uciszone głosy. Wydarzenie miało być poświęcone ofiarom Holokaustu, a podczas tego koncertu zabrzmieć miały kompozycje Wagnera, Mahlera oraz Pawła Hasa. Jednak po tym, jak zakomunikowano, że taki koncert się odbędzie, odwołano go. Następnie w niemieckiej prasie, przede wszystkim chyba dzięki wiceprzewodniczącemu Centralnej Rady Żydów w Niemczech, Michelowi Friedmanowi, rozgorzała potężna dyskusja. Ten filozof i publicysta, myślę, że warto podkreślić, potępiający jakiekolwiek oznaki agresji wobec cywilów, powiedział o ziemi w Bayreuth, że jest skażona. No a podczas tego wydarzenia, a mówiąc ściślej przed nim, miał wygłosić wykład dotyczący kwestii antysemityzmu w poglądach estetycznych Ryszarda Wagnera. Ostatecznie po, powiedzmy, medialnych przepychankach wydarzenie zostało przywrócone do programu festiwalu i tak koncert Uciszone Głosy odbędzie się w Bayreuth przed premierą opery Rienzi 26 lipca. W programie, jak wspomniałem, muzyka jednej z ofiar obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, Pawła Hasa. Mam wrażenie, że myśmy się już przyzwyczaili do tego, że coraz częściej pobrzmiewają gdzieś w okolicy jego kwartety smyczkowe. Ja zaproponuję dziś Państwu krótki fragment jego suity na obój i fortepian. To Konfuoco.

A con fuoco suite Pavela Hasa zabrzmiało w nagraniu Tomasa Indermühle, obój, i Kale Randalu, fortepian. To nagranie dokładnie sprzed 30 lat. Zestaw nowości płytowych będę miał dla Państwa za mniej więcej kwadrans.

0: Kunstkamera.
1: Wilhelm Kunert był pionierem, jeżeli chodzi o malarstwo animalistyczne, w przedstawianiu dzikich zwierząt, w przedstawianiu zwierząt w ich takich naturalnych pozach. Tego wcześniej nie mamy. I to jest wielki wkład jego w rozwój malarstwa animalistycznego i chyba tylko niestety fakt, że urodził się w takim, a nie innym okresie, czyli w momencie, kiedy już fotografia zaczęła rozpychać się coraz bardziej, sprawiła, że został troszeczkę artystą zapomnianym, bo gdyby te jego talenty miały możliwość rozbłysnąć kilkadziesiąt lat wcześniej, to na pewno zostałby bardziej zapamiętany.
2: Dzień dobry, Aleksandra Łapkiewicz. Rysunki i studia zwierząt Wilhelma Kunerta przenoszą nas w czasie. Wymagają zwolnienia, uwagi, ale w zamian jak najlepsze fotografie dają wrażenie uchwycenia chwili. Rycząca lwica, przyczajona hiena, biegnący słoń. 23 rysunki znajdują się w kolekcji Muzeum Zamkowego w Pszczynie, a wśród pracowników muzeum jest dwóch pasjonatów twórczości Wilhelma Kunerta.
1: W momencie, kiedy rozpocząłem pracę w muzeum, stopniowo, wiadomo, człowiek zapomniał,

0: poznaje się z kolejnymi zbiorami, kolekcjami.
1: Marcin Nyga, kurator Muzeum Zamkowego w Pszczynie.
0: I po jakimś czasie natknąłem się na bardzo interesujące rysunki dzikich zwierząt afrykańskich. Przykuło to moją uwagę z tego powodu, że jakoś tak przywołało wspomnienie z dzieciństwa, kiedy pasjonowałem się książkami Alfreda Szklarskiego i jakoś tak poczułem, że te rysunki mają jakiś związek właśnie z tymi ilustracjami z książek Szklarskiego. Co później okazało się przynajmniej częściowo, troszeczkę może nieprawdą, ale jakieś związki są. No więc zacząłem szukać, czyje to rysunki, sprawdzać w kartach inwentarzowych. Okazało się, że jakiś Wilhelm Kunert, bliżej nieznany. No i to zaciekawienie wzrastało, także ostatecznie zaowocowało taką książeczką, którą wydałem w ramach tutaj działalności wydawniczej muzeum pod tytułem Wilhelm Kunert, malarstwo i rysunek, katalog zbiorów. No bo ostatecznie okazało się, że w zbiorach Muzeum Zamkowego w Pszczynie mamy kilka różnego rodzaju obrazów Kunerta i kilkadziesiąt rysunków.
1: I okazało się również, że nie jest to anonimowy malarz, prawda? Że można przywołać jego historię, dowiedzieć się dużo tak naprawdę o jego życiu.
0: Tak, Wilhelm Kunert przede wszystkim był Górnoślązakiem, bo urodził się w Opolu, w rodzinie urzędniczej w roku 1865. I od dzieciństwa przejawiał duży talent, jeżeli chodzi o umiejętności plastyczne, rysunek. Rodzice jednak widzieli jego przyszłość jako taką też karierę urzędniczą, inżynierską. Jednak te pasje, te talenty wzięły górę i w wieku lat 17 wyjechał do Berlina, do siostry, która tam mieszkała, i zaczął utrzymywać się z rysowania, z projektowania wizytówek. Ten jego talent był na tyle duży, że już rok później udało mu się uzyskać stypendium w Berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych i rozpocząć tam studia. Kunert od początku bardzo zainteresowany był zwierzętami. Co więcej, interesowały go te zwierzęta nie, które widział w swoim otoczeniu, ale te zwierzęta egzotyczne. Dlatego też uwielbiał chadzać do berlińskiego zoo i tam rysować lwy, antylopy, słonie, wszystkie te gatunki, głównie afrykańskie. I również w trakcie jego studiów pojawiła się taka wyraźna różnica pomiędzy nim a całym kręgiem artystów, animalistów. Jego profesor na akademii zwracał mu uwagę, dlaczego ty się przejmujesz w ogóle jakąś tam konwencją. W pracowni wysyp trochę piasku, ułóż kilka kamieni i już będziesz miał tło do jakiegoś egzotycznego, afrykańskiego przedstawienia. Natomiast Kunert od początku twierdził, że aby uczciwie i prawdziwie oddać zwierzę, powinien je rysować, malować w jego naturalnym środowisku, bo wtedy tam ono czuje się swobodnie i zachowuje się w sposób naturalny. I dlatego też marzył o tym, żeby wyjechać do Afryki. Trzeba pamiętać, że ten okres, lata 80. wieku XIX, to jest czas, kiedy Niemcy nabywają kolonie i pojawia się szansa, żeby wyjechać do niemieckiej Afryki Wschodniej, czyli obecnej Tanzanii. I Kunert na początku lat 90. wyrusza w tą swoją pierwszą wymarzoną wyprawę. Rusza wewnątrz kontynentu ze szkicownikiem i rysuje, szkicuje, maluje zwierzęta. Taką wyprawę uda mu się jeszcze powtórzyć czterokrotnie, w sumie cztery razy wyjedzie do Afryki i za każdym razem przywozi masę swoich prac, rysunków z tych wypraw.
1: Ja tu jeszcze na moment zatrzymam się. W tym momencie, kiedy Kunert podejmuje studia, powiedział pan, że studiował u animalistów. Była taka możliwość w Berlinie, byli malarze, którzy specjalizowali się w malowaniu zwierząt.
0: Tak, dokładnie. On studiował u profesora Meyerheima i właśnie ta wymiana zdań, o której wcześniej mówiłem, o tym podejściu do malowania zwierząt, była pomiędzy nim a tym jego profesorem. Ten temat zawsze gdzieś w historii sztuki pojawiał się, bo zawsze też było zapotrzebowanie, żeby namalować ulubionego konia, ulubionego psa myśliwskiego. Czasami chodziło o namalowanie jakichś scen rodzajowych. Nie było prostym malować i rysować.

0: zwierzęta. Znamy to z licznych przedstawień na przykład władców, bo najbardziej reprezentacyjnym portretem władcy jest portret konny. I często widać, że nawet najlepsi artyści, najbardziej wybitni artyści europejscy, świetnie oddający modela, nie radzili sobie z namalowaniem konia. I tu objawia się geniusz Kunerta, który potrafił doskonale rysować dziesiątki gatunków różnych zwierząt. Pamiętajmy, że to jest jeszcze czas, kiedy nie ma fotografii. On dzięki temu dostaje takie bardzo intratne zlecenia na ilustrowanie książek przyrodniczych. Pewno o tym trochę więcej Michał zaraz powie. No bo teraz tego typu publikacje okraszone są fotografiami. Kiedyś ktoś to musiał narysować, a nie było to zbyt proste.
1: Ja muszę powiedzieć, że właśnie te rysunki są dla mnie najbardziej interesujące, no bo mamy świadomość, że on tworzył je tam też na miejscu, prawda, częściowo.
2: No tak, no to też były wyjazdy, możemy powiedzieć studyjne, artystyczne, no ale połączone jednak też z safari. Pamiętajmy, że jednak Kunert też polował.
3: Michał Makowski, dział edukacji Muzeum Zamkowego w Pszczynie.
2: Nie było bariery między artystą a tym lwem. To było na wszystko malowane na żywo w trakcie safari. No wiadomo, że było ubezpieczenie w postaci myśliwych i tak dalej, no ale ja sobie tak zastanawiam, będąc na miejscu Kunerta, czy bym tak spokojnie oddawał się pasji rysunku, jak tutaj na przykład lwica z dwojkiem, czy większą ilością młodych i dwa lwy, no samce alfa próbują gdzieś tak koło nas przechodzić. No, było to wyzwanie, na pewno. I to też jest właśnie to mistrzostwo Wilhelma Kunerta, który miał niesamowitą pamięć fotograficzną i dzięki temu te drobne szkice później stanowiły dla niego podstawę do malowania już obrazów na przykład olejnych.
0: I jeszcze jeden taki wątek, który chciałbym dodać, związany z jego pracą. Wykonywał te szkice, które potem służyły mu w wykonywaniu obrazów, ale jeżeli przeanalizujemy te jego szkice, to jest to, o czym mówił Michał, czyli ta pamięć fotograficzna. On nie używał gumki. On to, co zakodował w swoim umyśle, w mózgu, przenosił na papier, przenosił w sposób doskonały, perfekcyjny, nie miał potrzeby dokonywania jakichkolwiek korekt. To też świadczy o jednak wielkim geniuszu artystycznym.
2: No chociażby te lwy, które posiadamy w naszych zbiorach, to niesamowicie jest oddana chociażby faktura grzywy lwiej, no i też sposób stania tego zwierzęcia z idealnym odniesieniem do no praktycznie najdrobniejszych szczegółów, jeżeli chodzi o masę mięśniową. Czy to lwy leżące, czy to lwy stojące.
0: Pozwolę sobie zacytować tutaj tytuł jego pierwszej książki w języku niemieckim, brzmi Im Lande meiner Modelle, czyli w kraju moich modeli. To też, proszę, jaki w tym jest ładunek emocjonalny, prawda? Więc również on opisywał swoje przeżycia związane i z tworzeniem, i z odkrywaniem Afryki.
1: To opowiedzmy trochę o tych wyprawach. To był czas, kiedy takie podróże no, były bardzo skomplikowane.
0: Były skomplikowane, były kosztowne. Po pierwsze, potrzebni byli przewodnicy. Zwykle byli to tubylcy, którzy znali dany obszar, wiedzieli jak wędrować, gdzie można napotkać konkretne gatunki zwierząt. Potrzebni byli oczywiście tragarze i to wielu, kilkudziesięciu, którzy przenosili nie tylko cały sprzęt obozowy, wszystkie rzeczy, które zostały przywiezione przez, tu w tym wypadku Kunerta, ale również żywność i tak dalej. Byli potrzebni też myśliwi, którzy polowali na bieżąco, aby uzupełnić no, zasoby jedzenia. Byli potrzebni kucharze. Także tu może znowu wrócę troszeczkę do tego, od czego zacząłem, czyli do tego Alfreda Szklarskiego. To trochę tak wyglądało jak te wyprawy, które on opisywał. Oczywiście to są opisy kierowane do młodzieży, ale niczym to się nie różni z takim stanem faktycznym, jak wówczas Europejczycy, badacze, geografowie, botanicy, artyści, myśliwi przemieszczali się po Czarnym Lądzie. Więc bardzo skomplikowana, złożona i kosztowna operacja logistyczna, no i bez wielkich wygód.
1: Jakie zwierzęta Kunert rysował? Lwy się pojawiły, słonie?
2: Lwy, słonie, antylopy, krokuta, czyli hieny na przykład. Bardzo duża ilość ptactwa. Praktycznie biorąc pod uwagę właśnie te wydania książek, serii książek, które zostały wydane końcem XIX wieku, Życie zwierząt Alfreda Brema, no to jest 6 tomów i tu rzeczywiście no możemy

0: Mi się wydaje, że nawet można było się pokusić, że Wilhelm Kuhner to tak dzisiejszy może trochę David Attenborough na tej zasadzie. No praktycznie chyba nie ma gatunku zwierzęcia, który by Sir David Attenborough nie opisał, a Wilhelm Kuhner, no wiadomo, ograniczał się do Afryki w większości, później jeszcze też Ceylon chociażby, no ale pod tym względem to bogactwo, które przeniósł na karty, czy też rysunków, czy szkiców, no i później już obrazów olejnych, no one też były takimi wrotami dla nauki tych osób, które po prostu no, nie były w stanie wyjechać. Bo tutaj, tak jak Marcin mówił na początku, zwierzęta były malowane w zoo i ta cała otoczka, czyli środowisko tego zwierzęcia, no to polegało na tym, że to radosna twórczość własna, w cudzysłowie byśmy mogli powiedzieć, artysty. A tu jednak miał też tą niesamowitą zdolność przedstawiania chociażby warunków atmosferycznych, jakie by panowały w danym momencie. W Muzeum Zamkowym w Pszczynie mamy też obraz Wilhelma Kunerta Słonie przy wodopoju, gdzie też po prostu aż czuć te ciężkie powietrze przeładowane taką mocną, ciężką atmosferą. No bo to jest chwila przed burzą, także to jest też niesamowite wrażenie, które można odnieść patrząc na ten obraz. No nie wiem jak od Marcina, ale to mój ulubiony na przykład jest w Galerii Myśliwskiej drugiego piętra.
1: No tych ulubionych obrazów byłoby wiele, choć faktycznie ten, o którym wspomniałeś, ma swój jakiś taki wyjątkowy klimat. A trzeba zaznaczyć, że Kunert był wyjątkowo płodnym artystą, bo tych obrazów, które były pokłosiem tych afrykańskich wypraw, głównie tych afrykańskich wypraw, namalował 2500. Wśród tych obrazów aż 300 przedstawiało lwy. Dlatego też określany był często jako Lwen Kunert, czyli ten Kunert od lwów. To był jego ulubiony temat. Ale gdyby do tych obrazów doliczyć jeszcze rysunki, doliczyć akwarele, doliczyć grafiki, to w sumie w ciągu swojego życia wykonał 6,5 tysiąca różnego rodzaju prac. Więc no, gigantyczna spuścizna, którą pozostawił po sobie.
0: Także ten świat przyrodniczy był dla niego, no można powiedzieć, że w sumie drugim domem, bo też pod względem życia rodzinnego to też możemy powiedzieć, że poświęcił trochę to życie rodzinne, bo bodajże w 1906 roku przedłużyła mu się wyprawa po Afryce. No, zaprosił go kolega do Ceylonu. No i o ile to było bardzo płodne i twórcze pod względem takim artystycznym, to jednak wyrwa na życiu rodzinnym spowodowała to, że kilka lat później nastąpił rozwód. Także tutaj no, chyba z taką dozą pewności możemy powiedzieć, że właśnie to jest to drugie życie Wilhelma Kunerta dzięki tej przyrodzie. Naprawdę no, niesamowita postać. Także tu no, rzeczywiście, żeby dzięki tej audycji trochę więcej osób się dowiedziało o tym naszym Wilusiu Śląskim.
1: Ja pozwoliłem sobie w jednym zdaniu podsumować całe jego życie i dla mnie to jest Górnoślązak, który swoje życie związał z Berlinem, ale serce pozostawił w Afryce.
2: Rysunki zwierząt Wilhelma Kunerta znajdą Państwo między innymi w kolekcji Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Opowiadali o nich Marcin Nyga i Michał Makowski. Do usłyszenia, Aleksandra Łapkiewicz.
3: Jest 9:47, pora zatem na nowości płytowe. Pierwsza płyta, o której chcę Państwu powiedzieć, to wydawnictwo związane ze słynnym hasłem z pewnej pracy Jeana Cocteau. To hasło to "Niech żyje kogut, precz z Arlekinem". To jego wielki estetyczny manifest, bardzo bogaty w surrealistyczne porównania i w postulaty dotyczące tego, by muzyka była lekka i bardzo bliska człowiekowi. Pieśni do słów Jeana Cocteau w niedalekiej przeszłości na warsztat wzięli Claire Booth, sopranistka, i Christopher Glynn, pianista. I tak oto powstał ich najnowszy album. Album, w programie którego znalazły się pieśni do słów Jeana Cocteau, właśnie między innymi Dariusa Mio, ale też innych kompozytorów na czele z Francisem Poulenciem. Tak, jest tu bodaj to najdonioślejsze dzieło, które Poulenc napisał do tekstu Jeana Cocteau, czyli La Voix Humaine, ale są także pieśni Poulenca z cyklu Cocard. Ja dla zachęty mam dziś dla Państwa jedną z tych pieśni. To Enfant de Troupe, czyli dosłownie dziecko pułku, ale jak można się łatwo domyślić, ten tytuł niewiele światła rzuca na to, o czym w swoim wierszu pisał Jean Cocteau. A muzyka Poulenca to tak, jak Cocteau chciał. Muzyka lekka, zwiewna i w swoim założeniu mająca być bardzo bliska słuchaczowi.

Enfant de Troupe. Pieśń Francisa Poulenca zabrzmiała właśnie w nagraniu Claire Booth i Christophera Glina. Przypomnę, to nowe nagrania, których centralną postacią jest Jean Cocteau. Komplet symfonii Jeana Sibeliusa ukazał się właśnie w nagraniach Helsińskiej Orkiestry Filharmonicznej pod batutą Juki-Pekki Saraste. 7 symfonii tego kompozytora, cóż, to bardzo bogaty materiał do eksplorowania. Ja na dziś wybrałem dla Państwa chyba jedną z bardziej interesujących, jeżeli chodzi o te nagrania, części z bogatego symfonicznego dorobku Jeana Sibeliusa, a będzie to skerco z opusu 39 tego kompozytora, czyli z jego pierwszej symfonii E moll. Myślę, że wsłuchując się w to nagranie, warto zwrócić uwagę na to, jak mocno artykulacyjnie osadzona jest ta konkretna interpretacja skerca z symfonii E moll Sibeliusa, czyli nowe nagranie Helsińskiej Orkiestry Filharmonicznej pod batutą Juki-Pekki Saraste.

Jeśli skerco z pierwszej symfonii Sibeliusa brzmi w tych nagraniach tak, to można od razu zadać pytanie, jak brzmieć może finał piątej albo zupełnie inna przecież w swojej orkiestrowej poetyce siódma symfonia tego kompozytora. Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo sięgając po trzypłytowy najnowszy album Helsińskiej Orkiestry Filharmonicznej pod batutą Juki-Pekki Saraste. Ja natomiast mam nadzieję, że kiedyś będzie nam dane wsłuchać się choć w jedną wybraną symfonię Sibeliusa w tych nagraniach na falach programu Drugiego Polskiego Radia. Na koniec mam dla Państwa króciutki fragment z najnowszej płyty Sedika Tipergiena, artysty, który od jakiegoś już czasu zajmuje się wydawaniem serii poświęconej wariacjom Ludwika van Beethovena. Ja mam dziś dla Państwa jednak nie Beethovena, a Ligetiego, bo w tej najnowszej, wydanej przez Tipergiena płycie, w jej programie znalazła się jego muzyka ricercata.

0: A szaloną muzykę Ricercata Ligetiego Cedric Tibergen zestawił m.in. ze słynnymi, ale również szalonymi wariacjami op. 120 Beethovena na temat Diabellego. Tu stawiamy dziś kropkę. Dziękuję zatem i do usłyszenia. Karol Furtak.
1: Autopromocja.
2: Centralny Plac Muzyki, czyli festiwal bez precedensu w samym centrum miasta. W poniedziałek gorąco będzie nie tylko z powodu rekordowych upałów, ale za sprawą najgorętszego artysty na scenie muzyki klasycznej, czyli Lang Langa. Chiński pianista wraz z orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Bassema Akiki wykona piąty koncert Es-dur cesarski Ludwika van Beethovena, a my będziemy to wszystko transmitowali. Tego wydarzenia nie można przegapić. Początek w poniedziałek o 20:15. Zapraszam. Marcin Majchrowski.
1: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia jest 10.
1: Kafe Muza.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Klaudia Baranowska. Nasz program realizuje Magdalena Wojtulanis. Nad całością czuwa Karol Furtak. Realizacja wideo Maciej Długosz. No, będzie można nas obejrzeć. Nasze spotkanie na profilu facebookowym już po południu. A w naszej muzycznej kawiarence, bo tak nazywamy te przedpołudniowe spotkania, dzisiaj pod znakiem wysokich temperatur, no ale w studiu mamy dosyć chłodno. Gościem jest jedna z najwybitniejszych polskich altowiolistek. Solistka, kameralistka, artystka od lat związana z Orkiestrą Sinfonia Varsovia jako liderka grupy altówek, laureatka wielu międzynarodowych konkursów, znakomita pedagog, profesor sztuk muzycznych, Katarzyna Budnik. Dzień dobry, Kasiu.
4: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Cię, Klaudio.
3: Bardzo się cieszę, że do nas dotarłaś, no bo to trudny i bardzo napięty czas dla Ciebie, pomijając oczywiście temperatury, które nieco utrudniają nam życie i funkcjonowanie, no ale u Ciebie się bardzo, bardzo wiele dzieje. Już dzisiaj wieczorem koncert na placu głównym pod Pałacem Kultury z Orkiestrą Sinfonia Varsovia, a wczoraj też dużo się działo.
4: Tak, wczoraj w zasadzie o godzinie 23:30 skończyliśmy próbę generalną właśnie na placu, na placu centralnym, jak wiemy, w dość wysokich temperaturach, ale będzie to, myślę, że wspaniały koncert. Będzie dyrygował Bassem Akiki, który jest wspaniałym dyrygentem, jeśli chodzi o muzykę właśnie operową, ale i nie tylko.
3: Bo zabrzmi Toska.
4: Toska, dokładnie tak. W wersji scenicznej, także będziemy mieli przyjemność zagrać. W sumie nie jesteśmy w tym wyspecjalizowani, więc dla nas wszystkich, wszystkich muzyków Symfonii Varsovii jest to ogromne wyzwanie, ale też coś bardzo takiego nowego i ciekawego.
3: Pociągającego. Sonia Jączewa jako Toska.
4: Przepięknie, przepięknie śpiewają soliści, także myślę, że to tym bardziej jeszcze nas tak nakręca.
3: To już dzisiaj o 20:30. Zapraszamy, bo można wszystkiego posłuchać, zobaczyć. Wiele koncertów. No ta współpraca z Orkiestrą Sinfonia Varsovia to jest też twój trzon. Czy wyobrażasz sobie, żeby kiedyś zrezygnować z pracy z orkiestrą? Czy to jest jednak coś, co, bez czego nie mogłabyś żyć?
4: Zdecydowanie nie wyobrażam sobie rezygnacji. Tak naprawdę już jestem związana z tym zespołem od lat 12 i naprawdę uważam, że jest to w ogóle bardzo ważny taki element tej mojej ścieżki muzycznej. Myślę, że bardzo dużo się nauczyłam. Współpraca z różnymi dyrygentami znakomitymi, ale również z solistami. Możliwość obserwowania ich właśnie też tak jakby od kuchni. To, co od czasu do czasu również ja robię. I tak naprawdę myślę, że bardzo, bardzo dużo mi to dało i w grze kameralnej, i w grze solowej przede wszystkim, bo zaobserwowałam, w jaki sposób powinnam pracować z dyrygentem, w jaki sposób się w ogóle przygotować do takiego koncertu solowego, żeby właśnie pewnych problemów, błędów uniknąć, więc jak to się mówi, udało mi się zaobserwować i to, co powinnam robić, ale też tego być może czasami, czego nie powinnam.
3: Czyli to wszystko się uzupełnia, te wszystkie twoje pola działalności, bez żadnej z nich nie mogłabyś funkcjonować. No ale z pracy z orkiestrą też wypływa twoja działalność kameralna z kwintetem Sinfonia Varsovia. To też właściwie od początku twojej działalności tam

0: współpracujesz z muzykami Orkiestry Sinfonia Varsovia, nagrywacie płyty, występujecie.
1: Tak, kwintet tworzą liderzy grup. Ania Staśkiewicz na pierwszych skrzypcach, Kamil Staniczek na drugich skrzypcach, ja na altówce, Marcel Markowski na wiolonczeli i Michał Sobuś na kontrabasie. Tak naprawdę to chyba głównie panowie gdzieś tam kiedyś zainicjowali powstanie tego zespołu. Zaprosili nas kolejno do współpracy i myślę, że to naprawdę było dla nas wszystkich jest w swoim sensie taką nowością też, ponieważ na co dzień współpracujemy ze sobą w orkiestrze i jednak to jest zupełnie inna forma współpracy, ale też na pewno pomaga nam później właśnie w grze orkiestrowej.
0: Bo dobrze się znacie.
1: Tak, dobrze się znamy, ale też myślę, że takie elementy jak patrzenie na siebie jakby już jest kwestią bardzo automatyczną, że w momencie, gdy coś mamy do zagrania z drugimi skrzypcami, czy właśnie z wiolonczelami, czy z grupą pierwszych skrzypiec, jakby z automatu patrzymy na siebie i podobnie jest właśnie w kwintecie.
0: No, macie na koncie wspólny album z znakomicie dobranym repertuarem, bo jest tam i Lutosławski, i Penderecki. Co jeszcze?
1: Jest tam jeszcze Szostakowicz. To jest kwartet smyczkowy numer 8 w wersji na orkiestrę, ale my to przerobiliśmy jeszcze właśnie na kwintet smyczkowy.
0: Ale wybrałaś na dziś fragment kwintetu Pendereckiego. To też nie bez powodu.
1: Tak, myślę, że ten utwór jest nam zdecydowanie najbliższy, ponieważ przede wszystkim mistrz Penderecki świętej pamięci był bardzo związany z naszą orkiestrą, był naszym dyrektorem artystycznym, też bardzo często występowaliśmy pod jego batutą. W zasadzie jego dzieła tak naprawdę rokrocznie pojawiają się w naszym repertuarze i to wręcz z naszej inicjatywy, z inicjatywy właśnie osób programujących wszystkie koncerty w Symfonii Varsovii. Też myślę, że nasze spotkania z mistrzem były też taką ogromną inspiracją i też podczas nagrań, jeszcze przed nagraniami mieliśmy przyjemność, nazwę to pewnego rodzaju lekcją, ale to nie była w zasadzie lekcja, to było spotkanie z mistrzem, podczas którego wykonaliśmy mu kwintet i bardzo mu się spodobała ta interpretacja. Podpowiedział nam może w dwóch, trzech miejscach jeszcze jakieś takie swoje powiedzmy takie smaczki dodał i też zaskoczył nas, ponieważ podczas nagrań, których dokonaliśmy w studio S1 Polskiego Radia, pojawił się. Mistrz pojawił się bez zapowiedzi, wszedł, zapytał się, czy mógłby tutaj posiedzieć i posłuchać i był bardzo zadowolony z efektu, także można powiedzieć w pewnym sensie, że wykonanie tego kwintetu, czy nagranie tego kwintetu posiada błogosławieństwo mistrza.
0: I z tą właśnie zapowiedzią posłuchamy teraz fragmentu tego nagrania.

0: Katarzyna Budnik jako kameralistka, Kwintetto per Arki Krzysztofa Pendereckiego, 2019 rok i Symfonia Warszawia String Quintet, czyli właśnie Katarzyna Budnik na altówce razem z Anną Marią Staśkiewicz, Kamilem Staniczkiem, Marcelem Markowskim i Michałem Sobusiem. Takie nagranie na próbach był sam kompozytor Krzysztof Penderecki. To kameralna twoja działalność. Z Orkiestrą Symfonia Warszawia już dzisiaj wystąpisz wieczorem. Toska na Placu Centralnym przed Pałacem Kultury i Nauki. Ale to nie wszystko, bo powiedzmy jeszcze przed wami dwa duże festiwale z Orkiestrą Symfonia Warszawia.
1: Tak, we wrześniu, więc akurat orkiestra będzie miała bardzo, bardzo pracowity wrzesień, ponieważ przed nami jest festiwal otwarcia Festiwalu Symfonia Warszawia Swoją Miasto i właśnie Szalone Dni Muzyki, jak co roku. I w tym roku po raz pierwszy Szalone Dni Muzyki będą na Grochowskiej. Odbywać się na Grochowskiej.
0: Wspaniale, to wrzesień.
1: To jest wrzesień, tak. Także bardzo serdecznie zapraszam.
0: Dużo przed nami. Trzeba wszystko śledzić na stronie Orkiestry Symfonia Warszawia. Tam wszystkie daty, godziny i programy koncertów. Wróćmy teraz jeszcze do działalności kameralnej, no bo to oczywiście nie jest jedyny zespół, w którym grasz. Jest bardzo wiele składów, które wypełniają twój czas i muzyków, z którymi świetnie się czujesz. Kolejnym takim zespołem jest trio smyczkowe.
1: Tak, trio smyczkowe, w którym już od jakiegoś czasu współpracujemy z wspaniałym, wybitnym skrzypkiem Jakubem Jakowiczem oraz genialnym wiolonczelistą Marcinem Zdonikiem. I też udało nam się uzyskać dofinansowanie w ramach Muzycznego Śladu na nagranie płyty, więc też zapewne te miesiące jesienne spędzimy
0: tym.
1: Tak, dokładnie.
0: A czy już wybraliście repertuar? Wiecie, w którym kierunku?
1: Tak, tak, zdecydowanie postawiliśmy na muzykę polską, więc będziemy mieli przyjemność nagrywać trio Krzysztofa Pendereckiego, Mieczysława Weinberga, Koflera, Józefa Koflera, jak również Romana Maciejewskiego. To jest takie nasze sprzed lat odkrycie, to trio, trio Matinata. I też specjalnie na tą okazję Marcin Zdunik skomponuje Bagatelę na trio smyczkowe specjalnie dla nas, także się nie możemy doczekać, bo to będzie dla nas taka pewnego rodzaju nowość.
0: I też duże wydarzenie, kolejna świetna kompozycja Marcina Zdunika. Czekamy na to z niecierpliwością. W takim razie trzymamy kciuki za ten jesienny czas nagrań i pracy. A teraz jeszcze przy okazji tych kameralnych różnych twoich programów i też wyczynów różnych, chciałam cię zapytać o nagranie z Christianem Zimmermanem, które ukazało się w 2025 roku z kwartetami fortepianowymi Johannesa Brahmsa. No to znakomity album, wyróżniany z licznymi nagrodami i rzeczywiście recenzjami świetnymi. Pięknie brzmi. Jak doszło do tej współpracy z Christianem Zimmermanem? Jak trafiłaś do jego zespołu?
1: Zaproszenie przyszło nagle i można powiedzieć, że była to taka propozycja.

0: Propozycja życia to jest taki rodzaj propozycji, przy której się po prostu nie rezygnuje. Robi się wszystko, żeby móc tam się zjawić, żeby móc być, żeby móc w tym uczestniczyć. I tak było właśnie w 2019 roku, kiedy to dostałam właśnie najpierw telefon od skrzypaczki Marysi Nowak, następnie zadzwonił do mnie Krystian. No było to dla mnie po prostu niesamowite przeżycie. Myślę, że państwo rozumiecie.
1: Są sobie w stanie wyobrazić. Tak.
0: Rozmawia się ze swoim idolem i w ogóle z osobą, która jest w zasadzie naszym dobrem narodowym, że tak to określę, wybitny pianista, też wspaniały człowiek, tak. Mm-hmm. Na początku padła propozycja właśnie tournée koncertowego.
1: Zanim nagranie, było tournée.
0: Tak, najpierw było tournée. Po raz pierwszy spotkaliśmy się we Włoszech w Pesaro. I tam właśnie graliśmy pierwszy koncert, więc zagraliśmy 3 koncerty we Włoszech, następnie 3 koncerty w Japonii. To była tam jakaś króciutka, dosłownie 2 czy 3-dniowa przerwa pomiędzy tymi koncertami. I w zasadzie muszę przyznać, że już od pierwszych nut, jak tylko zaczęliśmy grać, była niesamowita chemia między nami. Na wiolonczeli Yuya Komoto, znakomity wiolonczelista, którego właśnie też Krystian miał gdzieś okazję usłyszeć bodajże przy okazji konkursu Królowej Elżbiety, więc zaprosił go do współpracy. Ale też nawet w takiej kwestii czysto ludzkiej, po prostu rozmawiając ze sobą o tej muzyce, rozmawiając o jakichś takich właśnie, to co nam się podoba, co mniej lub bardziej nam się podoba. Myślę, że nawet tutaj znaleźliśmy genialną nić porozumienia, więc myślę, że gdzieś tam ten pomysł nagrania płyty tlił się już w zasadzie już od tego pierwszego tournée. I właściwie no, to były piękne koncerty, duże przeżycie, bo we Włoszech jeszcze graliśmy w Mediolanie i w Kremanie, natomiast w Japonii wieńczącym koncertem całego tego 6-koncertowego tournée był koncert w Tokio, w Suntory Hall, więc to było niesamowite dla mnie przeżycie, móc wystąpić i zagrać kameralnie u boku Christiana Zimmermana w tak, no, tak znamienitej.
1: A z kolei Japonia to jest ukochane miejsce Christiana Zimmermana.
0: Zdecydowanie.
1: On tam
0: tak
1: pomieszkuje nawet.
0: Tak. A jeszcze w trakcie pobytu z takich ciekawostek był wtedy ten słynny tajfun Hagibis, jak dolecieliśmy do Japonii. Mhm. To się okazało, że niestety takie złe rzeczy się dzieją i można powiedzieć, że w pewnym sensie z Tokio uciekliśmy przed tym tajfunem do innego miasta zagrać koncert. Jak wróciliśmy, to te wszystkie linie energetyczne były pozrywane, więc troszeczkę żartowaliśmy sobie, że udało nam się uciec przed żywiołem i bardzo dobrze, bo rzeczywiście pamiętam wtedy w mediach bardzo niepokojące były
1: wszelkie wieści.
0: Dużo emocji
1: nie
0: było.
1: Tylko tych artystycznych.
0: Nie tylko artystycznych, dokładnie. Więc tam było też bardzo sparaliżowany ruch, więc też przez moment nie wiedzieliśmy, czy dotrzemy na koncert, także...
1: Kasiu, a zdradzisz nam jeszcze, jak wygląda praca z Christianem Zimmermanem? No bo to jest artysta, który słynie z niezwykłej precyzji, perfekcjonizmu. Wszystko rzeczywiście musi być dopięte na ostatni guzik. Jaki jest w relacjach? Czego można się od niego nauczyć? Jak to wspominasz?
0: Wspominam to bardzo dobrze. Przede wszystkim nasze próby głównie polegały na takim poszukiwaniu. My w zasadzie to nie było tak, że my dużo dyskutowaliśmy na przykład o detalach i dopiero później wprowadzaliśmy to w życie. Tak naprawdę my graliśmy. My graliśmy i każdy coś proponował w danym momencie i tak jakby rozmawialiśmy ze sobą poprzez dźwięki. I muszę przyznać, że to, co mnie najbardziej uderzyło, bo niejednokrotnie próby, my czasami siadaliśmy z instrumentami i byliśmy tak wkręceni w muzykę, że potrafiliśmy na przykład 4 razy pod rząd wykonać pierwszą część kwartetu Adur, który jest bardzo, bardzo długim, która jest bardzo długa. I za każdym razem to każde wykonanie wnosiło coś nowego, tak naprawdę nowe pomysły. Mhm. I pod kątem tempa, i pod kątem właśnie, nawet to skerco, słynne skerco, które akurat przez krytyków za granicą jest w ogóle bardzo, bardzo chwalone za tempo, za szaleńcze tempo, to też była bardzo spontaniczna decyzja. W zasadzie my usiedliśmy, a spróbujmy. I spróbowaliśmy spontanicznie, jakby to zabrzmiało w tak szybkim tempie i wydaje mi się, że wszystkim nam się to bardzo spodobało, taki rodzaj szaleństwa i stąd też takie właśnie bardzo, bardzo szalone tempo.
1: Czyli bardziej pracowaliście w sposób szukania wspólnych inspiracji, wspólnych tak. emocji i wspólnego brzmienia. To nie było tak, dokładnie że tak. Krystian usiadł i narzucał wam coś, nie, tu w ogóle, gramy tak, tu gramy tak, tylko to nigdy... zupełnie

0: inny poziom artystyczny.
1: Zupełnie. Zupełnie. W zasadzie nie było czegoś takiego, żeby ktoś cokolwiek, komukolwiek narzucał. Było to raczej bardziej na zasadzie takiej, że grając proponowaliśmy, że jeśli ktoś na przykład zagrał coś głośniej, to zaraz wszyscy jakby odpowiadali na to i myślę, że właśnie taka rozmowa poprzez dźwięki, to było coś, co mi się bardzo podobało, ponieważ my więcej graliśmy na tych próbach, tak naprawdę rozmawialiśmy poza próbami, a w momencie, gdy była próba, to my tak naprawdę rozmawialiśmy poprzez muzykę, poprzez dźwięki.
0: To piękne. To co? Może skerco jednak?
1: Może być skerco.
0: Posłuchajmy.

0: To skerco z kwartetu fortepianowego trzeciego c-moll opus 60 Johannesa Brahmsa. Christian Zimmermann, Maria Nowak skrzypce, Katarzyna Budnik altówka i Yuya Miyakamoto wiolonczela. Nagranie z płyty wydanej w 2025 roku z drugim i trzecim kwartetem fortepianowym Brahmsa. Utwory nieco rzadziej obecne w repertuarze niż słynny kwartet G-moll. Wykonywaliście tylko te dwa, czy jeszcze większy repertuar?
1: Dotykaliśmy innych też kwartetów w poszukiwaniu repertuaru generalnie, ale stanęło na tych dwóch kwartetach, ponieważ są to arcydzieła i rzeczywiście chyba zbyt rzadko grywane jednak.
0: Wielkie emocje musiały towarzyszyć również nagraniom tego repertuaru.

0: repertuaru. A gdzie nagrywaliście płytę?
1: W Lugano. I to było przy okazji koncertów, bo akurat mieliśmy przyjemność występować tam też właśnie przy naszym kolejnym spotkaniu w 2021 roku. To był czas pandemii, więc pamiętam, że ten koncert przez organizatorów został o kilka dni przesunięty, ponieważ niestety były takie zastrzeżenia sanitarne, że nie można było w Szwajcarii grać koncertów do końca czerwca i koniec końców koncert zagraliśmy 1 lipca, w momencie, gdy znieśli już te obostrzenia, już można było właśnie zagrać koncert. I też wtedy mieliśmy przyjemność grać w Monako i jeszcze w Laufen w Szwajcarii. Natomiast po raz trzeci spotkaliśmy się w 2023 roku i to można powiedzieć, że to było rzeczywiście zdecydowanie największe tournée, ponieważ wykonaliśmy podczas tego tournée 7 koncertów w różnych bardzo ważnych salach. Ponownie zagraliśmy właśnie w Laufen. Zagraliśmy również w Wiedniu. W Musikverein, ale również 2 koncerty we Francji, między innymi w Fundacji Louis Vuitton w Paryżu, w Filharmonii w Luksemburgu, również właśnie w Lugano, więc to były takie rzeczywiście niesamowite przeżycia. I w Lucernie jeszcze, o ile dobrze pamiętam, to jeszcze był koncert w Lucernie, więc to było rzeczywiście prawie miesięczne tournée, w zasadzie jeżdżenie od koncertu do koncertu po całej Europie, więc myślę, że wtedy też w jakimś tam sensie ta nasza interpretacja już tak ostatecznie dojrzała. Mhm.
0: Wiele znakomitych koncertów, emocji, przeżyć, na pewno rozmów. To na pewno zostanie z tobą.
1: To jest na pewno przygoda życia, więc myślę, że to jest... I myślę, że takie uwieńczenie tych kilku lat wspólnych właśnie płytą, myślę, że jest właśnie wspaniałym takim powiedzmy uwieńczeniem i tamtych dotychczasowych koncertów. I miejmy nadzieję, że jeszcze
0: będą kolejne programy kameralne z Christianem Zimmermanem, z twoim udziałem, Kasiu. Na to czekamy, a tak może się zdarzyć, tak właśnie myślę. Zapraszamy teraz państwa do rozmowy. Uruchamiamy już telefony 22 645 22 22. Można do nas dzwonić, zadawać pytania. Katarzynie Budnik. Czekamy na państwa. A jeszcze chciałam się ciebie zapytać, przy okazji właśnie takich niezwykłych spotkań z wybitnymi artystami, o których można pomarzyć, no ty już nie musisz, bo rzeczywiście za tobą jeden z najwybitniejszych pianistów, ale jakie jeszcze ważne muzyczne, artystyczne spotkania były w twoim życiu, o których nie zapomnisz, które no, gdzieś tam spotkałaś muzyków na swojej ścieżce?
1: Ja myślę, że w zasadzie każdy projekt kameralny z nowymi muzykami już jest taką dużą inspiracją, ponieważ ja wychodzę z założenia, że tak naprawdę uczymy się przez całe życie i uczymy się od wszystkich, więc uważam, że za każdym razem, zasiadając do zespołu kameralnego z nowymi osobami, czy tam z osobami, z którymi jeszcze nie miałam okazji wcześniej współpracować, ja się bardzo dużo uczę i gdzieś tam czerpię inspirację od tych ludzi, więc myślę, że na pewno właśnie w ogóle granie kameralne jest niesamowicie dla muzyka rozwojowe. Bo
0: daje dużo możliwości.
1: Tak,
0: bardzo.
1: Tak. Mhm. Dla mnie muzyka kameralna to po prostu jest absolutnie tożsama z rozmową jednej osoby z drugą, ponieważ to jest taki rodzaj, musimy znaleźć jakąś taką, tak jak w życiu codziennym, tak też tutaj musimy znaleźć nić porozumienia i często to są w ogóle zupełnie różni od nas ludzie, a musimy poprzez te dźwięki nauczyć się ze sobą rozmawiać, bo to są też oczywiście częstokroć te próby, niejednokrotnie dużo, wiele prób. Natomiast z takich na pewno bardzo inspirujących i ciekawych też spotkań, czy też projektów, to myślę, że na pewno też było Chamber Music Connects the World organizowane przez Kronberg Academy. O tyle to było ciekawe, że to był projekt polegający na tym, że studenci, czy uczniowie, czy też młodzi adepci sztuki muzycznej mieli okazję wystąpić u boku, zagrać w zespołach z wybitnymi muzykami. Akurat w edycji, w której ja brałam udział, tymi muzykami był Gidon Kremer, Tatiana Grindienko, miał być Steven Easterlitz, natomiast tam jakaś sytuacja osobista spowodowała, że zastąpił go znakomity Franz Helmerson, był też Andreas Schiff i Juri Baszmet, więc to były naprawdę takie
0: niezwykłe
1: nazwiska.
0: Niezwykłe spotkania.
1: Tak, światowej sławy. W zasadzie mieliśmy okazję nie tylko grać z nimi, ale też przebywać razem w jakichś takich porach posiłków, więc była też okazja do takich

0: rozmów, do zapytania ich, inspiracji. Mhm. Tak, ja miałam właśnie szansę zagrać w dwóch zespołach z Gidonem Kremerem. W jednym z Tatianą Grindenko, z Francem Helmersonem miałam okazję wykonać na pierwszej altówce sekstet Czajkowskiego i też właśnie grałam w takiej mini orkiestrze, w której występował jako solista Juri Baszment, więc miałam okazję też poznać mistrza altówki. I też takim pokłosiem tego było to, iż Gidon Kremer zaprosił mnie dwa miesiące później, bo projekt odbywał się w maju, zaprosił mnie na festiwal do Lockenhaus, gdzie miałam okazję wystąpić jako członkini Kremera Tybaltiki, ale grałam też solo i grałam też w zespołach kameralnych, więc poczułam się bardzo wyróżniona wtedy przez niego, że takie zaproszenie się pojawiło. I też to, co jest ciekawe w tym projekcie, w bardzo specyficzny sposób odbywa się wybór kandydatów, ponieważ na początku każdy z nas musiał wysłać nagrania z osób oczywiście zainteresowanych projektem, nagrania solowe. O ile dobrze pamiętam, ja wysłałam sonatę Brahmsa altówkową i jeszcze bodajże koncert Sztamica, bo tam były jakieś oczywiście wytyczne programowe. Następnie została wybrana grupa około 20 osób, o ile dobrze pamiętam, które zostały zaproszone na przesłuchania na żywo. I my na dwa tygodnie mniej więcej, tak 30 dni przed przesłuchaniami, otrzymaliśmy nuty utworów, które mamy grać. I był tam kwartet Beethovena i były tam jeszcze utwory na kwartet Strawińskiego. I w zasadzie to było wykonywane bez próby. Po prostu każdy z nas wchodził, czy to była altówka, czy to było skrzypce, czy wiolonczela, i po prostu dołączał do profesjonalnego kwartetu smyczkowego jako członek bez żadnej próby i trzeba było się w trybie natychmiastowym dopasować. I myślę, że głównie na tej podstawie był dokonywany wybór i też później jeszcze osoby, które gdzieś tam wzbudziły jakąś wątpliwość, to jeszcze musiały zagrać coś solo. Ja miałam akurat to szczęście, że na szczęście udało mi się już po tej części kameralnej być na tej liście osób zakwalifikowanych do projektu, więc myślę, że to było takie bardzo inne i bardzo ciekawe doświadczenie.
1: Selekcja na bardzo wysokim poziomie, prawie jak
0: konkurs. I oczywiście wśród jurorów Gidon Kremer, sam Gidon Kremer, który niemalże w odległości 2 metrów od nas siedział.
1: A później z nim grałaś, więc...
0: A później z nim grałam, więc myślę, że to było też, na pewno to jest projekt, o którym się tam warto wspomnieć i też polecić, bo z tego co wiem, on się nadal odbywa, więc myślę, że wszelkie zainteresowane osoby powinny właśnie wejść na stronę Kronenberg Academy i obserwować, kiedy ten projekt się wydarzy.
1: Bo to wielka szansa
0: wydarzy,
1: właśnie
0: tak?
1: Na myślę, kontakty tak. Z różnymi wybitnymi artystami. Mamy pierwszy telefon. Pani Katarzyna dodzwoniła się do nas. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie.
2: Witam bardzo serdecznie. Chciałabym się dowiedzieć tylko takiego może szczegółu. Czy antena jest do autopromocji pana Roberta ze Świętochłowic i pani Krystyny, bo tylko oni występują i nikt nie może się do was na antenę.
1: Ale właśnie dzisiaj dodzwoniła się pani do nas.
2: Dlatego,
1: także proszę zadać pytanie.
2: Zadać pytanie chcę. Tak. Chcę się dowiedzieć na temat tego koncertu, który się odbył w Lucernie. Czy ta płyta, która była promowana jakby na tym koncercie w Lucernie, była możliwością, że można ją gdzieś teraz zdobyć na terenie Polski.
0: Tak, to
1: dziękujemy
0: znaczy,
1: bardzo.
0: Dziękujemy, witam panią bardzo serdecznie, dziękuję bardzo za pytanie, więc tak, to znaczy płyta została w ogóle wydana w 2025 roku, więc w zasadzie rok temu i tak, z tego co wiem, to jest dostępna i, tak. na stronie Deutsche Grammophon, można ją oczywiście zamówić, ale również w polskich empikach na pewno się znajduje, więc z tego co mi wiadomo, to jest ona dostępna.
1: Online również.
0: I to w wersji CD oraz w wersji winylowej.
1: Także zachęcamy oczywiście. W dwójce na pewno również często będzie się to nagranie pojawiało. To z całą pewnością. Dobrze, za nami te wyjątkowe spotkania, wyzwania. Czy takim wyzwaniem było też to, kiedy towarzyszyłaś uczestnikom konkursu Wieniawskiego w Poznaniu, w Symfonii Koncertującej na przykład?
0: Tak, myślę, że to było dla mnie jedno z takich ważniejszych na pewno wyzwań, ponieważ tutaj był problem pomiędzy tym, że ja występowałam w zasadzie roli drugiego solisty, ale tak naprawdę jednak to nie był mój konkurs, to był konkurs tych osób i teraz takie znalezienie

0: złotego środka pomiędzy właśnie tym, w jaki sposób jakby ja gram, a w jaki sposób się dopasowuję.
1: A czy jest tak, że kiedy grasz, to możesz pomóc, na przykład grać w taki sposób, żeby pomóc temu drugiemu soliście, skrzypkowi?
0: Myślę, że w taki sposób starałam się raczej dopasowywać do skrzypków, bo nawet wiele z tych osób przychodząc na próbę od razu oferowało, że może w tej sytuacji, skoro gram z tyloma osobami, ponieważ w 2016 roku grałam 13 razy pierwszą część,
1: 13 razy.
0: Miało być 12, ale akurat był tak wysoki poziom, że jurorzy zadecydowali, żeby przyjąć 13 osób do tego.
1: I co zrobić, żeby za tym, nie wiem, 10 razem zagrać jeszcze z jakąś świeżością i się nie znudzić, żeby po prostu stworzyć coś nowego.
0: Ja myślę, że sam występ z każdą nową osobą to już jest nowa energia. Każdy z nich był tak różny, że myślę, że akurat byli tak inspirujący. No były też osoby, które się rzeczywiście bardzo denerwowały, więc ja wtedy starałam się przyjąć jednak taką rolę, żeby wesprzeć taką osobę, żeby zobaczyła, że nie jest sama na tej scenie. A wielu też było już po prostu w zasadzie dojrzałymi artystami, więc to były tak naprawdę takie, można powiedzieć, występy bardziej koncertowe niż konkursowe. Ja się do tego w ten sposób przygotowałam, że przygotowałam 12 kompletów nut, więc jedne musiałam gdzieś tam zmazywać potem w trakcie i starałam się rzeczywiście odnotować podczas próby, bo próby w zasadzie były w dniu występu, więc tak naprawdę nie miałam szans, żeby mi się to wszystko pomieszało. Więc z każdym osobno starałam się zrobić i jakieś notatki i dotyczące aplikatury i smyczkowania, i dynamiki, i wszelkich jakichś takich właśnie detali, jeśli ktoś gdzieś robi jakieś...
1: wszystkiego.
0: Tak, i starałam się po prostu dopasowywać, natomiast ja uważam, że w ogóle to jest coś takiego na scenie, że człowiek jakby, jeśli wyczuje tą drugą osobę, to tak naprawdę nie musi za dużo zapisywać, bo tak naprawdę słyszy się. Akurat symfonia koncertująca, ta pierwsza część jest w taki sposób napisana, że jest to dialog dwóch instrumentów. I w tym momencie, jeśli skrzypek zagra nawet w jakiś inny sposób niż gdzieś tam to było na próbie, to po prostu moim zadaniem, czy też w ogóle tak jest w kameralistce, jest odebranie tego i odpowiedzenie w odpowiedni sposób, więc myślę, że to jest bardziej kwestia podejścia, więc ja się starałam przede wszystkim poznać ich jako ludzi, żebyśmy się ze sobą dobrze czuli potem na tej scenie, żeby jednak towarzyszył nam uśmiech, żeby to były takie bardziej występy koncertowe niż występy konkursowe.
1: I tak trzeba podchodzić do konkursu.
0: Trzeba podchodzić. Oczywiście wielokrotnie musiałam gdzieś tam jakieś takie moje potrzeby, czym to jakbym ja normalnie, gdybym z kimś współpracowała przy tym utworze, jakbyśmy się szykowali po prostu do koncertu, musiałam gdzieś tam zrezygnować na pewno ze swoich pomysłów niejednokrotnie i się dopasować i grać nawet czasami wbrew sobie. Ale myślę, że taka to była rola, że to było takie zadanie. Ja troszeczkę weszłam w taką rolę, może nie akompaniatora, ale jednak osoby towarzyszącej. A nie właśnie osoby wiodącej, bo 13 razy tak samo wykonana symfonia koncertująca, myślę, że byłaby mniej interesująca jednak.
1: To prawda, ale zauważ, Kasiu, że mogłaś być na miejscu tych skrzypków, na tym właśnie konkursie, no bo przecież skończyłaś dwie klasy, skrzypiec i altówki na Akademii Muzycznej w Warszawie, no ale wybrałaś altówkę.
0: Tak, no niestety właśnie nie było mi dane wziąć udziału w konkursie Wieniawskiego. Już teraz myślę, że już nie ma szans na to. Tak, rzeczywiście skończyłam również skrzypce. Altówka pojawiła się w trakcie studiów skrzypcowych. Moja miłość od liceum.
1: Ale tak? Co cię w niej zaświeciło po prostu?
0: Dźwięk. Myślę, dźwięk, barwa, brzmienie. Ja po prostu zawsze uwielbiałam brzmienie wiolonczeli. Gdzieś ta altówka jest bardzo też blisko, ale też myślę, że altówka jest bardzo zbliżona do głosu ludzkiego. I odnoszę wrażenie, że naprawdę na altówce jesteśmy w stanie oddawać wszystkie takie najtrudniejsze emocje, bo ilość barw, ilość kolorów, jakie można z altówki wydobyć. Myślę, że jest to instrument niezwykle trudny, bo zanim się odnajdzie te wszystkie barwy, te kolory, to zajmuje dość sporo czasu, ale też myślę, że przebogaty i wciąż odkrywany, bo jest to właśnie instrument właśnie solowy.
1: Przez długi czas pozostawał gdzieś tam w cieniu skrzypiec, no ale pojawili się wirtuozi altówki, wielcy muzycy Lionel Tertis między innymi, tak, i zaczął pojawiać się repertuar, tak, na altówkę. Ale jak jest teraz? Czy ty nadal musisz odkrywać ten repertuar?

0: czy jest znacznie lepiej?
1: Jest oczywiście lepiej, ale też nie uciekam od nowych utworów. Mhm. Między innymi Piotr Moss napisał koncert tak altówkowy, który miałam niedawno okazję również nagrać wraz z orkiestrą, Narodową Orkiestrą Polskiego Radia NOSPR w Katowicach. Rzeczywiście jest dużo bardzo ciekawych utworów, ale ja w tej chwili też mam taką, może to będzie złe słowo, misja, ale w pewnym sensie staram się bardzo propagować jednak muzykę polską i na przykład też nagrywając swoje płyty duetowe z pianistą Grzegorzem Manią, sięgnęliśmy też po repertuar polski. Staraliśmy się jakby zestawiać dzieła, takie arcydzieła muzyki.
0: I promować muzykę.
1: Ale przy okazji dokładnie. I tak na przykład właśnie na pierwszej płycie zestawiliśmy z sonatą Szostakowicza, arcydziełem absolutnym, jeśli chodzi o literaturę altówkową. Zestawiliśmy sonatę Mieczysława Weinberga, która jest w oryginale napisana na klarnet. Natomiast powstała wersja na altówkę, absolutnie genialny utwór i uważam, że też wielkie odkrycie, które też ku mojej wielkiej radości jest coraz częściej grywane, ale podobnie zrobiliśmy przy okazji drugiej płyty, gdzie właśnie mniej znane dzieła, między innymi właśnie sonatę Gawrońskiego, która jest pierwszą sonatą na altówkę polską, przepiękną, jest to absolutnie niezwykle przyjemny utwór, również sonatą właśnie Szarwenki oraz Stojowskim. Fantazją zestawiliśmy z sonatą Rebeki Clark, która jest również arcydziełem. Jest to utwór w zasadzie, który pojawia się na recitalach większości wybitnych muzyków, ale również w programach różnych wielkich konkursów, więc jest to utwór uznawany za jedno z najważniejszych dzieł, jeśli chodzi o literaturę altówkową. I właśnie myślę, że takie zestawianie, bo wiedziałam gdzieś tam to był taki też pomysł, że jednak te nagrania często pojawiają się na jakichś platformach streamingowych i właśnie, że być może poprzez poszukiwanie tych dzieł typu Szostakowicz czy Clark, ktoś natrafi również dokładnie na...
0: No i tak to działa, rzeczywiście.
1: I to było też jakby takie miało to zamysł. I co mnie też bardzo cieszy, ponieważ w mojej pracy pedagogicznej również studenci coraz częściej zaczynają sięgać po te utwory, bo gdzieś właśnie usłyszeli, czy gdzieś podczas koncertu, czy właśnie słuchając płyty i sami przychodzą z propozycją. Ostatnio właśnie nawet też miałam przyjemność ze swoim studentem pracować nad sonatą Gawrońskiego, co było bardzo dla mnie też takim czymś innym, bo jest to utwór, który gdzieś tam ja znam od podszewki i go grałam wielokrotnie na wielu festiwalach. I sam przyszedł student z taką propozycją wykonania tego.
0: A słyszałaś gdzieś tam inspirację twoim nagraniem?
1: Starałam się mówić, żeby jednak gdzieś tam odnalazł pierwiastek się. Myślę, że to jest tak genialna muzyka, że każdy może gdzieś tam, ale oczywiście jak najbardziej były dyskusje na temat temp, albo pani tutaj gra w taki sposób, tą trzecią część, ja nie wiem, czy będę w stanie tak szybko zagrać, ja mówię tutaj, to jest naprawdę kwestia bardzo umowna, jeśli chodzi o tempa, o charakter każdej części. Ja myślę, że każdy powinien zawsze w utwór dawać pierwiastek siebie. Każdy z nas jest inny i też myślę, dlatego to jest cenne, jeśli każde wykonanie będzie inne pod każdym względem, nawet chociażby temp.
0: Zaraz wrócimy do tych dwóch wątków działalności solowej i pedagogiki, bo to są bardzo ważne pola i obszary. Ale mamy kolejny telefon, tym razem pan Andrzej dodzwonił się do nas. Dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Dwie takie części składowe mam dla pań, w zasadzie do zapytania. Sam jestem artystą, muzykiem, po 50, gram na akordeonie i zdarzają mi się takie okresy, że no, ze względu na to, że to ciężko jest się przebić, więc miewam okresy, gdzie nie mogę sobie tak poćwiczyć, ale zastanawiam się, jak to wygląda w przypadku naszej artystki, bowiem czy, jak pani wspomina o nagrywaniu płyt, czy to jest tak, że jest pani cały czas w formie, czy te płyty to są takie setki, że wchodzicie na 2 godziny do studia, czy też jednak trzeba dbać o tą formę cały czas? I pytam o to w znaczeniu takim, że obecnie w naszym kraju trwa dyskusja na temat tych dopłat dla artystów do ZUS-u i myślę, że wiele osób wie o tym, że nauczyciele zabierają pracę domową, pracę do domu, której nie widać, a nie widzą tego, że artyści poświęcają dużo, dużo więcej czasu niż tylko ten 1,5-godzinny koncert, za który otrzymują wynagrodzenie. Więc czy pracując z taką osobistością jak pan Zimmerman, doznała pani jakichś, że tak powiem, braków energii, czy trzeba było właśnie tą interpretację uzgadniać, bo właśnie no, macie dużo

0: do dyskusji, czy to jest tak, że wszystko jest uzgodnione, wchodzicie, jest na TikTok i trwa to dosłownie no kilkadziesiąt minut do może kilku godzin lub kilku, i kilkudziesięciu minut. I druga część pytania, czy pan Zimmermann, jak wspominała pani o Japonii, zwrócił uwagę na to, że w konkursie szopenowskim coraz więcej Azjatów startujących, no i wykazuje już właśnie oznaki zapoznawania się z cywilizacją Zachodu i niestety widać pewien rodzaj nadwagi u tych osób występujących, co pokazuje, że po prostu ta część świata też została żywiołowo zepsuta.
1: No jakoś z tą nadwagą to chyba ja tego nie zauważyłam.
2: Przede wszystkim witam pana bardzo serdecznie. Dziękuję za pytanie.
1: A to już chyba pytanie kiedyś się pojawiło, zdaje się.
2: Tak. To znaczy, rzeczywiście jest teraz na konkursach jakiś rodzaj pewien dominacji, znaczy nie powiedziałabym, że może bardziej liczebnej też, że rzeczywiście dużo się pojawia osób z Azji, bo sama osobiście niedawno wróciłam z konkursu w Hradec, Beethovenowskiego w Hradec i rzeczywiście coraz więcej Azjatów pojawia się u nas. Podczas konkursów to jest oczywiste. Myślę, że na pewno też to, że oni przyjeżdżają do Europy i się kształcą, to na pewno też ma ogromny wpływ na to, że gdzieś tam ten pierwiastek europejski w ich wykonaniach się pojawia, więc myślę, że tak samo jak my wyjeżdżamy na studia, wiele osób wyjeżdża gdzieś za granicę, na przykład do Niemiec, czy do krajów skandynawskich i gdzieś tam czerpiemy też od nich, na przykład w tej chwili też taki się pojawił trend, jeśli chodzi o muzykę dawną, że właśnie do Skandynawii się wyjeżdża. Natomiast jeśli chodzi o konkurs szopenowski, akurat z Krystianem na ten temat nie rozmawialiśmy, więc tutaj nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie. Mogę jedynie z własnego właśnie doświadczenia, jurując gdzieś w konkursach zagranicznych, że rzeczywiście jest tak 50-50 niejednokrotnie i rzeczywiście dużo osób z Azji się pojawia. I rzeczywiście jest coś takiego, że te osoby, które studiują w Europie, one grają, już gdzieś tam przesiąkają tą naszą kulturą. Natomiast te osoby, które gdzieś studiują w Azji, to myślę, że jednak jeszcze nie do końca w tej kulturze są aż tak głęboko osadzeni. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o nagrywanie płyt, w ogóle o trzymanie formy, ja w zasadzie tak naprawdę nie mam troszeczkę okazji, żeby chyba z tej formy wypaść, ponieważ tak naprawdę te wszystkie działalności przeplatają się ze sobą, ale nawet samo to, że podczas lekcji ze studentami muszę im niejednokrotnie coś pokazać, więc to też jest jakiś taki rodzaj podtrzymywania formy ciągłej, bo nawet prowadząc zajęcia przez 6 godzin, co chwilę muszę ten instrument wyjąć, muszę ten instrument go używać podczas lekcji.
1: Czyli w taki sposób pracujesz ze studentami?
2: W taki sposób, tak. Mhm. Raczej staram się jednak gdzieś tam wykonywać, bo niejednokrotnie jak przychodzą z jakimiś utworami, nad którymi ja nie miałam jeszcze okazji, powiedzmy, pracować, jakimiś zupełnie nowymi, często warto też samemu spróbować coś, żeby potem móc podpowiedzieć, jak to najlepiej jest wykonać. A jeśli chodzi o nagrywanie płyt, to myślę, że każda płyta troszeczkę rządzi się swoimi prawami. Bo akurat tutaj w wypadku płyty z Krystianem Zimmermannem, no to był nawet nagrywany koncert na żywo. Były nagrywane właśnie części po całości. My w zasadzie bardziej całościami nagrywaliśmy, więc to było, to mniej więcej tak wyglądało. Natomiast często jak się nagrywa jakieś płyty, to też jednak tak zwane są wersje 2, 3, 4 wykonania na przykład danej części w całości. Natomiast potem koryguje się jakieś drobne rzeczy, które potencjalnie gdzieś mogły nie wyjść, żeby były na tak zwane nalepki.
1: Różnie ta praca wygląda
2: i też jeśli chodzi o rozłożenie godzin, no zazwyczaj to w zależności właśnie, czy jest to nagranie całej płyty przez tak jak ja na przykład nagrywałam płyty swoje duetowe, to po prostu były jakieś dni nagraniowe i to było po kilka godzin dziennie sesji tak naprawdę nagraniowych, więc to myślę, że przy każdym nagraniu wygląda to troszeczkę inaczej.
1: Ale pedagogika, bo to jest bardzo, bardzo ważny obszar twojej działalności. Ostatnie tygodnie, nie wiem, dni, tygodnie spędziłaś bardzo intensywnie właśnie na sesjach kończących rok akademicki. To jest też duże wyzwanie, no bo jesteś czynna artystycznie, masz dużo koncertów, musisz też ćwiczyć, a tutaj jeszcze właśnie uczniowie, czytanie prac, recenzowanie, no to jest bardzo, bardzo dużo. Jesteś związana z Akademią Muzyczną w Gdańsku.
2: Przede wszystkim z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, ale również właśnie jestem pedagogiem.
1: Czyli i tu musisz jeździć.
2: Tak, muszę troszeczkę podróżować. Natomiast wiadomo, że gdzieś tutaj

0: Myślę, że pedagogika jednak zajmuje u mnie takie, no trudno by powiedzieć, że najważniejsze miejsce, ale jest gdzieś tam dla mnie w tej chwili to taka sfera, która w sumie bardzo mnie inspiruje. Myślę, że w ogóle praca z młodymi osobami jest dla mnie bardzo dużym wyzwaniem, bo myślę, że od każdego też ucznia gdzieś tam się, ja cały czas się uczę uczyć, bo to jest w zasadzie trzeba zindywidualizować podejście do każdej z tych osób. Każdy ma troszeczkę inny problem. Każdy przychodzi z innym bagażem doświadczeń, z innego miejsca. Przychodzi też z innymi w ogóle umiejętnościami. W zasadzie z niektórymi trzeba podjąć taką pracę od podstaw i gdzieś tam nadrobić jakieś pewne braki dotyczące aparatu gry chociażby i poustawiać te ręce, rozluźnić, pomóc właśnie.
1: To jest bardzo, bardzo złożone. A co jest takie kluczowe, co chcesz przekazać swoim uczniom?
0: Przede wszystkim ja wychodzę z założenia, że po 5 latach, jeśli ktoś decyduje się na pracę ze mną, to po takich 5 latach wspólnych studiów, jakby moim marzeniem i moim celem jest to, żeby taka osoba była od razu zdolna do pracy, żeby właśnie była zdolna do pracy chociażby w orkiestrze czy w szkole, żeby wyszedł kompletny muzyk, który będzie w stanie zagrać przesłuchanie do orkiestry i do tej orkiestry zdać. Nieważne, czy to będzie orkiestra w Warszawie, w Gdańsku, Wrocławiu, czy w jakimkolwiek innym mieście, ale po prostu przede wszystkim staram się już gdzieś tak od 4., 5. roku w studentach zaszczepiać taką chęć brania udziału w tych przesłuchaniach, chociażby do orkiestr na przykład i poszukiwań.
1: A czy uważasz, że w edukacji ważne są też konkursy, czyli to zetknięcie ze stresem, tremą, radzenie sobie w takich trudnych sytuacjach? No bo z twojego doświadczenia to wiemy, że jesteś laureatką wielu znakomitych konkursów, między innymi ARD w Monachium.
0: Konkursy dla mnie były pewnego rodzaju motywacją tak naprawdę, bo bardzo trudno, jeśli nie masz koncertów, na przykład takiego zapełnionego kalendarza, że jakichś takich celów konkretnych, to jest bardzo trudno sobie postawić cele. I myślę, że na etapie edukacji konkursy stanowią właśnie takie znakomite cele do osiągania, bo sam okres przygotowań i przygotowań dużego repertuaru niejednokrotnie, tak jak na tych konkursach międzynarodowych, zazwyczaj są to 3 etapy. Na ARD to było wręcz 5 etapów. Etap nagraniowy plus 4 etapy na żywo. Więc jest to w ogóle kawał repertuaru i w ogóle przygotowywanie się do czegoś takiego w pewnym momencie, gdy się grywa 2 sonaty i kadencję Pendereckiego, ja akurat na ARD grałam Szostakowicza, Brahmsa i kadencję Pendereckiego, jak się gra taki duży recital ponad godziny, człowiek zupełnie inną formę też łapie. Ja staram się studentów zachęcać do konkursów, ale jeśli widzę ewidentnie, że ktoś ma taką osobowość niekonkursową i go ten stres zjada, organizujemy tak dużo audycji jakby wewnątrzklasowych, że tak naprawdę nigdy nie zmuszam do konkursów, ja tylko proponuję. Jeśli ktoś ma ochotę jeździć na konkursy, czuje taką potrzebę, jak najbardziej to wspieram, uczestniczę czynnie we wszelkich przygotowaniach. Natomiast staram się nie narzucać jednak, żeby to była jednak decyzja danej osoby. Uważam, że pracuję jednak już z osobami dorosłymi i ja mogę im jedynie doradzać, ja im nie powinnam jakby narzucać. To są jakby ich decyzje, tak samo jak oni podejmują decyzję, do kogo idą na studia i na przykład decydując się na współpracę ze mną, to jest też ich decyzja. Podobnie jest właśnie chociażby z konkursami, więc zachęcam, nie zniechęcam absolutnie, motywuję, bo uważam, że to naprawdę daje im to duży bodziec, ale jeśli ktoś absolutnie mówi mi, że nie czuje się w tym, to jest jego decyzja i absolutnie wspieram taką osobę też w tej decyzji.
1: No, nasz czas już dobiega końca. Bardzo, bardzo szybko to minęło. Powiedz jeszcze szybko, Kasiu, o swoich planach najbliższych.
0: Myślę, że najbliższy plan to przede wszystkim kursy muzyczne. Teraz zaczynam.
1: Właśnie, tego jest bardzo dużo, prawda?
0: Taki miesiąc, tak, rzeczywiście startuję w Łańcucie, też tam będę miała okazję zagrać koncert. Następnie jest to kurs w Elblągu, gdzie również będziemy jako pedagodzy grać koncert kameralny. Również kolejny kurs to jest w Kołobrzegu, Puławy, więc w zasadzie to, co robię na co dzień, to co kocham, czyli praca z młodzieżą, praca ze studentami, co jest bardzo napędzające, bardzo inspirujące, więc taki intensywny czas, ale również festiwal w Krzyżowej w sierpniu i kolejny w kurs, no i oczywiście dużo, dużo grania z moją kochaną orkiestrą Symfonia Warszawia we wrześniu, między innymi też właśnie występy jakieś solowe, no i nagranie płyty, więc troszkę tego, pracowite wakacje.
1: Trochę tego jest. Czego posłuchamy jeszcze na zakończenie? Stawiasz na Gawrońskiego czy Szarwenkę?
0: To może szarwenkę.
1: Dobrze. To jest to nagranie, o którym rozmawiałyśmy z Grzegorzem Manią, twoim muzycznym partnerem, z którym zarejestrowałaś już dwie płyty. Byliście razem w styczniu.

0: klasyką przez Polskę tutaj. Zagraliście piękny recital, rzeczywiście. No ale trafiłaś na tego swojego pianistę, to właśnie Grzegorz Mania.
1: To znaczy tak, z wieloma pianistami miałam okazję współpracować i rzeczywiście z Grzesiem już od kilku lat mamy okazję, ale nie tylko w duecie. Jakby duet jest gdzieś tam, zaczęło się w ogóle od współpracy symfonicznej, kameralnej, większej

0: Sonatę, fantazję G-moll Filipa Szarwenki z waszej ostatniej płyty. Czekamy na kolejne. Kasiu, bardzo dziękuję. Dzisiaj już twój koncert Katarzyny Budnik z Orkiestrą Symfonia Warszawia pod Pałacem Kultury i Nauki. Czekamy
1: serdecznie
0: też na
1: zapraszamy.
0: To. Zapraszamy. Bardzo dziękujemy. Katarzyna Budnik była dzisiaj gościem audycji Cafe Muza. Magdalena Wojtulanis audycję realizowała. Karol Furtak czuwał nad wszystkim. Maciej Długosz, realizacja wideo i Klaudia Baranowska. Dziękujemy. Do usłyszenia i miłego dnia.
1: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.

0: reklama.
1: Narodowe Forum Muzyki od 3 do 13 września zaprasza na 61. w Wratysławie Kantans, której tematem przewodnim jest Smuga Cienia. Kantaty Bacha pod batutą Andrzeja Kosendiaka wykonają Giovanni Antonini, Wrocław Barok Ensemble i soliści chóru chłopięcego NFM. Ostatniego dnia festiwalu Staatskapelle Dresden, prowadzona przez Daniele Gattiego, zaprezentuje 6. symfonię Mahlera. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Bilety dostępne są w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Najpiękniejszy Chopin, najsłynniejszy Dworzak, najlepsi wykonawcy. Filharmonia Narodowa zaprasza na koncert w ramach festiwalu Centralny Plac Muzyki. Już 2 lipca o godzinie 20.15 wystąpi Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Krzysztofa Urbańskiego. Solistką wieczoru będzie Kate Liu. W programie dwa arcydzieła, koncert fortepianowy F-moll Fryderyka Chopina oraz 9. symfonia z Nowego Świata Antonina Dworzaka. Wielka muzyka na letni wieczór. Zapraszamy. Patronem medialnym jest program 2 Polskiego Radia. Nowe przestrzenie sztuki, premiery, wielkie powroty i wyjątkowi artyści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. W nowym sezonie na widzów czekają odważne premiery, wielkie dzieła operowe i baletowe, cykl symfoniczny oraz recitale. Wśród premier m.in. Salome, Poławiacze Pereł, Opowieści Hoffmana i baletowa Coppelia. Na scenę powrócą także Madame Butterfly, Dracula, Rigoletto, Androidy, Tosca i Giselle. Bilety dostępne są w kasach teatru oraz na

0: Adriel Kipel. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Sławomir Orzechowski.
3: Minęła 11:00.

0: Strefa Literatury to fakt. Katarzyna Nowak, dzień dobry Państwu. Dzisiaj ze mną w studio pani Paulina Małochleb. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Osoba, która pracuje w symbolach, alegoriach, metaforach, krytyczka literacka, wykładowczyni na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowniczka Ośrodka Komunikacji Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, kuratorka działań literackich Bunkra Sztuki, blogerka znana Państwu z pewnością doskonale z bloga Książki na Ostro. Też matka dwójki dzieci. O tym macierzyństwie dzisiaj będziemy rozmawiać, bowiem ukazała się pani kolejna książka, bo właśnie jeszcze nie powiedziałam. Autorka oczywiście, publicystka, autorka książki Przepisywanie historii i tej najnowszej zatytułowanej Mięśnie mam od miłości, pod tytuł O macierzyństwie. Jeszcze raz dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Po tych wszystkich aktywnościach można by powiedzieć, że jest pani taką typową ogarniaczką.
1: Myślę, że przede wszystkim jestem jakieś mniej więcej 5 lat do tyłu w stosunku do moich męskich kolegów. Kiedy moi koledzy dopytywali, no a kiedy wreszcie to napiszesz? Ja mówiłam, no wiesz, no teraz mamy 2 tygodnie ospy w domu, albo, a później coś innego. I tak zawsze się jakby coś wydarza. A ponieważ ja mam normalną pracę etatową, no to to pisanie to była w ogóle jakby czynność trzecia. Ja bardzo długo to odkładałam na jakieś późne godziny nocne. Też dlatego, że moje dzieci nie mają takiej czci i szacunku dla biurka i stanowiska pracy i nie chodzą na palcach. I myślę sobie, że to, co oczywiście bywa irytujące, tam jest w książce taki fragment o tym właśnie, jak próbuję coś napisać, mam jakąś, jestem na skraju jakiejś odkrywczej myśli, na co wpada mój syn, coś wykrzykuje, wybiega i zaczyna się taki zwykły życiowy tumult.
0: Powrzeszczeć używa pani w książce takiego słowa parę razy i to nas odnosi do wspaniałego opowiadania, które rozpoczyna się od takiego zdania nieoczekiwanie, chyba tak, cytuję z pamięci, nieoczekiwanie stałam się kobietą, która wrzeszczy. Lauren Groff, świetne opowiadanie otwierające zbiór Floryda.
1: Tak.
0: Duchy i puste. Tak się nazywa to opowiadanie. Dość krótkie, ale ono jest ogromniaste, bo można je czytać na wiele sposobów. Właśnie jako historię wypalenia macierzyńskiego.
1: Takiego życiowego też chyba w ogóle, prawda? Takiego poczucia, jakby ta kobieta wychodzi wieczorem z domu, żeby... Wychodzi wieczorami, czy nocami właściwie spaceruje po swojej dzielnicy, kiedy mąż wraca do domu i, bo to jest amerykańska rzeczywistość, czyli wraca się do domu z pracy tak późno, że dzieci można co najwyżej wykąpać i położyć spać i wtedy ona może wyjść z domu, ponieważ mieszkają na przedmieściu, no to, a ona się zajmuje dziećmi przez cały czas, więc nie zarabia. Tak jak pani mówi, tam Groff zaszywa jakby rozmaite wątki, bo ta kobieta jest już tak zmęczona, jakby tak wypalona, że ona nie ma nawet poczucia, że mogłaby poprosić o coś więcej niż właśnie ta godzina, kiedy dzieci idą do spania.

0: I ona w związku z tym wychodzi w to sąsiedztwo, przygląda się jakby innym ludziom przez okna. Ma takie poczucie w ogóle zagrożenia, bo to nie jest jakaś taka super bezpieczna dzielnica. Tam też właściwie nie ma co robić, tylko można się przyglądać innym ludziom, takim samym jak ona, czyli kobietom, które właśnie potykają się na klockach albo próbują zbierać jakieś rzeczy, sprzątać po swojej rodzinie wieczorem.
1: Żeby znaleźć się, dawną siebie gdzieś pod łóżkiem.
0: Tak, albo i próbują tak naprawdę to, co one robią i ona też, to przygotować się na następny dzień, jakby żeby ta służba, jakby tak, ta cała praca, ta machina domowa jakby poruszała się bezkolizyjnie. A Grof jakby z jednej strony podsuwa nam ten wątek właśnie takiego wypalenia, takiego rozczarowania sobą, takiego ludzkiego, że ona nie sądziła jakby, że ją to spotka, że właśnie stanie się tą osobą, która wrzeszczy, bo przeocza, podobnie jak większość z nas, te ciężary życia w systemie kapitalistycznym, który sprawia, że albo jedna osoba się zwalnia z pracy, albo jedna osoba i całkowicie się poświęca właśnie prowadzeniu tego życia domowego, albo dwie osoby pracujące próbują to jakoś kleić, lepić.
1: Ale nawet w takim modelu, że obie strony usiłują być tutaj fair, to wygląda na taki czas, to macierzyństwo, opieka, rodzicielstwo, opieka nad dziećmi i ogarnięcie tego całego logistyczne, całego systemu, do tego dochodzi szkoła, przedszkole, zajęcia pozalekcyjne, to sprawia, że takie, i tutaj już się posłużę pani słowami, takie małżeństwo zamienia się w związek
0: bez rozwodu z opieką naprzemienną. Tak,
1: osób nierozwiedzionych z opieką naprzemienną. Kiedy każde zadbanie o siebie w tym takim kapitalistycznym rozumieniu, każde wyszarpanie godziny na tą przysłowiową jogę, kosmetyczkę czy coś, to jest zrzucanie tej godziny na głowę drugiej osobie.
0: Tak, no z którą wtedy się właśnie nie da jakby spędzić czasu. Instagram jakby to pokazuje, to znaczy te konta parentingowe, bo poza tymi takimi insta rodzicami, którzy są influencerami, pokazują jakby tą nieistniejącą właściwie rzeczywistość, która jest cała polukrowana. Jest też dużo takich kont, które pokazują jakby realny wymiar, realny ciężar. I tam jakby życie pary polega na tym, że wspólne, że można wieczorem obejrzeć jeden odcinek serialu, jeżeli się w ogóle nie uśnie w trakcie oglądania tego serialu.
1: Albo w trakcie usypiania dzieci.
0: To też jest oczywiście nieustanny jakby wielki wysyp memów na ten temat. Natomiast to jest też tak, że jakby nie bierzemy pod uwagę tego, znaczy albo inaczej, wydaje nam się, że to jest rzeczywistość, w której spędzamy tylko kilka lat, póki dzieci są małe, no bo trzeba je zawieźć, przywieźć, zaprowadzić, ugotować, rozczesać włosy, wysuszyć i tak dalej, i tak dalej. I ten rytuał wieczorny zaczyna się o godzinie 18, kończy się o 21, 22. Natomiast to nie jest prawda, dlatego że większość osób wychowujących nastolatki wie, że o ile dziecko idzie pod prysznic samo i nie trzeba go przywozić, zawozić, to ono tak naprawdę wymaga takiego zaangażowania jakby intelektualnego, emocjonalnego, po prostu spędzania wspólnego czasu. Nie ma tutaj żadnego skrócenia, tak, że jakby poczekamy, aż będzie miało tam 13-14 lat i hajda, tak, jakby dziecko już będzie samo. Nie, właśnie nie będzie samo. Ono oczywiście ma potrzebę, żeby zamknąć się w pokoju i nie wychodzić z tego pokoju przez całe popołudnie. Natomiast no my, jeżeli chcemy mieć z nią relację, z owymi dziećmi, to jednak w momencie, kiedy te drzwi się uchylają, to my musimy być dostępni. Zwłaszcza, że te wszystkie fundamentalne rozmowy, one się nie odbywają na urlopach, w czasie jakichś atrakcyjnych wyjazdów wspólnych, tylko z reguły w czasie czasu, który jest tak naprawdę maksymalnie nudny, jak się, nie wiem, no właśnie zmywa podłogę albo klei pierogi, jeżeli w ogóle jeszcze są ludzie, którzy kleją pierogi. Ja tutaj akurat mówię o takim momencie, kiedy ja odbywałam najważniejsze rozmowy, to właśnie kiedy z moją mamą i moją babcią kleiłyśmy pierogi.
1: Nieraz się w poczekalniach odbywają gdzieś takie rozmowy w czasie danym.
0: Tak, jak nagle się okazuje, że po prostu siedzimy tu w przychodni bez zasięgu przez 2 godziny i wtedy przede wszystkim te rozmowy mają to do siebie, że one zawsze są z zaskoczenia i rodzice nigdy nie są na nie przygotowani. To jest jakby jeden taki wspólny mianownik. Natomiast z reguły nie odbywają się wtedy, kiedy my jesteśmy jakby wypoczęci i mamy chwilę, tylko po prostu odpychamy nogą zwały prania i wpuszczamy to dziecko do łazienki, bo ono chce akurat właśnie

0: teraz potrzebuję porozmawiać. Więc ten czas tak naprawdę opieki zamienia się w czas wychowania. One bardzo często biegną też koło siebie, natomiast jakby to nie jest tak, że są tam czynności, które możemy w jakiś sposób jakby przyspieszyć czy skrócić. Natomiast z drugiej strony, gdybyśmy na przykład nie musieli spędzać godzin i tygodni w poszukiwaniu lekarzy specjalistów, rezerwując jakby kolejne wizyty u dentysty, u fizjoterapeuty, u neurologa, u psychiatry i tak dalej, byłoby nam z pewnością łatwiej, bo mam wrażenie, że to jest taki nowy rodzaj ładunku, który się pojawił, którego nie było wcześniej. Przekonanie, że rodzice jakby, znaczy inaczej, rodzice zawsze byli odpowiedzialni za stan zdrowia swoich dzieci. Natomiast wykonywanie tych zadań teraz zajmuje jakby dużo więcej czasu i wymaga dużo większej biegłości, mam wrażenie, jeżeli chodzi o taką obsługę systemu jakby zdrowotnego niż dawniej.
1: To, o czym pani mówi teraz, to jest bardzo ważny wątek tej książki. I miałam wrażenie, że pani też bardzo się tutaj stara zatrzymać taki, jakby to powiedzieć, wyważenie między prywatnym a tym publicznym. Nie dam wam za dużo z życia moich dzieci, bo one mają prawo do prywatności. Ja mam prawo do prywatności, mój mąż ma takie samo prawo. Trochę muszę je wprowadzić na scenę tej historii, ale muszę zbalansować to wszystko tak, żeby właśnie nie naruszać tutaj pewnej równowagi. I z tymi słowami tutaj jest taki kłopot, może kłopot, a może właśnie wielki dar, że są takie momenty w tej książce, które są jednak, mimo tego, że pani wydaje się, że bardzo dobrze ten balans utrzymuje, które są bardzo intymne, które nas, czytelników, tak ogarniają na zasadzie wspólnoty doświadczenia. Takiego mrugnięcia słowem, kiedy opisuje pani, że w zasadzie nie ma słów na opisanie tego, jak dziecko odbierane z przedszkola leci do rodzica, no to jakby w tym nie ma słów na opisanie tego, tak. Jest wszystko.
0: Tak. Znaczy, to jest takie...
1: Przepraszam, strasznie długo mówiłam.
0: Ale bardzo, bardzo pięknie pani to czyta w ogóle. Strasznie mi się to podoba. Natomiast to jest niestety takie mruganie okiem do ludzi, którzy byli w tej sytuacji i wiedzą, jakie to jest uczucie, tak? Jak się jakby coś rozpiera w ogóle w klatce piersiowej, jakby jak to dziecko do nas pędzi. I ja mam wrażenie, że jedną z rzeczy, które mi się udało zrobić, to właśnie udało mi się nakarmić tymi momentami, kiedy te dzieci do mnie leciały. Bo teraz obydwoje są raczej w fazie, kiedy bardziej mi zamykają drzwi na nosie. Więc właśnie trzeba sobie naładować baterię jakby wtedy, kiedy jest się... ta radość jest po prostu jakby obustronna i nie ma jakby wtedy nie ma jakby takich trudnych momentów w relacji jakby między nami. Natomiast to, o co pani też trochę pyta, to jest tak, że w czasie pisania tej książki nie ucierpiało żadne dziecko. To znaczy nie... Te dzieci są w jakiś sposób za szybą, bo ani nie poznają państwo ich prawdziwych imion, tylko jakieś takie domowe pseudonimy zwierzęce. I też te sytuacje, w których oni są opisani, nie są w gruncie rzeczy sytuacjami właściwymi tylko i wyłącznie dla nich. Tylko oni się tam pojawiają właśnie jako dziecko, które biegnie po przedszkolu. Jako dziecko, które idzie na szczepienia, jako dziecko, które dorasta, dziecko, które ma jakieś tam trudne sytuacje w szkole. Natomiast starałam się właśnie jakby nie naruszać ich prywatności, to znaczy, żeby ktoś kiedyś nie wziął tę książkę do ręki i powiedział, słuchaj, bo twoja matka to cię tu w ogóle opisała, jak miałaś tam 4 lata. Tu na szczęście trochę mi pomogły dziury w pamięci, bo ja po prostu różnych sytuacji też ich nie pamiętam, różne odsiewałam. Natomiast umówiliśmy się z moim mężem, że on będzie takim rzecznikiem dzieci i ten materiał jakby przygotowany, on przeczyta pod kątem właśnie, czy to jest jakby dla nich bezpieczne z ich perspektywy. Ja też zresztą to pisałam przez bardzo długi czas na takim kneblu, właśnie czy mogę tak daleko się posunąć, czy to nie naruszy ich prywatności. I kilkoro moich znajomych mi podpowiadało, ale wiesz, no to opowiedz im, wynegocjuj z nimi. Nie da się niestety negocjować. Jakby ta pozycja rodzica, o czym właśnie uciśnieni i uciśnione zapominamy, jest jednak pozycją jakby ekstremalnej władzy. To znaczy my mamy pełną władzę jakby nad tymi dziećmi.

0: I nie tylko w porządku takim prawnym czy etycznym, ale też w porządku jakby emocjonalnym. To znaczy te dzieci muszą być dość duże, żeby móc podważyć to, co my mówimy, móc się wobec tego sprzeciwić i móc wyczytać w tym, umieć wyczytać w naszych słowach jakąś egoistyczną intencję. Przez długi czas jednak jesteśmy w tej pozycji jakby ostatecznego autorytetu. Więc zależało mi na tym właśnie, żeby tego nie nadużywać. Umówiłam się z moim mężem tak, że jeżeli ja będę miała wątpliwość, to wycinam. Nie rozważam, tylko po prostu to wylatuję. A jeżeli on uzna, że nie powinno się w tym tekście znaleźć, to też wyrzucam. Natomiast to, że dzieci są za szybą, jakby ja rekompensuję trochę sobą. To znaczy faktycznie zdejmowaniem majtek, bo tam jest taka scena, kiedy mój mąż w szpitalu po prostu pomaga mi się ubrać. Co zresztą też jakby jest taką wielką pociechą, bo kiedy zaczęłam różne moje wędrówki szpitalne, to nagle napotkałam nowy gatunek mężczyzny, to znaczy mężczyzna, który pali. To znaczy mężczyzna, który przywozi swoją żonę, partnerkę, matkę, siostrę samochodem i zostaje na parkingu, jakby wpuszcza ją do szpitala czy do przychodni. I tak sobie pomyślałam, że właśnie nawet taka odwaga w związku, taka jakaś odwaga emocjonalna jest stopniowalna. To znaczy są mężczyźni, którzy zostają na parkingu i są tacy, którzy potrafią wejść do budynku. Natomiast ta książka w dużym stopniu też powstała ze złości, i to nie ze złości jakby na kapitalizm, neoliberalizm, na familializm, który panuje w Polsce, czyli to prawo, które mówi, że rodzina jest największą świętością i nikt nie ma prawa jakby wejść, ingerować w jakikolwiek sposób w porządek tego życia rodzinnego. Co jest w ogóle bardzo ciekawe, ta trwałość familializmu w Polsce, ponieważ niezależnie od ekipy sprawującej władzę po 89, ten system panuje niepodzielnie, więc tutaj nieważne, czy to AWS, czy SLD, czy później jeszcze partie bardziej centrowe i liberalne, czy właściwie nie mamy innych partii niż liberalnych, jeszcze mamy powiedzmy skrajny konserwatyzm. Natomiast one wszystkie jakby uznawały, że państwo nie może wchodzić jakby w życie rodzinne. Natomiast jakby kolejne ekipy wycofywały się jakby coraz bardziej. I to był jakby jeden taki rodzaj furii, który jest oczywiście dobrze opisany przez publicystów jakby lepiej niż przeze mnie. Natomiast to, co w tej książce jest ważne, to jest takie przekonanie, że nie da się wstawać o pół godziny wcześniej, i to nie jest kwestia naszej organizacji, ponieważ ten system jest ustawiony tak, że on jakby może działać, i nasze rodziny, i nasze życie zawodowe i domowe może działać tylko wtedy, jeżeli rodzice albo matka przejmą na siebie jakby cały ciężar prowadzenia tego projektu.
1: Tej firmy pod tytułem rodzina.
0: Tak, firmy pod tytułem rodzina. Ktoś musi tutaj być menedżerem jakby tego projektu, nawet jeżeli to będzie ten ktoś, kto pamięta, że tam w marcu przyszłego roku trzeba zapisać dziecko do takiego czy śmakiego lekarza albo na taką czy inną kontrolę. Natomiast ta książka powstała jeszcze z drugiego rodzaju złości, i to była taka złość wynikająca z przekonania, że jakby nie ma żywej matki w literaturze. To znaczy żywej matki, czyli matki, która zabiera głos, która mówi ze środka swojego doświadczenia macierzyńskiego, bo cały czas żyjemy w jakimś takim w ogóle w kulturze i życiu społecznym w przekonaniu, że jeżeli jest się matką, to jest się nią między tam powiedzmy, nie wiem, 5 rano a 8, kiedy siadamy przy biurkach albo w ogóle zaczynamy jakieś życie zawodowe, i tam po 16 czy 17, czyli kiedy kończymy to życie zawodowe. Nie, zasadniczo jesteśmy osobami, które pracują i opiekują się swoimi dziećmi 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. I jeżeli matka w ogóle pojawia się jako temat, czy jako postać literacka, to ona najczęściej pojawia się jako martwe ciało, które jest takim punktem wyjścia do refleksji, najczęściej znowu męskiej, kiedy mężczyzna konfrontuje się po raz pierwszy właściwie z jakimiś takimi bardzo mocnymi stanami emocjonalnymi wywołanymi przez żałobę i przez taką świadomość, że już nigdy nie będzie niczyim synem, że już nikt nigdy nie będzie go w pełni akceptował. Wyjątek stanowi książka Elizy Kąckiej, która opowiada z perspektywy matki, no ale to jest jakby takie bardzo konkretne doświadczenie. Wyjątek stanowi książka Miry Marcinów, która pisze bez matek, która pisze z perspektywy córki o zmarłej matce, Natomiast jakby stara się pokazać tę matkę

0: naprawdę jako taką pełnokrwistą, trójwymiarową, bardzo skomplikowaną postać. Natomiast w dzienniku żałoby Barta znajdziemy taki zapis, właśnie jakby jest bardzo często jeden akapit albo w ogóle jedno zdanie na osobnej stronie. I on jako zupełnie już dorosły, dojrzały człowiek mierzy się właśnie, nagle musi się zderzyć z tymi swoimi uczuciami. A właśnie żałobą po śmierci matki, jakby przyjrzeć się temu ich wspólnemu życiu. Natomiast on właśnie bardziej się jednak przygląda sobie i tym stanom emocjonalnym spowodowanym przez śmierć matki. I tak sobie pomyślałam, no dobra, a co by było, jakbyśmy odwrócili tę sytuację i jakby żywe dzieci były wyzwalaczem narracji, którą snuje matka. I nagle się okazało, że ta książka, i kiedy ja to już właśnie wysmarowałam i wysłałam do wydawnictwa i pomyślałam sobie, dobra, teraz idę zmywać i prać. I wymyślałam w ogóle tę książkę w suszarni, bo ja mieszkam w takim starym bloku z końca lat 50. w Nowej Hucie, gdzie mamy w ogóle taką przestrzeń, to jest właściwie niesłychany luksus teraz, bo to jest przestrzeń niezagospodarowana na mieszkanie, gdzie faktycznie mamy taką komunalną suszarnię. I ja w tej suszarni, rozwieszając coraz większe ubrania moich dzieci, wymyślałam kawałki tej książki. Więc dlatego jakby ta fizyczność dzieci w książce jest ważna, bo jakby najpierw się wiesza takie małe bodziaczki, a teraz wczoraj właśnie, kiedy prasowałam, uświadomiłam sobie, że szerokość rękawa w podkoszulkach mojego syna jest mniej więcej taka, jak te kilkanaście lat temu wynosiła cała szerokość jego bodziaka. I jakby o naszych dzieciach myślimy nie tylko w perspektywie emocjonalnej, ale też w takiej perspektywie jakby niesłychanie cielesnej, więc właśnie to jest, w tej suszarni trochę rodziła się ta książka, bo to też były takie momenty, kiedy jak szłam właśnie z tą torbą pełną prania, to wiedziałam, że tak długo jak będę wieszać to pranie, to nikt mi nie przerwie, nie? Więc dokonywałam tam różnych arcydzieł, jeżeli chodzi o kompozycję ciuchów na sznurach. Ale właśnie kiedy ta książka powstała i ukazała się, to natychmiast zaczęły płynąć takie wiadomości. Mam tak samo, też to czuję. I uświadomiłam sobie, że to właściwie było jakby oczywiste, że przecież większość z nas ma doświadczenie albo bycia właśnie rodzicem, albo opiekowania się jakimiś innymi osobami. I to jest praca, która jest absolutnie, bo oczywiście ta debata zaczyna się w Polsce toczyć. Natomiast my dyskutujemy o tym, czy ta praca powinna być wynagradzana, jak powinna być wynagradzana. Ona nie musi być wynagradzana, wystarczy, że ona będzie podzielona.
1: Bardzo trudno się rozmawia, bo no właśnie trzeba się bardzo hamować, żeby nie powiedzieć, ja mam tak samo, a u mnie to tak, a coś tam, coś tam. Wracam do tej literatury, która jest jakaś bezradna wobec tego doświadczenia macierzyństwa. Wydaje się, że lepiej sobie radzi sztuka współczesna.
0: Tak, zdecydowanie.
1: I tutaj pani na przykład często przywołuje Dominikę Kowynię. Chociażby na punkcie, której obsesji ma obsesję.
0: Tak, dokładnie tak.
1: To proszę trochę powiedzieć o tej artystce, bo to bardzo ciekawa osoba, znaczy jej twórczość jest bardzo ciekawa.
0: Tak. Kowynia jest o tyle inspirująca, że ona w ogóle problematyzuje nie macierzyństwo, ale opiekę, czyli jakby rozciąga ten temat szerzej. Ona jest malarką, której prace, tutaj w ubiegłym roku była wystawa w Warszawie, myślę, że jej prace w ogóle krążą po różnego rodzaju też wystawach zbiorowych, jakby można ją zobaczyć. A jeżeli nie, to można zobaczyć bardzo wiele jej reprodukcji na jej profilu na Instagramie, więc jakby bardzo Państwa zachęcam. Znaczy, z eseistyką w ogóle jest tak, że czasem na nas coś zadziała, a czasem na nas coś nie zadziała. Ja tak myślałam, że właśnie napiszę w ogóle taki rozdział o ciąży w sztuce i kulturze, no ale szybko się okazało, że to jest właściwie zupełnie niemożliwe, dlatego że właściwie do XVII wieku, a czasem nawet dużo później, nawet jeżeli malowano kobiety w ciąży, to malowano je jakby w tej ciąży nie były, więc to taki ekstremalny filtr, którego nawet Instagram jeszcze nie zna. Uznając, że ten stan jest na tyle przejściowy i na tyle w ogóle wstydliwy, że nie można pokazywać tej, za przeproszeniem, kobiety z brzuchem. I szukałam Madon, mam na telefonie jakieś po prostu tysiące zdjęć matek boskich, natomiast to były matki boskie znowu malowane przede wszystkim przez mężczyzn i to połączenie męskiej perspektywy plus

0: hieratyczności, tej świętości jakoś zupełnie na mnie nie działało. Bo albo te Matki Boskie miały piersi przesunięte jakby w okolice obojczyków, bo piersi Matki Boskiej muszą być jędrne. Albo trzymały albo Jezus miał twarz staruszka, czyli to malarstwo powiedzmy średniowieczne i wczesnorenesansowe. Albo w ogóle ta Matka Boska trzymała go na końcu kolana, kiedy wiemy, że tak się dziecka nie trzyma. I wiele, wiele jakby innych rzeczy. I to mi... Te obrazy były oszałamiająco piękne. No przed Tycjanem tam stałam, kiedy właśnie Matka Boska bawi się z Jezusem i Świętym Janem, takimi dwoma pulchnymi, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, toddlerami, czyli właśnie dzieci w wieku jakby wczesno-przedszkolnym. Natomiast Kowynia ma jakiś taki rodzaj pazura, bo Tycjana można tylko podziwiać. Tam jest Matka Boska, dwóch nagich chłopców i pejzaż. Tam już po prostu w tym wypadku akurat nie ma żadnego pazura, o który można się zahaczyć, a u Kowyni jest pazur, tak samo jak u Agaty Słowak czy u Katariny Janeczkowej Walsh. To jest taka słowacka artystka, która żyje w Teksasie, też jakby szalenie inspirująca. Bo to są trzy żywe, młode kobiety, które mają jakby absolutnie współczesne dylematy. I usuwam tutaj w ogóle problem jakby ich dzietności, bezdzietności, bo to nie ma jakby właśnie absolutnie żadnego znaczenia. Natomiast one wszystkie jakby problematyzują ten temat opieki, utraty, niezależności. I to nie chodzi o to, że jesteś matką, nie możesz się jakby tam, nie możesz jechać na stypendium. Tylko chodzi o to, że w momencie, kiedy się trzeba kimś opiekować, to się traci w ogóle swoją niezależność taką egzystencjalną, intelektualną, jakby na różnych poziomach. Pytanie właśnie, na ile to jest mit, który jesteśmy w stanie w jakiś sposób rozbroić i pokonać, na ile niezależność intelektualna i mobilna jakby jest nam potrzebna do tego, żebyśmy byli tworzącymi artystami, artystkami, osobami artystycznymi. Bo mam wrażenie, że to jedna z takich rzeczy, z którymi próbowałam jakby bardzo walczyć w tej książce, to takie przekonanie, że właśnie zdanie trzeba cyzelować tak długo, aż ono osiągnie ten swój... aż lepszego zdania się nie da napisać. To nie znaczy, że ta książka jest napisana niechlujnie, od razu mówię. Natomiast być może jest tak, że koszt tej niezależności jest tak wysoki, że nie ma sensu go płacić. To znaczy właśnie to odseparowanie się, i to nawet nie chodzi teraz, że świadome zdecydowanie się na bezdzietność, tylko w ogóle odseparowanie się od relacji. Bo każda relacja tak naprawdę oznacza, że musimy się kimś opiekować w którymś momencie. Ona może ulec też transformacji i może dzięki temu w pewnym momencie my możemy liczyć na jakąś opiekę. I Kowynia jakby to wszystko pokazuje i ona idzie w takich obrazach sprzed dobrych już kilku lat, ona idzie jakby krok dalej niż to, co się wtedy mówiło i pisało, bo jakby ona problematyzowała nie tylko te kwestie właśnie takiej kobiecości uwikłanej w opiekę, ale próbowała to pokazać jakby bardziej uniwersalnie, czyli jakby co w ogóle z człowiekiem, jakby z dorosłą osobą robi konieczność opiekowania się kimś, jakby jaki rodzaj, i to nie chodziło jakby o takie zmaganie się z własnym egoizmem, ale też o zmaganie się z władzą. Czyli to, o czym jakby feministki raczej nie mówią, no bo ciągle wychodzimy z pozycji uciśnionych, ale jednak matka opiekująca się dziećmi ma nad nimi nieskończoną władzę. I Kowynia mówi też, że ktoś, osoba opiekująca się ma zawsze przewagę i ma władzę nad osobą, którą się opiekuje.
1: Bo to nie zawsze muszą być dzieci.
0: Tak, absolutnie.
1: I tutaj to jest też tak ważna rzecz, o której pani pisze, że ta matka jest taką osobą opiekuńczą międzypokoleniową, bo często tak ma na głowie, w rękach dziecko oraz swojego rodzica.
0: I jeszcze swoich teściów bardzo często.
1: No, tak, tak. To jest bardzo ciekawy wątek w książce czytania właśnie w starzejącym się coraz bardziej społeczeństwie czytania Andersena i tych czerwonych trzewiczków.
0: Tak.
1: Ale druga jeszcze rzecz, bo to pani pisze takie zdanie. Kiedy zachodzę w ciążę, nie wiem, że na końcu tej drogi czeka mnie wejście na scenę. No właśnie, i tutaj są dwie sprawy. Że po pierwsze, bo rzeczywiście opisuje pani to macierzyństwo jako taki spektakl, w którym kobieta, co chwila jeszcze w dodatku taki spektakl z nie do końca dokładnie zdefiniowanym stylem teatralnym, bo to

0: jest połączenie improwizacji, performansu, tragifarsy i tak dalej, i tak dalej. I te maski, czy te role trzeba zmieniać nieraz w milisekundę.
1: A jednocześnie nie możemy się oszukiwać, że jak wrzeszczymy, to jest opera. Niestety nie. A balet, owszem, często.
0: Och, jakby, tak. Albo podnoszenie ciężarów w jakiejś formie artystycznej. Tak. No więc no jest jednocześnie ta scena i ci krytycy którzy siedzą z tymi notesami tam w pierwszym rzędzie i czekają na potknięcie. Każdemu się podoba co innego i no to już w ogóle też jest opisany, znany temat. Tak. Natomiast jest w tej książce też jakby ta druga strona, czyli można by przepisać to zdanie na takie, kiedy zachodzę w ciążę, nie wiem, że na końcu tej drogi czeka mnie niewidzialność. Świat zaczyna się do nas zwracać często w osobie trzeciej. To mama
1: zrobi,
0: zrobi, czy mama dała to lekarstwo?
1: Tak. Ostatnio właśnie opowiadała mi koleżanka z osiedla, że wszystkie zebrania w szkole w 8 klasie dotyczyły przede wszystkim tego, że dziewczynki się za mocno malują. Znaczy, no przede wszystkim jakby, nie wiem, czy to jest jakby taki problem akurat w 8 klasie, kiedy są te egzaminy. Po drugie, oczekiwanie od rodziców, że oni spowodują, że te dzieci, które jednak poruszają się do szkoły same, będą wychodziły, nie wiem, z gładkimi twarzami umytymi w wodzie ze strumienia mniej więcej, nie? I oczywiście to jest przede wszystkim na zawstydzanie, tak? Bo to jest właśnie ten rodzaj performansu i jednocześnie niewidzialności, tak? Że znaczy właśnie trzeba tych rodziców jakby zawstydzić, a jednocześnie oni są tak naprawdę tylko pasem transmisyjnym, który ma doprowadzić do tego, że dziecko coś zrobi albo czegoś nie zrobi. I bardzo często jest tak, że my wychodzimy, znaczy wchodzimy w tę grę, to znaczy podejmujemy jakby taki rodzaj gry, czy jakby popisujemy się jako rodzice w jakiś sposób w różnych przestrzeniach po to, żeby nie żeby osiągnąć jakieś niewymierne korzyści, czy żeby ludzie sobie o nas dobrze myśleli, tylko po to, żeby sprawić, żeby na nasze dzieci ktoś popatrzył przychylnie i wykonał swoje obowiązki. I pamiętam taką sytuację, która no nie trafiła do książki, ale też nie musiała.
0: To jest ta praca emocjonalna
1: tak,
0: właśnie,
1: oczywiście tak, wobec innych osób
0: matki.
1: Jakby musimy wykonać, ale to też jest taki rodzaj właśnie popisywania się, kiedy się stoi w przychodni i już się skończyły numerki i trzeba wyżebrać, żeby nam ktoś to dziecko przyjął danego dnia. I to jest właśnie ten moment, kiedy my musimy zachować tę równowagę pomiędzy matką niewystarczająco samodzielną, a matką jednak samodzielną, która mówi, gorączka jest wysoka gorączka od 3 dni. To są kluczowe informacje, które muszą się pojawić, żeby nie wyjść na taką rozmemłaną sierotę, bo takim się nie pomaga, a jak przyjdzie roszczeniowy babon, to jemu się tym bardziej nie pomaga. Więc jakby to są takie rzeczy, które my w gruncie rzeczy łapiemy w locie, uczymy się gdzieś tego właśnie w momencie, kiedy wychodzimy pierwszy, drugi, trzeci raz jakby z wózkiem na zewnątrz, kiedy zaczynamy dzwonić po różnych opiekach medycznych i próbujemy wciągnąć nasze dzieci do systemu edukacyjnego, zapisać na obóz i tak dalej, i tak dalej. To się jakby w ogóle pojawia jakby wiele, wiele razy. I mam wrażenie, że w przypadku kobiet to jest
0: jeszcze...
1: A potem
0: wieczorem trzeba iść do tej suszarni.
1: Tak, tak, tak. A to jest jeszcze o tyle jakby destruktywne w przypadku kobiet, że to się zbiega z takim wychowaniem dziewczynek jako tych osób, które wszyscy muszą lubić i ich zachowanie zawsze wszystkim się powinno podobać. I trzeci element to znaczy to, że jesteśmy zawsze oceniane. To jakby wejście w macierzyństwo pod tym względem niczym się nie różni. No tak jak zaczęłam opowiadać o tych 14-latkach, które mają zbyt mocny makijaż. Jakby nie ma wystandaryzowanych opinii na temat tego, jaki makijaż jest za mocny, jakby, nie? A jednocześnie nie ma jakby takich uwag dotyczących zachowań chłopców. To dziewczynki się za mocno malują, nie? I albo mają niezwiązane włosy w szkole, a powinny je mieć związane, albo mają za krótkie bluzki. I tak można mnożyć. Zawsze coś jest za bardzo albo za mało. I to z reguły właśnie w odniesieniu do kobiet. I w tym sensie jakby wejście w macierzyństwo jakby niczym się tutaj nie różni. Albo może inaczej. Różnica dotyczy tego, że gramy już teraz nie o prawo do odsłoniętego własnego pępka, tylko o to, żeby ktoś pomógł naszemu dziecku, kiedy ono tej pomocy wymaga. i to zrobić.

0: Reguły oznacza, że jakby jak mamy 16 lat, to łatwiej się jest zbuntować niż jak mamy 30. Kiedy jest jakby właśnie ta stawka, o którą gramy, jest jakby zewnętrzna, chodzi na nogach i ma imię. I wtedy jakby faktycznie nie będziemy się buntować. Natomiast spadająca demografia pokazała, że Polki zaczynają się buntować w inny sposób, to znaczy po prostu nie zachodzą w ciążę.
1: Bo tak naprawdę rodzic, czyli ta komórka, która już w tę
0: Tak.
1: ciążę zaszła, to nie ma tak naprawdę możliwości buntu. Bo
0: Tak.
1: ta gra, bo to wszystko, to ten cały nasz świat pani opisuje trochę jak taką grę, która już ma wynik, bo to jest gra po prostu neoliberalna, z którą my nie możemy wygrać. Ona, możemy zatrzymać się w domu i tam są nasze rozmaite warunki, puszczając dzieci do świata. Godzimy się na uczestnictwo w tej grze i granie pionkami, które już zostały rozdane.
0: Tak, i bardzo często jeszcze w tej grze jest tak, że w momentach, kiedy się najmniej tego spodziewamy, okazuje się nagle cofasz się 3 pola do tyłu, prawda? Bo na przykład właśnie koledzy byli na jakichś ciekawszych wakacjach i pamiętam jakby co roku rozczarowanie we wrześniu, kiedy moje dziecko przychodzi do domu i mówi: mamo, czemu my pojechaliśmy w takie beznadziejne miejsce, bo kolega jeden był tu, drugi był tam i tak dalej, i tak dalej. I jest giełda i odbywa się jakby podnoszenie poprzeczki. I kto ile pieniędzy dostał na komunię i jaki telefon i jaki komputer i jakby bierzemy udział, chcąc nie chcąc, bierzemy udział w tym wyścigu. Zwłaszcza, że możemy oczywiście próbować wychowywać dzieci na małych kontestatorów, tylko kłopot polega na tym, że po prostu przez pierwsze jakby kilkanaście lat, jak nie kilkadziesiąt lat swojego życia, my się kształtujemy obserwując otoczenie. Więc jakby nie ma takiej możliwości, żeby wysterować dziecko tak, że tylko te i te zachowania przejmujesz, a tych i tych nie przejmujesz. Natomiast to jest też jeden z powodów, dla których ludzie jakby coraz rzadziej się decydują albo z coraz większymi wątpliwościami decydują się na dzieci. Również z tego względu, że tego nas trochę uczy neoliberalizm. My mamy pewne bardzo wysokie oczekiwania wobec rzeczywistości. Chcemy mieć sprzęt i sprawdzamy parametry tego sprzętu. Z dzieckiem się tak nie da. Znaczy z reguły przychodzi na świat zupełnie inna istota niż albo się ujawnia w którymś momencie, wychodzi jakiś taki nastoletni demon z pokoju, który ma zupełnie inne cechy. No i to jest fabuła tanga mrożka, tak? Czyli dwoje rozmemłanych rodziców ma syna w garniturze. W naszym życiu jakby bardzo często jest odwrotnie. I to jest również takie ryzyko, którego ludzie nie chcą przyjąć, że to dziecko jest po prostu zupełnie inną jednostką ludzką, a ono wybrzmiewa w powtarzanym bardzo często zdaniu, które brzmi: kocham moje dzieci, ale ich nie lubię. Bo one są po prostu inni niż my składaliśmy zamówienia, jakby, nie?
1: To jest taka sprawa jeszcze uprzywilejowania. Pisze pani też o tym, że kiedy wysyłała do wydawnictw konspekt tej książki, to otrzymała taką zwrotną, że to ty musisz się jeszcze tylko wytłumaczyć ze swojego uprzywilejowania. I pani odparowuje to, opisując swoją historię jeżdżenia z małej stacji kolejowej Tarnów. Nie
0: Mościce,
1: pamiętam,
0: tak, nie
1: Mościce
0: ma znaczenia, tak.
1: do Krakowa, gdzie przygotowywała się na Uniwersytecie Jagiellońskim do Olimpiady Polonistycznej, żeby jakby dać właśnie no, odpór. Jak to? Ja nie jestem uprzywilejowana. Ja różniłam się bardzo od tej właśnie uprzywilejowanej miejskiej młodzieży, którą tam spotykałam, dobrze ubranej, chodzącej z polonistkami do teatru, do muzeów w godzinach szkolnych. Ale ja myślę, że w tej epoce diagnozy, w której żyjemy, to może o to chodziło w tych zdaniach, że jednak te dzieci takie odrealnione w tej książce, to są jednak dzieci niezdiagnozowane. I to może po prostu
0: Tak.
1: taka zazdrość, no jednak one z tobą rozmawiają, jak
0: Tak,
1: mówią koleżanki. One ci wszystko
0: tak.
1: mówią.
0: To, co czasem, jak państwo doskonale się domyślają, nie jest wcale dobre. Jakby wiedza rodzica nie powinna, znaczy przede wszystkim to mnie się wydaje, że mówią mi dużo. To na pewno nie jest wszystko. Natomiast w porównaniu do różnych sytuacji, które czasem mamy w domach, no to faktycznie jakby myślę, że trochę więcej niż przeciętnie. Jakby opowiadają. ale to jest też tak, że

0: To nie jest, znaczy jeżeli chodzi jakby o to uprzywilejowanie, to ja jestem jego oczywiście świadoma, to znaczy tego, że w ogóle jakby mam wyższe wykształcenie i potrafię napisać tekst, to jest już jakby rodzaj pewnego przywileju i to, że właśnie jestem w stanie opowiedzieć o tym doświadczeniu, które dzielimy jakoś tam z milionami kobiet. Ale jednocześnie to jest też tak, że jakby z jednej strony polski rynek wydawniczy oczekuje zawsze, bo to najłatwiej sprzedać, w kraju, w którym nikt nie czyta, najłatwiej sprzedać jest bardzo trudno jakąkolwiek książkę. Ale chodzi o takie fabuły, kiedy ktoś wychodzi z pozycji takiego absolutnego underdoga, po prostu jakby jest wykluczony jakby pod wieloma względami. I oczywiście, że opowieści ludzi, rodziców, dzieci z głęboką niepełnosprawnością byłyby bardziej wstrząsające i bardziej zachwiałyby systemem. Tylko kłopot polega na tym, że ci ludzie są tak głęboko zanurzeni w pracy opiekuńczej, że oni tych książek nie napiszą. Jest oczywiście świetny reporter Jacek Hope, który zbiera te historie, natomiast to są jakby zupełnie inne historie. I tutaj jeszcze jakby jedna rzecz jest ważna, to znaczy to, że oszaleliśmy trochę na punkcie wykluczenia, to znaczy zaczynamy się bić na wykluczenia.
1: Kto bardziej?
0: Kto jest bardziej wykluczony, bo i to jest oczywiście błędny sposób myślenia, założenie, że znajdziemy jakby największą obiektywną ofiarę i to, co ta osoba powie, będzie jakby obiektywną prawdą o świecie. No jakby nie ma takiej sytuacji. A z drugiej strony jakby tutaj chodzi też o taki lęk wydawców, którzy, czy to już właściwie nawet z trzeciej strony, chodzi o taki lęk wydawców, którzy mówią, że jakby no twoja historia nie będzie się różniła niczym od wielu tysięcy historii matek z klasy średniej, które mają właśnie niezdiagnozowane dzieci albo takie, które nie wymagają diagnozy, bo to też trudno powiedzieć. Często jest tak, że mówi się, że podobno wszyscy po prostu jesteśmy niezdiagnozowani i tyle. I wydaje mi się, że to też taki rodzaj lęku jakby tutaj pobrzmiewał. I ten lęk też we mnie wywołał, to był jedyny lęk z tej opowieści jakby, czy z konfrontacji wydawniczych, który budził we mnie furię, bo miałam takie przekonanie, że jakby kolejny romans napisany przez faceta to będzie historia uniwersalna wielkiej miłości, ale opowieści o macierzyństwie, nie, to ich już mamy wystarczającą liczbę, nie ma co dokładać kolejnej, kto to kupi, to w ogóle nie jest ciekawe. Więc uznałam, że po prostu pisałam dalej i szukałam jakby innego wydawnictwa.
1: A propos jeszcze tej gry i tych ról, bo już mówiła pani o tych rozmaitych rolach, które w chwilę trzeba zmieniać jako matka albo jako rodzic po prostu. I jest jeszcze taka rola, która jest wyjątkowo moim zdaniem perfidna, pokrętna i w ogóle trudna. Czyli rola rzeczniczki świata i praw świata, których to praw się nie akceptuje. Ale no, w związku z tym, że jesteśmy oknem tych dzieci na świat, to no, chcąc nie chcąc, musimy przyjąć tę rolę. No i proszę powiedzieć, jak to się, jak jest taka na przykład, o, świetna scena, rozdział, nie wiem jak nazywać te mgnienia, jak jesteście w muzeum w Pszczynie.
0: Tak.
1: I tam trofea myśliwskie straszą ze wszystkich stron. Córka jest oburzona.
0: Znaczy, najpierw przede wszystkim była absolutnie przerażona. Ta furia nastąpiła dopiero później. Pamiętam, kiedy przeszłyśmy do wozowni, tam bo faktycznie jedyna przestrzeń, która jest wolna od tych trofeów, to są apartamenty księżnej. A tak na wszystkich korytarzach wiszą jakieś głowy zabitych zwierząt. A w wozowni w ogóle wiszą takie notatki sporządzane w czasie różnych zawodów myśliwskich organizowanych przez księcia, przez kolejnych książąt. Ile sztuk zwierząt każdy z tych uczestników, tych sportowców w cudzysłowie, zamordował. I ona tam dopiero dostaje, po prostu dostała furii. I mówi, jak mogłaś mnie tu w ogóle przyprowadzić w takie miejsce? I ja ją przepraszam, że po prostu byłam tu kiedyś i zapomniałam. I dopiero wtedy ona wściekła, woła do mnie.

0: mogłaś o czymś takim zapomnieć?
1: Ale i to kwituje jest... pani takim zdaniem. Trochę jestem dumna, no. Ale też mocno spocona od wypatrywania na ścianach skór martwych królików. No po prostu wchodzi się w rolę tej rzeczniczki
0: tak,
1: jednak.
0: Tak, tak, tak. I to jest, każdy z nas to zna. Bardzo często w ogóle ludzie na forach różnych rodzicielskich ze sobą rozmawiają, bo to nie tylko jak rozmawiać z dziećmi o seksie, ale też na przykład jak rozmawiać z dziećmi o wojnie, jak rozmawiać z dziećmi o katastrofie klimatycznej. Pamiętam, jak kiedyś mój mąż właśnie w ramach jakiegoś takiego czasu rodzinnego chciał synowi zaproponować, żeby obejrzeli Mad Maxa, tego starego Mad Maxa. I syn bardzo szybko powiedział, nie będę tego oglądał. Dla niego historia o świecie, gdzie nie ma wody, który jest czystą pustynią, to nie jest w ogóle rozrywka filmowa. I żyjemy razem, jakby w tym samym momencie historycznym, ale jakby to starsze pokolenie... traktuje przynajmniej przez te konwencje, tak? Młody Mel Gibson, wiadomo, jakby, tak? To jest jakiś rodzaj, ta konwencja kinowa już sprawia, że tak, to jest jednak jakiś rodzaj rozrywki, a młody po prostu powiedział, wyłącz to, nie będę tego oglądał. I to jest też, z jednej strony właśnie, my jesteśmy rzecznikami, bo musimy opowiadać o wojnie, albo, i to nie chodzi tylko o wojnę w Ukrainie, czy wojnę w Gazie, ale też na przykład ja pamiętam właśnie, bo mówiłyśmy na początku naszej rozmowy o tym, że te trudne rozmowy wydarzają się zawsze wtedy, kiedy nie jesteśmy do tego przygotowani. No i moja córka kiedyś mnie tak z zaskoczenia właśnie zapytała, mamo, a co to jest getto? I jakimś takim ostatnim odruchem instynktu macierzyńskiego zaczęłam jej opowiadać o gettach ze średniowiecznej Europy, które, umówmy się, też nie były żadnym dobrym miejscem. Natomiast nie były tym, czym getta z czasu II wojny światowej. I jakoś to ominęłam. Ona pytała o to jeszcze w przedszkolu, więc to absolutnie nie jest ten moment, kiedy można jakiekolwiek treści jakby tego rodzaju wprowadzać. Natomiast ten moment, kiedy ona patrzy na mnie takim wzrokiem pełnym niezrozumienia, jakiejś niezgody, przerażenia, to jest coś, co jakby trzeba wziąć na klatę, bo z jednej strony nie chcę jej wychowywać i nikt z rodziców nie chce wychowywać swoich dzieci na małych konformistów, ale z drugiej strony i mam taką potrzebę budzenia w nich jakiegoś takiego właśnie genu buntu, jakiejś wrażliwości społecznej, ale też myślę sobie, że jednak chciałabym, żeby żyli dość długo w takim większym poczuciu bezpieczeństwa, jakby niż to, co gwarantuje im jakby nasz świat wokół i co, czego zagwarantowanie jest jakby głównym obowiązkiem jakby dla rodziców i jest jakimś takim jednak nieprawdopodobnym ciężarem. To rozmawiałam kiedyś na ten temat z moimi rodzicami. Oni mówią, wiesz, no... my żyliśmy, wychowywaliśmy was przez długie lata z myślą, wejdą, nie wejdą. I my sobie teraz zadajemy to samo pytanie. Ten sam czasownik i ten sam kierunek jakby tutaj pada.
1: No to ja się posłużę znowu pani zdaniem. Jak wygląda, i tutaj już cytuję, adaptacja rodziny ateistów w porządku plemiennego kapitalizmu?
0: No to jest w ogóle trudne, ponieważ w Polsce ten kapitalizm, znaczy katolicyzm jest z kapitalizmem bardzo mocno połączony, zwłaszcza na etapie komunii. I kiedy właśnie ja mówię wyraźnie tam, że nie wiem, moje dzieci właśnie nie idą do komunii, to ludzie nawet nie są oburzeni jakoś właśnie ideologicznie czy religijnie, tylko mówią, no ale wiesz... to chcesz, żeby tak odstawało? A co będzie, jak nie dostanie żadnego prezentu? Albo ludzie na jakichś właśnie forach ateistów się wymieniają jakimiś opowieściami o tym, że przecież można zrobić dziecku wtedy przyjęcie, albo można mu kupić telefon bez komunii. I jesteśmy wszyscy tak głęboko zanurzeni, nawet właśnie nie w katolicyzmie, bo to z religią ma strasznie mało wspólnego, tylko w jakimś takim plemiennym kapitalizmie, który mówi, że wszyscy w tym samym momencie powinniśmy naszym dzieciom dostarczać to samo, co oczywiście nie jest prawdą, bo my też tych ich wszystkich potrzeb, nawet takich potrzeb konsumpcyjnych, nie jesteśmy w stanie zaspokoić. Ale pamiętam, że na przykład narażałam się na bardzo długie dyskusje, kiedy mój syn tam pytał o, jak był naprawdę mały i znajdował jakieś komplety klocków Lego tam za kilka tysięcy. A ja mówiłam, że nie, bo i tutaj właśnie trzeba było powiedzieć, bo nas na to nie stać, a ja mu całą ideologię jakby próbowałam wyłożyć, że to są po prostu nie, to jest niemoralne, niepotrzebne itd. itd.

0: dalej. I nie będziemy karmić właśnie tego smoka kapitalizmu, co oznaczało konieczność prowadzenia tej rozmowy po raz 59, bo to przecież nie było tak, że te argumenty jakby poszły, przeszły jakby za pierwszym razem. I zastanawiam się jakby, na ile to zakiełkowało, na ile nie. To znaczy, na ile ta myśl gdzieś zaimplementowana tak wcześnie sprawiła, że on na przykład teraz jest szczęśliwszym człowiekiem, bo nie ma w sobie aż takiej strasznej potrzeby, jak widzę u niektórych jego rówieśników, posiadania właśnie. Takiego jakby nieokiełznanej potrzeby. Albo na przykład chwalenia się ceną butów i tak dalej. No bo dzieci w pewnym wieku są wobec siebie też jakby bardzo okrutne i grają w takie gry właśnie o sympatię, o prestiż, o wpływ. I bardzo często to się odbywa przy pomocy tych samych strategii, którą przecież stosują dorośli. No nie żyjemy w dwóch osobnych światach. Czyli właśnie, panie trenerze, ja dzisiaj nie mogę grać, bo ja mam buty za 2,5 tysiąca. I no przecież po co to zdanie zostaje wypowiedziane? No tylko po to, żeby podać cenę tych butów. No i mój syn wtedy właśnie skrzywiony jakby odchodzi, wychodzi jakby z takiej sytuacji. I myślę sobie, że to jest na przykład taka kompetencja, która mu się później w życiu przyda. No ale właśnie zapłaciłam za nią godzinami rozmów na temat tego, dlaczego nie można kupić kompletu tam zamku z określonego filmu, który od bardzo dawna kosztuje grubo ponad 3000. Zresztą to, że w ogóle pamiętam to 10 lat później, to najlepiej dowodzi właśnie, jaki to był komplet i ile on kosztował.
1: I ile razy,
0: prowadziliśmy ten temat, tak oczywiście tę rozmowę, tak. Natomiast to jest też oczywiście nie fair w tym sensie, że jakby kapitalizm przerzuca te samo, znaczy z powodu tego oblężenia kapitalistycznego, wszystkie te strategie jakby obrony to są strategie, które muszą wprowadzać rodzice i my stajemy się z tego powodu też tymi złymi, których nie stać, którzy są życiowymi frajerami, bo nie zarabiają tyle, żeby można było te klocki kupić. Albo którzy są z jakiegoś powodu uparci i nie chcą dać tych pieniędzy.
1: Albo telefonu.
0: Nie chcą dać telefonu. Właśnie o tym miałam powiedzieć, że na przykład te prawa, które regulują już w Australii i regulują dostęp do mediów społecznościowych, natomiast przerzucają ciężar odpowiedzialności na firmy, na media społecznościowe, a nie na użytkowników. Natomiast to jest też, nie wiemy jeszcze jakby jak to się sprawdzi. To znaczy, czy się przełoży na przykład zmniejszenie odsetka kompleksów, chorób dzieci, problemów z samooceną, bo takie badania są oczywiście prowadzone. Różnego rodzaju badania mówią na przykład, że u dzieci na poziomie jakby 5 roku życia pojawia się na przykład poczucie niewiary we własne możliwości. Więc my jakby ożygujemy te dzieci tęczą w domu, po prostu głaszczemy je, aż im oczy na wierzch wychodzą, a jednocześnie cały ten system jakby jakoś przesącza się jakby bokami i 5-latki zaczynają jakby wątpić w swoje możliwości, w poczucie własnej wartości.
1: Instytut Cyfrowego Obywatelstwa prowadzi takie badania i no, warto się z nimi zapoznać, bo to rzeczywiście daje do myślenia.
0: Tak, a jednocześnie nie chcemy być tym jedynym rodzicem w klasie, który nie pozwala na telefon.
1: Psu
0: i zabawa. I to jest dopiero tak naprawdę powód do wyśmiewania dziecka i do jego wykluczenia. Więc jakby nie da się tych dwóch prędkości zgodzić. Natomiast w Polsce na razie nie ma żadnych regulacji prawnych dotyczących na przykład wykorzystania dzieci w materiałach influencerskich w mediach społecznościowych. Co wydaje się w gruncie rzeczy bardzo proste i te dzieci, znaczy z jednej strony te dzieci zasługują na ochronę, z drugiej strony wiemy, że niby nie można reklamować, tworzyć materiałów reklamowych adresowanych do dzieci, ale jednocześnie przecież to są reguły, które się obchodzi na potęgę jakby innym rodzajem treści właśnie w mediach społecznościowych.
1: Czy Polska jest krajem, który nienawidzi dzieci, nie lubi dzieci?
0: Tak. I bardzo się zastanawiam teraz.
1: Bo tak pani pisze.
0: Tak, tak, tak. I właśnie jakby jestem w stanie jakby podać bardzo wiele argumentów jakby na rzecz tego, że nie jesteśmy wcale jako kraj dzieciocentryczni. Interesuje nas demografia, a nie dzieci. To też jest jakby bardzo ważne, bo nie patrzymy, w Polsce w ogóle nie patrzy się na dzieci jako na ludzi. to jest jakiś

Gatunek niziołków. Jacyś tajemniczy hobbici jakby krążą między nami. I jakiekolwiek to, że z funduszu alimentacyjnego nie można, znaczy, że nie można w ogóle uzyskać alimentów. Że fundusz alimentacyjny to jest jeden w tym momencie jakby z największych długów w ogóle, jakby jaki mamy w tym kraju. Że sądy mają taki straszny problem jakby z

0: Znaczy, no, higienistki są, ale nie ma lekarza, nie ma stomatologa, który na przykład, jeszcze pamiętam z własnej podstawówki, był, czyli to kiedyś było możliwe, ale dostajemy pieniądze do ręki, znowu takie pieniądze, które rodzice mają sami wydać. I owszem, w przypadku wielu kobiet to jest jakby jedyna obrona przed fatalną sytuacją zawodową, albo jedyna szansa na to, żeby te kobiety właśnie nie musiały pracować w okropnych miejscach, a mogły się poświęcić opiece nad dziećmi, bo jest przecież bardzo wiele takich miejsc, gdzie nie można wziąć opieki na dziecko, bo się po prostu wylatuje. Albo gdzie się w ogóle pracuje na umowę śmieciową i nie ma żadnego zabezpieczenia. Natomiast jakby wręczanie rodzicom pieniędzy do ręki w momencie, kiedy mamy tyle innych problemów, to znaczy to, że na przykład likwiduje się porodówki i trzeba rodzić na SOR-ze, to nie jest żadne rozwiązanie. No i jesteśmy takim krajem, który faktycznie jakby dzieci nie lubi, traktuje dzieci w ogóle jak problem, bo są głośne. I czasem na przykład piszą do mnie różne osoby, że są zszokowane na przykład, bo po tym zdaniu właśnie, bo to zdanie jest faktycznie szokujące i ludzie to też komentują jakby w różnych wiadomościach, że na przykład na przystanku albo w przestrzeni publicznej w ogóle się dzieci lekceważy i bardzo mocno przy nich przeklina, albo spożywa alkohol, albo no te dzieci w ogóle w żaden sposób nas nie krępują.
1: Mogłybyśmy strasznie długo rozmawiać, bo ta
0: Tak.
1: książka podsuwa tyle tropów. Kończy nam się czas. Bardzo Państwu polecam Paulina Małochleb, Mięśnie mam od miłości. Ja bym chciała się z Państwem pożegnać i z Panią przeczytaniem krótkiego fragmentu, który ja bardzo lubię. Dzieci uczą istnienia w innym wymiarze czasowym. Bez planowania, bez odkładania emocji na potem. Tu i teraz, w jednym momencie, który jest nam dany. Esej i autofikcja, proza rozliczeniowa, nie opisują relacji z perspektywy matki. Ona zawsze jest obiektem atakowanym z zewnątrz, analizowanym. Na stole sekcyjnym literatury leży ona najczęściej jako martwe już ciało. Kapitalizm i liberalizm dają język, żeby opisać frustracje zawodowe matki, jej gwałcone prawa pracownicze. Instagramowy lifestyle pozwala pokazać brak czasu dla siebie, zaplanować życie na mopie, obejrzeć wieczorne rytuały czyszczenia kuchni, sięgnąć po porady rodzicielskie z kont parentingowych, zobaczyć twarze innych dzieci. Dzieci się ma. Ta miłość coś mi daje albo coś zabiera, coś rozwija. Istnieje tylko język zysku i straty, korzyści i emocjonalnych wydatków. Nie ma porządku pozwalającego opisać spoconą dłoń, którą trzymam latem w swojej dłoni.
0: No, ta audycja najlepiej to pokazuje, że jakby bardzo dużo, i to jest ten sam problem, który miałam w książce, bardzo dużo można mówić o problemach, o trudnościach, a w momencie, kiedy zaczynamy opisywać miłość, to stajemy się ckliwi. Jakby tego uczucia faktycznie nie da się, no po prostu nie da się oddać.
1: Paulina Małochleb, bardzo dziękuję za to
0: Dziękuję.
1: spotkanie.
0: Dziękuję również.
1: Katarzyna Nowak, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Hamleci w Warszawie, Katowicach, Sosnowcu, Poznaniu i Olsztynie.
4: Co o polskim teatrze współczesnym mówi nam ta ofensywa?
3: Czy naprawdę chodzi o Szekspira?
4: Skąd popularność Hamleta w ostatnim czasie i kim jest ten współczesny?
3: O narracjach, które dominują dziś na scenach, podyskutujemy z Marceliną Obarską oraz Grzegorzem Kondrasiukiem w Rozmowach po zmroku.
4: Zapraszamy w poniedziałek o 22:00.
3: Maria Czok,
4: Dominik Gac.
5: Upały nie odpuszczają? Mamy na to muzyczną receptę. W pierwszej wakacyjnej nocnej strefie poczujemy oceaniczną bryzę. Zanurzymy się w blasku neonów Tokio i dźwiękach city popu, czyli muzyki, która była ścieżką dźwiękową Japonii lat 80. Ale popłyniemy też dalej, tropiąc podobne brzmienia w Korei, Indonezji, w Polsce i na Słowacji. Wakacje rozpoczynamy w poniedziałek o 22:30. Zapraszam, Krzysztof Dziuba.
2: Autopromocja.
6: To program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe.

Dwójkowy program realizuje Magdalena Wojtulanis. Przed mikrofonem teraz Adam Suprynowicz. Dzień dobry. Zapraszamy na południową porcję muzyki.

Vertigo, klawesynowy zawrót głowy, muzyka tak intensywna i nowoczesna, że aż trudno sobie wyobrazić, że powstała w okolicach 1746 roku. Państwo z pewnością znają to nagranie, bo ono ma już 11 lat i no jest takim trochę przebojem naszym antenowym, ale co to szkodzi? Przypomnę, że to jest miniatura z pierwszej księgi Pies de Clavecin Józefa Nicolas Pancrasa Royera, a nagrał ją tak fantastycznie Jean Rondeau, który nam będzie dzisiaj towarzyszył. Zaczęło się lato, zaczęły się wakacje. To jest ostatni dzień takiego układu programu, ale w nowym letnim też będzie kwodlibet nawet dłuższy, bo dwugodzinny. Dziś jeszcze do 13.30. No i żar leje się z nieba, więc starałem się wybierać chłodne brzmienia, muzykę, w której coś tam wprawdzie będzie się działo, ale właśnie niech się dzieje w muzyce, kiedy wskazane jest ograniczenie wydatków energii i powinniśmy przede wszystkim wypoczywać. Mam nadzieję, że nikt z Państwa nie będzie miał zawrotów głowy od upału. Wskazane jest pobliże wody, więc na wygranej pozycji są ci, którzy mieszkają gdzieś na Mazurach, Pomorzu czy w Wielkopolsce. No chyba, że chcą się Państwo wybrać na zakupy, bo skoro niedziela handlowa, to można się schronić w klimatyzowanym sklepie. Ale cóż, w 1717 roku w Londynie król Anglii Jerzy I nie miał do dyspozycji jeziora, więc pływał po Tamizie, a orkiestra znajdująca się na drugiej barce wykonywała napisaną na tę okazję muzykę Jerzego Fryderyka Händla. Na Tamizie panował zresztą wtedy straszliwy tłok, bo kto mógł wsiadał na łódki, żeby obserwować to wyjątkowe wydarzenie. Dzisiaj Państwu nie polecam wypływania na jakikolwiek akwen o tej godzinie, bo zwłaszcza na wodzie udar słoneczny jest gwarantowany, ale muzyka Händla ma niezawodne właściwości chłodzące. Sięgam po nową interpretację pierwszej suity wydaną w ubiegłym roku na płycie, a gra Kolegium 1704 dyryguje Wacław Luks.

Water Music, muzyka na wodzie Jerzego Fryderyka Händla, pierwsza suita w nagraniu zespołu Collegium 1704 pod batutą Wacława Luksa. W tym nagraniu zwrócił moją uwagę wewnętrzny spokój, odejście od takiej teatralizacji, emfazy, która bywa silną tendencją w interpretacji tego rodzaju muzyki. Odpoczynek, który niesie słuchanie tego nagrania, niech nam się dalej udziela, zwłaszcza, że teraz skierujemy swoje uszy ku muzyce dużo bardziej intymnej, skromniejszej, choć dającej nie mniejszą przyjemność.

Tylko dwie rzeczy, harmonia i czas, przecięcie teraźniejszości i nieskończoności. To niby takie proste, następują po sobie kolejne rozłożone akordy, strukturalnie nie zmienia się nic oprócz funkcji harmonicznych, a jednak jest w tym jakieś szczególne piękno. Pisała o tym utworze i tej interpretacji Karolina Kolinek-Siechowicz. To Jean Rondeau i Thomas Dunford, tajemnicze przeszkody, Le Barricade Mystérieuse z szóstego ordre, z drugiej księgi utworów klawesynowych François Couperena. Muzyka opublikowana w tym samym roku, w którym miała miejsce premiera muzyki na wodzie Händla, czyli 1717. Dwa głosy, klawesynu i arcylutni, splatają się tutaj w sposób tak finezyjny, że chce się tego słuchać ciągle i wsłuchiwać w dyskretnie zmieniające się detale. Utwór w pierwowzorze klawesynowy zyskuje nowy wymiar właśnie w takiej obsadzie. Słuchają Państwo dwójkowego kwodlibetu, za 18 minut będzie 13. Zanurzamy się więc w muzykę kameralną, wspólne rozmowy, zabawy, tańce instrumentów i instrumentalistów podszyte odpowiednią dawką emocji. Pozwólmy zatem teraz spleść się teorbie i barokowej wiolonczeli. W muzyce powstałej kilkanaście lat później sonacie F-dur z pierwszej księgi sonat wiolonczelowych Jeana Barriera.

Sonaty wiolonczelowe Jeana Barrière to muzyka ciekawa i oryginalna, chociaż może nie skrząca się aż taką inwencją jak inne utwory, których dzisiaj słuchamy, ale słuchanie samych arcydzieł znudziło nam się na dobre w latach 90. i od tego czasu mamy do czynienia z całym morzem zapomnianej, a nie mniej pięknej muzyki. Bruno Coxe znalazł i pokazał nam w tej sonacie na wiolonczelę barokową i basso continuo tyle urody i taką wrażliwość wlali do tej muzyki wraz z Luką Pianką grającym na teorbie, że można by tym nagraniom dać więcej szans. Ale to już nie dziś, bo dziś jeszcze Mozart.

Od czegoż Jean Rondeau, który nam dzisiaj towarzyszy od 12. Andante z sonaty fortepianowej C-dur numer 545 w katalogu Kechla, jak mały zegareczek wygrywający kurantę, wprowadził wielki finał, w którym jednak porzucimy znienacka i gwałtownie instrumenty historyczne. Dejan Lazić i przyjaciele nagrali razem w 2019 roku dwa kwartety fortepianowe Mozarta i to będzie dopełnienie drugiego wątku dzisiejszego kwodlibetu. Pierwszy to muzyka chłodząca, drugi wspólne muzykowanie, niezwykłe porozumienie artystów w muzyce kameralnej. I poczułem, że muszę Państwu to nagranie przedstawić albo przypomnieć, bo im dłużej się w nie wsłuchuję, tym bardziej zachwyca mnie to, co tutaj dzieje się między muzykami. A są to Dejan Lazić grający na fortepianie, Benjamin Schmidt na skrzypcach, Johannes Erkes na altówce i Enrico Bronzi na wiolonczeli. Przed nami kwartet fortepianowy G-moll Kechel 478 Wolfganga Amadeusza Mozarta.

0: Wolfgang Amadeusz Mozart, kwartet fortepianowy G-moll, numer 478 w katalogu dzieł kompozytora. Więc jednak arcydzieło na koniec dzisiejszego Kwodlibetu w dwójce, bo bez arcydzieł żyć się da, ale co to za życie. O jakość państwa życia dbali Dejan Lazić, fortepian, Benjamin Schmidt, skrzypce, Johannes Erkes, altówka i Enrico Bronzi, wiolonczela, a także my, Magdalena Wojtulanis i Adam Suprynowicz. Dobrego popołudnia, proszę się nawadniać i ograniczać ruchy i słuchać dwójki. Jest 28 minut po 13.
1: Autopromocja.
2: Wakacje, czas zacząć. Gauthier Capuçon, Piotr Anderszewski, Fatma Said, Filip Żaruski, Jakub Józef Orliński. To tylko niektórzy z artystów, których płyty będzie można wygrać w konkursie Płyta na lato. Od poniedziałku do piątku w audycji Koncert w porze lunchu około godziny 15.30 zadamy Państwu pytanie. A od tego, jakiej udzielą Państwo odpowiedzi, zależeć będzie ewentualna wygrana. Jest o co walczyć. Płyta na lato. Regulamin dostępny na stronie internetowej polskieradio.pl w zakładce Dwójka Konkursy.
3: Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach.
4: W czasy są po to, żeby wypoczywać.
5: A gdzie wypoczywa się najlepiej?
6: Nad morzem? Oczywiście.
7: W górach? Co kto lubi?
4: Najlepiej jechać do wód.
5: Przez całe lato z audycją Dwójka na miejscu będziemy przemierzać Polskę szlakiem uzdrowisk.
6: Od Świnoujścia.
7: Przez Ojców.
4: Po Choryniec Zdrój.
5: Od Szczawna Zdroju.
6: Przez Ciechocinek.
7: Aż po Gołdap.
4: Mamy nadzieję, że nasze podróże będą także okazją do spotkania z Państwem.
5: Zapraszamy w każdą letnią sobotę od 15.
7: Pierwszy przystanek Busko Zdrój.
6: Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Autopromocja.

0: Droga przez mąkę.
1: Dzień dobry, Łukasz Modelski. Dzisiaj w drodze przez mąkę podróż nietypowa. Nietypowa dlatego, że w świat literatury dziecięcej to po pierwsze, a po drugie w ziołoleczniczej, co sporadycznie przez ostatnie półtorej dekady tutaj się wydarza. Spotykamy się wokół dopiero co opublikowanej książki Zielniczek, mikstury z natury dla małych i dużych. Monika Czechowa-Golaskowa, Aneta Holasowa. W przekładzie wspaniałym Julii Różewicz. No i teraz, dlaczego tak

0: książka. No dlatego, że lato i lato to jest dla mnie czas podróży z książkami Łukasza Uczaja, z których usiłuję gotować i usiłuję nauczyć się zbierać. Co roku no, coś tam udaje się z tego wykorzystać, ponieważ Łukasz Uczaj, jak słuchacze Drogi przez Mąkę doskonale wiedzą, nie dość, że zna się na roślinach, zna się na ziołach, umie je zbierać, to jeszcze z nich gotuje, co jest dla nas wspaniałe. No tutaj jest różnie z gotowaniem, tu jest raczej zdrowotnie, choć i zjeść coś się da, a w sprawie zielniczka nie kto inny, tylko profesor Łukasz Uczaj z Uniwersytetu Rzeszowskiego jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Podobał się panu zielniczek, czy się nie podobał?
1: Byłem zachwycony z różnych powodów. Tutaj są dwie rzeczy ciekawe. Po pierwsze, piękne ilustracje, bardzo realistyczne. To jest coś, co lubię. Mamy, że tak powiem, na scenie polskich książek dziecięcych niewiele, to się może zmieni, ale ogólnie mamy nikły procent książek, które mają realistyczne obrazki roślin, leciny roślin. Więc zawsze taka książka jest okazją dla dzieci do nauki. Ja pamiętam, ja się wychowałem na takiej serii Razem ze Słonkiem, 6 tomów o porach roku i właśnie to też były realistyczne ilustracje. Taka tradycja jest w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii mamy wielką tradycję od czasów wiktoriańskich. Ona się teraz zepsuła, ale przez wiele lat właśnie były czy Beatrix Potter, czy Cecily Barker Jones, Flower Fairies. Dzieci wychowywały się na wierszykach czy historyjkach, które miały ilustracje z prawdziwymi roślinami. I tutaj tak samo jest. Te ryciny są piękne i są realistyczne.
0: Tak, dokładnie. Można się zorientować, o jakiej roślinie mowa. To jest ważne w przypadku czosnku niedźwiedziego, który nie powinien wyglądać jak konwalia.
1: To jest też taką no, cechą, powiedzmy, flory środkowoeuropejskiej, bo on, że tak powiem, w świadomości polskich dzieci dawniej nie istniał. Nie było go w ogóle w kulturze polskiej. Był zepchnięty na margines, występował powszechnie na południu Polski, ale z niego nie korzystano. Ja jeszcze chciałem dodać, że jeden z moich pierwszych artykułów naukowych w ogóle na początku kariery dotyczył flory bajek dziecięcych. Przejrzałem setki książeczek i potem kilkadziesiąt, nie wiem, 70 czy 80 z polskich książek i z brytyjskich. Podobną ilość analizowałem pod względem koloru kwiatów, tego, czy to są drzewa, czy rośliny zielne, czy są rodzime, czy obce, a także, czy są grzyby w tych bajkach dziecięcych.
0: Może stan badań się nie zdezaktualizował jakoś szczególnie. Do jakich wniosków pan przyszedł, skoro już o tym mowa?
1: No, to znaczy brytyjskie miały więcej, bardziej realistyczne gatunki. Było więcej kwiatów, w polskich było więcej drzew i grzybów. W polskich dominowały barwy biała kwiatów, natomiast w brytyjskich było więcej fioletowych i żółtych. W brytyjskich było więcej takich roślin leśnych, typu powiedzmy pierwiosnek, endymion, typowych dla flory brytyjskiej, powiedzmy napastnica purpurowa. Natomiast w polskich było więcej właśnie kwiatów drzew na przykład, czy właśnie tych grzybów, a mniej roślin typowo leśnych. A były też punkty wspólne, na przykład poziomka, czy pałka wodna, które pojawiały się, czy dzika róża, które pojawiały się w obu krajach.
0: To jest, jak się rzekło, książka poświęcona raczej zielarskiej farmakopei, powiedzmy, niż zastosowaniu roślin w kuchni. Szczególnie wstrząsająco wygląda to w przypadku jeżyny i maliny. Autorek nie interesują owoce. Co z jeżyny i maliny możemy zrobić?
1: Też można robić napary, czy jakieś ekstrakty mają właściwości liczne jeżyny, na przykład ściągające. Powiedzmy maliny takie bardziej napotne, czy też przeciwprzeziębieniowe i dużo było o tym mówić o malinie w ogóle. Natomiast to jest ten drugi powód, dla którego ta książka mnie zainteresowała, bo to jest książka o roślinach leczniczych dla dzieci i tutaj mam wrażenie, że tą książkę powinny czytać dzieci z dziadkami albo z rodzicami, ale to jakoś spodziewam się, że bardziej właśnie z jakąś babcią zielarką, czy powiedzmy ze starszym pokoleniem, bo ta książka potrzebuje takiego trochę komentarza, czyli no rośliny lecznicze to jest bardzo odpowiedzialna rzecz, więc to była trochę odwaga taka autorek, że one robią dla dzieci o tym.
0: Z alkoholem, co druga
1: strona.
0: Nawet
1: z alkoholem, ale to właśnie no, bez tej polskiej pruderii, tej całej nagonki na alkohol, która w Polsce w tej chwili jest, pokazanie właśnie też nalewek. I to jest bardzo ciekawe i tam no, rzeczywiście jest odpowiedzialne, czyli o ile dzieci mogą uczyć

0: tych roślin, to jakby, no tutaj wymaga to pewnego komentarza. Jest to i zaleta, ale też wada tej książki, bo, no bo ona taka, no powiedzmy, do eksperymentowania dla samych dzieci, to może nie polecam, nie?
1: Tak, ja
0: natomiast
1: też bym uważał.
0: Pewnym nadzorem rodziny jest to bardzo fajne. I podoba mi się też dobór roślin. To są rośliny powszechnie występujące, znane także w naszym kraju. No mówię poza tym czoskim niedźwiedziem, który jest przez części Polski częsty, a w wielu miejscach go brakuje, więc jest taki, może być egzotyczny dla kogoś gdzieś tam w północy Polski, nie wiem, spod Poznania powiedzmy. To już czasem niedźwiedzi jest taki trochę egzotyczny. Nie?
1: Dziurawiec zwyczajny. Odpędzam smutki, tak piszą autorki. Czy to jest roślina antydepresyjna?
0: Tak, jest to roślina antydepresyjna, natomiast te związki antydepresyjne raczej ekstrahuje się przy pomocy alkoholu albo tłuszczy, czyli powiedzmy taki napar z dziurawca będzie raczej działał na trawienie, a nie antydepresyjnie.
1: Jest tutaj kilka dla mnie nie zajmującego się ziołami nadmiernie zaskakujących rzeczy, jak na przykład oliwa świętojańska z tegoż dziurawca. I ona z kolei, jak rozumiem intencję autorek, ona ma być jakaś przeciwzapalna.
0: Chodzi, przypuszczam, o taki macerat, zanurzenie kwiatów i trzymanie ich tam przez dłuższy czas w oliwie.
1: Tak.
0: To jest coś, co się nazywa na Bałkanach kantarion i to jest bardzo powszechny środek leczniczy stosowany w takich krajach jak Chorwacja czy Grecja do szczególnie smarowania skóry, leczenia jakichś drobnych infekcji, pęknięć, a także w Grecji się pije ją.
1: Jest w tej książce zalecenie dotyczące zbierania i to jest no, takie zalecenie, co do którego ze wstydem muszę powiedzieć, że po pierwsze nie wiedziałem o nim, po drugie nie rozumiem go. Żeby zbierać zioła w pełnym słońcu, najlepiej między 12 a 14. Dlaczego?
0: Dlatego, że wtedy w pełnym słońcu one wytwarzają więcej olejków eterycznych i substancji zapachowych. Po prostu pod wpływem temperatury i słońca te olejki mają dla roślin też działanie schładzające, więc one właśnie się schładzają, więc bardziej właśnie w upalny, słoneczny dzień i te bardziej się potem konserwują takie rośliny, które są tak właśnie między powiedzmy, ja bym powiedział 11, a no tak jak słońce pali, to do 18 pali, to jeszcze do 18 można zbierać. Były też inne różne wierzenia, że ma się zbierać na przykład zioła na rosnącym księżycu, bo wtedy właśnie też te górne części roślin, szczególnie przed pełnią, będą miały większą moc.
1: Pełna dezynwoltura każąca autorkom podchodzić do pysznych jagód i pysznych jeżyń i ignorować zupełnie owoce i rwać liście, też jest trudna dla mnie, jako spożywcy, powiedzmy, w przypadku nagietka i nasturcji. No i teraz i nagietek, i nasturcja, pyszne kwiatki, zupełnie niekulinarnie są tutaj traktowane. Herbatka na ból brzucha lub nagietek na egzemę i choroby grzybicze skóry, no to teraz prośba do pana profesora, żebyśmy mogli zjeść nagietek i nasturcję jakoś smacznie.
0: Oczywiście można, ale nasturcja będzie bardziej piekąca, taka trochę jak rzodkiewka, natomiast nagietek jest taki łagodny, trochę bez smaku. To może wynikać no właśnie z tego, no, że autorki po prostu same może tego tak nie jedzą i jakoś nie pomyślały, że po prostu wynikać z, no, z osobowości autorek. Trochę to jest tak, że ci Słowianie północni, których naliczamy się i my Czesi, są tacy trochę, ja użyłem takiego pojęcia, herbofobowi, czyli boją się zielska do jedzenia, bo akurat chodzi o owoce, natomiast ogólnie powiedzmy te rośliny jadalne, dzikie, nie miały dużego silnego statusu. Poza kilkoma gatunkami jagódek, to właściwie raczej traktowano je jako pożywienie głodowe, takie dodatkowe. I też używano dosłownie kilku gatunków, typu szczaw, pokrzywa, komosa biała, jeśna w porywach, dłuszczy kurtybanek czy jasnota, ale bardzo mało gatunków. Preferowano te produkty z uprawnych roślin. My jako Słowianie mamy bardzo rozwiniętą farmakopeę ludową. Bardzo wiele gatunków używano przeciwko różnym schorzeniom, także to jest niesamowite. I to może trochę wynikać z tego, że właśnie szczególnie w Czechach, gdzie powiedzmy w ogóle ta kuchnia jest dla mnie taka, no powiedzmy, prawie nieobecna. Mam takie dosyć wrażenie właśnie takiej trochę monotonii kulinarnej w tym kraju, więc no trochę może to się wiąże z tym, może jakby to

0: robili Włosi czy Turcy, to
1: No
0: by może więcej było tych potraw,
1: tak.
0: nie?
1: No tak, no ale jeżeli chodzi o te codzienne rośliny, które się w Polsce jadało, no to są takie rośliny, które były jednak powszechne, tylko poznikały. Myślę tutaj o mannie czy o barszczu, tym, który jednak no, był powszechny, a
0: Ale to
1: dziś nie jest.
0: poznikało bardzo dawno, to znaczy no, bardzo zwyczajny no, zanik jedzenia barszczu to już jest głęboko posunięty w XVIII wieku. Już nawet dykcjonarz roślinny Kluka no, właściwie nie wspomina, o ile pamiętam, o jedzeniu barszczu. Już pod koniec XVIII wieku, w XIX wieku jest taką rzadkością. Przetrwało to gdzieś tam w górach, gdzieś tam powiedzmy na północno-wschodnich obrzeżach Rzeczpospolitej, szczególnie na obecnych terenach Białorusi. Poza tym to już było takim ewenementem. Manna podobnie, już w połowie XIX wieku była takim lokalnym ewenementem, choć jeszcze zbieranym, znanym w wielu krajach. O mannie to mógłbym opowiadać bardzo dużo.
1: No, to może jeszcze powiedzmy o mannie parę słów.
0: Napisałem z grupą autorów, specjalistów z różnych dziedzin monografię użytkowania manny w Polsce. Jest to trawa, którą tradycyjnie, jak pokazały nasze badania archiwalne, zbierało się między świętym Janem a świętym Piotrem i Pawłem. Jest to trawa powszechnie występująca w Polsce, wszędzie, nad wodami stojącymi głównie, przy brzegach stawów, o takich drobnych, manna jadalna, o drobnych dosyć ziarenkach, no, wiele, wiele mniejszych niż pszenica, drobniusieńkich wręcz. I zbierano ją o świcie przetakami, takimi specjalnymi tusitkami, jakby dużymi. Czasem one były na jakichś takich trzonach o świcie po to, żeby nie wypadała, bo jeśli ona całe kłoski odpadają i jeśli jest sucho, to wtedy z tych kłosków szybko wypada ziarno. Jeśli jest wilgotno dosyć, to wtedy one się trzymają razem i trzymały się no tak było lepko trochę tych sitek. I potem się dopiero wysypywało to na tkaninę przed domem i suszyło na słońcu. Potem to wstępie obstukiwano w takim podłużnym naczyniu drewnianym i odwiewano plewy i robiono kaszę. I to było głównie używane na kaszę, czasem na chleb, czasem jakieś tam wianki tam z winem gotowano na przykład, różne pomysły, natomiast było to głównie pożywienie bogatych ludzi, bo to bardzo powoli się zbiera i bardzo często było tak, że chłopi w ramach daniny oddawali panu mannę i to głównie panowie jedli, ewentualnie bogaci ludzie kupowali na targu. Więc stąd kasza manna, bo kasza manna to była fałszowana manna przez kupców. Po prostu krojona na drobne kawałeczki ziarno manny, żeby to wyglądało jak manna jadalna. Ostatnio udało mi się znaleźć ostatnią osobę w Europie, która zbierała mannę ze swoją babcią i można powiedzieć, że jest to ostatnia osoba w Europie, która brała udział w robieniu dikiego chleba, czyli z dzikich traw, no bo przygoda z chlebem zaczęła się od zbierania dzikich traw. Gdzieś tam w żywym półksiężycu na Bliskim Wschodzie kilkanaście tysięcy lat temu. No i potem te dzikie trawy stały się marginalne i gdzieś tam przetrwało bez zbierania dzikiego ryżu w Ameryce Północnej, czy gdzieś tam wydmuszycy na Islandii, czy właśnie manny tutaj w Polsce. Ale Polska była takim właśnie ostatnim rejestrowym miejscem w Europie, gdzie te dzikie zboża zbierano. Poznałem osobę z Litwy, panią Rutę Lukenskienę, która jest w ogóle biochemikiem, prowadzi stronę na Facebooku o dzikiej kuchni litewskiej, która ma bardzo wielu subskrybentów, która sama jako dziewczynka zbierała mannę z babcią. Kołokowna. I nie było tego dużo, więc mieszano ten ziarno z manny z pszenicą i robiono tylko w jeden dzień. Robiono chleby na święte Jany, na odpust miejscowy. I wtedy właśnie ich rodzina robiła właśnie taki chleb z manny. Ja to nagrałem, jest wywiad z nią u mnie na kanale. Dla mnie jest to niesamowity dokument.
1: Wracając do książki dla dzieci, która jest skonstruowana jak opowieść babci, która swoje wnuczki zachęca, czy swoją wnuczkę zachęca do różnych zielarskich działań, to tak jak pan profesor powiedział, to są zioła, które znamy, które nam towarzyszą, które rosną, no ale w tej dookoła, no ale w tej oczywistości także trzeba jednak jakoś umieć się poruszać. Możemy coś o lipie na przykład powiedzieć?
0: Teraz mamy sezon na lipę. Lipa wbrew nazwie kwitnie głównie w czerwcu. W tej chwili to lato się przesunęło. Mamy szczególnie lipę.

0: szerokolistą, która kwitnie wcześniej, która ma większe liście, takie bardziej włochate i kwitnie na początku czerwca, a lipa drobnolista miejscami już kwitnie teraz pod koniec czerwca, a na większości Polski zakwita na samym początku lipca, czyli właściwie sezon na kwiat lipowy, żeby nie czekać drugiej połowy lipca, bo wtedy już mało co jest. Właściwie trzeba to już pod koniec czerwca sobie przyuważyć lipy. Kwiat lipowy z lipy drobnolistnej, która jest częstsza w Polsce, szczególnie na północy Polski jest prawie wyłącznie drobnolistna, jest bardziej aromatyczny. Także nie ma się co porywać na tą pierwszą lipę z początku czerwca, bo ona z reguły jest mniej aromatyczna. Mamy jeszcze lipę srebrzystą, albo inaczej węgierską, która występuje na południu Europy, dochodzi do pogranicza Słowacji i Węgier. Natomiast jest ostatnio sezona w miastach, bo później kwitnie, ma piękne, ozdobne liście, takie duże, białe pod spodem. W Warszawie tego na przykład jest dosyć dużo ostatnio i było zawsze, miejscami było okazy tej lipy srebrzystej. I ona kwitnie później, ona kwitnie dopiero pod koniec lipca. Więc właśnie można sobie w ogrodzie posadzić taką gamę tych kwiatów. To więc do czego kwiat lipowy? Jest to numer jeden, to była dawniej, myślę, herbata pita w zimie. Herbata, herbatka, tak. Bo ona ma takie działanie napotne, rozgrzewające, szczególnie tę klatkę piersiową. Właściwie ze wszystkich w ogóle roślin polskich ma też największą zawartość kofeiny. Bo praktycznie nie mamy w Polsce roślin, które mają kofeinę, wbrew temu, co się czasem powtarza. Nawet poważne osoby takie bzdury powtarzają. Tak naprawdę takiej kofeiny czystej, jak mamy w kawie, kofeiny, mamy bardzo mało. I właśnie w lipie coś takiego stwierdzono, ale znowu trzeba by wypić kilkadziesiąt filiżanek, żeby odpowiadało to jednej filiżance kawy. Ale jest świetnym naparem, ja zachęcam wszystkich. I takim bardzo słowiańskim. Na całej Słowiańszczyźnie jest kult lipy. Także w Niemczech. To jest też naród, który kocha lipy. I ze Chorwaci kochają lipy. Słoweńcy, Czesi, Rosjanie. Choć ona dochodzi gdzieś tam do powiedzmy, w części Syberii, dużej już nie występuje. Natomiast jest to wspaniała roślina. Ja bardzo często pijam właśnie napar z lipy.
1: No, ona też ma miejsce w mitologiach, w legendach. To jest jakoś towarzyszące, rzeczywiście zżyta z tym regionem roślina.
0: Tak. Jest to też roślina bardzo piękna, o pięknych liściach, łatwa do formowania, długowieczna, no też sprzyjająca owadom, bo też no, pszczoły korzystają z lipy. Właściwie jak się popatrzy, jedzie przez taką prowincję polską, to właściwie przy każdym domu mamy lipę, bo była tradycja sadzenia tej jednej lipy przy domu, bo kiedyś właśnie z niej obrywano kwiat, bo można było przy domu zerwać, nie trzeba było chodzić do lasu, który był na przykład własnością pańską, albo drzewa były wysoko i nie było gałęzi nisko. A tu przy domu można było sobie taką lipę prowadzić niżej, wyjść na małą drabinkę, czy nawet na krzesło, czy nawet z ziemi i sobie tego kwiatu pozbierać. Ja co roku zbieram kwiat lipowy i po prostu uwielbiam tą roślinę. Absolutnie uwielbiam.
1: No i pachnie też wspaniale, przypominając o tym, że za moment będzie już
0: I to jest
1: jesień.
0: właśnie jedna z roślin, od której możemy zacząć edukację dziecięcą. Tak? Mój malutki syn teraz, 3-letni, on już zna lipę i je liście lipowe, bo liście lipowe też są jadalne. I to jest pierwsza roślina, która się nauczy rozpoznawać w ogóle i konsumować dzika.
1: Te liście je surowe?
0: Tak, surowe i to bardzo często.
1: Jest jeszcze jedna roślina, która pięknie pachnie i która też jest w kolejce do takich dyżurnych drzew leczniczych wysoko. Myślę o czarnym bzie. Dla mnie czarny bez to jest możliwość upanierowanych kwiatków smażonych w głębokim tłuszczu przez moment, no bo to trwa chwilkę. No ale to tylko początek.
0: W tradycji polskiej głównie funkcjonował albo kwiat jako lekarstwo, albo owoce, które były i jako lekarstwo, ale także do na przykład zupy takiej, powiedzmy, południowo-środkowej Polsce na wyżynach, bo bardzo często był taki zwyczaj robienia takiej zupy na mleku, no takiego wręcz napoju, powiedzmy, mleko z owocami bzu czarnego. Jest to roślina o bardzo silnym działaniu, znowu właśnie takim napotnym, do tego antywirusowym jeszcze silnie, świetna przy przeziębieniach. No ten motyw przeziębień w Polsce wraca, bo jednak żyjemy w chłodnym klimacie. Nie oszukujmy się i powiedzmy, no poszukiwano tych roślin, które właśnie chronią przed przeziębieniem, ewentualnie które pomagają usunąć wilgoć. No,

0: bo jednak też żyjemy, ostatnio mamy suszę, ale ogólnie powiedzmy ten klimat tej chłodnej pory roku jest taki wilgotny, mamy tą wilgoć w powietrzu. Nawilżających roślin aż tak bardzo nie potrzebujemy. W przeciwieństwie na przykład do niektórych innych krajów, gdzie na przykład powiedzmy w Chinach południowych bardzo ważne są takie chłodne herbaty, które właśnie wychładzają. Wychładzają, wysuszają, bo jak mają 40 stopni i 100% wilgotności, to tam trzeba wychłodzić i wysuszyć. Będzie też
1: Jest.
0: ma takie rośliny jak mięta na przykład, które wychładzają, więc oni tych roślin poszukują większej ilości. Mają cały repertuar roślin właśnie wychładzających. My ich aż tak bardzo nie potrzebujemy, bo te upały są krótkotrwałe, to jest kwestia tygodnia czy 3 tygodni i powiedzmy nie rozwinęło się takie wychładzanie. U nas właśnie się zwraca uwagę na to, żeby coś było właśnie rozgrzewające. Więc
1: Rozgrzewający.
0: bez czarny jest to roślinowy, która była czczona, była otaczana wręcz takim trochę kultem i bano się jej. Wierzono, że jak ktoś tam uszkodzi bez, nie wiem, zetnie gałąź, to po prostu, że go połamie. Mógł się mścić taki bez. A także pod bzem leczono. Takie, no powiedzmy, szanowanie tego bzu czarnego. Ona jest także typowa dla Germanów. Czy Niemcy, czy Brytyjczycy. Tam ten szacunek dla czarnego bzu jest taki sam jak u nas. Ja w ogóle, jak się bada farmakopeę różnych krajów, widać niewiarygodne podobieństwo w podejściu do wielu roślin w krajach germańskich i słowiańskich. To jest jednak no, tutaj, że tak powiem, też sąsiedztwo bliskie i bardzo często te elementy, to używanie roślin jest bardzo stare. Ono jakby jest gdzieś tam jakie indoeuropejskie. Szczególnie w tym doborze pewnych gatunków. Pewne gatunki takie, czy rodzaje właściwie. Dziurawiec, lipa, czarny bez, dąb do różnych tam zastosowań. Wszędzie, gdzie te rośliny rosną, one zawsze są, że tak powiem, w centrum uwagi.
1: I to wszystko wokół książki dla dzieci, książki Zielniczek, w której znajdziemy te zioła, które nas otaczają, te najbliższe nam. Dowiemy się, jak je zbierać i jak je w sposób prosty przetwarzać, tak, że nawet dziecko będzie potrafiło. A po świecie ziół i roślin oprowadzał nas profesor Łukasz Łuczaj. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Starym zwyczajem drogi przez mąkę przepis na likier z owoców czarnego bzu pochodzący z tej książeczki dla dzieci jest tak pociągający, że muszę go przytoczyć. Co będzie potrzebne? 2 kilo kuleczek czarnego bzu, 1 litr wody, 1 kilogram cukru, jedno opakowanie cukru wanilinowego, 100 ml mocnej kawy rozpuszczalnej, dwie czubate łyżki zalać 100 ml wody, wyciśnięty sok z jednej cytryny, pół łyżeczki mielonego cynamonu, trzy goździki, 500 ml rumu. No i odkładamy gałązki, żeby owady sobie mogły uciec. Potem moczymy w zimnej wodzie. Do dużego garnka wsypujemy same owoce. Wlewamy wodę, podgrzewamy na małym ogniu i kiedy tylko owoce zaczną bulgotać, jeszcze zmniejszamy ogień i gotujemy przez co najmniej 15 minut od czasu do czasu, mieszając. Studzimy i następnie przelewamy sok do czystego garnka przez pieluchę, przez tetrę. Dokładnie wyciskamy ściereczkę. Dodajemy cukier, kawę, przyprawy i sok z cytryny, mieszamy i znowu podgrzewamy na małym ogniu, mieszamy, dopóki cukier się nie rozpuści. No i płyn sobie stoi dobę, po tej dobie wlewamy do niego rum, mieszamy i przelewamy do wyparzonej butelki. No wspaniały przepis. Przy okazji książki Zielniczek, mikstury z natury dla małych i dużych Moniki Czechowej, Golaskowej i Anety Cholasowej, która dopiero co się ukazała, a za moment stosowna muzyczka.
2: Tafel muzyk.
1: Zespół Klam. założony w roku 1969, w tym samym roku debiutował na festiwalu w Opolu piosenką, która no, wspaniale reprezentowała polski nurt psychologiczny.

psychedeli nie spotkała się ze zrozumieniem czy z bardzo entuzjastycznym przyjęciem, a jest jedną z bardziej genialnych piosenek tego czasu w Polsce, wydaje mi się, choć konkurencja akurat nie była tutaj mała. W 1969 roku Marek Ałaszewski i jego zespół nagrali piosenkę Zbrzydło.

Ogólnie zmarły 2 lata temu lider klanu, dlatego że jego są słowa, jego jest muzyka i jego jest również no, dosyć niezapomniane, pozostawiające pewne dykcyjne niedociągnięcia, ale no, wstrząsająco jednak atrakcyjne wykonanie. Zostawiam Państwa z klanem i z nagraniem z roku 1969, z brzytwą na poziomki. Żegnam się z Państwem do usłyszenia za 2 tygodnie. Łukasz Modelski.

0: Dvojka, jesteś na miejscu. Cecilia Bartoli.
1: Słuchają Państwo Dwójki, minęła 14.
2: Giganci Gioachino Rossini.
3: Kochany Rossini, jaki szczęśliwy był młody Rossini. Żywy strumień radości, którą się poiły nieprzebrane tłumy. Ale wystarczyło jedno potknięcie, by śmiertelnie go zranić. Zamilkł. Na radosny pałac wypełniony muzyką i śmiechem natarła gęsta mgła melancholii. Zamilkły geniusz to prawie pośmiewisko, bo nadal zażywał sławy kucharza doskonałego, choć smutek i rezygnacja nie były dobrymi przyprawami. Odtrącony talent powrócił na dni ostatnie. Przedarł się przez skorupę zapomnienia i odtańczył jeszcze na klawiszach kilkanaście arcydziełek, które ich twórca nazwał grzechami starości. Wzrusza nas to pełne prostoty pożegnanie. Kochany Rossini.
4: Wiersz Julii Hartwig, Kochany Rossini z tomu

0: Jasne, niejasne, wydanego w 2009 roku. I tak rozpoczynamy nasze ósme i ostatnie spotkanie z kompozytorem Adam Banaszak
1: i Agata Kwiecińska.
0: Spotkanie, w którym spróbujemy podsumować opowieść o tym kompozytorze, ale też spróbujemy opowiedzieć o tym, co w wierszu Julii Hartwig się pojawia, czyli o tych ostatnich, dość zaskakujących w kontekście twórczości operowej kompozycjach. Ale wróćmy do momentu, w którym się pożegnaliśmy z Państwem. Jesteśmy po sukcesie opery Wilhelm Tell, która Rossiniego bardzo wiele kosztowała.
1: No ale to nie pierwszy raz w swoim życiu, gdy Rossini był wyczerpany pracą. Nikt nie mógł podejrzewać, że będzie to jego ostatnia opera. W rozkwicie sił twórczych, wciąż młody, tym bardziej, że przymierzał się do napisania kolejnego dzieła, tym razem na kanwie Fausta, mitu oraz dramatu Goethego. Po sukcesie i po wytężonej pracy związanej z Wilhelmem Tellem Rossini wyjeżdża odpocząć do Castenazzo. W tym czasie dzieją się aż dwie rewolucje. Jedna w życiu politycznym, druga w życiu prywatnym. Obalony zostaje w lipcu 1830 roku król Karol X. To ten król, na koronację którego powstała Podróż do Rem, napisana przez Rossiniego. Nowy król, Ludwik Filip I, zapowiada oszczędności, które, rzecz jasna, w pierwszej kolejności dotkną oper.
0: Ta druga rewolucja, o której mówisz, no to zmiany w życiu prywatnym. W Castenazzo Rossini rozstaje się z Izabelą Colbran, swoją żoną, ale także śpiewaczką, która była w każdej kolejnej premierze niemal zaangażowana, dla której Rossini napisał wiele ról.
1: I która doprowadziła do debiutu Rossiniego w La Scali. Ona była również promotorką jego twórczości na samym początku.
0: No i już nigdy ze sobą nie będą. Colbran nie wraca do Paryża, a z kolei Gioacchino Rossini znajduje nową miłość, która wkrótce stanie się jego drugą żoną. Balzac opisywał ją jako najpiękniejszą kurtyzanę w Paryżu, to Olimpia Pellissier. Nieco młodsza od Rossiniego, nie tylko kurtyzana, ale także modelka, muza wielu malarzy.
1: Niezależnie od tych wątków osobistych, postawić musimy pytanie, które jest największą być może zagadką nie tylko w historii opery, ale w historii muzyki, w historii sztuki. Dlaczego Rossini przestaje komponować opery? Gdzie imperatyw twórczy? Gdzie nawyk, gdzie potrzeba, gdzie jakieś niegasnące, niesłabnące, wydaje się, źródło artystycznych poszukiwań. Mamy kilka teorii. Każda z nich wydaje mi się być nie tyle obarczona ryzykiem błędu i spekulacji, ale każda z nich wydaje mi się być nie w pełni prawdziwa. Teoria pierwsza. Kompozytor po napisaniu 39 oper po prostu planował przejść na emeryturę.
0: No i tutaj na marginesie chciałabym dopisać taką uwagę. My o tym nie myślimy na co dzień, ale Rossini po prostu bardzo długo żył. 37 lat miał Mendelssohn, gdy zmarł. Pomyślmy, co zrobił. 39 lat miał Chopin, gdy zmarł. Pomyślmy, jak widzimy tę twórczość, jako skończoną, jako zamkniętą. Mówimy, dojrzałe kompozycje Fryderyka Chopina, 39-latka, tak? Nie mówiąc już o Mendelssohnie, czy o Mozarcie, czy o Schubercie. Historie życia i twórczości tych kompozytorów kończą się w ich latach 30. Nie mówię o tym, że Rossini powinien był nie żyć tak długo, ale być może to wyczerpanie trybem pracy dotychczasowym było tak duże, że postanowił już po prostu odpoczywać.
1: Z drugiej strony mamy 80-letniego Giuseppe Verdiego, który debiutuje jako autor oper komicznych, pisząc Falstaffa. To jest rozmowa, która nie ma rozstrzygnięć, więc zastanówmy się nad teorią drugą. Teoria druga. To nazwiska Giacomo Meyerbeer i Fromental Alevi. Gwiazdy nowej formy, nowej formuły teatru operowego, którą jest francuska Grand Opera. Odnoszą oni wielkie sukcesy, Rossini nie chce z nimi rywalizować. No ale też ta teoria jest łatwa do obalenia. Przecież Wilhelm Tell otwiera drogę wielkiej francuskiej opery i daje nam pełne prawo przypuszczać, że Rossini, gdyby tylko chciał, stałby się nie tylko tym, który otworzył drzwi wobec tego gatunku i tej formy, ale również i tym, który postawiłby tam swoje kamienie milowe.
0: Trzecia teoria dotyczy

0: stanu zdrowia. Rossini cierpiał zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Wiadomo, że zmagał się z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi, które w szczególny sposób uaktywniły się po śmierci matki. Trapiły go też różne choroby.
1: Jest wreszcie i teoria czwarta, która wydaje mi się być najbliższa prawdzie. To trochę przypadek. Można powiedzieć od słowa do słowa, od zdarzenia do zdarzenia. Nie napisał tego Fausta, a potem perturbacje w życiu rodzinnym, później kłopoty zdrowotne. Przecież Rossini nie wycofał się z życia na kolejnych kilkadziesiąt lat. Oddawał się uciechom stołu, spotkań z ludźmi. I nie jest też prawdą, że zupełnie zamilkł. Pierwsze kompozycje po tej przerwie, czy przedwczesnej emeryturze, pochodzą z lat 1830-1835. Są to soirée musicale, zbiór 12 pieśni na głos solowy lub duety wokalne z towarzyszeniem fortepianu. Z tego zbioru pochodzi m.in. słynna La Danza. Czy tak wypowiada się kompozytor? Chory, słaby, zazdroszczący sukcesów kolegom lub wypalony zawodowo?

0: Luciano Pavarotti i słynna La Danza, pieśń, a nie aria operowa, czyli ten Rossini, który milczy, no ale jednak pozostawia nam trochę muzyki, o której możemy mówić. I dzisiaj mamy wielką frajdę, że będziemy mogli sięgnąć po te kompozycje, które między 1829 rokiem a 1868 powstały.
1: Przed chwilą usłyszeliśmy La Danza w wersji orkiestrowej, takiej na bogato, to pierwotnie był utwór z towarzyszeniem samego fortepianu. Ale mniej więcej w tym samym czasie Rossini rozpoczyna pracę

nad Stabat Mater, które ukończy dekadę później. Stabat Mater odniosło ogromny sukces podczas prapremiery w Paryżu. No, nazwisko Rossini po już pewnym czasie milczenia na afiszu samo w sobie było zapowiedzią gorącego przyjęcia przez publiczność. Pierwsze włoskie wykonanie w Bolonii prowadził, co ciekawe, Gaetano Donizetti. To utwór, który pokazuje, że jeśli nawet Rossini milczy, to nie z tego powodu, że utracił talent, łatwość pisania, pomysłowość, innowacyjność oraz że w jakikolwiek sposób wycofuje się z wszystkich osiągnięć i tego, do czego dotarł, pisząc Wilhelma Tella.

0: Amen ze Stabat Mater Gioacchina Rossiniego. Opracowanie tej średniowiecznej sekwencji, tak ważnej w historii muzyki i tak często opracowywanej przez kompozytorów, tutaj w wersji, która bardzo pachnie operą. Tego się nie da ukryć i uniknąć.
1: Rozmach tego Stabat Mater rzeczywiście w jakiś sposób rymuje się nam z dużo późniejszym Requiem Giuseppe Verdiego. Na ten moment jesteśmy w roku 1835. Znów Rossini wyjeżdża z Paryża, wraca do Bolonii na kolejnych 8 lat. Do Paryża wróci w 1843, by ratować swoje zdrowie i leczyć się u najsłynniejszych lekarzy ówczesnego świata. Plotkowano przy okazji tego powrotu do Paryża, że dla Rossiniego przygotowywane jest libretto oparte na dziejach Joanny d'Arc. To były tylko plotki. W 1845 roku przychodzi wiadomość, że Izabela Colbran, wciąż żona Gioacchina Rossiniego, jest poważnie chora. Rossini przyjeżdża do niej, by spotkać się po raz ostatni. Miesiąc później ona umiera, a on po kolejnych kilku miesiącach wreszcie oficjalnie bierze ślub z Olimpią Pellissier w Bolonii.
0: Jego stan zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, się pogarsza i Paryż nie jest do końca wyborem takim związanym z chęcią po prostu przebywania w tym mieście, ale jest najlepszym miejscem dla Rossiniego, by zadbać o zdrowie. Tam są znakomici lekarze, którzy sprawują nad nim opiekę. 63-letni Rossini odbywa w kwietniu 1855 roku ostatnią podróż do Włoch, no a później już aż do śmierci w roku 1868 Paryż jest jego domem. Jesteśmy w połowie wieku XIX. To jest ten czas, gdy bardzo wiele się dzieje w życiu operowym, bardzo wielu kompozytorów dochodzi do głosu albo już wręcz ma ugruntowane kariery. Żebyśmy się zorientowali w tym, co w Europie się dzieje w tym czasie, no to tak, w 1850 roku premierę ma Lohengrin Richarda Wagnera, w 1851 Rigoletto Verdiego, a w 1853 już Traviata. W kolejnym roku Wagner kończy pracę nad Pierścieniem Nibelunga. No i w życiu muzycznym Europy już zupełnie inni kompozytorzy dyktują to, co w operze najważniejsze. Bez wątpienia są to Wagner i Verdi, no ale także kompozytorzy francuscy. To jest nie tylko Grand Opera, no ale to jest także Berlioz na przykład. Później już za moment dojdą do głosu ci jeszcze młodsi.
1: To jest dekada, w której Rossini, mieszkając w Paryżu, odzyskuje pewien apetyt na życie, pewną radość, entuzjazm i energię do tworzenia. Tym razem to tworzenie przybierze inną formę niż komponowanie oper. Otworzy bowiem ze swoją żoną salon muzyczny, który stanie się legendarny. Nie tylko ze względu na gości, którzy byli precyzyjnie wybierani przez państwa Rossinich. Ober, Gounod, Liszt, Rubinstein, Meyerbeer, Verdi przecież bywali w tym salonie Rossiniego.

0: Mówimy oczywiście o Antonie Rubinsteinie.
1: Ale też na przykład Pablo Sarasate, Józef Joachim, no to było wydarzenie artystyczne, ale też takie wejście do tej socjety takiej trochę lepszej, można by powiedzieć, być zaproszonym do tych salonów, dla których Rossini zaczyna komponować. Najpierw napisał cykl pieśni zadedykowany żonie, Olimpii, sprezentowany jej w roku 1857. Musique anodin, czyli muzyka niewinna. Zwróćmy też uwagę na to, jak Rossini całą swoją twórczość od tego momentu będzie próbował umniejszyć, pokazać, że to tylko, przynajmniej w tytułach, takie drobiażdżki, a nie poważne dzieła.

0: jeden z grzechów starości, a właściwie takich muzycznych drobiazgów Rossiniego z cyklu Musique Anodin, cyklu dedykowanego żonie, pisanego w roku 1857. Pieśni, ale też muzyka fortepianowa.
1: Musique Anodin zostało wydane pośmiertnie jako jeden z 14 tomów pod wspólną nazwą Grzechy Starości. Tam znajdziemy 150 utworów, miniatur, na różne składy, i czysto instrumentalnych, i duetów, i utworów wokalno-instrumentalnych przeznaczonych do prezentacji podczas wykonań w tych salonach muzycznych. Tam Rossini występował również jako pianista i to wielu gości wspominało, że było zaskoczonych tym, jakiej klasy był Rossini pianistą. Oto jeden z tych drobiazgów, którymi miała zachwycać się paryska socjeta. Tytuł: Suszone figi.

0: Paolo Giacometti przy historycznym fortepianie. Suszone figi wśród tych kompozycji fortepianowych, dużo wątków kulinarnych, można by powiedzieć. Takich przystawek, które goście mogli, nie wiem, spożywać w tych salonach?
1: W czwartym zeszycie odnajdziemy cztery przystawki i czterech żebraków. Wśród przystawek rzodkiewki, anchois, korniszony i masło. Czterech żebraków zaś to suszone figi, te usłyszeliśmy przed chwilą, migdały, rodzynki oraz orzechy. I od razu, dla kontrastu, proponujemy Państwu korniszony.

0: pikantne, tak je postrzegam w tej koncepcji Paola Giacomettiego. To jeden z grzechów starości Gioacchina Rossiniego. To, co działo się w salonie, było bez wątpienia niezwykle barwne, ale spotkanie, o którym już mówiliśmy w pierwszym odcinku naszego cyklu o Rossinim, które odbyło się w roku 1860, jeszcze bardziej rozpalało i rozpala wyobraźnię, bo Rossini spotyka się z Wagnerem.
1: To jest spotkanie niczym ze sztuki teatralnej. Kolacja na cztery ręce Paula Bartza, która opowiada o wyobrażonym spotkaniu Händla i Johanna Sebastiana Bacha, która jest wyjątkowo dowcipna i prawdziwa i tak wspaniale mówi o tym, jak te dwie wielkie, genialne osobowości mogły się nie rozumieć i co mogły mieć wspólnego. Tak tutaj to spotkanie nie było wyobrażone, ono wydarzyło się naprawdę. Maciej Wojtyszko zrobił zresztą wspaniałe przedstawienie teatru telewizji, w którym opiera się na zapiskach i na naszej wiedzy dotyczącej tego, o czym tych dwóch twórców, o tak diametralnie różnych postawach artystycznych, o tak diametralnie różnych efektach artystycznych i operowych mogło ze sobą rozmawiać.
2: Rossini znów przeszedł do ataku przeciw teoriom Wagnera. Teorie pana, rzekł, z punktu widzenia czystej sztuki mają bez wątpienia szerokie horyzonty i kuszące perspektywy, lecz z punktu widzenia formy muzycznej doprowadzą one z konieczności do melopei deklamacyjnej, to znaczy do śmierci melodii. Oczywiście, mistrzu, odparł Wagner. Podobny system, zastosowany rygorystycznie, byłby nie do zniesienia. Jednakże, jeśli zechce mnie pan zrozumieć, ja bynajmniej nie odrzucam melodii. Bez melodii nie można się obejść. Ja jednak pragnę melodii zupełnie różnej od tej, która, wepchnięta w ciasne granice konwencji, ugina się pod jarzmem zdań symetrycznych, przewidzianych progresji harmonicznych i obowiązkowych kadencji. Sam pan, mistrzu, dał znakomity wzór tego rodzaju melodii w modlitwie Tella, Sua Immobile, gdzie swobodny śpiew, podkreślający każde słowo i podtrzymany dyszącymi nutami wiolonczeli, dochodzi do szczytów ekspresji lirycznej. A więc, zauważył Rossini z odrobiną ironii, napisałem tam bezwiednie muzykę przyszłości. Napisał tam pan mistrzu muzykę wszystkich czasów, a ta jest najlepsza. Rossini postawił nowy problem, w jaki sposób można pogodzić prawdę życiową z równoczesnym śpiewem dwóch lub więcej osób i z użyciem chóru. Wagner i na to znalazł odpowiedź. Kiedy osoby dramatu przeżywają równocześnie podobne uczucia, można skorzystać z możliwości równoczesnego muzycznego ich wyrażenia. Podobnie dla odmalowania uczuć zbiorowych można użyć chóru i uzyskać potęgę wyrazu nie mającą sobie równych. Jako przykład powołał się na inny utwór Rossiniego, Chór Ciemności z Mojżesza. Znowu zawołał żartobliwie Rossini. A więc naprawdę miałem skłonność do muzyki przyszłości? Gdybym nie był zbyt stary, rozpocząłbym pisać na nowo, a wówczas biada dawnemu porządkowi. Na to Wagner. Ach, mistrzu, jakaż szkoda, że porzucił pan pióro po Wilhelmie Tellu, mając zaledwie 37 lat. To prawdziwy występek. Nawet pan nie zdaje sobie sprawy, co byłby zdolny stworzyć pański umysł i pomyśleć, że wówczas dopiero pan rozpoczynał. Rozmowę zakończył Rossini. Idee pana, cokolwiek powiedzą o nich pańscy oszczercy, zasługują, by je młodzi przemyśleli. Ze wszystkich sztuk muzyka przez samą swą naturę jest bardziej od jakiejkolwiek innej przeznaczona do przekształceń, a te nie mają granic. Każdy powinien zatem usiłować, jeśli nie iść naprzód, to przynajmniej szukać nowego. Tego życzę panu z całego serca. Schodząc po schodach, wyznał Wagner towarzyszącemu mu Miszotowi. Nigdy nie spodziewałem się znaleźć w Rossinim podobnego człowieka. Jest prosty, naturalny, poważny i okazał się zdolny do zainteresowania wszystkimi sprawami poruszonymi w rozmowie. Posiada on w najwyższym stopniu dar inwencji melodycznej, poparty cudownym instynktem sceny i ekspresji dramatycznej. Czegóż by on nie dokazał, gdyby odebrał wykształcenie muzyczne solidne i kompletne, gdyby był mniej Włochem i sceptykiem i uważał swą sztukę za religię. Rozwinąłby niewątpliwie lot, który zaprowadziłby go na najwyższe szczyty. Jest to geniusz, który zgubił się przez brak przygotowania do rozwoju wszystkich swych zdolności twórczych. A pomimo to muszę uznać, że ze wszystkich muzyków, jakich spotkałem w Paryżu, on jeden jest naprawdę wielki.

0: Tak się rozpoczyna mała msza uroczysta. Jedna z ostatnich kompozycji Gioachina Rossiniego. Opracowanie cyklu mszalnego. Mieliśmy już dzisiaj fragment opracowania sekwencji Stabat Mater. I tak się waham, co powiedzieć, bo każde spotkanie z tym utworem wywołuje na mojej twarzy, ale też wewnątrz, takie uczucie rozbawienia i niedowierzania. Jest w tym utworze coś tak dowcipnego, a jednocześnie jakieś tak niesamowite wyczucie tej formy i to się gdzieś spotyka. No jest to po prostu zawsze pewnego rodzaju zaskoczeniem. Mam dużą słabość do tego utworu.
1: Podzielam ją całkowicie, ale mówiąc najuczciwiej, często zastanawiam się, czy na pewno jest ona wyznaniem wiary, czy właśnie wyznaniem niewiary. To jest Rossini, autor Cyrulika Sewilskiego. Przez minionych 7 tygodni, spotykając się z twórczością Łabędzia z Pesaro, nie spodziewałbym się, jak często będziemy krzyczeli z zachwytem, może ja bardziej krzyczę, a ty będziesz elegancko konstatować, że to twórczość nieprzewidywalna wobec tego, co wydawać by się mogło wychodzić spod pióra tego mistrza Belcanto. Rossini okazuje się wizjonerem, który nie zmienia oblicza teatru. Na tym polega to niezwykłe pęknięcie w jego twórczości.
0: Dobry Boże, ta mała msza jest ukończona, pisał sam Rossini. Ale czy to jest muzyka sakralna, czy też jest to świętokradztwo? Urodziłam się, by tworzyć operę buffa, ale w tej muzyce jest moja wiedza i serce. To wszystko w niej zawarłem. Więc niechaj wszyscy będą błogosławieni i niech dany mi będzie raj.
1: A przy tym obsada. Dwa fortepiany, fizharmonia. Dopiero później Rossini zorkiestrował całość. Ta kameralna wersja jest wyjątkowa i ma swoje miejsce w całym repertuarze absolutnie osobne. Bowiem już pełna orkiestra symfoniczna zmienia energię tego utworu.

0: mała msza uroczysta tutaj w wersji zorkiestrowanej chór i orkiestra Akademii Świętej Cecylii pod dyrekcją Antonia Papano, a to wcześniejsze nagranie początku mszy pochodziło z niedawnej płyty wydanej przez Filharmonię Narodową w Warszawie. Śpiewał chór Filharmonii Narodowej, no i soliści w tej wersji z fizharmonią i fortepianem. I tak docieramy do końca opowieści o Gioachino Rossinim, który umiera 13 listopada 1868 roku w Paryżu. Miał wtedy 67 lat.
1: Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele Świętej Trójcy, pogrzeb na cmentarzu Père Lachaise. Do dziś stoi tam grobowiec z napisem Rossini. Kłaniałem się tam jego cieniom.

0: Długo z nim rozmawiałem, gdy dowiedziałem się, wychodząc już z cmentarza Père Lachaise, że ten grobowiec jest pusty, bowiem w 1887 Rossini przeniesiony został do Bazyliki Santa Croce we Florencji, więc i tam trzeba się wybrać, żeby ukłonić się kompozytorowi i podziękować za to wszystko, czego słuchaliśmy przez minione tygodnie. Żegnamy się z Państwem również w symboliczny sposób, nagraniem wyjątkowej interpretatorki, której nazwisko ściśle związane jest z interpretacjami muzyki właśnie Gioachina Rossiniego.
1: To Ewa Podleś i Una voce poco fa, Cyrulika, po prostu.

0: Orkiestra Węgierskiej Opery Państwowej, dyrygował Pier Giorgio Morandi, a śpiewała Ewa Podleś. I tak się już z Państwem prawie żegnamy. Dziękujemy za 8 tygodni z Rossinim. Adam Banaszak.
1: Agata Kwiecińska.
0: A teraz jeszcze na koniec propozycja kulinarna.
2: Kącik kulinarny a la Gioachino Rossini.
0: Podobno nasz ostatni przepis jest prosty do wykonania i zadziwiająco pyszny. Adamie, zaczynaj.
1: Przepisy Rossiniego i te dedykowane Rossiniemu opierają się na prostej zasadzie. Składniki mają być najwspanialsze i te, które lubimy najbardziej. Dziś proponujemy spuma di mortadella.
0: Czyli rodzaj pasty, którą możemy posmarować pieczywo, tak?
1: Dokładnie tak, a przepis na nią rzeczywiście jest wykonalny. To nie jest przepis na gęś nadziewaną truflami, która wydaje się być już tylko zarezerwowana dla profesjonalistów. Składniki.
0: 250 gramów włoskiej mortadeli, możliwie najlepszej jakości.
1: 100 gramów ricotty, koniecznie z krowiego mleka.
0: 20 gramów startego sera Parmigiano-Reggiano.
1: 50 ml mleka.
0: Przystępujemy do przygotowania. Mortadele miksujemy lub blendujemy, tak żeby uzyskać gładką masę.
1: Dodajemy ricottę, mleko i znów miksujemy.
0: Dodajemy ser Parmigiano-Reggiano i znów łączymy wszystko mikserem.
1: Podajemy z wiejskim chlebem, focaccią albo z krakersami.
0: Smacznego!
3: Autopromocja.
4: W piątej strunie nieważny jest cel, skoro droga daleka. Co spotka nas na niej w te wakacje? Jak zawsze fuzja jazzu, folku, ambitnego popu, muzyki dawnej i nowej. Tego lata zapraszam w każdy czwartek już o 22:30. Piotr Matwiejczuk.
3: Autopromocja.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Maria Pakulnicy.

0: kto słucha, nie błądzi, czyli Płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Hawryluk.
1: Witam bardzo serdecznie ze studia imienia Władysława Szpilmana. Zapraszam na nasze obrady. Dziś zamykamy sezon 2025-2026, a zatem otwieram ostatnie posiedzenie Płytowego Trybunału Dwójki przed wakacyjną przerwą. Agata Szymczewska.
2: Dzień dobry.
1: Ewa Szczecińska.
3: Dzień dobry.
1: I Wojciech Koprowski.
4: Dzień dobry.
1: To nasze jury. Witam bardzo serdecznie. Nad obradami czuwa Monika Kopcik. Nasze dzisiejsze spotkanie wypełni muzyka Samuela Barbera. Tym samym amerykański kompozytor, zmarły w 1981 roku, zadebiutuje w Trybunale. Wybieramy koncert skrzypcowy op. 14. Historia tego utworu jest trochę zagmatwana, więc postaram się ją streścić. W 1939 roku filadelfijski przemysłowiec Samuel Simeon Fels

0: zlecił Barberowi napisanie koncertu skrzypcowego dla swojego podopiecznego Isa Bizzellego, absolwenta Curtis Institute of Music. Kompozytor przyjął zaliczkę i udał się do Szwajcarii, by pracować nad koncertem. Latem miał gotowe dwie części. Całość miał ukończyć wczesną jesienią, aby dotrzymać terminu 1 października. Wybuchła jednak wojna, plany się zmieniły, Barber pojechał do Paryża, a następnie wrócił statkiem do Stanów. Dwie ukończone części koncertu nie za bardzo przypadły do gustu Bizzellemu, bo ponoć nie były dostatecznie wirtuozowskie. Barber wspominał, że gdy zapytał skrzypka, jaki rodzaj błyskotliwej techniki najbardziej mu odpowiada, ten odrzekł, że nie ma preferencji. Barber doszedł do wniosku, że skoro tak, to napisze finał w formie perpetuum mobile. W międzyczasie do naszej historii włączyły się osoby trzecie, czyli nauczyciel Bizzellego, który ostro skrytykował pierwsze dwie części, twierdząc, że partia skrzypcowa musi przejść, jak to zgrabnie ujął, operację chirurgiczną. Gdy pojawił się finał, było jeszcze gorzej. Według Barbera Bizzelli był całkowicie rozczarowany i to z kilku powodów, bo nie był w stanie się go nauczyć w wymaganym czasie. Uważał, że finał nie był skrzypcowy, nie pasował muzycznie do pozostałych dwóch części i generalnie wydawał się raczej nieistotny. Na sugestie, by Barber mógł go zmienić, kompozytor odpowiedział, że taka sytuacja nie wchodzi w rachubę. Koniec końców skrzypek wykonał koncert Dworzaka. Agato, o co w tym wszystkim chodziło? Że Barber nie czuł skrzypiec, pisał pod włos, nie znał się na rzeczy, czy że trafił po prostu na nie najbystrzejszych przeciwników?
1: No chyba to marudzenie tego Bizzellego tutaj nie pomogło sprawie, bo ja się zastanawiam, co mogło im się nie podobać w tej muzyce. No musimy pamiętać, że te czasy oczywiście były bardzo burzliwe i bardzo obfite też w różnorodne style kompozytorskie. Pamiętajmy, że w podobnym okresie przecież i tworzył Prokofiew, i Bartok, i Lutosławski. Niedługo później na świat przyszedł Penderecki. I ta różnorodność stylistyczna, w ogóle różnorodność języków muzycznych była na tyle duża. Nie wiem, może oni się spodziewali czegoś przełomowego, jeżeli chodzi o literaturę skrzypcową, a po prostu spod pióra Barbera wyszła bardzo piękna, bardzo emocjonalna, no godna wielkiego podziwu muzyka, ale w bardzo prostym tego słowa znaczeniu. A trzecia część, to tu trochę się nie dziwię, no ona jest trudna, jest mało bym powiedziała pod palcami, po prostu wymaga siedzenia, ćwiczenia, mozolnych, długich godzin. I też takiego dużego, nazwijmy to nawet szczęścia we współpracy z orkiestrą i z dyrygentem, bo po prostu w tej trzeciej części bardzo łatwo się pogubić czy rozejść. Ale nie mogę sobie wyobrazić, co by im tak nie pasowało w tym koncercie.
0: To ciekawy trop. Ewo, może właśnie to, o czym powiedziała Agata, jest tutaj istotne, bo może koncert Barbera w kontekście, powiedzmy, drugiego koncertu Bartoka, drugiego koncertu Szymanowskiego, drugiego koncertu Prokofiewa czy koncertu Brittena, by wymienić dzieła z lat 30., był jednak trochę dziwny i wymagał korekty chirurgicznej i był nieco staroświecki.
2: No nie, zupełnie nie zgadzam się z tym. Zresztą jeżeli dzisiaj słuchamy koncertu skrzypcowego Barbera w Trybunale, to znaczy, że utwór żyje i że jest po prostu dobry i że przetrwał próbę czasu. Oczywiście lata 30., zwłaszcza druga połowa lat 30., obfitowały w świetne koncerty skrzypcowe, choćby właśnie Prokofiewa, Szymanowskiego, Bartoka. Ale coś jest na rzeczy, to znaczy z tymi wymaganiami, jakie stawia się przed kompozytorami tworzącymi utwory na instrument solo z orkiestrą, nie pierwszy i nie ostatni raz kompozytor był atakowany, bo to są zwykle właśnie te dwa powody, z których utwory są niedoceniane początkowo, a potem czas pokazuje, jaka jest ich prawdziwa wartość. Znaczy po pierwsze, solista, który na przykład zamawia utwór i dostaje piękne, ale proste frazy do wykonania i musi się wykazać muzykalnością, zdarza się, że zarzuca tak skomponowanej muzyce, że jest właśnie zbyt prosta. I właśnie tak było tutaj w przypadku pierwszych dwóch części. A z drugiej strony, jeżeli utwór jest wirtuozowski i najeżony trudnościami i może nie najlepiej leżący pod palcami, to takie zarzuty usłyszał nie jeden kompozytor, włącznie z tymi wielkimi klasykami, kompozytorami XVIII-XIX wieku, więc to nie dziwi. No, Barber był kompozytorem amerykańskim. Życie muzyczne na starym kontynencie, w Europie i w Stanach jednak w tamtym czasie wyglądało zupełnie inaczej.

0: zresztą podobnie jest dzisiaj. I ja sobie też przypomniałam przy okazji tego utworu negatywną opinię na temat w ogóle całej twórczości Barbera, wygłoszoną przez naszego kompozytora, przez Bogusława Szefera, który napisał kiedyś, że Barber to taki kompozytor, który schlebiał amerykańskim gustom. No nie, to nie jest prawda. Barber był romantykiem. Barber urodził się w 1910 roku, ale równie dobrze mógł się urodzić wcześniej, ponieważ on pod względem rodzaju talentu do tworzenia pięknych melodii był w swojej naturze romantykiem. I to bardzo wyraźnie słychać w tym utworze.
1: Finał był taki, że Barber zachował połowę zamówienia, Fels i Briselli wzięli drugą połowę i zrzekli się wszelkich praw wykonawczych. Utwór został zaprezentowany prywatnie na początku 1940 roku przez Herberta Baumela z orkiestrą Instytutu Curtisa pod dyrekcją Fritza Reinera. Oficjalną premierę publiczną dał 7 lutego 1941 roku Albert Spalding z orkiestrą filadelfijską pod batutą Eugenia Ormandiego. W Wielkiej Brytanii zagrano koncert po raz pierwszy na promsach w 1943 roku. Utwór jednak kariery nie zrobił i dopiero Isaac Stern z Leonardem Bernsteinem w latach 60. odczarowali to dzieło. Wojtku, nie ukrywajmy, nie jest to koncert pierwszego wyboru u skrzypków. To na czym polega trudność tej partytury? Bo chyba nie tylko na tym, że finał jest diabelski i nie każdy sobie da z nim radę.
2: Ja myślę, że to jest jakaś dziejowa niesprawiedliwość po prostu. Nie wiem, jak w pozostałej części Europy często jest wykonywany ten koncert na poziomie już szkół wyższych, ale u nas właściwie wciąż jest to dosyć rzadko faktycznie wybierane dzieło, również przez studentów. Moim zdaniem nie wynika to z trudności tego dzieła. Kiedy myśmy z Agatą byli w wieku licealnym, Isaj był dużo rzadziej wykonywany w Polsce niż jest dziś. Czy na przykład Fantazja Faustowska była dużo rzadszym wyborem pośród młodych skrzypków niż jest teraz. Teraz jest absolutnie właściwie pierwszym wyborem każdego skrzypka, więc ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Możemy snuć jakieś domysły. Ja uważam, że to jest niezwykle wdzięczne dzieło. Trzecia część jest trudna, ale tak naprawdę dla większości skrzypków, którzy by wykonywali to dzieło z fortepianem na etapie nauki, jest nieporównywalnie łatwiejsze niż wykonanie z dużą orkiestrą. Może jest to też kwestia wyciągu, no bo jak tutaj w ogóle spróbować oddać piękno początku drugiej części reprezentowane przez fortepian. A z drugiej strony mamy takie przykłady jak wyciąg do koncertu pierwszego Karola Szynowskiego, który no nie jest w 100% udany, ale jednak funkcjonuje i to nie wpłynęło na popularność dzieła. Także możemy snuć domysły, ale mi się wydaje, że jest to taki etap w historii, kiedy ten koncert funkcjonuje, ale może nie jest pierwszym wyborem skrzypków i może jeszcze to, co najlepsze przed nami.
1: A przed nami 6 nagrań i 4 rundy. Po pierwszej rundzie pożegnamy 2 nagrania, po drugiej 1. W finale ułożycie podium. Taki jest plan naszego dzisiejszego spotkania. Odpowiada wam?
3: Tak jest.
2: Jasne.
1: Nie znamy nazwisk wykonawców, słuchamy w ciemno w finale. I tak wszystko się wyjaśni. Układ programu jest prosty. 3 rundy, 3 części koncertu. Zatem słuchamy po kolei. Rozpoczynamy od części pierwszej. Poproszę o interpretację numer 1.

0: Allegro, pierwsza część koncertu na skrzypce i orkiestra, opus 14 Samuela Barbera i dwie pierwsze interpretacje, jedynka i dwójka. Całość rozpoczynają od razu skrzypce, nie mamy ekspozycji orkiestrowej, co więcej skrzypce i także rozłożony akord fortepianu. Agato, czy to sytuacja jest bardziej komfortowa, że solista od razu wchodził, a nie czeka na swoje wejście?
1: Chyba bez znaczenia. Każda opcja, ja uważam, że jest z punktu widzenia wykonawcy dobra. Czasami warto faktycznie, na przykład jak w koncercie Beethovena czy Brahmsa, tak sobie chwilkę postać na tej scenie, w ogóle oswoić się z przestrzenią, zaznajomić z atmosferą danej sali, publiczności i tak chwilę ochłonąć. Ale z drugiej strony takie od razu wejście na estradę i przyłożenie smyczka do struny też ma w sobie coś absolutnie wyjątkowego i faktycznie też zaczynanie razem w ogóle z orkiestrą, tym wspólnym oddechem, no jest też rodzajem takiego bardzo płynnego, pięknego wejścia w ogóle w początek utworu.
0: Może symbolicznie wszyscy zaczynają.
1: No właśnie, nikt na nikogo nie musi czekać. Poza tym też jak się stoi i czeka, to trochę nigdy nie wiadomo, co z tymi rynkami.
0: Ja myślałem, że powiesz, że nie wiadomo, kiedy wejść.
1: No, to też się czasami zdarza. Na szczęście mi rzadko.
0: No dobrze, co się zdarzyło jedynce i dwójce?
1: No właśnie, co tutaj się zdarzyło? W ogóle super takie bardzo urocze nagrania, muszę przyznać. Jedno ciekawsze od drugiego, ale chciałabym zacząć od jeszcze zupełnie innego problemu, o tak bym powiedziała.
0: Dobrze.
1: W ogóle ustalenia tempa tej części, ponieważ z mojego jakiegoś takiego doświadczenia, też pracy nad tym utworem, ta ćwierćnuta 100, którą domyślam się, że raczej autorem tego znaczenia jest sam kompozytor, jest praktycznie przez większość artystów, wykonawców kompletnie ignorowana. I tutaj też mieliśmy taką sytuację, że jedynka i dwójka to są tempa dużo wolniejsze niż 100. I to Allegro, ja bym powiedziała, no mało ma wspólnego z taką żywotnością, czy nie wiem, porównamy sobie z jakimś innym Allegro, takim romantycznym, czy bym powiedziała klasycznym, tak? To zawsze wychodziłam z takiego przekonania, że jednak ci artyści, którzy biorą się za ten koncert, trochę wiedzą lepiej, jak ta muzyka mogłaby brzmieć. I z jednej strony nie widzę nic złego w tym, że ten koncert faktycznie on tak się powoli rozwija i dopiero gdzieś te pierwsze takty tak delikatnie wypływają. Z drugiej strony, jak patrzę Allegro 100, mezzo forte espressivo i praktycznie ta pierwsza melodia no, aż zachęca do tego, żeby ruszyć właśnie z taką energią naprzód, a niekoniecznie taką jeszcze wypływającą z całego tego akordu G-durowego. Zastanawiam się, to naprawdę bym kiedyś, jakbym miała okazję spotkać się z Barberem, to bym go zapytała, czy on tak sobie po prostu życzył, bo to nie jest przypadek, tych wykonań będziemy jeszcze mieli dzisiaj więcej, gdzie to Allegro też będzie takim mało dosłownym Allegrem. Zostawmy to, bo to raczej to są moje jakieś przemyślenia, ale też kwestia tego właśnie, na ile artyści faktycznie rzetelnie tą partyturę traktują, bo to też taka moja obserwacja, gdzie być może to też był taki zamysł kompozytora. Ta partytura jest na tyle napisana elastycznie, że faktycznie to też może dobrze brzmieć w momencie, kiedy zrezygnuje się z jakiegoś diminuenda, pozamienia dynamiki. Kwestia na przykład też totalnie sporna tego poco a poco animando, prawda? To 100 z początku, a 100 z numeru 4, na przykład w nagroniu numer 1, no nie ma nic wspólnego z metronomem, prawda? I nagle tutaj w jedynce wpadło kompletnie nowe tempo, szalenie energetyczne i bardzo szybkie. I też zastanawiam się, no w takim tempie to zagrać, to naprawdę nie jest łatwe, więc o co im wszystkim chodziło? Dlaczego oni twierdzą, że to jest takie kompletnie nieskomplikowane? I tutaj w nagraniu numer 1 no mieliśmy do czynienia naprawdę z wielkiej klasy wirtuozem, wspaniała artykulacja, genialna precyzja gry, w ogóle intonacja też fantastyczna, piękny dźwięk i ta jedynka bardzo mi się podobała. Dwójka być może miała więcej troszkę takiej

0: magii. Więcej kolorów też w orkiestrze. Mam wrażenie, że orkiestra była taka bardziej pełnowymiarowa, bardziej wielokolorowa. Z kolei na przykład tam, gdzie tutaj artysta sobie nie pododawał czegoś od siebie, na przykład mamy taki fragment przed numerem 3, brzmi to troszkę kwadratowo. Też jestem zdania, że tam na przykład nic by się nie stało, jakby kompozytor gdzieś tam to takie lekkie accelerando dopisał i dużo interpretacji, dużo artystów takie decyzje podejmuje, że sobie tam coś takiego dodaje. Tym niemniej i jedno, drugie super nagranie. Domyślam się, że już mają te nagrania swoje lata i stoją też za tymi nagraniami no, te nazwiska, które pewnie dobrze znamy.
1: No, to wszystko się okaże. Ewo, Allegro na 100. Co ty na to?
2: No właśnie, może jeszcze będę kontynuować ten wątek, który Agata rozpoczęła, tempa, ponieważ w ogóle o tym, jak muzyka funkcjonuje, decydują dwie sprawy, znaczy decyduje dużo więcej, ale takie dwie najważniejsze. Po pierwsze ten zapis, który jest uwieczniony w nutach i który jest przekazem od kompozytora. Po drugie praktyka wykonawcza i rzeczywiście w przypadku tego utworu pierwsza część nie jest allegrem. W takim znaczeniu, w jakim napisał to w nutach Barber, tylko jest przede wszystkim ogromną emanacją słodyczy, przelewających się, meandrujących fraz w solowej partii, zwłaszcza w pierwszym temacie. I mi się wydaje, że tak jest dobrze, że mi to w ogóle nie przeszkadza, że praktyka wykonawcza poszła w taką stronę, że no nie bardzo się trzymają zapisu kompozytora i tak jak Agata mówiła, że chciałaby kiedyś z Barberem o tym porozmawiać, też bym chciała i jakoś tak mi się wydaje, żeby mu się to też spodobało. Ale wracając do tych dwóch nagrań, mi się dużo bardziej podobała jedynka od dwójki. Na pewno jest to nagranie starsze od dwójki, znaczy na pewno, oczywiście nic nie jest na pewno, może się zaraz okazać, ale tak ja to czuję, że to nagranie numer jeden jest starsze, a podobało mi się w nim przede wszystkim fantastyczne zbalansowanie relacji między solistą a orkiestrą, gdzie orkiestra nie była cofnięta, a solista wysunięty na pierwszy plan, tak jak było w dwójce, bo nie ma takiej potrzeby. Ta partia solowa jest tak wyrazista, że nie ma potrzeby jej jeszcze nagłośnić, a cofnąć tych dodatków bardzo smakowitych, które pojawiają się w partii orkiestry. Więc to mi się bardzo podobało w jedynce. No i ta cudowna, naturalnie meandrująca fraza w partii solisty. W dwójce solista nie był już tak naturalny, ta partia nie była już tak płynna i tak naturalna jak w jedynce. Więc tutaj rzeczywiście ta jedynka dla mnie była bardziej wartościowa.
1: Wojtku, to w takim razie czekam na deklarację. Rozumiem, że ty też chciałbyś porozmawiać z Barberem, tak, żeby wszystko już było jasne, bo panie bardzo by chciały.
3: Oczywiście, nie tylko z nim. Natomiast ja czytam to Allegro na 100 jako spokojne Allegro, to znaczy zbliżone do moderata i w sumie ta pierwsza część, która jest pełna takiego zachwytu i szerokiej frazy, dla mnie wręcz była w wykonaniu tych skrzypków, których już słyszeliśmy, dosyć wartka. To znaczy mam w uchu też nagrania, które są jeszcze szersze i jeszcze bardziej rozlane i ja również nie mam z tym problemu. Aczkolwiek faktycznie moderata nie wpisał. Podzielam ten pogląd, że pierwsze nagranie prezentowało dużo doskonalszą w mojej ocenie współpracę właśnie skrzypka z orkiestrą i to było faktycznie bardzo takie symfoniczne, homogeniczne granie i współtworzenie dzieła. W tym drugim miałem wrażenie nie tylko w sposobie realizacji, ale też w sposobie realizacji partii skrzypka, że on tak troszkę walczy z orkiestrą i walczy z koncertem. Znaczy jest taki molto agitato sempre. I tam, gdzie w numerze 4, o którym już Agata wspominała w kontekście tempa, tam jest pisane gracioso e scherzando. I tak jak w pierwszym nagraniu słychać było bardzo wyraziste scherzando, bardziej niż gracioso, tak w drugim właściwie w moim odczuciu nie było to ani gracioso, ani scherzando, tylko molto agitato. Tego mi stanowczo brakowało, w tym drugim nagraniu zwłaszcza. Pierwsze nagranie było dużo bliższe mojemu gustowi i jeśli chodzi o sposób realizacji nagrania i również wykonawstwo.
1: Wracamy do nagrań, poproszę o interpretację numer 3.

0: Pierwsza część Allegro, koncertu na skrzypce i orkiestra op. 14 Samuela Barbera. Czwórka, wcześniej trójka. No dobrze, szanowni, wracamy do Allegro na 100, ekspresji skrzypiec. Wojtku.
1: Ja spośród tej dwójki jestem fanem czwartego nagrania.
0: Dlaczego?
1: Ponieważ wykonawczo jest dużo, w mojej ocenie, doskonalsze. Chociaż powiedziałbym, że momentami jest nieco oszczędne w takiej swobodzie wykonawczej solisty. Ten koncert jest w sumie dosyć kadencyjny, można by tak powiedzieć, że są co chwilę fragmenty, w których orkiestra zamienia się w taką plamę kolorystyczną, a solista tam poniekąd popisuje się, chociaż to absolutnie nie jest o popisie. I w tych fragmentach jest dużo więcej przestrzeni, moim zdaniem, na takie niuanse, chociażby dynamiczne, artykulacyjne czy logiczne, nie tylko w miejscach, gdzie w partyturze nawet jest wpisane liberamente, niż w tym wykonaniu słyszałem. Natomiast wciąż było ono doskonałe i piękne. Ja tylko miałem troszeczkę taki dysonans pomiędzy intonacją orkiestry i solisty. Znaczy solista miał bardzo jasną intonację, taką alikwotową, a orkiestra zdawała się być nastrojona jakby niżej. I to mnie w pewien sposób drażniło. W trzecim nagraniu troszkę było za dużo elementów gry solistycznej, które były trochę poza kontrolą albo wpadały w taką manierę, na przykład liczne glissanda, czy takie troszkę niedociągnięte dźwięki, które gdzieś tam zaniżały intonację. I to przy takim wnikliwym słuchaniu troszkę mi przeszkadzało, ale chciałem zauważyć, że Animando w naszym słynnym miejscu oznaczonym numerem 4 było zrealizowane bardzo wyraziście i myślę, że Barber był tutaj bardzo szczęśliwy.
0: A ja to trójka czy czwórka?
2: Ani trójka, ani czwórka.
0: O, i to jest odpowiedź.
2: Zdecydowanie ta pierwsza para, której słuchaliśmy, czyli jedynka i dwójka, większe na mnie wrażenie wywarły te interpretacje. Tutaj w trójce ja zgodzę się z Wojtkiem, męczące dla słuchacza są te portamenta i to nie tak, że ja mam z tym jakiś, nie wiem, stylistyczny problem, ale tego rodzaju zabiegi, one powinny wzmacniać ten efekt wyrazowy, budować jeszcze większą tą emocjonalność i sprawiać, że właśnie tego wszystkiego się z jeszcze większą taką żarliwością i pasją słucha, a to na takim krótkim odcinku już troszkę zmęczyło. Więc szkoda, bo to też bardzo ładne nagranie. W ogóle ta trójka i czwórka to były ładne nagrania, ale z mojej perspektywy zbyt ubogie w takie sonorystyczne doznania. W czwórce z kolei zupełnie zdziwił mnie to solo, takie krótkie klarnetu, które kompletnie było intonacyjnie odseparowane od całej reszty zespołu. W trójce to solo też nie było jakieś spektakularne, aczkolwiek nie wspomniałam o tym wcześniej, natomiast w dwójce tam to chętnie bym poznała imię, nazwisko tego klarnecisty, bo w dwójce to solo było naprawdę wybitne. W czwórce podobało mi się to gracjozo, tutaj też tak jak Wojtek zauważył. Być może w ogólnym takim rozrachunku faktycznie ta czwórka troszkę taka ładniejsza niż trójka, ale to chyba i tak

0: Nie moja bajka.
1: I Ewa.
2: No to ja tutaj pod pewnymi względami się zgadzam z przedmówcami. Chyba bliższa mi jest opinia Wojtka niż Agaty, ale generalnie spośród tych czterech nagrań najmniej mi się podobała trójka. W ogóle spośród tego, czego słuchaliśmy do tej pory. Przede wszystkim dlatego, że ten fragment pierwszej części był w trójce straszliwie pokawałkowany. Tam nie było ciągłości, która jest bardzo potrzebna w tej części. Ale podobała mi się w trójce głęboka i taka raczej ciemna barwa solowych skrzypiec. To właściwie jedyne nagranie, w którym skrzypce solowe miały właśnie taką ciemną, bardzo piękną barwę. Natomiast spośród czterech nagrań myślę, że mogę już powiedzieć, że z trójki bym się pozbyła. A co do czwórki, to czwórka mi się bardzo podobała. I nawet ustawiłam sobie ją w parze z jedynką. To są te dwa nagrania, które zdecydowanie podbiły moje serce. I w czwórce, w partii solisty, uderzająca dla mnie była cudowna, naturalna muzykalność oraz najwięcej spokoju. Ta czwórka emanowała spokojem i zupełnie mi nie przeszkadzały te rozjeżdżające się, lekko balansujące jakby stroje między orkiestrą a solistą. Bardzo, bardzo to się ładnie wszystko...
1: A klarnet ci się podobał?
2: Podobał mi się klarnet.
1: No to jak ci się podobał, to słuchamy dalej. Poproszę o nagranie numer 5.

0: W ten oto sposób poznaliśmy już wszystkie interpretacje, które grają w dzisiejszym Trybunale z koncertem skrzypcowym Samuela Barbera. Szóstka przed momentem, wcześniej piątka. Co państwo na to, Ewo?
1: Nie mam za sobą metronomu, ale wydaje mi się, że szóstka była najbliższa temu, co wymyślił Barber. I w ogóle ta szóstka była bardzo ciekawa. To na pewno było jakieś starsze nagranie. Dużo pojawiało się tam, zwłaszcza w partii solisty Rubata, takich naprawdę bardzo ciekawych pomysłów na rozegranie tej partii. I no tak, to jest kolejne nagranie, które na pewno mi się podoba. Natomiast jeżeli chodzi o piątkę, to skrzypek wydawał mi się trochę manieryczny i to nagranie dołącza do trójki, która jest najmniej ulubiona z moich nagrań dotychczasowych, znaczy z tych wszystkich, tak, bo to już mamy wszystkie. Ale największy zarzut do piątki mam może nawet nie do samych muzyków, tylko do nagrania, ponieważ w nagraniu reżyser dźwięku sobie wymyślił, że będzie wyciągał z orkiestry poszczególne partie solowe, żeby je pokazać, jak to pięknie ci muzycy orkiestry grają. Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, nie było takiej potrzeby i mnie to trochę drażniło.
0: Wojtku?
2: No to ciekawe dwa nagrania. To ostatnie ewidentnie stara szkoła i w realizacji nagrania i jeśli chodzi o grę skrzypcową, no i orkiestry również. Mnie zdziwił początek, który był bardzo mocny i taki pełen buty wręcz, a nie zachwytu. To ciekawe.
0: Brizelli chyba nie nagrał tego koncertu.
2: Właśnie, bo ta opowieść, ja tego nie zdążyłem powiedzieć wcześniej, ale ta, całe to zamieszanie wokół koncertu zamówienia, myślę, że to jest opowieść o może nawet niezdrowym rozsądku, co takiej

0: pokorze i kompozytora, i ego tego wykonawcy, tego zamawiającego. No, ale to temat na inną rozmowę pewnie.
1: I nauczyciela, który chciał poprawiać kompozytora.
0: Oczywiście, dokładnie. Ja myślę, że oni gdzieś na poziomie komunikacji zaczęli się po prostu bardzo spierać i...
1: Ale na zakończenie pieniędzmi się podzielili, także...
0: No i wszyscy byli szczęśliwi.
2: Ale przecież Barber nie zaczął komponować w 1939 roku, jak zamawiali ten utwór, mogli się spodziewać, jaki utwór powstanie, bo przecież on w taki sposób komponował już wcześniej. To bardzo, bardzo dziwne było to zamieszanie.
0: Tak. Ale wracając, ja również zauważyłem piękną agogikę i te połączenia myśli muzycznych jakoś tak nieoczekiwanie były czarujące, że to była duża wartość tego nagrania, natomiast...
2: W którym nagraniu?
0: W ostatnim.
1: Szóstka.
2: A w tak. Szóstce, tak. Mhm.
0: Natomiast no jakby trudno było nie zauważyć tego, że to jest nieco wiekowe nagranie i w związku z tym jest dużo bardziej live realizowane. Jeśli chodzi o piątkę, to pierwsze wrażenie moje było, że ten otwarcie koncertu było bardzo obiektywne i to mnie nieco zdziwiło, bo jeśli chodzi o realizację, to było bardzo piękne, natomiast w sensie szlachetne i pełne. Natomiast to był jeden z tych solistów, który w moim odczuciu był bardzo wirtuozowski cały czas. I to było też słychać w artykulacji, gdzieś tam w dwójeczce, gdzie niezwykle sprężysta była przednutka wpisana tutaj w te pochody akordów zmniejszonych. Ale koniec końców mniej to było dla mnie czarujące. Także ja gdzieś w moich typach się tutaj zgadzam z Ewą.
1: A co na to, Agata?
3: Tak, ja podobne mam odczucia. Jeżeli chodzi o tą piątkę, to dla mnie to takie nagranie, może mocne słowo, obojętne, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. To znaczy, to jest po prostu dobre nagranie i miło się tego słuchało, natomiast... Przez to też takie szybsze tempo, bo tu też musimy odnotować, że to była taka najszybsza para w porównaniu z jedynką i dwójką, jeżeli chodzi o otwarcie tego koncertu. I na początku tak pomyślałam właśnie w tej piątce, o super, bo ktoś właśnie... Tak, doczekałam się, ale w ogóle nie o to mi chodziło, bo to, że mamy szybsze tempo i że ta narracja jest taka bardziej płynna, wcale nie jest powodem do tego, żeby grać w pewien sposób mniej wrażliwie i być mniej też takim... kreatywnym właśnie, jeżeli chodzi o kolory, o narrację. To jest pewnego rodzaju opowieść. Dla każdego może być o czymś innym ten początek. Ale ta no, piątka zupełnie do mnie nie przemówiła. Natomiast szóstka no, wystawiła tutaj mnie na próbę absolutnej cierpliwości, bo z jednej strony karygodne jest to, że po prostu skrzypek no, nie zagra, czy skrzypaczka, no pewnie skrzypek, ani jednego legata w tym utworze, w tym fragmencie, po prostu wszystko poszatkowane. Ja bym chyba dostała naprawdę jakieś wysypki, jakbym tego tak słuchała na żywo. A z drugiej strony, spośród tych wszystkich nagrań, to jest jedyne nagranie, jeżeli miałaby być wersja koncertowa, to ja na taki koncert bym poszła i bym była bardzo zadowolona, bo ja uwielbiam taki typ grania. To jest niesamowicie spontaniczne, emocjonalne, od serca, nie przeintelektualizowane w żaden sposób. Po prostu partytura postawiona na pulpit i próba odczytania bardzo pod siebie, bardzo ze swojej własnej perspektywy i taka wersja no niepodrabialna. Jakby drugiej takiej myślę, że nigdy nie będzie. No chyba, że ktoś po prostu zrobi kopiuj i wklej, aczkolwiek po co. I mimo, że ona miała najwięcej tutaj wad, też takich intonacyjnych, ogromnej cierpliwości ode mnie to wymagało i przymknięcia oka i ucha na spor rzeczy, a mimo to podobało mi się to najbardziej.
1: Wszystko jasne. Dotarliśmy do końca pierwszej rundy, a zatem za chwilę pierwszy werdykt. Mieliśmy 6 interpretacji. Zajrzyjcie do notatek i za chwilę pożegnamy 2 nagrania. A gdybym miał was zapytać, koncert Barbera czy nieco późniejszy tylko koncert Korngolda, to co wy na to?
3: Korngold.
1: Tak. Wojtek?
0: Barber.
1: Ewa?
4: Ja nie gram na skrzypcach, ale jako słuchaczka,
1: właśnie,
4: tak?
1: Oboju, a za chwilę będziemy słuchać oboju.
4: O właśnie, tak. Grałam na oboju. Już nie gram, niestety. Barber.
1: No dobrze, czyli 2-1 dla Barbera. Rezygnujemy z 2 nagrań, z których?
4: 3 i 5.
3: 3 i 5.
1: Sekundę, 3 i 5. Wojtek, co ty na to?
0: Ja miałem 3 typy, 3, 2 i 5, ale w takim razie...
1: Też 3 i 5?
0: 3 i 5.

0: Dobra, dziękuję.
1: Ja też się zastanawiałam nad dwójką.
2: No, zobaczymy, co
3: się... Kto się nie zastanawiał?
0: Rezygnujemy z trójki, tak?
4: Tak,
5: tak.
4: A to nasz mistrz portamenta.
0: Widzę, że same polskie nagrania dzisiaj na tej liście amerykańskiego koncertu. Kto ukrywał się pod trójką? Agato, rozpoznałaś to brzmienie?
4: Nie, nie, nie. Mam nadzieję.
0: Baltimore Symphony Orchestra, całość poprowadził David Zinman, na skrzypcach grał Joshua Bell. Nagranie ze stycznia 1997 roku, Decca, rok 1997. I piątka?
4: Tak.
0: Co? Powiedziałbym.
2: Nieoczekiwanie.
0: Ciężka artyleria. Kto ukrywał się pod piątką?
2: Ja nie mam pojęcia.
0: Pod piątką ukrywał się Gil Shaham.
2: O.
0: London Symphony Orchestra, André Previn, nagranie z Londynu z czerwca 1993 roku, Deutsche Grammophon, rok 1994. Rezygnujemy z trójki, rezygnujemy z piątki i przechodzimy do rundy drugiej.
6: Kto słucha, nie błądzi, czyli Płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Hawryluk.
0: Dziś razem ze mną w studiu Ewa Szczecińska, Agata Szymczewska i Wojciech Koprowski. Słuchamy koncertu na skrzypce i orkiestrę Samuela Barbera. Jesteśmy w rundzie drugiej, przed nami Andante. Słuchamy skrzypiec, ale słuchamy także Ewo.
4: Orkiestry.
0: I oboju.
4: Oboju,
0: oboju, tak, słuchamy. Tak. Poproszę o interpretację numer jeden.

0: Tak brzmi druga część Andante z koncertu na skrzypce i orkiestrę Samuela Barbera. Przed chwilą zabrzmiała dwójka, wcześniej jedynka. Proponuję teraz bardzo krótką rundę komentarzy i wracamy do słuchania, tak żeby nam nic nie umknęło. Agato.
1: To bardzo krótko. Oboje i w jedynce, i w dwójce. Cierpliwości. To trzeba mieć dużą dozę, żeby faktycznie rozkoszować się tym fragmentem. Natomiast zostawmy ten obój. Tam po tym ogromnym, wielkim solo oboju pojawia się takie króciuteńkie solo waltorni. I tu chciałabym zaznaczyć, że i w jedynce, i w dwójce fantastycznie. To jest naprawdę kilka dźwięków na krzyż, ale to po tych obojach sprawia, no też barwa waltorni sprawia niesamowitą taką radość i daje wielką satysfakcję, więc to...
0: Nie lubisz obojów?
1: Lubię. A no i jestem ciekawa, na ile też Barber inspirował się drugą częścią koncertu Brahmsa i stwierdził, że być może da jeszcze jeden taki utwór w literaturze, gdzie właśnie ten oboista będzie miał, czy oboistka, szansę się pięknie tutaj wykazać.
0: Ale na skrzypku zwróciłaś uwagę?
1: Tak, też. Natomiast to w dalszej części.

0: słuchania. No jedynka w dalszym ciągu, artysta z jedynki zachwyca mnie z pięknym i nasyceniem swojej barwy. Ten dźwięk jest tak idealny i tak czysty. Nie mówię tylko o intonacji, ale w ogóle w samej projekcji dźwięku. No to jest wielka, wielka przyjemność słuchać takiego nagrania. Dwójka mnie zaskoczyła, bo w pewien sposób nie spodziewałam się aż tak dużego dramatyzmu, tylu pomysłów, takiej fajnej energii, też takiej niesamowitej przestrzeni i bardzo ciekawego zarządzania czasem, takiego bardzo indywidualnego. W pewien sposób to było troszkę ciekawsze niż nawet w tym nagraniu numer jeden, ale w dwójce z kolei no, mi osobiście bardzo przeszkadza ten jednostajny taki dźwięk i taka wibracja, która też staje się ważniejsza i dostrzeganie tej wibracji niż w ogóle samo słuchanie melodii, nawet jeżeli w pewien sposób jest to, ta melodia jest bardzo piękna. Więc ten brak różnorodności, o tak bym powiedziała, dźwiękowej, bo tylko mi o to chodzi. Mi w dwójce po prostu nie mogę jakby przez to przejść. Próbuję i nie daję rady.
1: Wojtku.
2: Ja nie jestem zachwycony żadnym z tych dwóch nagrań. To oczywiście są świetne i to pewnie są wielkie orkiestry i nazwiska i to tak aż nieswoje się czuję, odnosząc się do tego w ten sposób, ale faktycznie sola obojów jeszcze wiele pozostawiają do życzenia. I jeśli chodzi o intonację i utrzymanie napięcia w tej niezwykle długiej i subtelnie prowadzonej narracji. Natomiast w drugim nagraniu moim zdaniem na pochwałę zasługują smyczki, które w orkiestrze grają zjawiskowo. Po prostu wiolonczele, skrzypce tak spójnie, pięknie, miękko, czysto. Mówię cały czas o tym wstępie. Natomiast ze skrzypków wolę osobę, która gra w pierwszym nagraniu. To drugie wciąż irytuje mnie w pewnym stopniu sposób nagrania, w który tak wysuwa bardzo nienaturalnie skrzypka na pierwszy plan. Wciąż tęsknię za takim pięknym rodem z włoskiej opery Tempo Primo, tej w piątym numerze, które w obydwóch tych nagraniach nie przekonały mnie. Zwłaszcza w tym ostatnim właśnie szeroka wibracja, trochę zaniżona intonacja i brak tego con moto. Jakoś coś było w tym, ta szerokość była nie tam, gdzie powinna być.
1: I Ewa.
3: No ja się zgadzam, że oboje w obydwu nagraniach nie były mistrzowskie, ale to mi właściwie w ogóle nie przeszkadzało, ponieważ no Barber potrafił komponować melodię i tutaj w tej części rzeczywiście dał instrumentalistom pośpiewać i z przyjemnością słuchałam tego śpiewu i oboju, i waltorni, ale także wcześniej tam jest i na kilka sekund podśpiewuje czy nuci i flet i klarnet, więc no sporo tego było. Zdecydowanie pozostaję wielbicielką nagrania numer jeden, zwłaszcza solisty. W tej partii były takie przestrzenie, takiej cudownej słodyczy barberowskiej, że po prostu się rozpłynęłam. A po drugie, w jedynce fantastycznie była pokazana dramaturgia, pomalutku rozwijająca się tej części. Natomiast jeżeli chodzi o dwójkę, to zaskoczyły mnie dwie sprawy. Po pierwsze to, że znowu skrzypek solista został pokazany na tak bardzo pierwszym planie, że żeby już nikt nie miał wątpliwości, że to jest koncert skrzypcowy. Nie było takiej potrzeby, żeby tak wysunąć w nagraniu partię solową. A po drugie, no to o czym Agata wspominała, że nagle zrobiła się z tej drugiej części nie słodycz, tylko jakiś dramat z bolesnością w tej partii solowej, co mnie zaskoczyło. No było to może interesujące, ale w dalszym ciągu pozostaje przede wszystkim miłośniczką jedynki.
1: Wszystko jasne, wracamy do muzyki, do drugiej części koncertu na skrzypce i orkiestrę Samuela Barbera. Poproszę o nagranie numer 4.

0: Tak brzmi nasza szóstka w drugiej części koncertu na skrzypce i orkiestra opus 14 Samuela Barbera. Wcześniej zagrała nam czwórka. Wojtku.
1: Och, ja jestem absolutnie zachwycony czwartym nagraniem. Naprawdę było to tak doskonałe, taki właśnie balsam na duszę od pierwszych dźwięków. Pięknie podparte brzmienie orkiestry. Wcześniej słyszałem tylko smyczki właściwie, tak wyrwane z kontekstu, dziwnie zaczynające tą część, niepewnie. A tutaj po prostu faktycznie od początku mamy pełnię harmonii i brzmienia.
0: I pewnie obój ci się podobał.
1: No nie da się ukryć, że mi się podobał niezwykle. Bardzo podobało mi się to w tym nagraniu, że właściwie ta część jest strukturalnie bardzo przejrzysta. To też jest chyba cecha tej muzyki Barbera, że ona jest pozornie na wskroś romantyczna w takim sensie, że wymyka się schematowi, a tak naprawdę u niego jest to wszystko bardzo intelektualnie spięte. I tutaj też mamy piękne wejście orkiestry, skrzypce jakby przejmują tę myśl, ale tak naprawdę tworzą taki łącznik do Piumozzo, które jest nagle zupełnie w innym nastroju. I w kolejnym numerze, w partyturze, w czwórce, kiedy kompozytor pisze Più Tranquillo, mamy znowu jakby zejście z tego pułapu emocjonalnego bardziej gdzieś w stronę, nie wiem, żalu, ale spokoju i intymności. I wszystkie te barwy i kolejne jakby slajdy, można by powiedzieć, w tej opowieści były pięknie zarysowane. Również to tempo primo, o którym wcześniej mówiłem, właśnie szerokie, ale no, wartkie to złe powiedzenie, ale płynące cały czas. Pięknie kontrapunktuje orkiestra. No, byłem naprawdę wszystkim tym zachwycony. Ale żeby się nie rozwodzić za bardzo, to powiem jeszcze tylko o szóstce, że miałem dużo lepsze odczucia niż z poprzednich fragmentów, z pierwszej części. Podobało mi się bardzo ciekawe, aktywne granie w kontrapunktach smyczków w tym otwierającym ogniwie. To, co mi się mniej podobało, to brak takiej mocy i zwartego brzmienia w Un poco agitato, w tym pierwszym fragmencie, w którym są dwudźwięki w skrzypcach. Ale z kolei znów ten wybitny solista pokazał dojrzałość, spokój i taką rozwagę, jeśli chodzi o operowanie czasem w A Piacere, w tym fragmencie opartym na decymach. Mhm. Tam faktycznie czas się zatrzymał i mogliśmy razem z nim zastanowić się, dokąd ta narracja nas dalej poprowadzi.
0: Agato, przeżyłaś Legato w szóstce?
2: Tak. Przeżyłam i to nawet z taką pewną dozą satysfakcji, bo ta szóstka ma coś w sobie, no naprawdę ma coś w sobie i zarówno w szóstce i w czwórce to dla mnie zawsze jest taki sygnał, że jak już dajesz znać, że już koniec, już nie słuchamy dalej, jeżeli ja mam takie poczucie, że coś właśnie w życie mi zabrało pięknego i jestem niezadowolona, to właśnie no, tak miałam absolutnie w czwórce, którą też uważam, że jest po prostu zachwycająca. Ja się tylko właśnie zastanawiałam, dlaczego w pierwszej rundzie ta czwórka mnie aż tak nie zachwyciła. Będę musiała chyba sobie powtórzyć w domu.
0: Bardzo proszę, posłuchasz Trybunału.
2: Tak, ale po prostu ta druga część, to jest kosmiczne nagranie. To jest po prostu no, idealne, perfekcyjne, pod każdym względem doskonałe. Widać, że ktoś się pochylił w ogóle nad całością, nad partyturą, nie tylko nad tym biednym obojem, waltornią, czy tym solistą, skrzypkiem, tylko to w całości ma po prostu ręce i nogi i no naprawdę szkoda, że się tak szybko skończyło. A szóstka, tak tutaj też się zgadzam, że jest po prostu też bardzo takim dojrzałym nagraniem i bardzo wnikliwie się tego wszystkiego słucha. Ja jeszcze jedną tylko taką mam refleksję odnośnie tego Allegro 100, bo to ciągle, jak widzicie, mnie męczy.
0: Z pierwszej części, tak.
2: Bo,
0: no, ale jesteśmy już w drugiej,
2: tak, pamiętasz. Zauważyłam. Natomiast ciągle nie mogę tego przeżyć, że Andante z drugiej części, to 80 tam parę, plus minus jest, nie czepiam się cyferek, ale że Andante jest szybsze niż Allegro. I teraz jakby po tych czterech interpretacjach drugiej części mam nadzieję, że też

0: słuchacze rozumieją mój problem egzystencjonalny z tym Allegro, że to Allegro praktycznie w większości przypadków było wolniejsze niż Andante z drugiej części. I uważam, coś, nie chcę powiedzieć, że to jest źle napisane, bo to jest zawsze ostatni punkt na liście, że to jest wina kompozytora, ale bardzo możliwe, że trzeba jakby jeszcze raz się zastanowić nad tą tradycją wykonawczą trochę, o której też Ewa mówiłaś, prawda? I być może jakiś dać też, nie wiem, nowy rozdział dla tego utworu, chyba że nie, może Barber miał od Szostakowicza ten metronom pożyczył. Nie mam pojęcia, o co chodzi. W każdym razie z mojej perspektywy to nie jest tak, jak opowiadali tutaj zamawiający, tak, że ta trzecia część, której za chwileczkę będziemy słuchać, nie pasuje do pierwszej i drugiej, ale tu ja uważam, że bardziej druga nie pasuje do pierwszej, bo też ta druga jest tak nieprzewidywalna w tej swojej opowieści, gdzie te fragmenty Elgara, prawda, z Britenem, który się cały czas, to jest bardzo angielska dla mnie w ogóle muzyka, z amerykańską ja uważam, że ma mniej wspólnego niż na przykład pierwsza część i rozpoczyna się właśnie prawie, że jak koncert Elgara, później jest ten fragment rodem z Pasakali z Britena i później gdzieś znowu wraca ten Elgar i jakby, ja bym powiedziała, że to bardziej do tej pierwszej części nie pasuje, ale...
1: Ale to też by ci się nie podobało w takim razie.
0: A, no nie wiem, czy... Nie, nie, ja to by mi się podobało.
1: Presto,
0: to
1: by mi się podobało. W trzeciej części ćwiecznuta jest 292.
0: No bo więcej nie ma już chyba na metronomy. Teraz mamy takie już cyfrowe metronomy, można sobie ustawiać nawet tam na 500, ale kiedyś nie było
1: 500.
0: Więcej.
1: Dobrze.
0: Kiedyś
1: Ewo,
0: już więcej nie było.
1: Podsumowujemy tę część i przechodzimy
2: no
1: do
2: to, że to ja tylko powiem, że mi się bardzo podoba praktyka wykonawcza związana z pierwszą i drugą częścią koncertu Barbera. W ogóle mi nie przeszkadza to, że te części są do siebie zbliżone. Uwielbiam słuchać jednej po drugiej i naprawdę nic mi tu nie przeszkadza. Ale odnosząc się do czwórki i szóstki. No zgadzam się, ta czwórka była zjawiskowa i najpiękniejszy obój ze wszystkich, jakie słyszeliśmy do tej pory, ale to, co najbardziej mnie ujęło w czwórce, to stworzenie przez solistę wszystkich solistycznie traktowanych muzyków w orkiestrze i przez całą orkiestrę ze smyczkami takiego malerowskiego klimatu. To było jedyne nagranie, w którym rzeczywiście miałam skojarzenie z przelewającymi się, płynnymi, czasami stojącymi, czasami dramatycznymi, czasami bolesnymi, czasami świetlistymi, jakimiś takimi stanami. I właśnie czwórka stworzyła Malera w tej części. A co do szóstki, zaskakujący był pomysł na pokazanie kolorów w partii solowej wynikających z rejestrów właśnie, jasnych bardzo w wysokim rejestrze oraz niskich i głębokich w tych niższych oraz charakter, jaki solista stworzył w tej części, pomieszania słodyczy z bolesnością. Czegoś takiego nie było w żadnej innej interpretacji. W dwójce mówiłam, Agata też o tym wspominała, że ta część ujęta została jako bardziej dramatyczna, ale takiego połączenia czegoś bolesnego, jednocześnie słodkiego, nie pokazał żaden inny solista wśród tych, których słuchaliśmy, więc to było bardzo takie poruszające dla mnie. No i dramaturgia szóstki pełna wahań, westchnień, taka retoryczna, też absolutnie fascynująca. Dwa piękne nagrania.
1: Rezygnujemy z jednej interpretacji. Z której?
0: O, jak dobrze, myślałam, że z dwóch.
1: No, możemy z dwóch.
0: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, z jednej, to ja z dwójki.
2: Z dwójki.
3: Dwójka.
1: Trzy głosy na dwójkę.
0: O, jak dobrze.
1: Rezygnujemy z dwójki. Za chwilę ustawiacie podium. No, kto grał w dwójce?
0: Ups, nie wiem.
1: Ja już wam mówię. Przechodzimy do młodszego pokolenia teraz skrzypków, bo zacnych artystów już pożegnaliśmy. Paul Huang, skrzypce, London Philharmonic Orchestra, Yun Markle. Naiv, rok 2026,
0: to płyta chyba z tego tygodnia
1: wydana
0: płyta.
1: W czerwcu 2026 roku. Skrzypek pochodzący z Tajwanu, mieszkający już od lat w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, gra na słynnym instrumencie ex-wieniawski 1742 Guarnieri del Gesù.
2: No ale w porównaniu z wielkimi mistrzami przeszłości okazuje się, że jednak nie dał rady.
3: To może to wcale nie była realizacja nagrania, tylko te skrzypce tak głośno brzmiały po prostu.
1: Może, może. Jesteśmy, kochani, w finale. W finale trzy interpretacje. czyli presto perpetuum mobile.

Presto in moto perpetuo, trzecia część koncertu na skrzypce i orkiestrę Samuela Barbera w naszym nagraniu numer 4 i pozostała szóstka.

0: taki jest finał naszego dzisiejszego spotkania. Presto in moto perpetuo, trzecia część koncertu skrzypcowego Samuela Barbera. Opus 14, trzy interpretacje, jedynka, czwórka i szóstka. Czy wszyscy dali radę?
1: No tak.
0: Tak?
1: Tak.
0: Czyli Brizelli tutaj nie grał, tak? Ponieważ
1: nie.
0: On wycofał się z wykonania jednak tego koncertu. Agato.
1: Ja się bałam trochę tej rundy, bo...
0: No, wszyscy się boją
1: Nie z tego względu. Nie z tego względu, bo bardzo ciężko oczywiście porównywać tutaj te nagrania. One są doskonałe, każdy na miarę swoich własnych możliwości, a ta część no, to jest bardziej opowieść o talencie i o zwinnych łapkach, a po prostu najzwinniejsze i najszybsze łapki ma artysta z nagrania numer jeden. No i to po prostu najzwyczajniej w świecie robi no, najlepsze wrażenie. To jest akurat bardzo proste i tutaj można, nie wiem, się zachwycać jakimiś akcentami, jakimiś innymi zabiegami, że tutaj ktoś jakieś diminuendo zrobił i tak dalej, i tak dalej. Ale koniec końców, no w tej części właśnie o to chodzi, że to ma być piekielnie szybkie i po prostu wirtuozowskie, to ma być popis tych diabelskich wręcz umiejętności. No i dla mnie ta jedynka no, jest po prostu bezkonkurencyjna.
0: Wojtek?
2: Trudno się nie zgodzić. Tutaj było wszystko i precyzja, i swoboda, i wciąż jakiś taki zapas w ogóle, wrażenie zapasu, jeśli chodzi o umiejętności. Piękne też przy tym zmiany nastrojów. Niczego w tym nagraniu w wersji 1 nie brakowało, a już w Koda w takim tempie to jest jakaś absolutna, po prostu, no firework.
0: A co z czwórką?
2: Czwórka mniej błyskotliwa, tak by można było powiedzieć. Mniej żartobliwa też tam, gdzie może być żartobliwa w dziewiątym numerze. Wciąż bardzo dobra, natomiast no, trudno tutaj się nie zgodzić, że ta jedynka deklasuje pozostałe wykonania. Nasza szóstka, która już wiemy, znaczy myślę, że wiemy, że jest nagraniem starszym i quasi live, pokazuje tak naprawdę poziom trudności tego dzieła i właśnie to, z czym mierzy się solista, który na przykład przyjeżdża w czwartek na próbę z orkiestrą, a w piątek grają koncert. I to wymaga niezwykłej precyzji albo takiego jakiegoś zwierzęcego instynktu, żeby się odnaleźć po prostu w tej wartkiej narracji.
0: A może dlatego niezbyt często jest wybierany dzisiaj ten koncert. Ewo.
3: No to ja włożę kij w mrowisko tutaj na koniec, ponieważ znaczy w ogóle przede wszystkim to mam dla Państwa takie wyznanie, że ja nie przepadam za tą częścią koncertu i dla mnie koncert Barbera mógłby się skończyć.
0: Zakończył po drugiej części.
3: Po drugiej części. Ale no, oczywiście to nie jest do końca prawda. Natomiast właśnie w związku z tym, że nie przepadam za tą częścią, to jeżeli jakieś wykonanie jest w stanie mnie porwać, to jest to tym większy komplement dla wykonawców. I szybkie łapki w jedynce, owszem, ale mnie wcale najbardziej nie zachwyciła jedynka. Tylko czwórka, a nawet szóstka z żywym wykonaniem, ponieważ ta część została wymyślona przez Barbera jako taki bardzo dziwny miks, bo tam jest tak, z jednej strony jakieś puszczone oko do Strawińskiego, z drugiej do paryskiego neoklasycyzmu, gdzieś nawet do Bartoka czy do Prokofiewa, ale też do jakiegoś swingu, jazzu i można z każdego z tych jakby no

0: typów muzycznych wydobyć coś i pokazać w tej części. I o ile jedynka była niezwykle sprawna, to mnie troszeczkę właśnie zanudziła. Natomiast w czwórce to był absolutny błysk i takie zbliżenie się do jakiegoś takiego swingowego odczytania tej partytury i świetna orkiestra. Czwórka mi się najbardziej podobała. A jeżeli chodzi o szóstkę, to tutaj bardzo wyczuwałam ironicznego ducha Strawińskiego, co też mi się bardzo podobało, więc no, tutaj się różnimy na koniec wreszcie.
1: Za chwilę wszystko się wyjaśni. Mamy trzy interpretacje. Nie odrzucamy, tylko ustawiamy podium. To rozpoczynamy od miejsca trzeciego.
0: Jedynka.
2: Szóstka.
3: Szóstka.
1: Szóstka. Ewo, mam złą informację dla ciebie. Szóstka jest na miejscu trzecim.
0: To jest dobra informacja, bo to jest podium.
1: Na miejscu drugim?
0: Szóstka. Nie no, już wiem, że nie mogę, dobrze.
1: Nie.
2: A ja
0: ale
2: bym
0: dla
2: się
0: mnie szóstka.
2: Wstrzymał nie, nie na przykład z wyznaczeniem drugiej lokaty i osobiście chciałbym zgłosić propozycję dwóch pierwszych.
1: Ale to ciekawe. Co na to, panie?
4: Tak.
0: Jedynka i czwórka na miejscu pierwszym.
4: Na miejscu pierwszym.
2: Ponieważ
0: zgadzam się.
4: Też się zgadzam.
2: Nie sposób nie zauważyć znakomitości tego pierwszego nagrania, natomiast to, co się wydarzyło w czwórce, w drugiej części,
4: właśnie,
2: po prostu zostawia we mnie taki ślad, że nie potrafię się tutaj pogodzić, że mógł być ktoś, że tak powiem, lepszy w dzisiejszym naszym.
0: I to, co się wydarzyło w jedynce w części pierwszej, dla
2: tak
0: mnie
2: no
0: z kolei,
2: więc właśnie.
4: Tak.
0: Tak, ją sytuuję, mimo że chciałam przed chwilą usadowić na trzecim.
1: Czyli co, propozycja Wojtka przechodzi?
4: Tak.
0: Tak.
1: Mamy ex aequo tak. Dwa pierwsze miejsca?
0: Tak.
1: Jedynka i czwórka?
4: Tak.
1: Bardzo dziękuję. A zatem podglądamy szóstkę, czyli miejsce trzecie.
0: To może szóstkę na miejscu drugim ustawimy?
4: Nie, nie, nie. One tam sobie dobrze na tym trzecim, myślę, że. Za ten brak legata z pierwszej rundy. To jest takie starsze nagranie takiego starszego,
2: pana?
4: Żyjącego
2: z Ameryki?
4: Pana.
0: No.
4: Z Ameryki.
1: No to macie rację, ponieważ tutaj mamy dwóch panów. Czyli na skrzypcach grał?
4: Isaac Stern.
2: Tak jest.
1: Isaac Stern, nowojorscy filharmonicy. Całość poprowadził Leonard Bernstein. Nagranie z Nowego Jorku z 27 kwietnia 1964 roku. Columbia, rok 1965.
2: Ważne nagranie, bo od niego chyba tak naprawdę wszystko się zaczęło w historii
1: tak
2: jego koncertu.
0: No to dajmy go na drugie miejsce.
1: To jest nasze miejsce trzecie. I teraz podwójne podium.
4: Tak szybko potrafi grać tylko Hilary Hahn.
1: A nie Szymczewska?
4: No nie, jeszcze nie. Ale będę ćwiczyć.
1: Ewo, Wojtku?
0: Chyba możliwe jest.
2: Ja mam jeszcze jeden typ. Mhm. Takie mignęło mi kiedyś nagranie, ale nie będę mówił. Proszę, mówcie.
1: Agato, masz rację. To jest Hilary Hahn. St. Paul Chamber Orchestra, całość poprowadził Hugh Wolf, nagranie z 1999 roku, St. Paul z Minnesoty, Sony, rok 2000. Ex aequo z czwórką, czwórka, czyli kto?
4: Nie wiem, nie wiem, no nie ktoś nas zachwycił w
1: tej niespodzianka. Bardzo miła niespodzianka, ponieważ nie tylko panie dzisiaj górą, idzie młodość, czyli Stella Chen.
2: A ja myślałem, że to jest nagranie numer jeden.
1: Tak?
2: Tak, właśnie o nim chciałem powiedzieć.
1: I Academy of St. Martin in the Fields dyrygował Jean-Jacques Cantorow. Stella Chen, czyli amerykańska skrzypaczka. Pierwsza nagroda na konkursie Królowej Elżbiety w roku 2019. Mm. Młoda artystka roku miesięcznika Gramofon w roku 2023. I to jest jej najnowsza płyta opublikowana przez wytwórnię Platon w roku 2026.
2: Brawo.
1: Zatem Hilary Hahn i Stella Chen w finale na pierwszym miejscu dzisiejszego płytowego Trybunału Dwójki.
0: Wspaniale.
2: Dobrze. Ileż emocji.
4: Dobrze.
1: Ja tak się zafrapowałaś trochę.
4: Nie, no, zastanawiam się, czy można zagrać to szybciej niż Hilary Hahn, ale chyba nie można.
2: No, ale też orkiestra.
1: Cały czas. Nie bywało. Jeszcze ma coś do powiedzenia.
4: I na żywo to ona, mam wrażenie, że też tak gra.
1: Szanowni Państwo, przed nami wakacje, zatem robimy sobie przerwę. Proszę odpoczywać. W wolnych chwilach polecamy podcast Płytowego Trybunału Dwójki. Tam odnajdą Państwo wszystkie nasze programy. Proszę do nich sięgać i powracać

0: czy dowolnie, a gdy już się Państwo za nami stęsknią, to my wrócimy. Dobrych wakacji, wszystkiego dobrego. Agata Szymczewska.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ewa Szczecińska.
2: Dziękuję.
0: I Wojciech Koprowski.
3: Bardzo dziękuję.
0: Będziecie słuchać Barbera w wakacje?
2: Ja będę ćwiczyć.
0: O.
2: A ja będę ptaków słuchać. I może.
0: Jacek Hawryluk, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach.
2: W czasy są po to, żeby wypoczywać.
3: A gdzie wypoczywa się najlepiej?
4: Nad morzem? Oczywiście.
5: W górach? Co kto lubi?
2: Najlepiej jechać do wód.
3: Przez całe lato z audycją

0: od Świnoujścia,
1: przez Ojców,
2: po Choryniec Zdrój,
0: od Szczawna Zdroju, przez Ciechocinek,
1: aż po Gołdap.
2: Mamy nadzieję, że nasze podróże będą także okazją do spotkania z Państwem.
0: Zapraszamy w każdą letnią sobotę od 15.
1: Pierwszy przystanek, Busko-Zdrój.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia.
3: Upały nie odpuszczają? Mamy na to muzyczną receptę. W pierwszej wakacyjnej nocnej strefie poczujemy oceaniczną bryzę. Zanurzymy się w blasku neonów Tokio i dźwiękach city popu, czyli muzyki, która była ścieżką dźwiękową Japonii lat 80. Ale popłyniemy też dalej, tropiąc podobne brzmienia w Korei, Indonezji, w Polsce i na Słowacji. Wakacje rozpoczynamy w poniedziałek o 22.30. Zapraszam, Krzysztof Dziuba.
4: Autopromocja. Dwójka, jesteś na miejscu. Bertrand Cuiller.

0: za słońcem.
1: Przed mikrofonem Magdalena Teichma. Dzień dobry. Zabranie muzyki to zabranie ludziom głosu. To słowa Elahe Soror, afgańskiej wokalistki i bohaterki dzisiejszej audycji Za Słońcem. Elaha, obecnie mieszkająca i tworząca w Londynie, może swobodnie śpiewać i występować na scenie. Niestety nie mogłaby tego robić w swoim rodzinnym Afganistanie. Po krótkim powiewie wolności ponowne rządy talibów sprowadziły w tym kraju muzykę do podziemia. Elaha Soror występuje na całym świecie z międzynarodowym zespołem Kefaya, interpretując przede wszystkim kobiece pieśni z Afganistanu. Dziś chciałabym sięgnąć do ich koncertu z ubiegłorocznego festiwalu Glad und Verkehrt w Austrii. To będzie muzyka, która wypełni prawie całe nasze spotkanie. Prawie, ponieważ sięgam na początek do nagrań ikony afgańskiej muzyki, także żyjącej na wygnaniu. Urodzona w 1947 roku, Golali Farida Mawash, znana pod pseudonimem Mawash, jest jedyną Afganką, która otrzymała honorowy tytuł ustada, czyli mistrza w muzyce. Urodziła się w konserwatywnej, religijnej rodzinie i potajemnie rozpoczęła karierę śpiewając dla Radia Kabul, gdzie dyrektor stacji, ustad Kial, zachęcił ją do kontynuowania kariery muzycznej. Jej piosenki stały się niezwykle popularne w afgańskim radiu i w Afganistanie. Stała się rozpoznawalna dzięki swojemu głosowi, jak też i umiejętnościom technicznym. Z powodu politycznych zawirowań późnych lat 70. i 80. ustad Mawash została zmuszona do opuszczenia Afganistanu. Ostatecznie otrzymała azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych i osiedliła się w Kalifornii, gdzie mieszka do dziś. Po latach ustad Farida Mawash połączyła się także z innymi afgańskimi muzykami na uchodźstwie, aby założyć zespół. W 2003 roku nagrali album Radio Kabul i jego fragment teraz właśnie przed Państwem.

To była Ustad Farida Mawash, ikona kobiecej muzyki z Afganistanu, a słuchaliśmy muzyki ze słynnego już albumu Radio Kabul z 2003 roku. Działalność Mawash stanowiła także z pewnością inspirację i podwaliny dla działalności Elahy Soror, której dziś będziemy słuchać wraz z grupą Kefaya. Soror, charyzmatyczna wokalistka, kompozytorka i aktywistka, sięga do muzyki Hazarów, trzeciej co do wielkości i także systematycznie prześladowanej grupy etnicznej w Afganistanie. Sama urodziła się w społeczności hazarskiej w Iranie, później jako dziecko dorastała w Afganistanie. Jej odważne występy w telewizyjnym talent show Afghan Star, obecnie zakazanym przez talibów, zaowocowały szacunkiem społeczeństwa, ale także musiała się mierzyć z krytyką, a nawet i groźbami. Dziś Elaha Soror znalazła swój azyl w Wielkiej Brytanii, gdzie może poświęcać się sztuce, a przede wszystkim swobodnie i publicznie śpiewać i występować. Natomiast międzynarodowy zespół Kefaya, po arabsku znaczy to wystarczająco, było to także motto arabskiej wiosny, i Elaha Soror od dawna współpracują na pograniczu rocka, jazzu i muzyki tradycyjnej, czego przykładem jest cieszący się uznaniem ich album sprzed kilku lat, Songs of Our Mothers. Na albumie tym sięgają do tradycyjnych pieśni, przede wszystkim kobiet z Afganistanu. Zespół Kefaya to włoski gitarzysta Giuliano Modarelli, brytyjski klawiszowiec Al McSween i także brytyjski perkusista Joss Hendrix. Trio to połączyło się na scenie z Elahą Soror, której głos stał się symbolem buntu wobec patriarchatu i opresji. Razem tworzą jeden z najbardziej znaczących projektów współczesnej muzyki świata. Dzięki piosenkom, dzięki spotkaniom z publicznością, Elaha Soror stara się rejestrować historię swojego kraju i opowiadać o odpowiedzialności za losy tych, którzy nie mają prawa mówić w dzisiejszym Afganistanie. Chciałabym zatem sięgnąć do koncertu, który zespół Kefaya wraz z Elahą Soror zagrali w ubiegłym roku na letnim festiwalu Glad und Verkehrt w

Austrii. Podczas tej trasy koncertowej zespół wystąpił także w Polsce. Było to na ubiegłorocznym festiwalu Globaltica w Gdyni. Również miałam okazję być na tym koncercie i spotkać się z zespołem. Przed Państwem teraz tradycyjne afgańskie pieśni, pieśni kobiet w nowoczesnych aranżacjach. Śpiewać je będzie Elaha Soror wraz z towarzyszeniem zespołu Kefaya.

Thank you. Thank you very much.

Thank you.

0: Thank you.
1: Kefaya i Elaha Soror, międzynarodowy kolektyw muzyków, na czele którego stoi afgańska kompozytorka, wokalistka i aktywistka Elaha Soror. Słuchaliśmy ich koncertu z ubiegłorocznego festiwalu Glad und Verkehrt. Zostawiam jeszcze Państwa z tą muzyką przez chwilę. Owacyjnie

0: Autopromocja.
1: Piszczałki i fujarki. Oddech, rozstrojone burdony, pomruki, melodie i trzaskające zawory. W nocnej strefie wsłuchamy się w tradycyjne instrumenty dęte, brzmiące, zdawałoby się, zupełnie inne.

0: innych światach muzycznych. Swobodnie improwizowanych, elektronicznych i minimalistycznych. Dudy u Erwana Keraveka, flety świata u Shabaki Hutchingsa, rozmowa z francuskim eksperymentatorem i retransmisja koncertu brytyjsko-barbadoskiego multiinstrumentalisty z ubiegłorocznego festiwalu Avantart. We wtorek o 22.30. Hanna Szczęśniak, do usłyszenia.
1: Wakacje, czas zacząć. Gauthier Capuçon, Piotr Anderszewski, Fatma Said, Filip Żaruski, Jakub Józef Orliński. To tylko niektórzy z artystów, których płyty będzie można wygrać w konkursie Płyta na lato. Od poniedziałku do piątku w audycji Koncert w porze lunchu około godziny 15.30 zadamy Państwu pytanie. A od tego, jakiej udzielą Państwo odpowiedzi, zależeć będzie ewentualna wygrana. Jest o co walczyć. Płyta na lato. Regulamin dostępny na stronie internetowej polskieradio.pl w zakładce Dwójka Konkursy.
2: Autopromocja.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Marcel Perez.

0: Wieczór ze Słuchowickiem.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. Zapraszam dziś na słuchowisko o człowieku, co wlazł do morza i chyba nie wylezie, według dramatu Krysi Bednarek. Reżyser tego słuchowiska Jarosław Tumidajski na zakończonym niedawno festiwalu Dwa Teatry otrzymał nagrodę za reżyserię. A w tej historii o dojrzewaniu w czasie pandemii koronawirusa usłyszymy m.in. Sarę Lityńską i Ewę Konstancję Bułhak.
2: Teatr Polskiego Radia. Krysia Bednarek. O człowieku, co wlazł do morza i chyba nie wylezie. Reżyseria Jarosław Tumidajski.
3: Nadbałtycka plaża. Szczyt sezonu. Ale jak odejdziesz kawałek od wejścia, nikogo już nie ma. Taki urok miejsc, gdzie niewiele się dzieje. Żanety fantazja dmucha w morską pianę. Fale odbijają się od brzegu, poza tym cisza.
4: Najpierw był człowiekiem. Miał ręce, nogi, język, lewy płatek ucha, oczy i nos. I wszystko pozostałe też miał. Ale nie był jakimś tam zwykłym człowiekiem. Zawodowo hodował kury, przynajmniej przez chwilę. To były kury czempiony. Kurze zwyciężczynie kurzych wybiegów, kolorowe i białe jak płatki z migdałów, kury lepsze od innych kur. Wieś była świadkiem jego narodzin. Do izby zaglądały konie, krowy i świnie. Niosła się po sąsiadach aria na dwa głosy matki. I kury. Ko, ko, ko, ko, ko. I zanim mu porządnie rączki i nóżki i uszy i stópki wyrosły, już biegał w polu, po łąkach, pod niebem niebieskim, a czasem burym, czasem nawet deszczowym. Krople spadały na czoło łagodnie, muskały dziecięce policzki jak dłonie matki. Dłonie matki przez kilka lat pierwszych życia tuliły go delikatnie, mocno, do piersi i z powrotem. A potem zachorowała. Na raka. Ucięli jej te piersi. Najpierw jedną, potem drugą, a potem rak przejechał po niej jak walec, jak traktor przerył jej ciało. Egzamin dojrzałości. Polski, matematyka, angielski i pogrzeb. Płakał, płakał, płakał i łzy nic mu nie dawały. Ale teraz był na plaży. Nie wiadomo po co. Morza szum. Ptaków śpiew i tak dalej. Wsadza paluch w piasek i dokopuje.

0: Czuję się do zimnego.
1: Podwarszawski domek jednorodzinny, ulokowany w dawnej wsi wyprutej z tożsamości. Nikt już niczego tu nie hoduje, mleka od krowy nie dostaniesz ani pół choćby ziemniaka. Ale za to nie ma też sprawnego transportu publicznego czy placu zabaw dla dzieci. Takie nic pośrodku błocka i szarości.
2: Najserdeczniejsze życzenia z okazji 60. urodzin.
3: Dorastasz, bierzesz ślub, robią ci dzieci, więc je rodzisz i tyle. Kochana, a co ja mam ci więcej powiedzieć? W czasie wolnym? Nie wiem. Różne rzeczy. Telewizję oglądam, posprzątam trochę albo pranie zrobię. Lubię też czasem wyjść gdzieś. Na dwór. Nie urodziłam się tutaj, ale niedaleko. A gdzie tam studia? Podstawówkę skończyłam. Chciałam iść do technikum potem, ale jak złożyłam papiery, to macocha pojechała do szkoły i je porwała. A kochana, pewnie, że mam. Dwie córki z dwóch małżeństw. Jedna już dawno powyprowadzana, w mieście mieszka, życie sobie układa. Druga ze mną siedzi, tam, na górze.
4: Czy ty znowu, matko, wobec swojego mózgu pogubienia udzielasz wywiadu dziennikarce, co jej tu nie ma?
3: Matko, przynajświętsza, czy ty się musisz, dziecko, tak skradać? Ale dobrze, że jesteś. Pomożesz mi.
4: Nie mogę. Wychodzę!
3: I tak się to życie toczy. Matki milczącej samotność zawija się w szmatę i do mycia okien, kobieto, bo wiosna za pasem.
1: Żaneta lubi czas spędzać u sąsiadów, co trochę są starsi. Na tyle, żeby prowadzić wspólne dorosłe życie i Żanecie dorosłością imponować. Jednocześnie jednak zachowując chęć do życia od przygody do przygody. Znaczy się młode małżeństwo. On logistyk, zwykły Adam. Ona pracownica wydawnictwa, chwilowo na urlopie macierzyńskim, ciężarna Beata.
5: A piwa się napijesz?
3: Adam!
5: No tobie przecież nie proponuję, no co? Za chwilę przecież skończę 18. Skończysz za chwilę, nie?
4: Kiedyś tam na pewno. Są takie plany.
5: No, to w czym problem? Nie oburzaj się, jakbyś ty w jej wieku i tak dalej, i tak dalej. Sam przecież wiem, co robiłaś. Bo tam byłem. Nie zgrywaj piczki porządniczki. Nie.
1: Zwykły Adam podaje Żanecie piwo i na chwilę ociera się dłoń jednego o drugie. Dziwny dreszcz przechodzi przez cały domek. Dużo więcej się w tej scenie nie zadzieje. Cała trójka zasiada przed telewizorem, żeby spędzić piątkowy wieczór razem oglądając głupoty. Ciężarna Beata wkrótce zasypia i ślina jej stróżką kap, kap ścieka. Następnie przymykają się oczy Żanecie. Zwykły Adam patrzy na nie z czułością i przykrywa kocem.
5: Właśnie tak chciałem. Mieć dom i rodzinę do zadbania. Żeby obiad ugotować dla kogoś. I niech ktoś się cieszy, kiedy wracam do domu. Może i jesteś mi końcem młodości. Rozbitym marzeniem o podróżach. Wpadką dziurawej prezerwatywy. Ale kocham cię, moja kulą nogi.
6: Czego strzelasz?
4: Czekaj no!
7: Żaneta, zamknij się, ja cię błagam!
6: Mamo, nie słyszę nic, gram!
7: Zamknij się! Cię proszę jak człowieka!
6: Jak coś chcesz, to przyjdź, na słuchawkach jestem! A musisz się tutaj tak skradać?
3: Przecież wołałam. Próbowałam na siebie uwagę zwrócić.
6: Skoro już musisz tu być, to powiedz proszę cię, w jakiej sprawie?
3: Bo ja cię po prostu bardzo proszę grzecznie, kulturalnie, żebyś może troszkę ciszej.
6: Ciszej co?
3: Ciszej, troszkę aktywność swoją paraspołeczną uskuteczniała.
6: A czego ty się tak czepiasz? Czemu w moją jedyną, mamo droga, rówieśniczej interakcji sposobność ingerujesz? Chcesz, żebym jak ty skończyła? Do siebie gadała całymi dniami? Za przyjaciółkę jedyną miała mopa?
3: Do ludzi byś wyszła.
6: Wychodzę do ludzi. Wychodzę jak umiem. A pokaż swojego Facebooka, jak taka jesteś mądra.
3: Nie pokażę.
6: No pokaż, pokaż. Ile dziś postów wrzuciłaś? Ile zdjęć przerobionych?
3: Bo ja chcę tylko z ludźmi pogadać.
6: Taka ty właśnie jesteś do ludzi wychodząca.
3: Dla ciebie matka to tylko puentą żartu jest, co?
6: Wyjdź już, dobrze? Jednym palcaruchem w slow motion włączyłam muzykę, co to wiem, że jej nienawidzi. A potem podgłośniłam jeszcze.
1: Teo wyszła z pokoju córki i oparła się o drzwi melodramatycznie.

0: Aneta po drugiej stronie robi to samo, co mogłoby być sceną romantyczną o rozstaniu chwilowym kochanków, którzy za kilkanaście minut filmu zejdą się na nowo, ale to nie o tym historia. W tej scenie bohaterkom serca łamią się na niekompatybilne sposoby. Theo gada, Żaneta łka łzami nastoletnimi, co to nikt ich nie rozumie.
1: A pani ma dzieci? No tak, pani karierę robi, to z dziećmi nie po drodze. Nie, nie, ja się nie dziwię. Ja rozumiem. Ale wie pani, w matki serce odkryte to najłatwiej się strzela. A takim dobrym dzieckiem była. Wesołym. Wystarczyło dać jej zabawkę i ona mogła tak cały dzień. Sama ze sobą. Szczęśliwa była w swoim świecie bobasowym. Teraz to już nic jej nie cieszy. A mnie boli głowa po robocie, jak wracam, a ona tak gra ciągle w te swoje krzyki i nic jej nie odciągnie. Skąd się to bierze w dobrych dzieciach? Taka zaraza!
0: Na plaży wciąż nie ma żywego ducha. Żanety fantazja snuje dalej swoją opowieść.
2: Ojciec wysłał go na studia do Warszawy. Daleko. No to pojechał. Na studiach poznał Magdę i razem zamieszkali. Magda pachniała jak miód, dopiero co odebrany pszczołom niegodnie, odwirowany i ściekający z wirówki leniwie do wiadra kap, kap, kap. Włosy miała kasztanowe i cerę jasną jak śnieg, który dopiero spadł i mieni się świeżością i zapowiedzią lepszych czasów. Minął rok, dwa i jeszcze kilka. Magda mówiła, że jej dobrze. I jemu też było dobrze, w sumie. Miał jakąś tam pracę, coś tam zarabiał i ona też. Czasem chodzili do teatru i kina, a nawet na protesty. A po nich do restauracji, na kolację. Zwykłe życie, takie o, bez ekscesów. Byle do przodu, do przodu, do przodu. Dobrze jest zakochać się młodo.
3: Mamo?
4: No co?
3: No powiedz coś.
4: A co ja mam mówić?
3: Boże, nie możesz być normalna? Jest obiad, zeszłam do ciebie, mów coś.
4: Zrobiłam dla ciebie obiad, który muszę teraz jeść zimny i jeszcze siedzisz naburmuszona, że naprawdę odechciewa się wszystkiego, wiesz?
3: Właśnie dlatego nie chcę z tobą rozmawiać.
4: Czyli to moja wina.
0: Wtem rozlega się dzwonek do drzwi. Żaneta otwiera, skoro i tak była w pół drogi do ucieczki.
5: Wychodzisz?
3: Idę się przejść.
5: A mogę z tobą?
4: Idź z nią, bardzo dobrze. Może ty jej coś do tego łba wbijesz. Ja mam dość. Chodź, kochana, wejdź. Poczęstowałabym cię obiadem, ale szczerze mówiąc, to zrobiłam tylko na dwie porcje.
3: A mogę sobie w tym podłubać? Fajnie, że zrobiłaś obiad.
4: Fajnie, że przyszłaś posiedzieć.
0: To jest scena o tym, że dwie zmęczone baby siedzą przy stole. Chciałyby pogadać, ale jedyne, co ciśnie im się na usta, to bolączki domu rodzinnego i jakiś strach zaciska im gardło. Chyba chodzi o to, że jak się o czymś powie na głos, to staje się rzeczywistością. A niektóre rzeczy lepiej, żeby zostały nienazwane. Dlatego poniższy dialog się nie wydarza. Zwierzeń nie będzie.
4: Nie lubię swojego dziecka, wiesz?
3: To tak można?
4: Co więcej, nie kocham swojego dziecka. Bardzo bym chciała je kochać, ale nie mogę. Z tą drugą jest prościej, bo jej nie ma w obrazku na co dzień. A ta domowa córka jest mi solą w oku, co wypala łzy do środka i tak skapują jedna po drugiej do dziury po sercu. I nic nie rozumiem, co ona do mnie mówi językiem naczytanym.
3: A myślisz, że miałaś kiedyś serce?
4: A ty? Miałaś kiedyś serce?
3: Moje serce jest ciężkie i trudno się je dźwiga.
4: A tamten ci nie pomaga?
3: Trudno się dźwiga to serce, bo bije, rozbija się, szamocze, uzbrojone całe po zęby, ze strachu przed przeczuwanym wkrótce opuszczeniem.
4: Czyli nie pomaga.
3: Ale może mu się jeszcze zmieni, co?
4: Może mu się zmieni.
5: Musisz wrzucić na luz.
3: Co?
6: Lewa na sprzęgło, prawa na hamulec.

0: Silnik. Dobrze. Teraz wrzucasz jedynkę, odpuszczasz sprzęgło. I gaz. Bardzo dobrze. Jedzie.
1: Jadę. O Boże, ale gdzie ja jadę?
2: Spokojnie, jeszcze raz. Bardzo dobrze ci szło. Wiesz, że możesz to zrobić, prawda? Wszystko możesz. Jesteś bardzo zdolna.
1: Daj spokój.
2: Serio mówię. Pełen pakiet. Piękna, mądra i utalentowana. No dobra, dawaj. Sprzęgło, hamulec.
3: Żaneta prowadzi. Raz lepiej, raz gorzej. Kręci koła na parkingu, przypala sprzęgło. W końcu wyjeżdża na ulicę, dodaje gazu. Śmieje się, a zwykły Adam otwiera dach w samochodzie i śmieje się razem z nią. Kładzie jej rękę na udzie, a ona udaje, że nic się nie dzieje.
4: Minęło trochę czasu. Mało albo dużo, zależy od perspektywy. No ale potem Magda powiedziała, że ma już dość i koniec. Magda chciała mieć życie jakieś lepsze niż tylko takie. Magda nikomu nie mówiła, bo się bała, że to marzenia drobnomieszczańskie. Ale Magda chciała dostać pierścionek. I kiedyś dziecko, może nawet dwoje. Dwoje dzieci, które mogłaby kochać i głaskać dłońmi delikatnymi i łagodnymi, żeby się do piersi wtulały. Myślał o tym na plaży. Spiekło go słońce, parzące, prażące. Słońce odległe, a jednak zbyt blisko. Jak zanurzył głowę, i tak ciągle słyszał koko, koko, koko. Nie ustępowało. Magda zniknęła. No to wrócił do ojca. Ojciec był stary i już mu się nie chciało, więc sprzedał zwierzęta, traktor, pola i został tylko dom, podwórko i ojciec. I kurnik, bo ojciec ze świeżych jaj nie chciał zrezygnować. Kochał jajecznice sadzone i syna. O tym myślał, jak do morza wszedł głębiej i coraz mniej był człowiekiem. Zmienił się w plamkę.
3: Zwykły Adam i Żaneta siedzą na kanapie, a przed nimi na stoliku piętrzą się same pyszności. Popcorn w trzech smakach, kola z whisky, resztki pizzy, co ją przed chwilą pochłaniali i czego tam jeszcze nie ma. W końcu nadchodzi uroczysty moment. Zwykły Adam klika na pilocie play i rozpoczyna się wieczór filmowy. Maraton Harry'ego Pottera. Może nawet całonocny, bo szkoły jutro nie ma, a ciężarna Beata pojechała na weekend do rodziców. Nie wiadomo czemu. Żaneta nie dopytuje, co się stało, to my też nie bądźmy wścibscy. Maraton trwa. Chłopiec w telewizorku przeżywa kolejne przygody. Noc za oknem czarnieje. Żaneta rozsiada się wygodniej, trochę pokłada. W końcu mości się w pozycji leżącej. Trochę jej whisky polewana przez zwykłego Adama szumi w głowie. Leży sobie, ogląda. Zwykłemu Adamowi też się robi nieco śpiąco. Instruując Żanetę tyrknięciami, poleca jej się posunąć. Kładzie się za nią. Dziwne. Chwilę temu Żaneta zajmowała całą szerokość, a teraz bokiem leżąc mieszczą się tu dwie osoby. Na ścisk. Biodro w biodro. Zwykły Adam wyciąga rękę po garść chipsów przez talię Żanety. Potem ręka już nie wraca na miejsce, ale opada delikatnie, obejmując Żanetę. Pod Żanety bluzkę. W górę. Do piersi. Żaneta tężeje. Ściska ją w gardle. Ciało jej maleje w garści zwykłego Adama. Zwykły Adam przepoczwarza się w miliony dłoni wędrujących w górę i w dół po wszystkich zakątkach wstydliwości Żanety. Do rana Żaneta jest ciszą.
1: Coś bardzo złego się zbliża. Bardzo, bardzo złe coś. No, powiedz mamusi, o czym kwilisz? Co takiego strasznego nad nami wisi? Że mamusia sama na szpitalnym łóżku? Że tatusia przy porodzie brak? Że nie poczujesz mamusi ciepła po urodzeniu? Że ludzie bez twarzy, położne kosmitki w kombinezonach? że w jednej sali narodziny, a w pozostałych

0: Śmierć, śmierć, śmierć. O nie bój się. A ja ci dam wszystko najpiękniejsze. Urodzę ci światy lepsze, tylko daj mamie chwilę. Daj mamie chwilę. Daj mi chwilę. Bo mama teraz nie może oddychać. Mamie gorączka przeszkadza wymyślać.
1: Wie pani, lekko nie jest. Zaraza się szerzy, w telewizji same trupy. Zresztą sama pani wie. Ciekawe to było przez chwilę. Nawet jakieś takie, sama nie wiem, że wszyscy na świecie mieli to samo. Przeszywające uczucie strachu. I że tak jedno dla drugiego w maskach chodziło, żeby nie pozarażać. Ja nie chcę filozofować za dużo, tak? Ale to jakby się solidarność w narodzie wytworzyła. Sama brawo biłam z balkonu. Tylko jakoś tak bez sensu raczej. Bo dookoła nas, poza jednymi sąsiadami, to raczej pustka. Więc na Facebooka wrzucałam nagranie, żeby wiadomo było, że ja nie gorsza. No dobrze, ale muszę już podziękować za wywiad kolejny. Bardzo pani uprzejma, że wraca do mnie pani nagrywać co i raz, ale obowiązki wzywają.
2: Żaneta leży zakutana w barłogowy chaos. Kołdra z resztkami jedzenia, puste butelki po coli z powtykanymi w środku wkładami do elektronicznego papierosa, co go popala po wyjściu z domu matki. Matkę widziała ostatnio ze 3 dni temu w przelocie. Nie to, że jej unika. Po prostu woli jej nie spotykać. Najlepiej, żeby nikt Żanety nie widział. Tak na wszelki wypadek. Żaneta strzeże tajemnicy swojego obrzydlistwa. Cisza. Tylko jakiś głosik ze środka zaczyna świdrować i domagać się uwagi.
3: No, coś byś ze sobą zrobiła pożytecznego. Przydała się na coś. Matka zachorowuje się, naraża, a ty co? Jak jej pomagasz?
4: Kliknij w ćwiczenia. Poćwicz ze mną. Szczepionki będą albo nie, dlatego poćwicz ze mną. Co masz innego do roboty?
3: No poćwicz z nią. Zrób coś ze swoim ciałem. Może będzie mniej do pożygania. Dobra, nie chcesz? To ja kliknę za ciebie. O, a teraz ćwicz. No wstawaj i ćwicz!
2: Żanety ciało, które i tak przestało do niej należeć, podniosło się i zaczyna ćwiczyć. Żaneta robi brzuszki i przysiady. Obsesyjnie spędza miesiące w desce. Żaneta poci się, aż ściany jej pokoju dostają zacieków. Żaneta wygląda teraz jak kulturystka. Patrzy w lustro i krzywi się z obrzydzeniem. W końcu pada na podłogę i zalewa się łzami. Wykorzystuje to wyrzut. Podpełza do Żanety cichutko i wężowym ślizgiem włazi do jej środka. W końcu udaje mu się przejąć pełną kontrolę.
5: Dla ojca łaził do kurnika i zbierał jaja. I te kury jakoś go lubiły. Nie uciekały, tylko patrzyły zaciekawione kurzymi oczkami, jak on rękami zupełnie ludzkimi odbiera im, co do nich należy. Miał rękę do kur. Robił śniadanie ojcu i sobie. Jajecznica, sadzone, syn i ojciec. Do posiłku czytali. I w kurierze pewnego razu trafił na artykuł o aukcji majątku hodowcy zrujnowanego. Kury pod młotkiem. Kury czempiony, co pół świata zwiedziły, aż hodowca całe pieniądze zaprzepaścił na bilety w pierwszej klasie samolotów dla kurzych kuprów. No to pojechał. Na aukcję. Zobaczyć. Pojechał. Zobaczył. Kupił. Zbudował im nowy kurnik. Kury czempiony miały najlepsze łóżka, miękkie szlafroki, fontannę przed wejściem i pasze od restauratora z miasta. Czempiony patrzyły na niego z góry, bo lepsze były od chłopa, co ręce ludzkie wyciąga, żeby głaskać ich pióra kolorowe i białe jak płatki z migdałów. A jego pociągały te spojrzenia wrogie, kokieteryjne, co wyzwanie rzucając, jednocześnie rozlewają blask ciepły, oblepiający człowieka.

Jedną wystawę wygrał, a drugą przegrał. Jakiś Japończyk zainteresował się jego kurami czempionami. Trochę zrobił zdjęć i pytań zadał kilka. Po miesiącu do kurnika kur czempionów przysłano gazetę. W gazecie alfabet nieznany. Zrozumieć się nie da, ale zdjęcia są. A na nich dumny właściciel pięknych kur i kury kolorowe i białe jak płatki z migdałów. Kury lepsze od innych kur. Oglądali zdjęcia razem i niosło się po polach i łąkach radosne. O,

0: Kurciu, jak tu jest wysprzątane. I obiad zrobiłaś? To chyba pierwszy raz, co? Bardzo ci dziękuję. A w pracy jak w pracy. Dziękuję, że pytasz. Martyna się rozchorowała, to musiałam przejąć jej obowiązki, ale to nic, dałam radę. Najważniejsze to dawać radę, co nie, córciu? A ty nie jesz? Pojedz coś, pyszne zrobiłaś. Moja wspaniała córka, tak się stara. Ale nie, nie sprzątaj, ja posprzątam. Nie? No dobrze, to ty posprzątaj. A co u sąsiadów? Gadali coś z tobą? Opowiadali? Ja tylko z okna widziałam Beatkę, jak się krząta po domu. Niełatwe życie z noworodkiem. Oczy miała podkrążone, zapuchnięte. Mało pewnie śpi. No dobrze, to ja ci dziękuję bardzo za obiad pyszny. Pójdę się położyć.
1: Żaneta leży w ciszy ciemności własnego łóżka i popija whisky z wyrzutem, bo na rauszu mniej się ze sobą siłują.
2: Ja cię, Żaneta, nie rozumiem. No nieudana jesteś, no i co? Nie ty jedna.
3: Ale żeby takie świństwo koleżance? Nie. Przecież ona zawsze była dla mnie miła. Do tego ciężarna. A teraz z dzieckiem. I nawet jej w niczym nie mogę pomóc. Bo mogę zarazić ją i dziecko, sama nie wiedząc, że noszę wirusa.
2: Może taka po prostu jesteś? Podrywasz cudzych mężów. A, to pewnie dlatego, że nikt cię nie chce. No powiedz, jakbyś mogła chłopaka znaleźć normalnego w swoim wieku, to byś pewnie tych łap nie wyciągała.
3: Ale ja nie chciałam.
2: Ale się stało.
3: Ale stało się.
2: No więc pij.
3: Chciałabym złapać się za rękę, mocno i czule, i powiedzieć sobie, że wszystko jest dobrze. Chciałabym przejechać koniuszkiem palca po nogach i czuć pory mojej skóry i miękkość mojej skóry i każdy napotkany włosek. Chciałabym pogłaskać językiem podniebienie i otulić każdy mój ząb i zagłębiać się w sobie warstwa po warstwie i odkrywać, że jest mnie więcej i czuć, jakie to piękne, że mogę być w sobie coraz głębiej, a potem otulić się ramieniem i rozmasować plecy, dać im odpocząć po ciężkim dniu i lekkim dniu, bo moje plecy zasługują na to, żeby odpocząć, kiedy chcą. I jeszcze chciałabym sprawdzić, jakie to uczucie, kiedy dotyka się własnych piersi. Jakie to uczucie, kiedy zapada się w miękkość mojego brzucha. Jakie to uczucie przyczesać palcami moje włosy. Jakie to uczucie musnąć wierzchem dłoni po moim policzku. Chciałabym wędrować po górkach i dolinach mojego ciała i nie docierać nigdzie, tylko cieszyć się drogą i cieszyć się zapadaniem i cieszyć się wstawaniem i w końcu cieszyć się, że tyle już poznałam i tyle jeszcze przede mną i tyle jeszcze mogę zrobić dla mojego ciała i dla mnie, albo po prostu dla mnie. Boję się tylko, że nie będę tu na tyle długo, żeby odkryć wszystkie nowe lądy i nowe morza. I nowe krainy, i nowe dołeczki w ciele, i nowe uczucia,

0: które zaczynają się w piersiach i rozlewają się ciepłą falą, aż po koniuszki palców. Czuję, że zawinę się stąd wcześniej i moje plecy nie odpoczną.
1: Dni upływały mu na czynnościach okołokurowych, spokojnych i uczciwie męczących, wyciszających.

0: było. Coś jakby płuca zalało i utrudniało oddech. Ale oddychał, więc żył. Wyszedł po jaja na jajecznicę i sadzone. Wtem nie wierzy. Podwórko czerwone, wszędzie plamy, kropki i ścieżki krwi. Pióra latające po podwórzu. Pióra piękne, kolorowe i białe jak płatki z migdałów. I oto scena. Ostatnia żywa kura czempionka, rozrywana żywcem przez wiejskie kury od jajek na jajecznicę i sadzone. Upadł omdlały. Podeszła doń bura kura i wydrapała na czole pazurem znamie. I trzy razy zagdakała koko, koko, koko. A teraz był w morzu. Plamka zmieniła się w kropeczkę. Człowiek kropeczka, co mogłaby równie dobrze być na majteczkach, a nie w morzu. Hej, kropeczko, wróć, to ci opowiem, co możesz jeszcze, co czeka na ciebie. Słyszysz mnie? Człowiek kropeczka, czy on coś myśli? Ile myśli zmieści jedna mała kropka? Czy w kropce jest wiele innych, malutkich kropeczek? Wszechświat kropeczek i planet. Plamek? Patrzących z góry? Na ludzi pijących kawę z cukrem litrami, którzy chcieliby dostrzec i nie widzą. I tylko brud wycierają z okularów wiecznie zapaćkanych, a potem nie mogą spać. Nie wrócił. Nie spytam.
1: Na niespodziewaną wizytę wpadła postciężarna Beata z bobasem pod pachą. Czas zamknięcia się już skończył, zrobiło się w miarę bezpiecznie i dlatego pozwoliła sobie na taką ekstrawagancję. Teo jest jeszcze w pracy, Żaneta drzemie w łóżku, dlatego drzwi otwiera wyrzut.
2: Wow, ale jesteś napakowany.
3: Ja, dużo ćwiczę ostatnio. Chcesz kawy, herbaty?
4: Przyszłam do Żanety.
3: Śpi. Nie ma jej, ale ja jestem. Zrobię kawę. Dobra, to opowiadaj, co u ciebie.
4: Dziwne uczucie rozmawiać ze stworzeniem, co niby jest sąsiadką, ale jednak jakby nie jest. U mnie? Dobrze, powolutku. A u ciebie?
3: Nic nowego. A co? Co słyszałaś?
4: Nic nie słyszałam. Tak tylko pytam. Coś taki drażliwy.
3: Nie jestem drażliwy, ale czuję lekki dyskomfort, jak tak wbijasz we mnie wzrok, że mi się wtryniasz w dom spokojny, że mi pytania zadajesz. A czego ty mi się tak przyglądasz? Nie zaglądaj mi pod mięśnie, pod brudy. Zabieraj te oczy swoje, jątrzące. A w ogóle to ja mam dużo pracy. Dużo pracy mam! Przeszkadzasz! Nie właź tam! Nie właź do Żanety pokoju! Wynocha! Zostaw mnie, słyszysz? Bo jak cię bicepsem moim silnym, zaraz jak ja cię... A ja dużo biegam, wiesz? A? Dużo biegam i szybko. Ja stąd zaraz ucieknę. I to szybko ucieknę i mnie nie zobaczysz więcej. Ucieknę od ciebie, jak się będziesz tak zbliżać, wiesz? No nie właź tam, proszę cię! No, nie właź do Żanety pokoju, błagam! To boli mnie! Nie widzisz? Nie rób tak! Proszę, zostaw!
1: Pomimo sprzeciwu wyrzutu, postciężarna Beata staje w drzwiach pokoju Żanety.
4: Żanetka, co się dzieje?
1: Żaneta otwiera oczy bardzo zaspane i dostrzega zaniepokojone spojrzenie postciężarnej Beaty. Budzi się w niej panika. Przelatują myśli nad możliwościami ucieczki i czy w ogóle jakieś ma. Jednak te oczy i troska świdrują na wskroś. Nie ucieknie. Zalewa się łzami, rozlewa łzy po całym pokoju. Łzy tworzą rzekę, która porywa wyrzut i wynosi go z pokoju. Uwolniona Żaneta między łkaniem a łkaniem opowiada postciężarnej Beacie o molestowaniu. Postciężarna Beata przyprowadziła Żanetę na grupę wsparcia dla osób doświadczonych przez przemoc seksualną. Na niej morze kobiet, nieskończony ocean.
5: Ja wcale tego biznesu zakładać nie chciałam. Tylko że jak pierwszy raz do roboty poszłam, to było w spożywczaku, właściwie jeszcze dzieckiem byłam, po maturze, to szef mój ciągle wkładał mi łapę w stanik. Z nieustającą determinacją wobec opuszczenia sklepu przez ostatniego klienta, ordynarna łapa w stanik.

0: łapa w stanik, więc już nie chciałam nigdy mieć szefa.
1: I mnie też za pierś łapał reżyser podglądacz. Reżyser, co zamykał salę i kazał tańczyć nago. Spotkała go za to kara widmo, kara żadna. Tylko mnie jakoś obrzydła praca. I coś jakby zaciska serce, jak na scenę wchodzę.
0: Opowiem więcej. Zabrałam kiedyś mamę w Dzień Matki na kawę. Gadamy sobie o głupotach takich tam córkomatczynych i ona mi mówi nagle, że niedawno przypomniało jej się takie jedno wspomnienie, co się wytarło jak stary tatuaż na mózgu, ale czasem do niej wraca i dopiero niedawno je zrozumiała. To babcia, znaczy jej matka, uciekająca przed dziadkiem, znaczy jej ojcem. Babcia ucieka, dziadek ją goni, a mama, opowiadając smutnieje, jej mówi: dziadek jak pochlał, to mu się chciało. Babcia nie chciała z pijakiem, no ale co miała robić? No, tylko że jemu nie stawał od alkoholu i się frustrował. Wtedy chciał ją bić, więc ona uciekała z domu. Oto w tej zabawie krwawej w berka chodziło.
2: W Żanecie kiełkuje gniew. To dobra emocja. Aktywizuje do działania. Ktoś na sali szepnął: mnie też. I ktoś jeszcze też.
3: Mnie też. Tobie też? Jak to możliwe, że tobie też?
4: Mnie też. Na studiach.
3: Po imprezie.
4: Po narkotykach, nieprzytomnie. Także nawet jak komuś opowiem, to często nie wierzy. Mówi wtedy żałosne: no tak, to straszne, ale wiesz, po narkotykach. Zresztą wy byliście taką parą zwichrowaną. Widziałam na Instagramie, słyszałam plotki o seksualnych waszych ekscesach. Może on nie wiedział? I ja się wtedy w sobie kurczę, robię się malutka i zawijam do środka.
3: Tobie też? Przecież znam cię dobrze, wiedziałabym, że tobie też. Dlaczego nie wiedziałam, że tobie też? Ile tego było? I komu jeszcze też?
2: Delikatne niteczki, które połączyły szeptaniem zebrane kobiety, stają się teraz bardzo silne, bardzo gniewne. Z grupy wsparcia powstał kolektyw i siedzą teraz wszystkie te osoby patriarchatem skrzywdzone w lesie, opracowując plan działania.
5: Jak przebiega faza pierwsza?
6: Prawie już ukończona. Zmiany w symbolice przestrzeni publicznej zostały dokonane. Pomniki powalone. Nazwy ulic ukobiecone.
5: Bardzo dobrze.
6: To co teraz?
5: A skąd ja mam wiedzieć?
7: Głodna jestem.
6: Beata, skup się. Strategię trzeba ustalić i dalsze etapy działań.
7: A możemy najpierw coś zjeść?
0: Zgadzam się z Beatą. Trzeba coś zjeść.
6: Przemoc silniejszych przezwycięża się solidarnością słabszych. Dlatego wystarczy przekonać do siebie rzesze ludzi, a potem to już z górki. Przeskakiwanie murów, przeformatowanie systemu i ukaranie winnych.
5: Dokładnie.
6: To... jaki jest krok pierwszy?
5: Żanetka, bo ja bym bardzo chciała z tobą tak siedzieć i wymyślać plany i bojować za wolność. Ale ja muszę wracać do miasta, bo spektakl gram wieczorem. Na pewno sobie poradzisz. Daj znać, jak tylko będę mogła w czymś pomóc. Buziaki, buziaki, ale dzisiaj to już nie dzwoń.
6: To nic, że zostałam sama. Może to i bardzo dobrze. Kto inny miałby wymyślić nowy świata porządek? To jest właśnie bardzo na miejscu, żeby młode, świeże, nastoletnie składało na nowo, co stare zepsuło.
2: Na fali hasła "mnie też" powstał silny ruch, który rozwala system. Rozwija się w każdym mieście, każdej wsi w kraju, do których jeździ Żaneta i postciężarna Beata z dzieckiem pod pachą, a nawet z Teo, bo jej kiedyś też. Wkrótce wybory prezydenckie, a ruch ma struktury tak silne, że jest gotowy na wystawienie własnej kandydatki. Żaneta przemawia. Tłum wiwatuje. Może coś z tego będzie.
6: Chcę kobiety na prezydentkę. Naprawdę, zacznijmy od tego, nieważne co ma w spodniach. Chcę transkę na prezydentkę i pedała na premiera. Chcę w fotelu uberowca, który rozwozi jedzenie rowerem, nie mając ubezpieczenia, i kogoś dorastającego w miejscu o tak skażonym powietrzu, że nie było wyjścia i musiał dostać raka płuc. Chcę prezydentkę małolatę, co zrobiła sobie aborcję na długo przed przyjęciem ustawy przez rząd, bo nie mogła dłużej czekać. Chcę prezydentkę, która nie jest mniejszym złem. I chcę prezydentkę,

0: stracił męża przez nierefundowane leki. Bo nie było ich już na nie stać. I za każdym razem, jak zasypia, tuli w snach ukochanego. Chce osobę prezydencką, która stała w kolejce po zasiłek. Stała w kolejce do lekarza, stała w kolejce po swoje prawa, aż nogi odmówiły jej posłuszeństwa. Chce prezydenta, który kochał i został zraniony i wypłakał wszystkie swoje łzy i nadal ma w sobie nieskończone pokłady miłości. Chce robola na prezydenta. Chce starą lesbę na prezydentkę. Chce nauczycielkę z podstawówki. Chce osobę w spektrum. Chce aktywistkę z granicznego lasu. Chce imigranta, który umiera w tym lesie. Chce ciebie na prezydentkę. I na ulicy, i przy urnie. I chcę, żeby w końcu stało się to możliwe.
1: Serio? Sądziliście, że to możliwe? Bez żadnych podstaw? Żadnej pracy, edukacji, solidarności społecznej mozolnie budowanej? Myśleliście, że tak po prostu magicznie, bez waszego wkładu mogło się to zadziać? Faktycznie po końcu lockdownu, to znaczy zamknięcia, nie wydarzyło się nic. Najważniejsze było, żeby ratować gospodarkę. A szok covidowej traumy został skrzętnie skapitalizowany przez deregulujących państwo polityków. Zwykły banał końca świata, któremu daleko do sensacyjnych filmów. Zostaliśmy więc z konsekwencją, czyli nastolatką wchodzącą powoli w dorosłość, której kluczowe dla dorastania i nabywania kompetencji społecznych lata poszły na zmarnowanie.
2: Pani sama zobaczy.
1: Teo robi miejsce przy dziurce od klucza dla dziennikarki Widmo. To i my zerknijmy.
2: Siedzi to dziecko tak w tym fotelu. Siedzi i nic. Siedzi i mamrocze. Czasem odgłos wydaje kurzy. Dziwaczny. Koko, koko, koko. Kto to widział takie rzeczy? I wgapia się godzinami w obraz, co naprzeciw wisi. Ja to nie rozumiem. Cały niebieski, pośrodku plamka. Niby ładny, ale o czym to jest?
1: Nagle Żaneta odwraca głowę i spojrzeniem zbolałym patrzy przez drzwi na wskroś, prosto w oczy Teo. Teo telepatią matczyną, jednym wrzutem silnym odbiera całą historię wymyśloną przez córkę. Żaneta wyżyguje w nią opowieść o człowieku, co wlazł do morza. Człowieku Żanecie. Człowieku zbyt słabym, żeby wypłynąć. Na Teo spadło to wszystko w ciągu sekundy jak grom. Teo, nie wiedząc jeszcze co dalej, łapie za klamkę. Wejdzie? Nie wejdzie?
3: Wystąpili Ewa Konstancja Buchak, Katarzyna Dąbrowska, Justyna Kowalska, Sara Lityńska, Ewa Porębska, Monika Węgiel, Tomasz Borkowski, Mirosław Haniszewski, Krzysztof Szczepaniak. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska, kierownictwo produkcji Beata Jankowska, adaptacja, reżyseria i opracowanie muzyczne Jarosław Tumidajski.

Nasz program realizuje nadal Katarzyna First-Wojtkowska, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa serdecznie i zapraszam dziś na koncert, w którym wystąpił świetny francuski pianista Bertrand Chamaillou, a wraz z nim Orkiestra Symfoniczna Radia Heskiego we Frankfurcie, prowadzona przez Dalię Stasewską. To fińska dyrygentka urodzona w Ukrainie, która ugruntowała już swoją pozycję na scenie muzyki klasycznej i muzyki XX wieku. Jest wybitnym głosem muzycznym, jest także przekraczającą granice innowatorką i aktywistką, orędowniczką potrzebnych w sektorze muzycznym i nie tylko zmian. Pełni funkcję głównego gościnnego dyrygenta Orkiestry Symfonicznej BBC, a kończący się właśnie sezon obejmował dla niej koncerty z New York Philharmonic, Cleveland Orchestra, z Orkiestrą Filadelfijską, Filharmoniami w Rotterdamie, Monachium, Helsinkach, Mozarteum Orkiestra w Salzburgu, czy Deutsches Symphonieorchester Berlin i Orchestre National de France. 8 maja tego roku Dalia Stasewska poprowadziła Orkiestrę Symfoniczną Radia Heskiego w wielkiej sali Alte Oper we Frankfurcie na koncercie z cyklu Grosse Reihe. Stasewska stworzyła niezwykły i wyrafinowany program z dwoma pełnymi energii utworami Maurice'a Ravela. Na zakończenie zabrzmi La Valse, łabędzi śpiew dla walca wiedeńskiego, a wcześniej koncert fortepianowy G-dur. Pomiędzy tymi dwoma utworami Ravela znajdzie się arcydzieło Witolda Lutosławskiego, jego czwarta symfonia, określana przecież także jako łabędzi śpiew i synteza twórczości kompozytora. A na początek koncertu utwór amerykańskiej kompozytorki Missy Mazzoli, jej Sinfonia for Orbiting Spheres. To współczesna kompozytorka i pianistka urodzona w 1980 roku, nominowana do kilku nagród Grammy, a w 2018 roku została jedną z pierwszych kobiet, które otrzymały zamówienie kompozytorskie od Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Sama uczy kompozycji i walczy o większą reprezentację kobiet w muzyce. Jej utwór Sinfonia for Orbiting Spheres pochodzi z 2014 roku. Tytuł nawiązuje do pojęcia harmonii sfer i według kompozytorki odnosi się ten utwór do barokowych dzieł na orkiestrę kameralną, ale także do dronów. Rzeczywiście specyficzna i bardzo ciekawa orkiestracja stwarza takie wrażenie momentami, że mamy tutaj także warstwę elektroniki, mimo że jest to utwór napisany na klasyczną orkiestrę. Oto Sinfonia for Orbiting Spheres Missy Mazzoli gra Orkiestra Symfoniczna Radia Heskiego we Frankfurcie, a dyryguje Dalia Stasewska.

To była Symfonia for Orbiting Spheres Missy Mazzoli. Eteryczna, inspirowana wyobrażeniem harmonii wirujących ciał niebieskich. Wykonana została na otwarcie koncertu w wielkiej sali Alte Oper we Frankfurcie 8 maja tego roku. Dalia Stasewska dyrygowała Orkiestrą Symfoniczną Radia Heskiego. Utwór jest zresztą jednym ze słynniejszych dzieł orkiestrowych tej amerykańskiej kompozytorki Missy Mazzoli. Jest wykonywany na całym świecie, a został zamówiony przez Los Angeles Philharmonic. A przed nami już teraz koncert fortepianowy G-dur Maurice'a Ravela, czerpiący inspirację z modnej wówczas muzyki George'a Gershwina. Koncert, w którym Ravel wykorzystuje również wyrafinowane zmiany metrum, politonalność, elementy jazzowe i glissanda puzonowe, także oczywiście blue notes czy synkopy. Solistą będzie francuski wirtuoz fortepianu Bertrand Chamaillou, uważany za specjalistę od muzyki, przepraszam, Ravela właśnie, który 10 lat temu nagrał cały komplet utworów Ravela na fortepian solo, za co otrzymał nagrodę Echo Classic. Muzyka Ravela jest integralną częścią repertuaru Chamaillou już od czasów jego nauki w paryskim konserwatorium. Także rzeczywiście on wie, jak powinna

brzmieć muzyka Maurice'a Ravela i twierdzi, że tak jak wielka, błyskotliwa improwizacja. Co do samego koncertu, rok 1928 Ravel spędził dużą część tego roku w Stanach Zjednoczonych, koncertując jako dyrygent, pianista, wykonując własne utwory i spotykając się tam z entuzjastycznym przyjęciem. W tym samym roku rozpoczął pracę nad koncertem fortepianowym i otrzymał nagle od Paula Wittgensteina prośbę o napisanie dla niego koncertu. Wiedzą państwo, że Paul Wittgenstein stracił prawą rękę podczas I wojny światowej. No i od tamtej pory wzbudzał sensację jako jednoręczny wirtuoz. Ravel oczywiście przyjął to zamówienie i komponował oba te koncerty mniej więcej jednocześnie. Latem 1930 ukończył jako pierwszy koncert na lewą rękę, a koncert fortepianowy G-dur został ukończony na początku 1931 roku. Koncert, który zaraz państwo usłyszą, jego dwie skrajne części kipią wręcz energią. To muzyczny pokaz fajerwerków, z kolei wolna część środkowa. To kontrast. Tutaj mamy oazę spokoju, a ponoć inspiracją dla Ravela dla tej właśnie wolnej części było Larghetto z koncertu klarnetowego Mozarta. Oto koncert fortepianowy G-dur Maurice'a Ravela. Solistą jest Bertrand Chamailloux, a orkiestrę symfoniczną Radia Heskiego prowadzi Dalia Stasewska.

Bertrand Chamailloux, solista w koncercie fortepianowym G-dur Maurice'a Ravela i Orkiestra Symfoniczna Radia Heskiego pod dyrekcją Dalii Stasewskiej. To koncert z 8 maja tego roku z wielkiej sali Alte Oper we Frankfurcie. Jak Państwo słyszeli, ten aplauz po koncercie był tak wielki, że oczywiście pojawił się i bis, francuski wirtuoz fortepianu Bertrand Chamailloux, uważany za specjalistę w dziedzinie muzyki Maurice'a Ravela, zdecydował się zagrać jedną z trois chansons Ravela, trzy piękne rajskie ptaki w transkrypcji na fortepian solo.

To była jedna z trois chansons Maurice'a Ravela, zatytułowana Trzy piękne rajskie ptaki. Słuchaliśmy jej w transkrypcji na fortepian solo, a grał francuski wirtuoz fortepianu Bertrand Chamaillou po swoim występie z orkiestrą symfoniczną Radia Heskiego w Alte Oper we Frankfurcie. A przed nami teraz druga część koncertu. Na zakończenie jej znalazł się jeszcze jeden utwór Maurice'a Ravela, jego La Valse. Tak zresztą zatytułowany został cały koncert. Najpierw jednak Witold Lutosławski. Witold Lutosławski i jego czwarta symfonia, która nazywana jest czasami łabędzim śpiewem kompozytora, to ostatnia z jego symfonii, powstała w późnej już fazie twórczości. Symfonia, która ponadto określana jest jako suma doświadczeń symfonicznych Witolda Lutosławskiego. Niezwykle brzmiąca, inaczej niż wszystkie jego poprzednie dzieła. Zachwycający jest sam wstęp do tego utworu. No a cała symfonia jest niezwykle spójnym, jednolitym procesem, który płynie nieprzerwanie i jednocześnie rządzony jest głęboką logiką wewnętrzną. Przed Państwem teraz czwarta symfonia Witolda Lutosławskiego w interpretacji Orkiestry Symfonicznej Radia Heskiego we Frankfurcie pod dyrekcją Dalii Stasewskiej.

czwarta symfonia Witolda Lutosławskiego, pisana od 1988 roku do 22 sierpnia 1992, po raz pierwszy wykonana 5 lutego 1993 przez Los Angeles Philharmonic Orchestra pod dyrekcją kompozytora, a więc wykonana została po raz pierwszy rok przed śmiercią Lutosławskiego. A my słuchaliśmy orkiestry symfonicznej Radia Heskiego we Frankfurcie pod dyrekcją Dalii Stasewskiej. No i na zakończenie już programu koncertu z Alte Oper we Frankfurcie z 8 maja tego roku powraca muzyka Maurice'a Ravela, jego słynne dzieło orkiestrowe La Valse. Ponoć Ravel znany był z wielkiej miłości do tańca, a zwłaszcza do walca, który, jak czytamy, rozbudzał w nim radość życia. Już w 1906 wpadł na pomysł napisania wielkiego walca na orkiestrę, swego rodzaju hołdu dla geniuszu Johanna Straussa. Odłożył jednak te plany i powrócił do nich dopiero po I wojnie światowej, kiedy otrzymał zamówienie od Sergieja Diagilewa na napisanie muzyki do baletu. To zamówienie przyszło jednak w czasie niedobrym dla Maurice'a Ravela. Nie był to czas twórczy. Doświadczenia wojenne i śmierć matki głęboko nim wstrząsnęły. Jednak jakiś czas potem napisał do swojego ucznia, a później biografa Rolanda Manuela, że jest na najwyższych obrotach i tańczy walca jak szalony. W 1920 ukończył utwór. No i jest to rodzaj łabędziego śpiewu walca wiedeńskiego i całej jego epoki zakończonej brutalnie I wojną światową. Krok taneczny w części pierwszej, La Valse, chwilami przesunięty, zniekształcony lub wytrącony jest z równowagi. Charakterystyczne metrum przebija się od czasu do czasu, zdając się stopniowo nabierać znaczenia. W części głównej mamy już nieprzerwany ciąg walców, które w swojej różnorodności oddają wszystkie niuanse walca wiedeńskiego, jego pochlebstwo i surowość, jego zmysłowy rozmach, a jednocześnie szlachetność i olśniewający przepych, jak ujął to biograf Ravela Roland Manuel. Jednak w kulminacyjnym momencie muzyka nagle urywa się, tak jakby podmuch wiatru wpadający przez otwarte okno zgasił świece w sali balowej. Ta cezura wyznacza początek ostatniej części. Tu melodia, harmonia i trójdzielne metrum ulegają jakby rozpadowi, a całość pędzi ku otchłani. Oto La Valse Maurice'a Ravela, Dalia Stasewska ponownie dyryguje orkiestrą symfoniczną Radia Heskiego.

La Valse Maurice'a Ravela w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Radia Heskiego we Frankfurcie, prowadzonej przez Dalię Stasewską. Ten utwór zakończył program koncertu, który odbył się 8 maja tego roku we Frankfurcie w wielkiej sali Alte Oper. Program, tak jak mówiłam na początku, bardzo wyrafinowany i niezwykle trudny, trzeba powiedzieć, z dwoma wielkimi dziełami Maurice'a Ravela, La Valse, ale wcześniej także zabrzmiał koncert fortepianowy G-dur z Bertrandem Chamailloux w partii solowej. Całość rozpoczęła kompozycja Missy Mazzoli, amerykańskiej kompozytorki, jej Symphonia for Orbiting Spheres, także dzieło wymagające. No a między utworami Maurice'a Ravela znalazła się 4. Symfonia Witolda Lutosławskiego. Tak zakończył się koncert, ale nie oznacza to, że kończy się Filharmonia Dwójki. Pozostanę z Państwem do 22 i po 4 Symfonii Witolda Lutosławskiego wybrałam 4 Karola Szymanowskiego, czyli jego symfonię koncertującą opus 60. Dzieło łączące koncert fortepianowy i symfonię właśnie, skomponowane w 1932 roku i dedykowane słynnemu pianiście Arturowi Rubinsteinowi, chociaż Szymanowski pisał ten utwór z myślą o sobie jako pianiście. To muzyka, która jest pełna niezwykłej energii, ale także niezwykła jest, jeśli chodzi o barwy, najczęściej jasne. To dzieło, które reprezentuje późny, tak zwany styl narodowy w twórczości Karola Szymanowskiego. Słychać to w jego nawiązaniach do muzyki tańców góralskich, ale także generalnie do muzyki ludowej, chociaż znajdziemy tutaj także elementy francuskiego impresjonizmu. Utwór składa się tradycyjnie z 3 części. Pierwsza to moderato, tempo commodo, o pogodnym, nieco tanecznym charakterze. Potem część 2, wolniejsza, bardziej liryczna, spokojna. I wreszcie finał Allegro Manon Troppo Grazioso Giocoso. Finał o charakterze żywego, skocznego oberka. Przed Państwem teraz wykonawcy 4. Symfonii, Symfonii Koncertującej opus 60 Karola Szymanowskiego, to Jan Krzysztof Broja w partii fortepianu, a wraz z nim Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita.

Jan Krzysztof Broja, fortepian i Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita wykonali czwartą symfonię koncertante opus 60 Karola Szymanowskiego. To było nagranie z 2008 roku. A teraz po dość dużej już porcji muzyki symfonicznej mam dla Państwa dzieło kameralne i trzeba powiedzieć jedno z najważniejszych dzieł polskiej muzyki kameralnej XX wieku, czyli pierwszy kwintet fortepianowy Grażyny Bacewicz. Skomponowany w 1952 roku, reprezentuje dojrzały styl neoklasyczny w twórczości kompozytorki. Łączy tradycyjną formę z żywiołem polskiej muzyki ludowej, ogromną siłę wyrazu i techniczne kompozytorskie mistrzostwo. Kwintet składa się z czterech kontrastujących części. Pierwsza moderato molto espressivo zaczyna się spokojnie, ale przechodzi w dość szybką narrację z potężnymi, wzruszającymi momentami. Po niej presto, bardzo szybka, żywiołowa część, w której Grażyna Bacewicz nawiązuje do Oberka. Grawe, część trzecia, powolna, pełna powagi i dramatycznego napięcia i wreszcie con passione, finał pełen energii i pasji właśnie, który prowadzi do ekscytującego zakończenia. Krystian Zimmermann, Kaja Danczowska, Agata Szymczewska, Ryszard Groblewski i Rafał Kwiatkowski to wykonawcy pierwszego kwintetu fortepianowego Grażyny Bacewicz.

Christian Zimmermann, Kaja Danczowska, Agata Szymczewska, Ryszard Groblewski i Rafał Kwiatkowski byli wykonawcami pierwszego kwintetu fortepianowego Grażyny Bacewicz. Nie tylko jedno z najważniejszych dzieł muzyki kameralnej XX wieku w Polsce, ale także

najlepsza chyba interpretacja z tych dostępnych. Pozostaniemy z interpretacjami Kai Danczowskiej jeszcze przez kilka minut. Teraz towarzyszyć jej będzie Justyna Danczowska, fortepian, a słuchamy trzeciej części Driady i Pan mitów op. 30 Karola Szymanowskiego.

0: Kaja i Justyna Danczowskie wykonały część trzecią Mitów opus 30 Karola Szymanowskiego, Driady i Pan. Dziękuję już Państwu za uwagę. Joanna Grodkowska.
1: Autopromocja.
2: Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, program drugi Polskiego Radia i Radiowe Centrum Kultury Ludowej zapraszają na koncert laureatów 51. Nagrody imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. 3 lipca o 19:00 w studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie zagrają Regionalny Zespół Śpiewaczy Małokończanie, Kapela imienia Tadeusza Kubiaka, Zespół Regionalny Wesele Krzemienieckie, Stanisław Archacki, a także Karolina Matuszkiewicz, laureatka Grand Prix tegorocznego konkursu Nowa Tradycja. Aby wziąć udział w koncercie, prosimy do nas napisać rckl@polskieradio.pl. Patrycja Cisz, do zobaczenia.
1: Autopromocja.
3: Program drugi Polskiego Radia, minęła 22:00.

0: Za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, a w studiu dwójki witają Państwa
1: Hanna Szczęśniak
0: i Krzysztof Dziuba. Rozpoczynamy wieczór płytowy. Wieczór, który rozpocznie nam też lato w dwójce, w naszej ramówce, bo od jutra wprowadzamy kilka drobnych zmian, kilka nowych pozycji. To wszystko wraz z falą u

bałów, które zapanowały w naszym kraju. My dzisiaj nie będziemy państwa chłodzić, nic z tych rzeczy. Nie będzie dzisiaj chłodnych elektronicznych brzmień, na przykład syntezatorowych, które by mogły nieco obniżyć temperaturę. Ale będziemy witać lato letnie.

0: pewną też nastrojowością taką, no i brzmieniem jak najbardziej. No bo dzisiaj zabieramy Państwa do letniej Japonii i też słonecznego Nowego Jorku. Zaczniemy od Japonii, od muzyki Taeko Nuki, płyty Sun Shower, wydanej w 1977 roku. No a potem już zupełnie inna wrażliwość, zupełnie inny świat brzmieniowy, inna stylistyka, czyli grupa De La Soul, którą ty, Haniu, dzisiaj przynosisz ze sobą.
1: Zupełnie inna stylistyka, ale nadal brzmienia lekkie, przyjemne, łatwe, takie, których myślę potrzebujemy w takim dniu jak ten, gdy jest tak bardzo upalnie, więc no nie będą to brzmienia chłodne, tak jak mówiłeś, ale na pewno będzie to muzyka, która daje oddech od upału, nie dokłada do tego upału. I De La Soul, ich debiutancka pierwsza płyta, z której chyba już teraz zagramy jeden utwór, żeby Państwa zachęcić do pozostania przez całą audycję. Greetings, girl, and

0: I Know, utwór De La Soul z gościnnym gwizdaniem Otisa Reddinga. To sample z utworu Sitting on the Dock of the Bay, przeboju Otisa Reddinga. A I Know to niewinna, urocza, pełna radości, podnosząca na duchu piosenka o miłości, w której De La Soul już wspominają o stokrotkach, a te będą towarzyszyć nam przez cały czas słuchania płyty Three Feet High and Rising, debiutanckiego albumu De La Soul z 1989 roku, ale najpierw Japonia i album, który też tworzy swój własny, osobny świat, muzyka, która też trochę spowalnia, jest miękka, nie śpieszy się.
1: Ja myślę, że muzyka Taeko Onuki to byłby niezwykle wdzięczny materiał dla De La Soul właśnie do samplowania. No, widziałbym tutaj spokojnie sample z pierwszego utworu, czyli Summer Connection, kompozycji otwierającej album, z którym za chwilę się spotkamy. No, jest coś na rzeczy, bo rzeczywiście ta muzyka soulowa, która też pojawia się w City Popie, a album Sunshower Taeko Onuki jest właśnie takim jednym ze sztandarowych przykładów City Popu, no to jest bardzo ważny element, bo City Pop to jest konglomerat właściwie różnych gatunków, R&B, soul, AOR, czyli Adult Oriented Rock, boogie, tak więc, no, a kto wie, być może muzycy De La Soul trafili kiedyś na płytę Taeko Onuki. Myślę, że teraz to już na pewno na fali reedycji, na fali tego renesansu muzyki japońskiej z lat 70. i 80., ale kto wie, może już w latach 90. gdzieś na talerzach gramofonów w Nowym Jorku kręciły się te płyty.
0: Bardzo możliwe, ale sądzę, że teraz już tak, masz rację, na pewno zapoznali się z tymi city popowymi przebojami i tak jak mówisz, że city pop jest konglomeratem różnych gatunków, taki hip-hop sięgając do różnych sampli, do różnych gatunków, zwłaszcza w przypadku De La Soul, którzy na swoim pierwszym albumie też sięgnęli do gatunków, które no, wcześniej nie były tak dobrze zaopiekowane przez artystów hip-hopowych, pokazują, że no, ten gatunek jest wybitnie pojemny, no ale tak też myślę sobie, że obie te płyty łączy nie tylko ta lekkość, przyjemność, wakacyjność, ale też to, że żadna z nich chyba się nie sili na nic wielkiego, to jest po prostu, to są po prostu albumy, które niesie muzykalność artystów, którzy je tworzą i takie dość łagodne, miłe zaproszenie do tych dwóch różnych, ale podobnych światów.
1: Tak, absolutnie. Tutaj artyści w ogóle nie silą się, nie starają się udawać kogoś innego niż są, prawda? Nie chcą być tutaj wielkimi kompozytorami symfonii rockowych, symfonii hip-hopowych nawet.
0: Tak.
1: Tylko są sobą. A w przypadku Taeko Onuki, artystki urodzonej w 1953 roku, lata 70. to jest czas, kiedy muzyka w Japonii właściwie dopiero zaczyna poznawać te zachodnie gatunki, kiedy no, cała scena, słuchacze dopiero zapoznają się ze wspomnianym już soulem, R&B i tak dalej, z disco też bardzo ważnym elementem city popu, tego całego konglomeratu gatunków, na który składa się właśnie city pop. I to są pierwsze kroki. Ten rok 77, album Sunshower, to są pierwsze kroki city popu. Właściwie to określenie dopiero wtedy się pojawia. W roku 76, w jakichś krótkich artykułach prasowych, w pewnych anonsach zapowiadających płyty, pojawia się takie hasło city pop, jako muzyka miasta, muzyka ludzi miasta, tworzona przez ludzi miasta. I w roku 77 jest to nadal świeże pojęcie, którego muzycy tworzący ten album nie stosowali. To znaczy dopiero po latach Taeko Onuki w wywiadach przyznawała, że tego zjawiska, jakim jest city pop, w ogóle nie czuła, jakby nie była świadoma.

0: świadoma, że jest to coś, co łączy wielu artystów. Raczej no, tworzyła to w takim przekonaniu, że robi swoją muzykę, tak? I czerpie tutaj czasami właśnie z soulu, a czasami z poezji śpiewanej nawet, z folku. Nie było takiego tej świadomości, że tworzymy oto city pop. Właściwie city pop to jest zjawisko, o którym mówimy szerzej dopiero współcześnie. Dopiero mniej więcej gdzieś od 15 lat, kiedy ten gatunek został wskrzeszony dzięki internautom, DJ-om, różnym blogerom, którzy zaczęli odkrywać te zapomniane płyty japońskie i pisać o nich, dzielić się swoimi wrażeniami i odkrywać. Album Sunshower, druga płyta w karierze Taeko Onuki, kolejna płyta, trzecia Minion. To są dzisiaj pozycje, no można powiedzieć, kultowe. To są rzeczy ikoniczne dla city popu, ale wtedy one przeszły zupełnie bez echa w Japonii. Niewielu słuchaczy sięgało po te albumy. Raczej popularne były takie zjawiska, takie gatunki jak Kayokyoku, Enka, czyli muzyka, która zawiera takie elementy tradycyjne japońskie, łączące z gatunkami popularnymi. No był ten rock and roll, był folk rock, no ale ten city pop, ta muzyka, w której pojawiają się rytmy disco, groove, wtedy jeszcze nie, to jeszcze nie był ten czas, to jeszcze było za wcześnie. Ale właśnie wtedy powstaje moim zdaniem dzieło genialne. Album Sunshower, który... No, mimo tego, że jeszcze czuć, że tam coś dopiero raczkuje, no to już przemawia jednak no, paradoksalnie bardzo dojrzałym językiem. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną.
1: Na pewno się zgodzę z tym, że to jest no, taki tak naprawdę punkt wejścia do city popu w tym momencie, gdy ktoś się zaczyna interesować city popem. Mam wrażenie, że to jest jedna z pierwszych płyt, na które się trafia. Na pewno tak było w moim przypadku tych kilka lat temu, kiedy zaczęłam city popu słuchać. No, dla mnie Sunshower to jest album, który przede wszystkim niesie takim wspaniałym groove'em. To, o czym też często mówimy przy hip-hopie, że ten groove też w hip-hopie musi być i tutaj na Sunshower też on jest. I ta ciekawa muzycznie, ale jednocześnie właśnie bezpretensjonalna i miękka melodyjność, za którą chce się podążać i trochę nucić pod nosem i w tym sensie mam wrażenie, że to jest taka idealna płyta właśnie wakacyjna, bo nawet nie znając tych melodii, one jednak są na tyle naturalne, że łatwo się je powtarza nawet przy pierwszym słuchaniu, takie przynajmniej jest moje odczucie.
0: Groove to jest jeden z tych elementów, bo ja mam wrażenie, że to jest album wielowarstwowy. Groove to jest ta jedna warstwa, druga warstwa to jest to, co w swoich aranżach robi Ryuichi Sakamoto, nie zapominajmy o nim. Ryuichi Sakamoto, który został zaangażowany do tego nagrania jako aranżer, a także no, dyrektor muzyczny, to znaczy on dobierał muzyków, on odpowiadał za koncept muzyczny. Jasne, Taeko Onuki śpiewa, pisze teksty, pisze kompozycje, ale Ryuichi Sakamoto nadaje temu no, taką swoją charakterystyczną barwę brzmieniową tej całej płycie, bo nie zapominajmy, że no, poza tym, że później Ryuichi Sakamoto robił wielką karierę jako twórca muzyki filmowej, laureat Oscara za film Ostatni Cesarz, twórca muzyki awangardowej, ambientowej, elektronicznej, członek Yellow Magic Orchestra, no to w latach 70. zaczynał tę karierę właśnie jako muzyk sesyjny i aranżer. On był wykształcony akademicko, był między innymi po etnomuzykologii, pisał awangardowe kompozycje, kwartety smyczkowe i tak dalej. Ale żeby zarobić ten przysłowiowy grosz, to musiał jednak zaglądać do studiów różnych, nagraniowych i współpracować z artystami tworzącymi muzykę lekką. I Sakamoto w tym się spełniał znakomicie. Co mamy tutaj w tej warstwie brzmieniowej? Mamy sekcję dętą, mamy znakomitą sekcję rytmiczną z Christopherem Peckerem, zagranicznym muzykiem, który pojawia się tutaj, no, który robi świetną, mam wrażenie, robotę. No i jest cała warstwa elektroniczna, syntezatory, na których gra właśnie Ryuichi Sakamoto, Yamaha CS80, jeden z takich sztandarowych w Japonii przykładów użycia tego instrumentu w latach 70.

0: Art Odyssey. No właśnie to jest takie nieoczywiste, że są te brzmienia soulowo R&B, ale jednak wmieszana tam jest jeszcze ta warstwa elektroniczna, która trochę takiego dodaje, takiej ciekawej przyprawy tej muzyce. Czyli mamy groove, mamy te aranże Ryuichiego Sakamoto i trzecia sprawa to jest wrażliwość samej Taeko Onuki, która, jak ją porównamy z artystkami późniejszymi z lat 80. albo takimi, które no, już świadomie tworzyły to, co nazywane jest tym city popem, to ona jeszcze wyrasta z takiej wrażliwości folk rockowej. To jest, powiedziałbym, poetka, to jest songwriterka. Trochę panuje tutaj czasami taki klimat poezji śpiewanej, prawda? Ja tutaj też słyszę te artystki właśnie z lat 70., jak choćby Yoshiko Sai, które pisały właśnie muzykę w takim nurcie poezji śpiewanej, ale tam nie było tego groove, a tu jest właśnie ich groove i ten Sakamoto ze swoimi aranżacjami.
1: Tak, no i głos Onuki, który tak naprawdę niesie te kompozycje, no bo ciężko sobie wyobrazić je bez Taeko Onuki i jej charyzmy, która też jest właśnie taka nieoczywista, z jednej strony delikatna, z drugiej strony czuć pewną zadziorność w tym głosie, który faktycznie urzeka. Także myślę, że no tak już czekam na to, jak usłyszę Sunshower.
0: Czekamy na lato, czekamy na rozpoczęcie tego albumu, no bo rozpoczyna się bardzo wakacyjnie, bardzo letnio. Summer Connection, angielski tytuł, to był taki dość częsty zabieg w City Popie, że pojawiały się te tytuły w refrenach. Tutaj akurat właśnie nie ma już w samym tekście piosenki angielskich słów, ale są w tytułach. Wyspa słońca, płynę z rytmem, który wszystko wypełnia, wywołuje uśmiech. Przychodzi fotografia, moja ulubiona pora roku, już za chwilę nadejdzie. Chowam radość do kieszeni i mocno ją ściskam. Kompozycja, no właśnie, z tą sekcją dętą, niezwykle taka podnosząca na duchu, letnia atmosfera. No, od razu jesteśmy wprowadzeni w świat Sunshower. Choć to się później zmieni, bo później ta płyta ma wiele takich melancholijnych jednak odcieni. No później, drugi utwór, to jest ciekawa kompozycja. Kompozycja Kusuri Wotaku-san, czyli można to przetłumaczyć jako dużo lekarstw. Pod powierzchnią funkowego, niezwykle chwytliwego utworu kryje się ostra satyra społeczna tutaj, bo Taeko Onuki krytykuje zjawisko przepisywania nadmiernej ilości leków oraz społeczeństwo, które coraz częściej próbuje rozwiązywać problemy emocjonalne farmakologią. No, bardzo ciekawe nawiązanie do pewnego problemu socjologicznego Japonii lat 70.
1: I też dowód na to, że w obu tych albumach, które wybraliśmy na dzisiejszy wieczór, pod tymi bardzo radosnymi, łagodnymi, delikatnymi melodiami, aranżacjami, kompozycjami, kryją się czasem o wiele poważniejsze słowa, o wiele poważniejszy przekaz, niż mogłoby się wydawać. I sądzę, że to może być powodem wielu zaskoczeń jeszcze dziś.
0: Nanimo Iranai, czyli niczego nie potrzebuje, to tytuł trzeciej kompozycji. Jedna z najbardziej osobistych wypowiedzi na tej płycie. Taeko wspominała, że w tamtym czasie była bardzo krytycznie nastawiona do otaczającego ją świata i społeczeństwa. Później kompozycja, która jest takim współczesnym przebojem tego wydanego prawie pół wieku temu albumu, czyli Tokai, miasto. Zdaje się, że w serwisach streamingowych to jest najczęściej odtwarzany utwór z tego albumu. Tokai, miasto. No i to jest nie tylko opowieść o samotności w wielkim mieście. To jest coś więcej, to jest pewne odrzucenie miasta jako takiego, ale też krytyka sztuczności mieszkańców miasta, tej w ogóle sztuczności całego miasta, nadmiar świateł, powierzchowność. Bardzo mocny tekst, do którego mam nadzieję jeszcze wrócimy między stronami. No a potem kompozycja piąta, zamykająca pierwszą stronę albumu Sunshower, czyli Karappo no Isu, puste krzesło, melancholijna ballada. Znowu samotność, czyli takie lato z nutką melancholii, bardzo nieoczywiste, chociaż w warstwie brzmieniowej ja cały czas czuję tutaj słońce. No a za to brzmienie

Zaruichi Sakamoto, który odpowiada za aranżację, odpowiada tutaj zespół złożony z wyborowych muzyków. Wśród nich Tatsuro Yamashita, który wspiera wokalnie Taeko Onuki. Haruo Mihosono, grający na gitarze basowej. Chris Parker, wspomniany już muzyk z zespołu Staff, amerykański perkusista Fusion. Ryuichi Sakamoto, grający na instrumentach klawiszowych. No i pojawia się tutaj też Yasuaki Shimizu, który wykonuje partię saksofonu sopranowego w kompozycji Tokai. Yasuaki Shimizu, znakomity saksofonista, lider zespołu Maraja, którego słuchaliśmy kilka lat temu w wieczorze płytowym. No dobrze, rozpocznijmy w takim razie lato w wieczorze płytowym. Album Sun Shower Taeko Onuki, strona pierwsza.

Witamy lato w wieczorze płytowym, a witamy je wraz z muzyką japońskiej kompozytorki, songwriterki, wokalistki Taeko Onuki. Za nami pierwsza strona wydanego w 1977 roku albumu Sun Shower. Ten album ukazał się w lato, 25 lipca 1977 roku. Jedno z pierwszych tak ważnych dzieł gatunku zwanego City Popem. Taeko Onuki, kompozycje, teksty i wokal, a wraz z nią znakomici muzycy, wśród nich Ryuichi Sakamoto, grający na instrumentach klawiszowych, odpowiedzialny za aranżację, Yasuaki Shimizu, grający na saksofonach,

0: Kazumi Watanabe, świetny gitarzysta fusion, który pojawia się tutaj w licznych numerach. No i też Chris Parker, muzyk, który przybył z Ameryki specjalnie na tę sesję, na 3 tygodnie odwiedził Tokio, zajrzał do studia, pozostawił tam swoje dźwięki, no i nadał też temu rytm, nadał groove tej znakomitej płycie. Płycie bardzo różnorodnej, no bo zakończyliśmy balladowo, taką jazzową niemalże balladą. Rozpoczęliśmy triumfalnym, powiedziałbym, powitaniem lata. Było groove'owo, było boogie, był soul, było to wszystko, co kojarzy nam się z latem i ze słońcem.
1: I państwu też kojarzy się z latem i słońcem, piszą do nas państwo, pan Piotr w naszych mediach społecznościowych jeszcze przed audycją się do nas odezwał, pisząc: znakomita płyta Taeko Onuki utwierdzi nas w przekonaniu, że mamy już pełnię lata. Brzmienie z pieczątką city popu, ale czy na pewno jest to typowy album z tego nurtu? Muzyka wydaje się zupełnie niewinna, w pierwszych kompozycjach zwiastując beztreściowość i beztroska. Wystarczy jednak sięgnąć po tłumaczenia tekstów wszystkich utworów, żeby przekonać się, jak daleko im od wakacyjnej błahości. W sferze aranżacyjnej również jest interesująco. Obok szybkich, kołyszących city-popowych temp znajdziemy tutaj leniwie snujące się subtelne ballady zanurzone w melancholii. Wyobcowanie w nowoczesnym Tokio, rozczarowanie zgiełkiem metropolii, uzależnienie od leków, papierowość relacji międzyludzkich, a do tego jeszcze na koniec nutka filozofii z wątkiem reinkarnacji. Nie jest to niewątpliwie plan na cześć letniego, nocnego życia we współczesnym mieście. Tym lepiej, bo wyżej wymienione zagadnienia czynią ten album nie tylko miłym dla ucha, ale równocześnie istotnym w zakresie przekazu. Zachęcamy do pisania i w naszych mediach społecznościowych, i na naszego maila wieczorpłytowy@polskieradio.pl.
0: Jest coś w tym chłodzie i tym takim dystansie głosu Taeko Onuki. Rzeczywiście, no jest tutaj ten chłód, pewna taka bryza, która nas owiewa, jest nam przyjemnie w tych wysokich temperaturach. A jeżeli chodzi o tę warstwę tekstową, do której nawiązał pan Piotr, ja tutaj mam bardzo ciekawy cytat z Ryoheya Matsunagi, japońskiego krytyka, który napisał tekst do przewodnika po japońskim city popie, City Pop Best 100, czy Best Hyaku Ban, czyli po japońsku 100. To jest zbiór właśnie różnych tekstów na temat poszczególnych singli, albumów. I Ryohei Matsunaga tak pisze o kompozycji Tokai, czyli miasto. To jest ta przedostatnia kompozycja z pierwszej strony. Cytuję. Inspiracja aranżacyjna What's Going On Marvina Gaye'a wydaje się oczywista, ale sądzę, że duchowym punktem odniesienia było również Inner City Blues. Tekst Taeko Onuki przez większą część utworu pozostaje chłodny i zdystansowany. Opisuje nocny krajobraz miasta skrytego pod warstwą sztucznego blichtru oraz ludzi, którzy bawią się w tej scenerii. W rzeczywistości jednak bohaterka utworu przenikliwie dostrzega, że cały ten przepych jest pozbawiony wartości. Można wręcz odnieść wrażenie, że odczuwa wobec miasta i jego mieszkańców głęboką niechęć. W tym sensie Tokaj stanowi całkowite przeciwieństwo stereotypowego city popu. Nie zachęca do wyjścia w lśniącą sobotnią noc, ani nie celebruje wielkomiejskiego życia. I wtedy pod sam koniec pojawia się jedno krótkie zdanie. Przestań żyć z dnia na dzień. To właśnie ten wers przeszywa słuchacza prosto w serce. Dla Taeko Onuki jest to chyba odpowiednik pytania, które Marvin Gaye zadawał w What's Going On. Bohaterka wychodzi do miasta tylko po to, by sprowadzić do domu mężczyznę, który pogubił się w życiu. Na tle niezwykle wyrafinowanej, eleganckiej aranżacji Ryuichiego Sakamoto nagle wybrzmiewa jej prawdziwy głos, szczery, ostry, niczym obnażone ostrze. Był to jednocześnie manifest skierowany do znużonego i pozbawionego złudzeń pokolenia młodych Japończyków lat 70. W tych słowach Onuki udało się wyrazić po japońsku emocjonalną intensywność właściwą amerykańskiej muzyce soul. Jeśli istnieje utwór, który najlepiej ucieleśnia buntowniczy, kontrkulturowy wymiar city popu lat 70., owo nieustępliwe ja, które nie zamierza iść na kompromis, to właśnie Tokaj, kompozycja pod tytułem

0: miasto. Jestem przekonany, że gdyby zagraniczni słuchacze, którzy dziś tak bardzo kochają Taeko Onuki, przeczytali angielskie tłumaczenia tego tekstu, byliby zaskoczeni jego siłą i głębią. A ten tekst, zacytuję krótko, to był tekst Ryohei Matsunagi, a teksty Taeko Onuki Tokai zaczyna się tak. Miasto bezsennych nocy, zalane szmerem świateł, maluje drogę, bawiąc się sercem wystrojonym na pokaz. Poczucie pustki ukryje jak kwiat aż do świtu. Powiedz tylko, że jesteśmy razem, niech wciąż się przelewa ten bezcelowy tłum. No, zaprzeczenie tego, co znaliśmy z późniejszych nagrań city popowych lat 80. No bo właśnie, city pop to jest muzyka z kontekstem. Tu się nie można obejść zupełnie bez tego pozamuzycznego wątku. To jest muzyka, która, trzeba sobie to uświadomić, powstaje w Japonii doby boomu gospodarczego, tak zwanej bańki spekulacyjnej, bubble economy, prosperity gospodarczej. Japończycy są w stanie, zarabiają mnóstwo pieniędzy. Poziom życia gwałtownie rośnie. Stąd pojawia się całe to zjawisko tego nocnego życia, blichtru, szybkie samochody, nocne imprezy, neony. To są takie klisze, które znamy, które się teraz przewijają przy okazji różnych naszych spotkań z city popem. Kiedy przeglądamy internet, wpisujemy hasło city pop, to poza okładkami albumów ukazują nam się różne obrazy, czyli miasto pełne neonów, noc, czasami plaża, takie kalifornijskie niemal krajobrazy, często to jeszcze ubrane w taką vaporwave'ową estetykę z jaskrawymi kolorami, z pewnymi układami barwowymi też.
1: To może ten głos, chłodny głos Taeko Onuki jest takim głosem rozsądku w tym boomie ekonomicznym, gdzieś sprowadzając nas na ziemię i przypominając o rzeczach prawdziwie ważnych.
0: Pan Zbyszek pisze tak. Głos Taeko Onuki to jak ukojenie dla duszy. Jej anielska barwa i sposób śpiewania to jak oczekiwana chłodna fala obmywająca umysł w ten piekielny żar. Świetna produkcja, wkład Ryuichiego Sakamoto. Klarowny, fajny projekt okładki. Na marginesie kilka miesięcy temu emitowany był koncert Ryuichiego Sakamoto na TVP Kultura. Ciekaw jestem, panie Zbyszku, co to był za koncert, bo umknęło mi to. Zachęcamy do pisania. Przypominamy adres wieczór płytowy@polskieradio.pl, a nasza strona na Facebooku to facebook.com/2wieczór płytowy. Jakiej muzyki słuchają państwo latem? Może to niech będzie takie hasło wywoławcze, takie pytanie dla państwa. Jaka muzyka towarzyszy państwu właśnie w trakcie takiej aury, jaką mamy choćby dzisiaj? Albo jaka muzyka towarzyszy państwu w wakacje? Może jest to city pop, może jest to Taeko Onuki, może jest to hip-hop lat 80., którego posłuchamy w drugiej części naszego spotkania?
1: No właśnie, może są to ciepłe brzmienia, jeszcze trochę podkręcające temperaturę, a może właśnie te chłodne, o których wspominaliśmy jeszcze na początku audycji.
0: Druga strona jeszcze bardziej, powiedziałbym, poszukująca, bo tutaj no, będzie parę takich eksperymentów. Zaczynamy od Law of Nature, kompozycji, w której inspiracją była twórczość zespołu Utopia. Tu już mamy no, takie bardziej dynamiczne granie i śpiewanie Taeko Onuki. Następnie Dare no Tameni, dla kogo? Taki tytuł nosi ta kompozycja. Później Silent Screamer, jeden z bardziej dynamicznych utworów na płycie. Taeko Onuki mówiła, że wyobrażała sobie pędzący z ogromną prędkością samochód. To muzyczny obraz próby ucieczki, potrzeby ucieczki, wyrwania się z codzienności i wyładowania nagromadzonej energii. Kompozycja przedostatnia to jest ten jeden z najbardziej poszukujących utworów, czyli Sargasso Sea. Inspiracją było tutaj Morze Sargassowe, miejsce owiane legendami o statkach, które grzęzną pośród gęstych wodorostów i nie potrafią odnaleźć drogi. No i muzyka tutaj znakomicie oddaje tę atmosferę, bo na pierwszym planie są tutaj syntezatory Ryuichiego Sakamoto. No i finał. Finał na

też właśnie do Ryuichiego Sakamoto, bo to jest kompozycja jego autorstwa, także z udziałem orkiestry na samym początku. Są partie orkiestrowe, także tutaj no, wchodzimy już, można powiedzieć, w filmowy świat tego japońskiego twórcy. Bardzo nieoczywisty finał tego słonecznego, wakacyjnego albumu. Taeko Onuki Sun Shower, strona druga.

0: ヤギはその枝を食べた。
1: Ta, ecco, Onuki, album Sun Shower dzisiaj na powitanie dwójkowych wakacji w wieczorze płytowym. Furiko no Yagi to kompozycja zamykająca ten album, kompozycja Ryuichiego Sakamoto z tekstem, który wieści koniec ludzkości. Absolutnie zaskakujący temat w kontekście city popu, no i tej muzyki, która wybrzmiewała nam rytmami soulu, disco, funku, groove'u. No, temat, którego byśmy się tutaj zupełnie nie spodziewali. No, a wcześniej kompozycja Sargasso Sea, również nieoczywista, również taka bardzo poetycka, z brzmieniami syntezatorów, które zabrały nas do zupełnie innego uniwersum. Taki jest ten album Sun Shower, opublikowany 25 lipca 1977 roku przez oficynę Panam, a nagrywany od 13 maja do 6 czerwca 1977 roku za aranżację wszystkich kompozycji odpowiedzialny był Ryuichi Sakamoto. No a w składzie, tym doborowym towarzystwie, znaleźli się wspominani już Yasuaki Shimizu, Kazumi Watanabe, Higeharu Mukai, grający na puzonie, o nim jeszcze nie wspomnieliśmy, Christopher Parker, grający na perkusji, Haruomi Hosono, grający na gitarze basowej, czy Koichi Hara i Kazumi Watanabe, grający na gitarach. Zanim to wszystko się, jak to się mówi, rozhulało z tym city popem, no to właśnie taka muzyka powstawała. No a potem lata 80. to już są już czasy Walkmana, czasy płyty kompaktowej. To wszystko też było ważne w kontekście city popu. No a skoro mówimy o tych japońskich zjawiskach, to jeszcze na koniec naszego spotkania z Taeko Onuki chciałbym przytoczyć ciekawy fakt. Otóż Taeko Onuki jest gamerką, to znaczy jest osobą, która uwielbia grać w gry wideo. W wywiadzie udzielonym 8 lat temu dla japońskiego magazynu Arban przyznała się, że po długich sesjach nagraniowych najlepiej relaksuje się grając w Mario Karta albo w różne japońskie JRPG-i. No i zawsze w ciemno kupuje gry z Super Mario w roli głównej. Jest też fanatyczką Nintendo, także japońska artystka pełną gębą, można powiedzieć. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, 22 minuty po godzinie 23. Dziś witamy lato nie tylko w rytmach city popu, ale też w rytmach słonecznego hip-hopu z Nowego Jorku z końca lat 80. Grupa De La Soul przed nami i piękna płyta, którą ze sobą przyniosłaś. Ja tylko dodam jeszcze, bo tego chyba nie wspomnieliśmy, Sun Shower słuchaliśmy z płyty analogowej.

0: To była winylowa reedycja opublikowana w 2014 roku w Japonii przez Panam i Crown Records. No a ty, Haniu, przyniosłaś ze sobą fantastyczną reedycję płyty grupy De La Soul w pięknym różowym kolorze.
1: Tak, to prawda. To jest dwupłytowe wydanie albumu De La Soul, debiutanckiego albumu Three Feet High and Rising z 2023 roku. Jest ta reedycja w dwóch formatach, czy w dwóch wersjach kolorystycznych, żółtej i różowej. Ja wybrałam tę różową. Oba winyle, płyty winylowe obie są różowe, tak samo jak koperty i pokryte stokrotkami, o których już wspominałam. Stokrotkami, które są motywem przewodnim tej płyty. Dlaczego? O tym jeszcze będziemy rozmawiać. I wybrałam ten album na dzisiejsze nasze spotkanie, no właśnie dlatego, że wydaje mi się idealny na lato, na ten skwar, bo pozwala się w pewnym sensie trochę unosić się nad ziemią i zdaje się, że artyści, którzy tworzyli tę płytę, też tak unosili się w tej lekkiej, przyjemnej muzyce i w takiej afirmacji zwykłej codzienności, w tej swojej wyobraźni, która ich niosła i prowadziła do różnych barwnych światów. Może powiedzmy kilka słów o De La Soul. To jest grupa, która powstała w stanie Nowy Jork, w Amityville, w Long Island dokładniej, w 1988 roku. Dorastali w mieście Nowy Jork, potem przeprowadzili się wszyscy trzej do Long Island i w momencie nagrywania płyty mieli około 19 lat każdy z nich. Kelvin Mercer, pseudonim Posdenus. To Posdenus to od tyłu pisane sound, sop. Sop to dar, podarunek, prezent, czyli dar dźwiękowy, podarunek dźwiękowy. To główny tekściarz grupy, odpowiedzialny za złożone rytmy, za gry słowne, za koncepcję liryczną całości. Jego styl można nazwać stylem intelektualnym, mocno abstrakcyjnym. Drugi z członków De La Soul to David Jolicoeur, Turgoy the Dove. Turgoy to odwrotne pisanie słowa jogurt, bo raper ten lubił jogurt. Już widzimy, chyba słyszymy, że artyści nie traktowali się jakoś bardzo poważnie, biorąc pod uwagę, jakie sobie pseudonimy wybrali. Ten z kolei rapował z dużym poczuciem humoru, luzem, swobodą i charyzmą. A trzeci, Vincent Mason, pseudonim Maceo, to DJ, autor skreczy, który też czasem rapował.
0: Album, który jest wyjątkowy w pejzażu hip-hopu przełomu lat 80. i 90., bo to nie jest płyta, która traktuje o przemocy i gangach, jak w przypadku gangsta rapu. Pojawiają się tutaj tematy miłości. No jest to lato, jest ta miłość. Jest też opresji społecznej, relacjach międzyludzkich, codzienności. Wszystko ubrane jeszcze w taką pełną humoru i pewnego surrealizmu właśnie otoczkę. Charakterystyczne gry słowne też, prawda? Tam się pojawiają skojarzenia, wiele absurdalnych obrazów, wiele absurdalnych brzmień. Wszystko utkane z jakiejś nieskończonej ilości sampli, prawda? Których... Nie wiem, czy jesteśmy w stanie wszystkie zidentyfikować, ale na pewno wiele z nich już tak. To też był pewien problem, prawda? To była rewolucja w samplingu, były setki sampli, ale wtedy jeszcze nikt tak naprawdę nie przejmował się tym, że wykorzystujemy czyjeś dzieło, czyjś materiał, samplujemy go. Nie martwiono się tym tak zwanym czyszczeniem praw autorskich. I też z tego powodu przez długi czas albumy De La Soul na przykład nie były dostępne na streamingu. Już mówię o czasach współczesnych, że przez długi czas, chyba przez jakieś 20 lat od kiedy pojawiły się serwisy streamingowe, to tych albumów nie było.
1: To znaczy nie do końca było tak, że nikt się nie przejmował tymi prawami, ponieważ prawa do bardzo dużej części z sampli, które pojawiły się na Three Feet High and Rising, były wyczyszczone, były przez wydawcę załatwione zgodnie z prawem, aczkolwiek problem pojawił się wtedy, kiedy okazało się, że nie do wszystkich z tych utworów, nie do wszystkich z tych sampli

kropli te prawa zostały, jak to się mówi, właśnie wyczyszczone. I właśnie przy jednym z takich utworów, o tym jeszcze będziemy rozmawiać, pojawiły się wtedy problemy prawne. I prawdą jest też to, że było pewne napięcie pomiędzy artystami a wydawcą. Artyści bardzo starali się o to, żeby te prawa zostały wszystkie wyjaśnione, a wydawca podobno zadbał o prawa tylko do tych utworów, które założył, że będą przebojami. Cała płyta okazała się przebojem, więc tutaj niestety się ktoś przeliczył, ale prawdą jest też to, że pod koniec lat 80. hip-hop bardzo mocno reagował na to, co działo się w świecie wokół. Był głosem buntu, głosem sprzeciwu, był miejscami bardzo mroczny, poważny, tak jak Public Enemy, którego zespół, którego słuchaliśmy wspólnie jeszcze w styczniu, czy EPMD, Boogie Down Productions, no ale właśnie też pełen przemocy nurt gangster rap. Tutaj NWA w tym czasie właśnie królowało w tym gatunku i tam, gdzie właśnie o teksty dotyczyły głównie sprawiedliwości, życia w nieuprzywilejowanych środowiskach, buntu, polityki. Teksty były konfrontacyjne, często agresywne, hipermaskulinizujące, też w pewnym sensie mocno materialistyczne. Tu właśnie De La Soul w 3 Feet High and Rising wprowadza tę dawkę lekkości, radości, inteligencji, łagodniejszej męskości, już nie takiej bardzo macho i nie opartej na tym, co się posiada. Styl troszeczkę z innych czasów, oni ubrani też inaczej niż wszyscy i taki brak konformizmu, stanie na uboczu, bycie trochę innym niż wszyscy, ale też bez jakiejś konkretnej kontry, jakiegoś sprzeciwu wobec gangsta rapu. Było to po prostu bycie sobą i granie po swojemu, co jest też moim zdaniem bardzo ważne w tym, jak pokazać szerszy i prawdziwszy obraz życia afroamerykańskiej społeczności w USA, bo przecież codzienne życie to nie jest tylko niezgoda na system, trud, bunt i siła, ale też to po prostu są codzienne, małe, duże sprawy i cała różnorodność takich też drobnych przeżyć i kontekstów i doświadczeń. Wspominałam tutaj o tych trzech członkach De La Soul. Oni żartobliwie inaczej nazywali się Plug 1, Plug 2 i Plug 3, czyli wtyczka 1, 2 i 3 od numeracji mikrofonów, na których nagrywali. Znów tutaj ten dystans do siebie, to Plug 1, 2 and 3 usłyszą Państwo podczas odsłuchu płyty, ale producentem albumu był Prince Paul, już wtedy bardzo dobrze znany producent w lokalnych kręgach, bardzo ceniony artysta z grupy Stessa Sonic, która uważana była za pierwszy zespół hip-hopowy, takim, w którym nie tylko było rapowanie, samplowanie czy beatbox, ale też żywe instrumenty i to jego uważa się za architekta tego kolażowego, można powiedzieć nawet komiksowego brzmienia albumu. Był też autorem skeczy i struktury teleturniejowej tego albumu, bo to jest też coś, co wyróżnia bardzo tę płytę, poza tym, że stała w kontrze do pewnych głównych nurtów treściowych w hip-hopie czy nastrojowych, to też zaproponowała zupełnie inną strukturę, czyli koncepcja teleturnieju, które prowadzone jest z udziałem, można powiedzieć, wręcz dziwacznych uczestników, w których wcielają się członkowie De La Soul i producent Prince Paul. Całość prowadzi inżynier dźwięku Al Watts, który pracował przy nagrywaniu płyty, zadając absurdalne pytania, często bez istniejących odpowiedzi. I tutaj ten format teleturnieju mógł być możliwy dzięki strukturze całej płyty, która zbudowana była na tak zwanych skitach, czyli krótkich, żartobliwych skeczach. I uznaje się, że to De La Soul właśnie dało początek tej formie, która była niezwykle popularna w latach 90. Te żartobliwe skecze pojawiały się też często na bardzo poważnych, mrocznych, właśnie takich gangsta-rapowych płytach, dając lekki oddech, trochę poczucia humoru w bardzo poważnych, koncepcyjnych albumach. No i tę formę strukturyzowania

0: albumu no, wyparła forma cyfrowa muzyki w momencie, kiedy przeszliśmy do słuchania losowego, a odeszliśmy od słuchania albumów w całości, od początku do końca, no ta formuła skitu się już wyczerpała. Ale tu, można powiedzieć, jest jej może umowny, ale jednak początek, który zapoczątkował wielką przemianę później w muzyce hip-hopowej.
1: Dlatego jest wieczór płytowy, no i album skrojony pod taki format audycji, można powiedzieć. Słuchamy w całości albumu Three Feet High and Rising. Jak podzielimy tę płytę dzisiaj? Bo mamy wydanie winylowe, czyli
0: mamy
1: cztery strony.
0: Mamy wydanie winylowe, cztery strony, dwie płyty, więc będziemy najpierw słuchać strony A, potem strony B i C razem, a potem jeszcze strony D i tutaj...
1: To jest ważna informacja, bo niektórzy słuchacze skrzętnie notują tytuły,
0: tak.
1: Niektórzy też rejestrują te audycje.
0: Tak, o tym wiemy, dlatego uprzedzamy. I zanim przejdziemy do tej pierwszej strony, strony A albumu Three Feet High and Rising, no, warto zwrócić uwagę na no, właściwie pierwszy po intrze utwór The Magic Number. Magiczny numer to 3, bo 3 jest w składzie De La Soul. I tak jak Post powiedział w wywiadzie dla magazynu Uncut, to 3 przyjaciół, którzy szli razem przez wszystko, towarzyszyli sobie wtedy, gdy było dobrze i gdy było źle, którzy stworzyli magiczną więź. Więc tutaj znów opowieść o przyjaźni, czymś, co wydawałoby się jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu, a może niekoniecznie tak często obecną w piosenkach czy w muzyce hip-hopowej. Tutaj to ona jest główną bohaterką utworu.
1: I kluczowy wers, kluczowy sample, który pojawia się w tym utworze, Five Feet High and Rising z Johnny'ego Cash'a.
0: Tak, Johnny Cash, a dokładnie płyta Johnny'ego Cash'a Five Feet High and Rising dała tytuł albumu De La Soul. Tutaj można wspomnieć, że ojciec Trugoja słuchał Cash'a, a to właśnie z rodzinnych zbiorów płyt pochodziło wiele sampli, które wykorzystało De La Soul i w utworze The Magic Number usłyszą państwo śpiewającego Cash'a, śpiewającego How High is the Water Mama, Three Feet High and Rising. Tam również bębny Led Zeppelin i otwarcie utworu samplem z piosenki dla dzieci Schoolhouse Rock, więc też dość nieoczywisty wybór. Nie dość, że muzyka country, to jeszcze muzyka dziecięca. No, słychać od razu, że De La Soul zupełnie inaczej słyszy i wyobraża sobie muzykę hip-hopową. I oczywiście państwa też zapraszamy do udziału w quizie, który będzie się odbywał na tej płycie. Już teraz można się zastanawiać, ile jest piór na kurczaku marki Purdue, ile włókien jest splecionych w pełnoziarnistych ciasteczkach śniadaniowych Shredded Wheat i ile razy Batmobile złapał gumę. Strona A, De La Soul, Three Feet High and Rising. Intro, The Magic Number, Change in Speak, Cool Breeze on the Rocks, Can You Keep a Secret, Jennifer Taught Me, Ghetto Thing.

0: Plug One, Plug Two i Plug Three, czyli De La Soul. Dziś w wieczorze płytowym słuchamy płyty wydanej w 1989 roku. Słynnego albumu Three Feet High and Rising. Albumu, który do dziś mam wrażenie absolutnie zaskakuje. Album, który zaskakuje przede wszystkim tą swoją barwnością i no, tą formułą ze skitami, które nie są rzeczą codzienną tutaj w wieczorze płytowym, ale ja ci powiem, Haniu, że miałem pewne skojarzenia, skoro słuchaliśmy w pierwszej części muzyki japońskiej, to podobny zabieg, tylko to nie były skity, tylko skecze, takie komiczne skecze, komiczne wstawki między utworami stosował zespół Yellow Magic Orchestra na albumie Multiples. Tam te skecze prezentował japońska trupa Sketch Show, więc domyślam się, że tego typu formuła została już zaczerpnięta, prawda, z jakichś wcześniejszych takich przykładów.
1: Oczywiście i też ja osobiście jestem fanką w tym wydaniu właśnie skitów jako tej metody narracyjnej, bo mam wrażenie, że zbliża miejscami tę płytę do, nie wiem czy słuchowiska, ale mam wrażenie, że do jakiejś formy komiksu dźwiękowego, bo nawet to jak bardzo zaskakują, każdy kolejny utwór zaskakuje, jak różnie są one skonstruowane, jak miejscami szybko zmienia się rytm utworu, potem się troszkę rozciąga, potem znów ta dynamika się zacieśnia. Kojarzy mi się to, szczerze mówiąc, z formą podzielenia na małe, mniejsze i większe kwadraciki strony w komiksie czy powieści graficznej i może warto też tutaj przypomnieć, że w tym samym czasie, kiedy ukazała się płyta De La Soul, nad swoim słynnym albumem Paul's Boutique pracowali Beastie Boysi. I podobno, gdy usłyszeli Three Feet High and Rising, załamali się i rozważali rozpoczęcie całego procesu swojej płyty od zera. Tak bardzo ich zachwyciła płyta De La Soul.
0: No, zresztą komiks pojawia się tutaj w wydaniu tej płyty, bo koperta, do której wkłada się tę płytę, ma właśnie formę komiksu, dlatego te skojarzenia nie są tutaj zupełnie nie na miejscu, zupełnie bez powodu. Piszą państwo, bo wspominaliśmy o samplach i o tych prawach, pisze pan Zbyszek na naszym Facebooku. Ciekawe, jak to jest, czyścić po wielu latach ścieżki dźwiękowe z sampli, ze studyjnej płyty De La Soul, zastępowanie części sampli innymi nowymi samplami z prawami autorskimi albo brzmieniami instrumentami. To nie jest pytanie, tylko stwierdzenie. Nie wiem, czy pan Zbyszek wie, czy pyta się nas, ale ty, Haniu, wiesz, w jaki sposób muzycy De La Soul, czy też wydawcy tej płyty wybrnęli z pewnych problemów natury prawnej, licencyjnej. Bo słuchamy dzisiaj wydania z 2023 roku, które nieco różni się od tego pierwszego z 89.
1: Tak, to już jest wydanie po drobnych zmianach, które zaszły na tej płycie. No tak jak wspominałeś, przez wiele, wiele lat albumy De La Soul właściwie wszystkie były niedostępne w przestrzeni cyfrowej właśnie w związku z prawami autorskimi, w związku z samplami i dopiero w 2023 roku pojawiły się w tej przestrzeni cyfrowej i również w reedycjach na nośnikach fizycznych. Ileś lat wcześniej zespół, trochę sfrustrowany chyba swoją nieobecnością w internecie, udostępnił wszystkie swoje płyty za darmo na pewien czas, tak żeby każdy mógł je ściągnąć. To były te kopie właśnie z oryginalnych momentów powstania, tak jak brzmiały wtedy. To, czego słuchamy teraz, to już jest ta wersja odświeżona i już na stronie A mieliśmy utwór Cool Breeze on the Rocks, który na tym albumie występuje z pod tytułem The Melted Version i ten utwór skrócił się i z początkowych kilkunastu, kilkudziesięciu sekund wypełnionych przeróżnymi samplami

0: dziećmi. W tym momencie mamy taki efekt przyspieszania taśmy, bardzo charakterystyczny, tak żeby w pewnym sensie pominąć te sample, które tam w oryginale się znajdowały. Obie te wersje są do odnalezienia w internecie, więc można je znaleźć i można ich posłuchać. I tutaj może przypomnę, jaki problem prawny bardzo duży w 1991 roku miało De La Soul, utwór Transmitting Life from Mars, od którego zacznie się strona B tego albumu. Utwór, który zresztą zdradza pierwszy koncept płyty, bo ten pierwszy koncept miał wyglądać tak, że muzycy są na Marsie. I przez te mikrofony Plug 1, 2 i 3 z zupełnie innego miejsca niż wszyscy inni właśnie do nas nadają. Ten koncept został porzucony na rzecz konceptu teleturniejowego. No i właśnie za ten utwór zostali podani do sądu przez grupę The Turtles za użycie 12-sekundowego sampla z ich piosenki You Showed Me z 1969 roku. I miałeś rację mówiąc, że sampling jeszcze w tym momencie jest dość świeżą praktyką. Jest częściowo uregulowany prawnie, częściowo nie. No i zespół The Turtles pozwał De La Soul o 2,5 miliona dolarów w 1991 roku za te 12 sekund sampla. No co też pokazuje, jak ogromny sukces odniósł zespół tym albumem. No bo chociażby był to właśnie pierwszy album, który osiągnął sukces w Europie i ponad 500 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Pierwszy album hip-hopowy. Stąd pewnie te 2,5 miliona dolarów. Podobno skończyło się to ugodą poza sądem, ale członkowie The Turtles powiedzieli, że sampling to ładne słowo na kradzież, a każdy, kto powie, że sampling jest czymś kreatywnym, nigdy nie zrobił niczego kreatywnego. Nie wiem, czy zgodzisz się z tym moim zdaniem dość kontrowersyjnym komentarzem. Moim zdaniem to właśnie takie podejście stoi na drodze kreatywności i też pewnej ciągłości kulturowo-historycznej, bo sampling jest przecież doskonałą metodą mieszania, łączenia, dzielenia się, przekazywania starej muzyki też nowym pokoleniom. Ja sama słuchając teraz pierwszej części płyty De La Soul, uświadomiłam sobie, że...
1: Odkrywasz dawne nagrania,
0: tak,
1: szukasz.
0: Uświadomiłam sobie, że mam wrażenie, że znam Jamesa Browna, najczęściej samplowanego artystę w hip-hopie, właśnie bardziej z sampli w hip-hopie niż z jego faktycznej twórczości.
1: Nasz słuchacz, pan Tomasz, wspomina zespół A Tribe Called Quest i nie bez powodu teraz odnoszę się do tej grupy, bo w jednym z remiksów jednego z utworów A Tribe Called Quest pojawia się sample z Hiroshiego Suzukiego z albumu Cat, a zresztą wspominany też dzisiaj Ryuichi Sakamoto, aranżer płyty Sun Shower, też uwielbiał samplować w latach 80. jeszcze przed De La Soul. Jest taka płyta z 86 roku, Futurista, która właśnie z tego powodu, że zawiera mnóstwo sampli, do dziś nie została udostępniona w streamingu. To znaczy są wersje kompaktowe, które dostępne są w japońskich sklepach, natomiast streaming na cały świat jest nadal zablokowany właśnie z tego powodu.
0: Słusznie nasz słuchacz wspomina o Tribe Called Quest, bo De La Soul byli częścią grupy Native Tongues, do której należeli również członkowie grupy A Tribe Called Quest, jak i Jungle Brothers czy Queen Latifah. To był taki kolektyw, który pod koniec lat 80. i na początku lat 90. chciał opierać swoją muzykę, swój przekaz właśnie na tej pozytywnej energii, na dobrym przekazie, ale też pioniersko wykorzystywał jazz w hip-hopie. No i De La Soul i Three Feet High and Rising w pewnym sensie jest takim stylistycznym początkiem tej alternatywy w hip-hopie i tego jazz rapu lat 90. I słychać to i będziemy słyszeć to jeszcze wyraźniej, że album ten przetarł faktycznie szlaki w hip-hopie. Jest wyjątkowo oryginalny pod względem swojej struktury, chociażby pomysłowy, żartobliwy, bardzo abstrakcyjny. No nowatorski w tej formie i właśnie w tym sensie też radykalny, bo zupełnie inny niż dominujące wtedy głosy. I to też jest ciekawe, że taka lekkość, żartobliwość, abstrakcyjność, przymrużenie oka mogą być czymś radykalnym.
1: A nas czeka spotkanie z kolejnymi głosami.

0: utworami z przeszłości, bo już za chwilę powróci Otis Redding. Wrócimy do przeboju De La Soul, czyli do utworu I Know. Bo przed nami kolejne strony, kolejne, tym razem dwie strony, bo połączymy stronę B i C tego winylowego wydania albumu Three Feet High and Rising.
1: Tak, I Know, które już roz,

0: artyści, nie właśnie jako twardzi, męscy raperzy, którzy pozują na takich chcianych przez wszystkie kobiety wokół, ale właśnie zakochani nastolatkowie, którzy tracą głowę dla dziewczyny, która właściwie zaraz o nich zapomina, więc znów zupełnie inna męskość na tej płycie. Słyszeliśmy też fragmenty szeptanego zdradzenia tajemnic o członkach zespołu i sugestii, że powinni pójść do fryzjera, ale też utwór Ghetto Tang, którym kończyła się strona A, który opowiada o getcie, o życiu wśród alfonsów, wśród dealerów, o młodej 14-letniej matce, która walczy i idzie do przodu niezależnie od wszystkiego. I tak samo słyszymy, że w tej lekkiej formule można właśnie usłyszeć jednak dużo prawdy i dużo też trudu. I przechodzimy do strony B i strony C albumu De La Soul. Tu, jeżeli chodzi o takie dość absurdalne, abstrakcyjne opowieści, to zwracam uwagę na utwór Tread Water, w którym pojawia się krokodyl w kapeluszu noszący stokrotkę, małpa z zabandażowaną łapą, która nie może obrać banana, pan ryba, który pływa w umywalce, a wszystko to jest ostrzeżeniem przed zmianami klimatycznymi, więc myślę, że temat, który też jest dziś dla nas bardzo ważny. Strona B i strona C i w takiej kolejności utwory De La Soul. Transmitting life from Mars, I know, take it off, a little bit of soap, tread water, potholes in my lawn, say no go, do as De La does, plug tuning, De La orgy and body.
1: Écoutez, à midi.
2: Quelle heure est-il?
1: Il est midi.
2: C'est l'heure de déjeuner.
1: Qu'est-ce qu'il y a à manger?
2: Des saucisses, sans doute.
1: Écoutez et répétez. À midi, à midi, à midi.
2: Quelle heure est-il? Quelle heure? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il?
1: Il est midi, midi, midi. Il est midi. Il est midi.
2: C'est l'heure de déjeuner. C'est l'heure. C'est l'heure de déjeuner. De déjeuner. C'est l'heure de déjeuner.
1: Qu'est-ce qu'il y a à manger? Qu'est-ce qu'il y a?
3: Greetings, girl.

0: Jimmy.
1: Hello.

0: What up, your buddy?
1: Yeah.
0: How you like your buddy, brother?
2: Straight up with polka dots.
0: Grab your bones. Swing the hand.
3: Swing your hand.
0: Do the Sammy B, y'all.
3: Swing your hand.
0: Buddy.
4: Lee.
5: Strona C i strona B płyty Three Feet High and Rising zespołu De La Soul z 89 roku. Słyszeliśmy dużo zabawy słowem, brzmieniem słów, często świadomą niezrozumiałością tekstów, abstrakcyjnością wielu wątków.

0: Mam wrażenie, że słowa, które padają De La Soul, często przypominają bardziej malowanie obrazów niż wprost opowiadanie historii, wprowadzanie w nastrój, właśnie czasem mniej operując sensem czy znaczeniem słów, a bardziej ich brzmieniem, rytmem, flow, relacjami, w jakie wchodzą ze sobą słowa, no i zaskakujące skojarzenia, zagadki, wręcz rozbudowane metafory, często surrealistyczne, no i nie obawiające się niczego poczucie humoru. Jak mówił Trugoy de Dove w wywiadzie dla Guardiana, od zawsze byliśmy inni, jeszcze od czasów szkolnych. Nie ubieraliśmy się jak wszyscy, mieliśmy własny język, żeby nikt nie rozumiał, o czym rozmawiamy, więc było czymś zupełnie naturalnym, że również w naszej muzyce będziemy robić rzeczy po swojemu. Artyści wspominali, że pożyczali od swoich ojców spodnie w kratę, podciągali je bardzo wysoko i jak mówili wszyscy, myśleli, że są wariatami. I w ich żartobliwych, lekkich słowach ukryty jest często ważny przekaz. Warto pamiętać, że członkowie De La Soul mieszkali w enklawie nazywanej Black Belt, w pasie miejscowości na Long Island, zamieszkanych przez Afroamerykanów, gdzieś pomiędzy centrum, z którego biali mieszkańcy wyprowadzili się niemal masowo po integracji etnicznej lat 50. i 60., a jego właściwie wyłącznie białymi przedmieściami. Ich perspektywa była więc unikalna, a będąc w liceum, pracowali jako woźni, żeby móc finansować swoje muzyczne pasje, no bo sprzęt chociażby używany do produkcji hip-hopu do najtańszych nie należał, a przy tej płycie używali maszyn perkusyjnych Casio RZ1, samplera i harmonizatora Eventide, który pozwalał dobudowywać kolejne warstwy harmoniczne, i producent płyty Prince Paul korzystał często z dwóch taśm jednocześnie, co pozwalało na zwielokrotnianie warstw dźwiękowych i budowanie sampli na samplach, nadbudowywanie tych sampli.
1: Szukamy różnych skojarzeń pozamuzycznych z tym nagraniem. Wspominaliśmy już o komiksie, który pojawia się też w sliwie, w tej kopercie dołączonej do płyty. Ale ja też mam wrażenie, że to jest tak, jakbyśmy wchodzili do czyjejś głowy, prawda? Że co kilkanaście sekund właściwie wydarza się coś nowego. Jakieś reminiscencje, urywek starej piosenki, absurdalny sketch, jazzowy akord nagle też, prawda?
0: Ten albo James Brown gdzieś. Z kolegami.
1: Absolutnie. Naśladowanie różnych akcentów, różnych stylów. No i za chwilę rap, prawda?
0: Tak, i różnych też
1: z pozoru jest
0: bardzo śmiesznych sytuacji.
1: Jest jakiś chaos, tak? Ten taki kolażowy chaos, ale jednak wyłania się z tego pewna spójna całość, spięta właśnie w ten koncept teleturnieju. No i oczywiście wszystko pod bacznym okiem Prince Paula, architekta brzmienia tej płyty.
0: Tak, bardzo mi się to podoba, co mówisz, bo faktycznie jest to jakby cię w czyjejś głowie, w której co chwilę pojawiają się te inne myśli, ale też te myśli bywają nie tylko muzyczne, bo chociażby w utworze Plug Tuning, który wybrzmiał chwilę temu, pojawiają się nawiązania do mieszania stylów jak gulaszu, tworzeniu aromatów, zrywaniu stokrotek, a jednoczesnym pilnowaniu, żeby stopa perkusyjna nie obiła nam dużego palca, więc to są też takie multisensory myśli, które się w tej głowie wydarzają. I tutaj może warto wspomnieć przy tym utworze, że pojawił się tam sample z mało znanego utworu grupy wokalnej The Invitations Written on the Wall, i w 1989 wydawca zaoferował $500 dla osoby, która odgadnie, skąd pochodzi sample, i to się długo nie wydarzyło.
1: A podobno nagranie tego albumu kosztowało zespół zaledwie $13,000.
0: W 89, pewnie teraz jest to nieco więcej.
1: Piszą państwo, pisze pan Piotr, no, skoro jesteśmy w roku 89, to płyną także propozycje od państwa albumów z tego właśnie czasu, które mogłyby wybrzmieć się w naszej audycji. I pan Piotr proponuje dwie takie pozycje. Pierwsza, Wiadomix, jak pisze pan Piotr, cytuję, Paul's Boutique, wiadomo kogo, czyli tak naprawdę Pet Sounds muzyki hip-hopowej. I nieoczywistość, czyli Big Audio Dynamite, Megatop Phoenix. I jeśli chodzi o mnie, dalej pisze pan Piotr, będziemy rozliczeni. No, panie Piotrze,

0: W takim razie bierzemy sobie, to do serca i co, posłuchamy tych dwóch płyt i będziemy czekać na kolejne propozycje w takim razie.
1: Ja chciałabym jeszcze nawiązać do tego wątku, o którym mówimy od początku, czyli do wątku Stokrotek, bo też ostatnia część płyty Strona D, po którą już za moment sięgniemy, kończy się utworem Daisy Age. I właśnie koncept Daisy Age, czyli epoki Stokrotki, to jest akronim The Inner Sound Y'all. Miał ten koncept oddawać słoneczną, radosną filozofię De La Soul, przez co też patrząc na ich okładkę pełną stokrotek, uznano ich za hippisów. Oni potem odcięli się od tego, od tej opinii o sobie, poszli w kompletnie innym kierunku kolejnymi płytami, co nie zmienia faktu, że na koncertach zatrudniali tancerki i hype women, które rozdawały stokrotki publiczności. Okładkę do tej płyty stworzył Toby Mott z brytyjskiej Grey Organization. Ona miała być tak stworzona, żeby można ją było oglądać z każdej strony, żeby nie miała wyraźnej góry i wyraźnego dołu. Artyści położyli się na podłodze twarzami do góry, tak żeby ich głowy tworzyły trójkąt. Fotografowani byli od góry. Fotograf balansował na drabinie. I jak mówi artysta, na czarno-białą odbitkę fotograficznego portretu nałożyliśmy ręcznie rysowane, jaskrawo-kolorowe motywy kwiatowe wykonane markerami na przezroczystej folii, a następnie całość skopiowaliśmy za pomocą kamery reprodukcyjnej. Design miał być świeży, jasny, z fluorescencyjnymi kwiatami i tekstem oddającym wygląd pop kreskówki, odchodząc od dominujących macho hip-hopowych kodów wizualnych, które dominują do dziś.
0: No właśnie, te skojarzenia z kreskówką nasuwają się od razu. Jak tylko patrzę na tę okładkę, to gdzieś tam widzę te obrazy telewizji lat 90. Nie mówię o polskiej telewizji, ale zagranicznej, prawda? Jakieś kreskówki, klipy, nie wiem, gdzieś to widziałem na pewno. MTV, to są te motywy.
1: Tak, mi też z mojego wczesnego dzieciństwa zapadły w pamięć teledyski De La Soul z tej właśnie płyty, bo też te stokrotki w nich występowały, więc no, zabieg artystyczny udany i zapadający w pamięć. Wciągnijmy w takim razie po ostatnią część, ostatnią stronę albumu Three Feet High and Rising, to strona D. I utwory. Description, me, myself and I. This is a recording for living in a full-time era. I can do anything. I wspomniane już Daisy Age w wieczorze płytowym w dwójce.

Program Drugi Polskiego Radia, minęła pierwsza. Przed mikrofonem Marek Zwyżykowski. Nocne wydanie audycji rozpocznie i zakończy muzyka Piotra Perkowskiego, kompozytora, którego 125. rocznica urodzin minęła 17 marca tego roku. Przypomnę jego koncert wiolonczelowy oraz sonatę na klarnet i fortepian. Między tymi utworami znajdzie się Capriccio na fortepian i smyczki Piotra Mosa, ucznia Piotra Perkowskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, obecnie Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Z okazji setnej rocznicy urodzin Piotra Perkowskiego Polskie Radio wydało monograficzną płytę z jego utworami. Jej inicjatorem i autorem zamieszczonego w książeczce słowa wprowadzającego był Piotr Mos. W mojej pamięci jawi mi się obraz profesora Perkowskiego jako człowieka pogodnego, pełnego uroku i wdzięku, człowieka niesłychanie wyczulonego na ludzkie problemy, a zarazem w pełni oddanego idei muzycznego piękna. Ale z biegiem lat zaczynam myśleć o profesorze inaczej, w aspekcie historycznym. Należał Perkowski do tych polskich twórców, którzy aktywnie zaangażowali się w kształtowanie kulturowego oblicza dwudziestowiecznej Polski. W ich losach odbił się tragizm naszych politycznych i artystycznych dziejów. Starsze pokolenie pamięta ich zasługi, młodsze nie rozumie ich postaw. Byłem uczniem profesora. Jego czar powodował, że życie było wtedy takie piękne, a komponowanie takie łatwe. Tyle Piotr Mos o swoim mistrzu Piotrze Perkowskim. Przed nami

Napisany w latach 1973-74 koncert wiolonczelowy Piotra Perkowskiego. Utwór odznacza się zwartą, jednoczęściową formą, przejrzystą fakturą, a także żywym tokiem narracji. Grają Roman Jabłoński oraz Orkiestra Symfoniczna.

Koncert wiolonczelowy Piotra Perkowskiego wykonali Roman Jabłoński oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej w Warszawie pod dyrekcją Kazimierza Korda. Posłuchajmy teraz koncertina na dwoje skrzypiec, dwa kwartety.

smyczkowe i kontrabas Piotra Mosa, utworu powstałego w 1984 roku na zamówienie Orkiestry Radia Francuskiego. Utwór składa się z czterech części o swobodnej budowie, napisał w komentarzu autor. Kształt pierwszej wynika z kontrastowania partii lirycznych i dramatycznych, drugą stanowi wirtuozowskie allegro, a w trzeciej warto zwrócić uwagę na bardzo ekspresyjne sola instrumentalne. Część czwarta jest nostalgiczna, zamglona, kończy się niespodziewanie, tak jakby myśl muzyczna została nagle przerwana, porzucona. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Tuczmal.

koncertino na dwoje skrzypiec, dwa kwartety smyczkowe i kontrabas Piotra Mosa grała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duszmal. Na zakończenie nocnego wydania Fantazji Polskiej wracam do twórczości Piotra Perkowskiego. Przed nami jego sonata na klarnet i fortepian, kompozycja zdradzająca mistrzowskie rzemiosło, wielką klasę autora w zakresie harmonii, kontrapunktu i formy. Grają klarnecista Mariusz Barszcz oraz pianista Piotr Saciuk. Części: preludium, humoresk, aria i finale.

0: Sonatę na klarnet i fortepian Piotra Perkowskiego grali Mariusz Barszcz i Piotr Saciuk. Nocne wydanie Fantazji Polskiej dobiegło końca. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Marek Zwyżykowski.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Piotr Adamczyk.

Przy mikrofonie Michał Dębski. Dobry wieczór. W dwójce rozpoczyna się muzyczna noc Euroradia. Dziś odwiedzimy Irlandię i udamy się na festiwal muzyki kameralnej West Cork. 29 czerwca, czyli prawie dokładnie rok temu, wystąpił tam Marmen Quartet, założony w 2013 roku przez Johannesa Marmena, skrzypka Royal College of Music w Londynie. Jego pozostałymi członkami są obecnie Lala Valentin Brown, drugie skrzypce, Bryony Gibson Cornish, altówka oraz Sinead O'Halloran, wiolonczela. Tego wieczoru wystąpił też kwartet Chiaroscuro, ale pierwsze dwa utwory zaprezentował zespół Johannesa Marmena. Jeden z nich to 33. kwartet smyczkowy D-dur Józefa Haydna.